0: Białorusi.
1: Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że zatrzymani od miesięcy rekrutowali uczestników demonstracji, a pieniądze na ten cel miały pochodzić z Rosji. Z Polski wydalono już 11 osób.
2: 5 Ukraińców, 4 Ukrainki i 2 obywateli Białorusi. Osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji wśród ukraińskich uchodźców w Polsce. Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły bezpośrednio z Rosji i kwalifikują się jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce.
1: Jedna z takich manifestacji odbyła się pod koniec kwietnia we Wrocławiu. Za udział w proteście oferowano nawet $150. Rekruterzy zaczepiali też na ulicach osoby mówiące po ukraińsku, posługiwali się językiem rosyjskim i zapewniali, że wystarczy jedynie przyjść w wyznaczonym terminie i stać podczas demonstracji. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Coraz więcej dolnośląskich gmin apeluje o rozsądne korzystanie z wody. W czasie upałów nadmierne zużycie sprawia, że w części miejscowości mieszkańcy mają problemy z ciśnieniem, a czasami nawet dostępem do bieżącej wody, mówi Martyna Bańcarek z wrocławskiego MPWiK.
3: Może dojść wtedy, kiedy nadmiernie zużywamy wodę w naszych domach, mieszkaniach. Sieć wodociągowa nie jest z gumy, czyli nie można każdej ilości wody wtłoczyć w jednym momencie do sieci, dlatego że ona po prostu wtedy na skutek tego przeciążenia ciśnienia mogłaby pęknąć, więc to ciśnienie zawsze musi być regulowane.
0: Największe obciążenie sieci wodociągowej przypada na godziny poranne i wieczorne, kiedy najwięcej mieszkańców podlewa ogrody, napełnia baseny czy bierze kąpiel. Ognisko hantawirusa zostało wygaszone. Polski kapitan wycieczkowca, na którym w maju doszło do zakażenia hantawirusem, jest zdrowy. Kapitan jako ostatni zszedł ze statku. Główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski podkreślił, że od momentu ewakuacji uczestników rejsu na Teneryfie nie doszło już do zakażeń.
4: Z naszego punktu widzenia było to bardzo trudne doświadczenie. Zarówno w Unii Europejskiej, jak i Światowej Organizacji Zdrowia uruchomione zostały te międzynarodowe sieci komunikacyjne, eksperci byli wysłani na statek i oni już nadzorowali całą tę akcję ewakuacji, a więc możemy powiedzieć, że systemy zadziałały i nie doszło już do kolejnych zachorowań, czyli możemy podsumować tę akcję, że jednak przebiegła z powodzeniem mimo bardzo niepokojącego rozpoczęcia.
0: Na statku MV Hondius zakażonych zostało 13 osób, a 3 zmarły. Izraelska armia coraz częściej wkracza na terytorium Syrii. Działania Izraela potępiły Turcja, Arabia Saudyjska, Jordania i Katar. Stało się to po tym, jak w niedzielę na południu Syrii izraelskie wojsko otworzyło ogień w kierunku syryjskich cywilów. Armia poinformowała o zabiciu 4 uzbrojonych bojowników w ustanowionej przez siebie tzw. strefie bezpieczeństwa.
5: Wcześniej izraelskie śmigłowce latały nad południowymi prowincjami Kunejtra i Dara, ostrzeliwując wioski. Obecna eskalacja zaczęła się w piątek, gdy izraelskie wojsko zaczęło przeprowadzać naloty i przeszukiwać domy cywilów. W ciągu ostatnich miesięcy podobne naruszenia integralności terytorialnej Syrii zdarzają się coraz częściej. Izraelskie wojsko ustanawia na drogach południowych prowincji punkty kontrolne, buduje fortyfikacje, zatrzymuje też cywilów, w tym dzieci, oraz wkracza do wiosek samochodami opancerzonymi i czołgami, zmuszając mieszkańców do ucieczki. Izraelskie ataki naruszające integralność terytorialną, jedność i suwerenność Syrii potępiła Turcja. O zaprzestanie sprzecznych z prawem międzynarodowym naruszeń oraz o interwencję społeczności międzynarodowej zaapelowały we wspólnym oświadczeniu także Arabia Saudyjska, Jordania i Katar. Syryjska organizacja Sigil, która zajmuje się m.in. szczegółową dokumentacją izraelskich naruszeń w Syrii, donosi, że tylko w tym miesiącu doszło do 28 nalotów, o 1/3 więcej niż w maju. Z Bejrutu Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Izraelskie władze w ostatnich dniach wielokrotnie deklarowały, że ich wojska nie wycofają się ani z Libanu, ani ze Strefy Gazy, ani właśnie z Syrii. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Najwięcej opadów do 80 litrów wody na metr kwadratowy w pasie od Górnego Śląska, ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę do województwa łódzkiego. W dzień deszcz na wschodzie, południu i w centrum kraju, lokalnie burze z gradem. Temperatura od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 36 na wschodzie i południu. Porywy wiatru do 90-100 km na godzinę.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Rzeka, morze czy jezioro. Upały najlepiej przetrwać nad wodą. Dlatego w lecie z radiem wybierzemy się na nadwiślańską plażę. Porozmawiamy z ratownikiem o bezpieczeństwie nad wodą i z plażowiczami o letnim wypoczynku. Sprawdzimy także, jak przebiega i dokąd dotarła już wielka wyprawa maluchów, czyli kultowych kwiatów 126P. Nie zabraknie też naszych konkursów z nagrodami.
2: Lato z radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Program Pierwszy Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 2:00.
0: Noc z reportażem.
3: Bartosz Panek, witam Państwa ponownie. Trzecia, ostatnia część Nocy z reportażem właśnie teraz się rozpoczyna w radiowej Jedynce.

Tadeusz Konwicki, nieco ponad tydzień temu, 22 czerwca, skończyłby 100 lat. To jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, a także reżyserów, scenarzystów, urodzony na Wileńszczyźnie. Walczył w Armii Krajowej.

0: jako nastolatek, potem należał do partyzantki. Po wojnie przyjechał do Warszawy. Początkowo angażował się w pisanie zgodne z wymogami socrealizmu, co sam później surowo oceniał, by stać się jednym z najostrzejszych krytyków PRL-u. Debiutował w 1956 roku Roistami. To było gorzkie rozliczenie z partyzancką przeszłością, ale nie ta książka przyniosła mu największą sławę. Były kolejne: Kompleks Polski, Mała Apokalipsa, Sennik Współczesny, a także Kalendarz i Klepsydra. Część jego książek została wydana w drugim obiegu. Konwicki z kolei jako reżyser stworzył m.in. Salto, Dolinę Issy i Lawę. Proza Konwickiego łączy liryzm, oniryzm, autoironię i melancholię. Tak można przeczytać w podręcznikach do historii literatury polskiej, współczesnej, dwudziestowiecznej. Konwicki nieustannie grał z nami, czytelnikami i widzami w grę nieoczywistą, ale też grę, która nigdy się nie kończyła. Wciągał nas do świata fikcji, który był w tym jego wydaniu niezwykle realistyczny. Z kolei jako człowiek, i o tym więcej będzie w dokumencie, którego za chwilę posłuchamy, okazywał się niezwykle skomplikowaną osobowością. Asceta z wielkim poczuciem humoru, skryty, kochający koty, długie spacery, spotkania w czytelniku i u Bliklego. Żył w pośpiechu, miał własne rytuały, demaskował kłamstwa, ironicznie i czule, ale dość bezwzględnie. Czy wyprzedzał czasy, w których żył? To jedno z pytań centralnych dla tej opowieści. W pośpiechu taki tytuł nadały jej Joanna Bogusławska i Alicja Głów.
1: Można powiedzieć, że miałem szczęście do ludzi. Nie dość, jeszcze teraz, kiedy jestem niezbyt apetycznym starszym panem, jeszcze doznaję dużo dobrego od ludzi i przyjaźni, i pomocy, a też wiele razy w życiu mnie ktoś popchnął w dobrą stronę, ktoś mi pomógł. Był taki moment jakiś decydujący w życiu, kiedy ktoś nagle wyciągnął rękę. Ja miałem w sobie zresztą coś takiego, co szczególny typ ludzi popychało do tego, żeby mną się zainteresować. Ja miałem ogromne włosy i, jak powiadał, zdaje się, Dostojewski, szczere oczy Słowianina, który kłamie. I ja tą swoją naiwną osobowością widocznie budziłem instynkty pedagogiczne. Do mnie się ludzie jacyś przystawali, popychali gdzieś, usiłowali ze mnie coś zrobić. Ja mam świadomość, że dzięki temu istniałem.
2: Przesympatyczny, skryty, bardzo szybko przełamujący lody, często komentujący swoje zachowania, tak. Konwicki na przykład bardzo często mówił: przepraszam za swój głos, który brzmi jak głos przepitej kurwy. Tak, no bo miał za sobą ciężką operację, w wyniku której trochę mu wyreperowano gardło, ale to gardło było już nie do końca sprawne, więc mówił rzeczywiście takim zachrypłym głosem. Bardzo łatwo przechodzący do sedna, tak? Nie łażący opłotkami, a równocześnie potrafiący wyznaczyć granicę, której nie pozwoli przekroczyć. Tak?
1: Tu jeszcze muszę powiedzieć, że byłem sierotą, ale to niech nie brzmi żałośliwie. Ja byłem paskudną sierotą ze skłonnościami do chuligaństwa, w cudzysłowie. Koledzy mi zazdrościli, mówili: tobie dobrze, ty sierota. Bo im się wydawało, że wobec tego ja jestem trochę bezpański. Otóż nie, ja byłem w pewnej dyscyplinie chowany i uważam, że bardzo dobrze. Co chwila zasługiwałem na to, żeby dostać bizunem czy koziorączką, dostać lanie, które dziadek wymierzał sprawiedliwie, bez specjalnej ochoty, ale jeśli ja na przykład wyskoczyłem, byłem potrzebny w domu, wyskoczyłem na godzinę, mi pozwolili wyskoczyć do kolegów, załóżmy w południe, a potem zaczęliśmy grać w piłkę i oni mówią: zostaw jeszcze pokój, jeszcze godzinę, ja muszę do nie, jeszcze, jeszcze. I wracałem o 10 wieczór, no to lanie było całkowicie.

0: pozycje uzasadnione. Dziadek Blistrup przede wszystkim odznaczał się tym, że strasznie mało mówił. Ja teraz się wyżywam tutaj wśród was i jestem gadułą, ale na przykład przy stole, oczywiście jak się domyślacie, nie wolno było mówić dzieciom, chyba że były pytane. I dziadek też strasznie rzadko się odzywał.
1: W ogóle był milczący, jeżeli chodzi o nas dzieci.
2: Maria Konwicka, córka.
1: Nie, opowiadał mi tylko o ciotecznych dziadkach Blindstrumach, których miał wyrzuty sumienia po tym, że może za mało dla nich zrobił i twierdził, że wszystko im zawdzięcza, że babcia Blindstrumowa szyła mu mundurek do szkoły, także on poszedł do tego słynnego liceum w Wilnie, do którego uczęszczał również Czesław Miłosz. To tylko tyle o tych dziadkach. Ojciec uwielbiał herbatniki i tylko herbatniki, ponieważ to mu się z Wilnem kojarzyło i tam oni jedli herbatniki, sami robili, piekli herbatniki. Natomiast jakieś ciasta skomplikowane to już uważali za wybryki wielkomiejskie i pogardzali tym, więc u ojca zawsze stała taka patera. Po dziadku lenicy, on kupował piękna patera, a na tym takie zwykłe herbatniki po złotówce tam, które kupował. One zawsze stały na stole. A jak u Bliklego pili kawę z Cholubkiem, to pan Gustaw sobie kupował jakieś tam ciasta, kremówki wytworne, a ojciec dostawał takie ciasteczko okrągłe, właśnie herbatnik do tej kawy, ale już na tym herbatniku były takie duże kawałeczki cukru, to on to zdrapywał.
0: Ja z upływem czasu widzę, coraz bardziej to staje się wyraziste, dotkliwe, świadomość, że jestem produktem wychowania wileńskiego. Jak ono się może objawiać? Przede wszystkim mi się wydaje, że w pewnej ascezie. Tam na ogół ludzie żyli ascetycznie. Nie było radia, nie było telewizji, nie było orkiestr, nie było tego wszystkiego, co dziś jest tak naturalne, bez czego nie wyobrażacie sobie życia. Muzyką mogła być harmonijka usta albo pianino i ktoś umiał ze słuchu coś zagrać i był dlatego bardzo wysoko ceniony. Kina nie było. Teatru nie było, kabaretów nie było, występów żadnych. Czyli my w tej ascezie, mi się wydaje, że właśnie byliśmy dosyć szczęśliwi i dosyć mieliśmy atrakcyjne mimo wszystko życie.
2: Konwicki cały czas wracał do krajobrazu swojego dzieciństwa. To była ta mityczna dolina.
3: Justyna Sobolewska, krytyczka literacka.
2: Dolina właśnie Wilejki, ale też, która urosła w różnych książkach i w różnych filmach. W pewnym sensie też nakłada się na przykład na Dolinę Issy, czyli jego właśnie ekranizację książki Miłosza. Ale że ta mityczna dolina, mityczna kraina wraca cały czas. A jednocześnie to dzieciństwo, o którym opowiadał, jest naznaczone brakiem ojca, też wychowywaniem przez dziadków, ale też brakiem historii rodzinnej. Więc cały czas jakby odtwarza tę przeszłość. Nie wie, kim jest. Myślę, że stąd się bierze to głębokie poczucie, któremu towarzyszyło całe życie, tego bycia cudzoziemcem, bycia niezakorzenionym. Nigdzie, nawet w tej Warszawie, która przecież stała się jego jakimś też takim materiałem twórczym i właściwie przestrzenią prawie wewnętrzną, nawet w tej Warszawie nie czuł się zakorzeniony. Zresztą bardzo pięknie opowiadał, że patrząc z tego 30 piętra Pałacu Kultury widzi Wilno, widzi po prostu przez te mgły, dociera aż tam.
4: Człowiek się troszkę lęka o tą swoją dyspozycję literacką. To znaczy, skoro już zaczyna pisać, to chciałby to zrobić możliwie najlepiej. I ja żyję w takim nieustannym urazie, że właśnie nic nie napiszę. Że ta książka, którą tam zacząłem, nigdy jej nie dokończę. Że nie starczy mi gazu, siły, jakiejś wyrazistości. W związku z tym dokonuję szeregu magicznych manipulacji. Wiecie, nie piszę na czystym papierze, tylko uwielbiam pisać na starych maszynach.

0: napisach cudzych. I na odwrocie pisze strasznym maczkiem. Także właściwie tylko jest jedna pani, moja ukochana maszynistka, która mnie jest w stanie odcyfrować. Czyta to przez takie duże szkło powiększające przy pomocy linijki, żeby nie pomylić wierszy. A to się bierze właśnie też z tego, żeby siebie trochę oszukać. Że niby, że mi się wydaje, że jest mało tego zapisanego papieru, że po przepisaniu nagle się okaże, że nie jest tak źle. No, oczywiście są jeszcze inne i wstydliwsze magie odbywające się przy tym być może często niepotrzebnym wysiłku pisania. Ja usiłuję, żeby to pisanie mnie nie widziało i żebym ja tego pisania nie widział, żebyśmy się w ogóle nawzajem nie znali, żeby nie było w tym jakiejś wspólnoty, jakiegoś, że jesteśmy ze sobą integralnie związani, że ja muszę siadać i że jest biurko i że jest papier. Ja w ogóle nie mam biurka. Taką mam niszę, gdzie mnie rodzina moja wyeksmitowała i w tej niszy tkwię. I tam też piszę w pozycji takiej należąco. Ja produkuję jakieś rzeczy, które są ekstra, to nieobowiązkowe. Wobec tego prowadzę to taką grę, która w gruncie rzeczy nie zakłóca jak gdyby toku domowego. Znaczy nikt w domu nie wie, tam czasem żonie się poskarży, że mi kiepsko idzie, ale nikt nie wie, że ja to robię. Bo ja to robię nagle znienacka o 10 wieczorem czy o 12 w nocy. Chwycę nagle ten papier, żeby on się nie zorientował, o co chodzi, żeby nie stawiał żadnego oporu i tak szybciutko coś tam zrobię. Potem zdarzają mi się przerwy parutygodniowe, bo oczywiście z zapaści. Staram się nigdy nie czytać wstecz, żeby po prostu nie ulec demobilizacji, że po co ranny boski taki koszmar, nie warto dalej pisać. Wobec tego na wszelki wypadek nie czytam.
1: To był pierwszy pisarz, jakiego miałam świadomość jako dziecko, że jest ktoś taki jak pisarz Konwicki. Głównie przez to, że miał kota. Kota Iwana. Bardzo słynnego kota. Chyba najsłynniejszego kota literackiego. I kiedy byłam dzieckiem, dostałam książkę Dlaczego kot jest kotem? Która była ilustrowana przez Danutę Konwicką, napisana przez Konwickiego. No a mój tata chodził robić wywiad z pisarzem Konwickim. Więc w mojej głowie powstał obraz pisarza. Prawdziwego pisarza, który ma kota.
2: No to jest ten paradoks arcyciekawych pisarzy, że powiedzieli coś w pewnym momencie, napisali dzieło.
3: Przemysław Czapliński, historyk literatury.
2: Które więcej mówi, albo mówi równie interesujące rzeczy o społeczeństwie, co najlepsze opracowania socjologiczne, ekonomiczne czy psychospołeczne. I to jest przypadek Konwickiego. On właściwie od późnych lat 50. do co najmniej schyłku lat 70. albo i nieco dalej, był jakąś taką dziwną literacką membraną, prawda, dla nastrojów społecznych. Ludzie czytali jego powieści, chcąc się dowiedzieć czegoś o sobie. Tak, to jest niezwykłe. Tak? Konwicki podpowiadał im fabułę, w której oni mogli siebie odnaleźć. A przy tym nie było w nim skłonności do schlebiania czytelnikowi. No, na tym właśnie polegało to, oburzyć równocześnie władzę i opozycję. Tak? Komu się to udało? Kto coś takiego osiągnął? A co to oznacza? To oznacza właśnie, że pisarz zachował niezależność. Dalej, tak, Konwicki właściwie jako pierwszy włączył poważne elementy PRL-u do literatury, nie obrażając się na to, tak, tylko po prostu pokazując, że to są trwałe elementy takiego imaginarium społecznego. To jak on krąży wokół Pałacu Kultury, dorabia temu jakieś mityczne podziemia, którymi można przejść pod poważnym kawałkiem Warszawy, prawda? No to jest to, tak? Nie odwołać się do powstania listopadowego, sięgnąć do jakichś XIX-wiecznych legend, uwznioślić po raz kolejny powstanie warszawskie, nie. Odwznioślić stare legendy i równocześnie pokazać, że ta rzeczywistość, w której żyjemy, jest taka, jaka jest, prawda? Ale równocześnie dodać jakiś element takiej troszkę brudnej magii, tak? To jest jego pomysł, tak? Nic u niego nie jest do końca pozbawione wartości i żadna wartość nie jest do końca pozbawiona pewnego elementu brudu.
1: Ta historia życia i te właśnie i przejście przez partyzantkę i wejście w komunizm, później to wielkie rozczarowanie i takie poczucie, że się weszło w coś, w jakieś oszustwo, to spowodowało, że on był nieufny. Nieufny wobec wielkich słów, patosu, ale też wszelkich ideologii. Myślę, że to też jest ważne dzisiaj.

0: bardzo współczesne, że to był pisarz, który nam mówił, że jesteśmy omylni. Ja też jestem omylny. Ja też błądziłem. Każdy z nas błądzi i popełnia błędy. Myślę, że to też jest duża odwaga, że on się zawsze do tego przyznawał. To nie był pisarz, który cokolwiek przemilczał. O pewnych rzeczach oczywiście intymnych nie opowiadał, ale właśnie na przykład o swoim zaangażowaniu zawsze mówił. I to była rzecz, która pokazywała, że właśnie jako ludzie też, no to był człowiek, który wyszedł z lasu, który też wszystko zobaczył, koniec pewnego świata. I zobaczył, że jest możliwość budowania czegoś nowego i jak bardzo wielu innych ludzi poszedł w to. Chciał budować jakąś nową rzeczywistość.
1: Co Konwicki robił ze swoją biografią? Wszędzie ją wkłada. Tak? I w pewnym momencie w jednym z wywiadów mówił: ja sam jestem największym faktem swojej literatury. Przestańcie mnie pytać o to, ile tam jest z rzeczywistości. Ja jestem podstawowym faktem tej literatury. Ale ta faktyczność jest oczywiście zmieszana z fikcyjnością. I najdalej chyba Konwicki zaczyna posuwać tę grę w ja, nie ja, fikcję, dokument w latach 70., kiedy przeszedł kolejny, nieco słabszy kryzys, już nie o tak poważnych konsekwencjach światopoglądowych, a mianowicie kryzys polegający na zwątpieniu w fabułę. Konwicki napisał do lat 70. wystarczająco wiele książek, aby wiedzieć, że to jest w pewnym sensie gra znaczonymi kartami. Że obie strony, pisarz i czytelnik, wiedzą, że tutaj nie ma możliwości poprowadzenia tego w inny sposób, chyba że zaczniemy właśnie psuć tę grę. I to jest to, co zaczęło się dziać w polskiej literaturze w latach 70. Widzimy to u bardzo wielu pisarzy.
2: No, ale on był zawsze zajęty. Mnie się to bardzo podobało. Byłam zadowolona, że to tu się zajęty. Nie był zajęty po 68 roku. Nagle rozwiązali zespół filmowy Kadr, gdzie ojciec był kierownikiem literackim. Przestali go drukować i ojciec został w domu sam. Znaczy, pamiętam go, jak leżał na kanapie i tam coś czytał, albo rozmawiał z Dygatem przez telefon. No to wtedy, ale to było przykre, bo ojciec z tym ADHD, z tą chęcią tworzenia, bo on i filmy robił przed tym przecież i pisał i był jeszcze tym kierownikiem literackim, zresztą genialnym, bo on znał wszystkich młodych pisarzy, wszystkich młodych reżyserów i ich łączył razem. Szkoła polska mu dużo zawdzięcza, filmowa. Także nagle nie miał nic do roboty. No to tylko to pamiętam, ale czy ja uważałam, że był złym ojcem? Ania miała, moja siostra, miała trochę pretensje, że za mało się nią zajmowała. Mnie to się podobało, że był zajęty. Ojciec mi kiedyś powiedział, no może nie byłem zbyt dobrym ojcem, ale byłem dobrym obywatelem. No i rzeczywiście ta Polska była strasznie ważna.
3: A jak układał się z Polską?
0: No bardzo to jest ciekawe pytanie, dlatego że układał się z Polską wielokrotnie i to był związek miłosno-nienawistny. I można troszeczkę widzieć powinowactwa z Gombrowiczem, bo on też mówił, że jesteśmy niedorośli, że Polacy to są takie właśnie, zatrzymaliśmy się na etapie dziecięcym, potrzebujemy ojca, dlatego akceptujemy różnych straszne typy rozmaite, różnych fałszywych ojców, bo potrzebujemy, żeby ktoś nam mówił, jak jest. Jesteśmy niedojrzali, używał właśnie kategorii niedojrzałości, tak jak Gombrowicz. Zresztą właśnie Konwicki bardzo cenił dzienniki Gombrowicza. Natomiast no, sam był kimś, kto właśnie uległ wierze i, no i właśnie budował tę nową Polskę z pełnym zaangażowaniem, z pełną wiarą. To nie było, jak mówił, cyniczne. To była prawdziwa wiara.
1: Być obcym wśród swoich, to jest jego pomysł. Tak? Czyli nigdy nie dać się do końca wciągnąć w ideę wspólną, bo ona zawsze ma w sobie coś niebezpiecznego. Tak? I ta obcość będzie trochę stylizowana. Tak? Konwicki gra, ponieważ skoro wie z własnego doświadczenia, jak niebezpieczne jest pełne zaangażowanie, więc szuka takich ról, które zapewnią mu ową możliwość dokonania rzeczy oksymoronicznej, tak? Prawie że niemożliwej, to znaczy tego zaangażowania i równocześnie dystansu, zaangażowania i pewnej obcości. No więc wobec polskości ustawia się jak Litwin. To jest ta jego stylizacja. Chociaż można powiedzieć, jaki on tam

0: Litwin, tak? I on sam kpi z siebie. Przecież ja przez 40 lat nie odwiedzałem Litwy, a kiedy tam pojechałem, piszę o tym w kalendarzu i klepsydrze, to Litwa mnie zraziła do siebie, tak? Ona jest właściwie sowiecka, tak? To znaczy ona jest popsuta, nie ma ani tamtych krajobrazów, nie ma tamtych miast, jest więcej przemysłowego wyposażenia, tak? Nawet ta mniejszość polska, która tam została, mówi jakimś takim potwornym, skarlałym, ohydnym, mieszanym polsko-rosyjskim językiem, prawda? Więc on się już nie odnalazł na Litwie. I dlatego Konwicki, kiedy ktoś mu mówi, my Polacy, to on natychmiast mówi, ja jestem Litwinem. Ale kiedy ktoś mówi do niego, pan się zna, pan jest Litwinem, to on mówi, a co tam ze mnie za Litwin? Tak? Nigdy nie dać się włączyć w żadną kategorię ogólną. To jest pomysł Konwickiego na każde określenia typu Polacy, Europejczycy, tak, jakiekolwiek byśmy wymyślili. On zawsze będzie szukał połączenia tych dwóch rzeczy, zaangażowania i obcości, rytuału i autentyczności. Tak? Nie da się być równocześnie uczestnikiem rytuału. Rytuał w rytuale wszystko jest przewidziane, tak? I autentycznym, prawda? No więc od tego jest on. Tak? Ja mam wrażenie, że najlepiej go czytać właśnie przez pryzmat takich oksymoronów, tak? Czyli białej czerni, gorącego śniegu, suchej wody. To jest on, to jest Konwicki.
1: Przyjaciel ojca Gustaw Gottesman był redaktorem naczelnym pisma Literatura. I to pismo zaczęło drukować w odcinkach książkę księdza Klimuszki, Moje jasnowidzenie, zdaje się, tak to się nazywało. I to było bardzo popularne, wtedy takich rzeczy nie było, teraz jest pełno jasnowidzów. Ksiądz był, leczył ziołami, widział pewne rzeczy na zdjęciach, pomagał milicji. No i oni się zainteresowali, Gustaw i mój ojciec się zainteresowali, że może porozmawiają, że to ciekawe, że on widzi pewne rzeczy. No i się wybrali do niego. No moja mama wiedziała, znała ojca, wiedziała, że oni będą się wyłącznie pytać o sprawy polityczne, o Polskę i politykę i tak dalej. Tylko to tak jak Toni Miłosz, syn Miłosza mówi, że jego ojciec mieszkał w Berkeley, tam słoneczko, ślicznie, zupełnie inny kraj. Co przyjęcie mówi to? Zaczynają mówić o pogodzie, kończą na Polsce. Mówi słoń i sprawa polska. Wszystko się kojarzyło z Polską. No więc mama wiedziała, że on się będzie pytał o Polskę. W związku z tym kazała mu zawieźć moje zdjęcie i zapytać się o mnie, bo ja kończyłam Akademię Sztuk Pięknych i mama się denerwowała, co dalej. No i ksiądz Klimuszko, który nie widział nic tak normalnie, jak patrzył na ciebie, tylko dopiero jak patrzył na zdjęcie, więc najpierw sobie rozmawiali tam o niczym, a potem napili się ulubionego brandy księdza Klimuszki, Stok. To był zwany watykańskim, zdaje się. No i się troszkę upili i ksiądz popatrzył na moje zdjęcie i przewidział, że ja wyjadę za ocean, że się tam urządzę, że tam zamieszkam na długie lata. Przewidział mi też, że się na wszystkich zawiodę, co też się wydarzyło. Ale w sumie to było bardzo pozytywne, no i mama odetchnęła. A o Polskę oczywiście pytali naturalnie i ksiądz wtedy powiedział, że przed Polską jest 50 lat dobrej pasji. Ojciec to liczył potem od Solidarności, no ale to już niedługo, jeszcze jakieś 3-4 lata i wedle tej przepowiedni dobra pasja się kończy.
0: Konwicki bardzo pragnął takiej Polski, jaka znalazła się w przepięknym liście w kompleksie polskim. Bohater nosi przy sobie w kieszeni tajemniczy list, to także jest motyw stały, który się pojawia niemal w całej jego twórczości, od dziury w niebie. Nie wiadomo skąd ten list pochodzi, nie wiadomo kto go napisał. I to jest list, który przedstawia losy kraju bardzo podobnego do Polski, bo żyjącego sobie przed wojną spokojnym życiem, a po wojnie podbitego przez obce mocarstwo. I pojawia się w tym liście cudowny, przepiękny fragment dotyczący, mówiący o Polsce, tak? Tęsknię za nią. Polska, anioł tolerancji. Polska, cudowne schronienie dla ludzi życzliwych, tak? Konwicki wiedział, jaką Polskę chciałby,

0: studiów z pełnym przekonaniem powierzam panu funkcję dowódcy operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych. Niech żyje Polska!
1: Dziękuję, panie prezydencie. O zabranie głosu uprzejmie proszę wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej, pana Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Szanowny panie prezydencie Rzeczpospolitej, państwo ministrowie, panowie generałowie, dowódcy na czele z szefem sztabu generalnego Wojska Polskiego, panie i panowie oficerowie, żołnierze Wojska Polskiego, ekscelencje, szanowni państwo. Panie prezydencie, dziękuję za wyznaczenie dowódcy operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych i za współdziałanie w tym zakresie. Pan prezydent mówił o mandacie społecznym, który posiada z wyboru powszechnego. Ja reprezentuję większość rządową, która też ten mandat posiada bardzo silny z wyborów o największej w historii frekwencji, o największym zaangażowaniu, więc te dwa mandaty spotykają się ze sobą i efektem jest ciągłość, staranność i rzetelność dowodzenia nad siłami zbrojnymi. Zwierzchnictwo cywilne jest odpowiedzialne, żeby wskazywać kierunki, wyznaczać zadania i dawać możliwości do ich realizacji. Możliwość realizacji to jest zajęcie określonego stanowiska, to jest przygotowanie do określonego stanowiska. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować najpierw ustępującemu dowódcy operacyjnemu, panu generałowi Maciejowi Kliszowi, za 2,5 roku codziennej, a bardzo często co nocnej, wielogodzinnej współpracy. To jest dowódca, który dla ministra obrony narodowej jest codziennie w kontakcie, jest wyznacznikiem wielu działań, zadań, przekazuje najtrudniejsze informacje i podejmuje wspólnie najtrudniejsze decyzje. Tak było w przypadku tych 2,5 roku, a to przecież prawie większość kadencji pana generała Klisza na tym stanowisku od momentu, kiedy ja zostałem ministrem obrony. Współdziałamy z szefem sztabu, ze wszystkimi innymi dowódcami na rzecz budowy bezpiecznej Polski. To jest kilka ważnych wydarzeń w ciągu kadencji pana generała Klisza. Budowa polskich kontyngentów wojskowych i odpowiedzialność za nie, działania operacyjne poza granicami państwa, od Łotwy po Turcję w bardzo trudnej misji w Iraku, ewakuacji polskich żołnierzy i zadbania o ich bezpieczeństwo, w codziennym dbaniu o tych, którzy są w Libanie i sprawują nadzór nad Blue Line, od tych wszystkich, którzy są od wielu lat w Bośni, w Rumunii, w Turcji, w innych miejscowościach, w innych miastach, w innych państwach, gdzie reprezentują siłę Wojska Polskiego i siłę naszego sojuszu. Siłę mocy, po której stoimy, dobrej mocy, prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, bo w tym działaniu, konstytucyjnym działaniu Wojsko Polskie nas reprezentuje. To jest operacja Bezpieczne Podlasie. I pragnę wszystkich naszych rodaków poinformować, że od 1 stycznia tego roku żaden nielegalny migrant nie przekroczył granicy w nieprawny sposób, granicy polsko-białoruskiej. Ta granica jest w 100% szczelna. Operacja Bezpieczne Podlasie ustanowiona 1 sierpnia 2024 roku. Na wniosek generała Klisza sprawdziła się i polscy żołnierze osiągnęli pełną gotowość wspólnie ze Strażą Graniczną i Policją do zabezpieczenia granicy państwowej. To jest wielki sukces. Nie ma drugiego państwa w Europie o tak szczelnej granicy, jak dzisiaj granica polsko-białoruska. Pomysł Bezpiecznego Podlasia, filozofii, że jeden związek taktyczny bierze odpowiedzialność na pół roku przygotowania tego związku taktycznego. Dzisiaj to jest 18. dywizja i tak po kolei kolejne polskie dywizje biorą tą odpowiedzialność. To jest zmysł dowódczy Macieja Klisza. Do tego dochodzą operacje, które są prowadzone w celu zabezpieczenia Morza Bałtyckiego, budowy nowej architektury bezpieczeństwa i wszystkie działania operacyjne związane z najtrudniejszą misją dowódcy operacyjnego, zabezpieczeniem polskiej przestrzeni powietrznej. W pamięci nas wszystkich pozostanie, myślę, że pana generała

Szczególnie jego małżonki, która jest dzisiaj tutaj z nami, pozostanie ta noc z 9 na 10 września, kiedy pierwsze w historii statki powietrzne bezzałogowe Federacji Rosyjskiej zostały strącone nad terytorium państwa natowskiego. To zmieniło pozycję sił sojuszu na wschodniej flance, ustanowienie operacji Eastern Sentry, która dzisiaj oddziaływuje na całą wschodnią flankę. To było użycie sił i środków sojuszniczych, to było przygotowanie legislacyjne i wydanie odpowiednich rozkazów z wyprzedzeniem. To samo zrobiliśmy w sprawie budowy bezpieczeństwa Bałtyku, wzmacniając potencjał obronny marynarki wojennej i wszystkich służb, które służą do ochrony wód terytorialnych Rzeczpospolitej i naszych sojuszników. Współdziałanie sojusznicze dzisiaj też miało miejsce. W nocy pan generał po raz kolejny wydał rozkaz do aktywowania polskich i sojuszniczych statków powietrznych. Panie prezydencie, szanowni państwo, dzisiaj w nocy nad polskim niebem operowali zarówno francuscy piloci na francuskich Rafaelach, polscy piloci na F-16, tankowce do tankowania w powietrzu z sojuszniczego dowództwa wydzielone przez komponent włoski, nasze systemy obrony powietrznej oraz holenderskie systemy obrony powietrznej na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Wszystkie te systemy w Polsce dzisiaj w nocy, już po raz ostatni w tej roli, aktywował pan generał Maciej Klisz we współdziałaniu z ministrem obrony narodowej i wszystkimi dowódcami. Dziękuję za niewzruszoną służbę każdego dnia i każdej nocy na rzecz naszej ukochanej ojczyzny. To prawda, że teraz nowa misja. Tą decyzję podjąłem o wyznaczeniu pana generała na szefa sztabu dowództwa sojuszniczego w Brunsum. To jest ważny etap, nie finału, moim zdaniem, kariery. I tu chciałbym poprosić wszystkich, którzy będą kiedykolwiek w przyszłości decydować o tym. Rozmawialiśmy o tym z panem prezydentem. Myślę, że to jest bardzo ważne, że przygotowywać oficerów do pełnienia najwyższych funkcji. Dziś to jest szef sztabu dowództwa w Brunsum. Ale za 4 lata Polska pierwszy raz w historii, dzięki wielkim staraniom generała Kukuły i całej naszej armii, nas wszystkich, obejmie dowództwo nad siłami połączonymi. Nad tym dowództwem, o którym marzyliśmy od lat. I myślę, że ta misja przygotowania jako szef sztabu do pełnienia później tej funkcji jest jak najbardziej zasadna. Ja w tą drogę pana kariery komandosa, który jest niezłomny w działaniu, bardzo mocno wierzę. Dziękuję za wychowanie współpracowników, których mieliśmy okazję mianować, na zastępców, na szefów sztabu, tych wszystkich, których pan też wychował, pokolenia polskich żołnierzy. Panie prezydencie, wszyscy żołnierze Wojska Polskiego, a szczególnie generałowie, w tym kierunku służby Polsce i patrzeniu na zachód, nie na wschód, są ukształtowani. To te 35 lat wolnej Polski nas kształtuje i myślę, że emanacją są dzisiejsi dowódcy, ale każdy żołnierz Wojska Polskiego to nosi w sercu. Dziękuję również panu generałowi za współdziałanie w ostatnich dniach, w ostatnich miesiącach w celu modernizacji polskich sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem programu SAFE i wierzę, że te nasze wspólne działania przekonają również wszystkich w Polsce do tego, że ta modernizacja w takim bardzo szybkim tempie, ale bardzo przemyślana i przygotowana przez Wojsko Polskie jest bardzo potrzebna. Gratuluję nowemu dowódcy, generał pilot Ireneusz Nowak, sprawdzony w nalocie 3600 godzin, z tego 2,5 tysiąca godzin na F-ach 16. Ostatni niezwykły lot, który mogliśmy wszyscy obserwować, to było przyprowadzenie F-ów 35 do 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku i przywitanie ich na polskiej ziemi. Sprowadzał ich na tą ziemię właśnie generał pilot Ireneusz Nowak, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Stalowy mundur na tym stanowisku jest odpowiedni do wyzwań dzisiejszych czasów, do potrzeb ochrony przestrzeni powietrznej i zagrożenia, jakie niosą rakiety balistyczne i drony. Zagrożenia, które jest obecne i w wojnie hybrydowej w najbliższych miesiącach
może się nasilać ze strony federalnej.

0: Federacji Rosyjskiej wobec nas, szczególnie państw bałtyckich i wszystkich naszych sojuszników. Odpowiedzialność jest wielka, odwaga jest bezwzględnie konieczna do podejmowania najtrudniejszych nawet decyzji. Ale wiem, że pan generał, dowódca, pilot potrafił podjąć najtrudniejsze decyzje, będąc sam wysoko w powietrzu, manewrując i osłaniając, służąc i edukując się. Więc będzie potrafił i miał tą odwagę podejmować te decyzje w dowództwie operacyjnym. Podjąłem również decyzję, że chyba pierwszy raz w historii będzie pan mógł kontynuować to, co jest pana miłością, czyli bycie za sterami polskich myśliwców. Bardzo dziękuję, panie prezydencie, za uznanie. Miło to zawsze słyszeć. Będzie mógł kontynuować misję operowania na F-16 i łączenia tego z dowodzeniem. To jest niezwykły przykład dla każdego żołnierza Wojska Polskiego. Gdy zostajesz dowódcą, podlegają ci dziesiątki, setki, tysiące, ale pozostajesz też zawsze żołnierzem Wojska Polskiego, który ma swoje indywidualne obowiązki. Wiem, że pan i z jednego, i z drugiego z pełną starannością się będzie wywiązywał najlepiej, jak potrafi. Wszystkim bliskim też gratuluję i życzę odporności, bo rodzina cała służy w wojsku, nie tylko żołnierz. Panie prezydencie, jeszcze raz w imieniu swoim, ale wszystkich tutaj zgromadzonych kadry dowódczej, Ministerstwa Obrony Narodowej, rządu, dziękuję za to, że mogliśmy wspólnie podjąć te najważniejsze decyzje. Ciągłość i staranność dowodzenia armią, rzetelność w tym procesie jest dla nas zawsze najwyższym nakazem. Niech żyje Polska.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 5 osób utonęło w Zachodniopomorskiem w miniony weekend. Jak oceniają ratownicy WOPR, początek wakacji był bardzo trudny. Do tragedii doszło na plaży w Darłowie, gdzie ratownicy dyżur zaczną formalnie dopiero od lipca. 4 osoby zawisły na falochronie, jedną porwało morze. Z kolei w Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, mówi Apoloniusz Kurylczyk z Zachodniopomorskiego WOPR.
3: Mężczyzna próbował ratować dwójkę swoich dzieci. Te dzieci bezpiecznie trafiły z falą na brzeg. On niestety nie miał tyle szczęścia, zniknął pod powierzchnią wody. Odnaleziony po kilkudziesięciu minutach, czy blisko godzinie przez ratowników SAR-u. Tu również resuscytacja nie przyniosła efektu.
2: Bardzo dużo interwencji dotyczyło też poszukiwań dzieci. Te wyjątkowo często gubiły się na plażach.
3: W związku z temperaturą, z pojawiającymi się już parawanami, z może taką trochę niefrasobliwością, bo przyjechaliśmy wreszcie na plażę, znaleźliśmy miejsce, rozkładamy się na kocu, a gdzieś te nasze pociechy nie do końca w pierwszych dniach orientują się, w którym miejscu plaży się znajdują. No i to powodowało właśnie te zagubienia.
2: Organizatorzy imprez masowych na świeżym powietrzu powinni uwzględniać warunki atmosferyczne. Podczas niedzielnego wyścigu kolarskiego w Markach na metę nie dotarło dwóch uczestników. 30-letni i 71-letni mężczyzna nie żyją. Przyczyny ich śmierci ma wyjaśnić prokuratura. Komisja Europejska dała Chinom czas do października na przywrócenie równowagi we wzajemnych relacjach gospodarczych. Po rozmowach opublikowano wspólne oświadczenie, pierwsze od 7 lat.
4: Deficyt w handlu Unii Europejskiej z Chinami wynosi 1 miliard euro dziennie. Luka się pogłębia, eksport Chin do Unii stale rośnie, podczas gdy nasz udział w chińskim rynku nieustannie maleje. Skomentował komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič. Status quo nie wchodzi w grę. Unia Europejska przez dekady uzależniała się od tanich dostaw z państwa środka, ale teraz już widzi, że to zagrożenie dla jej bezpieczeństwa gospodarczego. Dlatego Komisja Europejska próbuje przywrócić równowagę. I wyznaczyła termin do października. Jeśli rozmowy zakończą się bez porozumienia, wtedy komisja będzie chciała rozwiązać problem bardziej stanowczo poprzez regulacje uderzające w Chiny. Bruksela.

0: Ma nadzieję, że wtedy łatwiej będzie do tego przekonać kraje, które się obecnie wahają, bo mają dobre relacje z Chinami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: 86% Palestyńczyków z zachodniego brzegu mieszka w warunkach gorszych niż przed wysiedleniem. Ponad połowa z nich obawia się, że znowu będzie musiała uciekać. Tak wynika z raportu zleconego przez europejskie organizacje pozarządowe.
2: Przymusowe przesiedlenia oznaczają dla palestyńskich rodzin z zachodniego brzegu, że nie mogą już uprawiać swojej ziemi, wypasać bydła ani zarabiać na życie. 3/4 badanych rodzin stwierdziło, że nie jest już w stanie zarobić nawet na podstawowe potrzeby, a jako przyczynę wskazało osadników i władze Izraela, które uniemożliwiają im dostęp do ziemi i hodowlę zwierząt. Tylko 6% badanych Palestyńczyków liczy, że w ciągu najbliższego roku sytuacja polepszy się na tyle, że będą mogli wrócić do domu. Ponad połowa spodziewa się raczej kolejnego wypędzenia, eksmisji lub nakazu rozbiórki. Od stycznia 2023 roku przemoc izraelskich osadników doprowadziła do przesiedlenia 6200 Palestyńczyków na zachodnim brzegu. Ponad 1/3 z tych przesiedleń miała miejsce w ciągu ostatnich 6 miesięcy. To największe przymusowe przesiedlenia Palestyńczyków od 1967 roku. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Eksperci przypominają, że przymusowe przesiedlenia są jednym z najpoważniejszych naruszeń prawa międzynarodowego i mogą stanowić zbrodnię wojenną. Fetor śniętych ryb unosi się w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim. Nieprzyjemny zapach pochodzi ze stawów, które zasila rzeka Miazga. Jeden z nich całkowicie wysechł. Na dnie pozostały śnięte ryby, mówi wójt gminy Dariusz Kubus.
3: Z dostępnych mi informacji otrzymałem, że powyżej właśnie została zablokowana tama, żeby ratować większe zbiorniki wodne.
4: Powodem sytuacji w tym stawie, jak i na pozostałych stawach, jest susza, brak opadu, brak wody w rzece, która zasilała stawy. Stawy pierwsze dwa od strony torów obniżyły się już o 80 cm. Stąd decyzja o jego osuszeniu i niezasilaniu zupełnym i wypuszczeniu tej resztki wody, która pozostała.
1: Wójt Dariusz Kubus dodał, że w miejscu wysuszonego stawu ma powstać oaza zieleni. Na razie trwają prace nad projektem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W dzień deszcz na wschodzie, południu i w centrum kraju, lokalnie też burze z gradem, ale nadal bardzo ciepło. Od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 36 na wschodzie i południu. Porywy wiatru w czasie burz do 90, a nawet 100 km na godzinę.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Rzeka, morze czy jezioro. Upały najlepiej przetrwać nad wodą. Dlatego w lecie z radiem wybierzemy się na nadwiślańską plażę. Porozmawiamy z ratownikiem o bezpieczeństwie nad wodą i z plażowiczami o letnim wypoczynku. Sprawdzimy także, jak przebiega i dokąd dotarła już wielka wyprawa maluchów, czyli kultowych kwiatów 126P. Nie zabraknie też naszych konkursów z nagrodami.
7: Lato z radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
8: Radiowa Jedynka o świcie. Danuta Kryńska. Zapraszam.
9: Panowie, prosimy.

0: chwil.
1: Dzień dobry, mówi Jan Zagozda. Dziś w Radiu Retro dalszy ciąg recitalu Sławy Przybylskiej, który odbył się podczas Festiwalu Opolskiego 28 czerwca 1964 roku. Pieśniarce towarzyszy zespół świetnego pianisty i kompozytora Janusza

0: To była piosenka z kabaretu Tingle Tangle. Muzykę napisał Lucjan Marian Kaszycki, tekst Agnieszki Osieckiej. Teraz prosimy pana Lucjana.
1: Myśmy się podzielili ze Sławą w ten sposób, że ona załatwia część czysto informacyjną, natomiast wszystkie superlatywy pod jej adresem, wszystkie plusy, to ja już wyliczam tutaj pokrótce. Proszę państwa, mówiąc o Przybylskiej, trzeba przede wszystkim powiedzieć o tym, że była to pierwsza, bodaj pierwsza u nas w całym okresie powojennym pieśniarka, która zdecydowanie oparła całą swoją karierę o bardzo ambitny repertuar, o piosenki wartościowe tekstowo, niebanalne. I chyba można tak powiedzieć, że ona pierwsza nauczyła tak zwaną szeroką publiczność słuchać piosenki tego typu, tego gatunku. Oczywiście teraz, kiedy już tak wielką popularność mają wszystkie kabarety studenckie, STS-y, piwnice itd., itd., często ten fakt jakoś już uchodzi naszej uwadze, ale jednak to właśnie wydaje mi się, że Przybylska swoimi balladami pierwsza przygotowała po prostu teren do dobrego odbioru tych właśnie piosenek, tych utworów. Proszę państwa, usłyszymy teraz kilka piosenek, które sama Sława określa jako piosenki traktujące bardzo

Muzyka Damrosza, tekst Oli Obarskiej. Ach, gdybyś ty mój miły mądry był. Ach, gdybyś ty mój miły mądry był. Niestety pomyliłam się. Co z tego, że masz przed nazwiskiem drr, gdy nie potrafisz kochać mnie. Ach, gdybyś ty mój miły mądry był. Nie czytałbyś bez przerwy ksiąg.

coś ci rozstaje. A gdy czytasz Minkiewicza, to ja bzika już dostaję. Do herbaty dwa sandwicze, kształt miłości z Broszkiewiczem. A kolację jem z Mrożkiem, policjanci, rary boskie. Prawda, jeszcze są owoce, jabłka, śliwki itd. To już resort Grodzickiego, to się wie. Paryskie ABC. Do poduszki bierzesz brezę. Urząd, spiżowa brama.

miłość i już. Wstyd niewielki, bo nie tylko my jedni. Naszą kartę los pokreślił jak brulion. Tutaj przeszłość, tam przyszłość, że po prostu

0: taki gest.
1: Sława Przybylska także w jutrzejszym Radiu Retro.
2: Jedynka. To jest radio.
1: Posłuchajmy przeboju The Miracle of Love zespołu Eurythmics. Proszę zwrócić uwagę na monumentalne pop-rockowe brzmienie piosenki i wspaniały głos wokalistki Annie Lennox.

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych ballad duetu Eurythmics zatytułowana The Miracle of Love. W środku piosenki potężna rockowa, gitarowa solówka kompozytora piosenki Dave'a Stewarta. Tytuł The Miracle of Love nie został wydany na singlu, mimo to ballada została wielkim przebojem całej dekady, jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów duetu Eurythmics. The Miracle of Love na płycie Revenger, a płyta wydana równo 40 lat temu. Sympatycy zespołu Queen wiedzą, na której płycie grupa po raz pierwszy użyła elektroniki. Synth

Absolutnie fantastyczna muzyka czterech w Queen doskonałości muzyki rockowej XX wieku. Pod koniec ubiegłego stulecia popowe płyty miały się dobrze. Niekwestionowana królowa popu tamtych lat Madonna postrzegana była jako rewolucjonistka i tak zwana trendseterka światowej sceny muzycznej. Równo 40 lat temu ukazała się płyta Madonny True Blue, na niej przebój La Isla Bonita i nowe wokalne oblicze Madonny, zdecydowanie odmienne od poprzednich przebojów, ikony popkultury XX wieku.

Na płycie True Blue Madonna już bardziej dojrzała. Piosenkarka porzuciła młodzieńczą beztroskę, zmieniła głos z piskliwego na bardziej głęboki i dała do zrozumienia, że nie zamierza pozostać gwiazdą jednego sezonu, jak Anita Ward w klasyku muzyki disco z 1979 roku. Ring My Bell.

Anita Ward, gwiazdą jednego przeboju, za to dziś już klasyku muzyki disco. Symbolicznym końcem muzyki disco był rok 79. Styl życia, modę i subkulturę zastępowały New Romantic, Italo Disco, House i Techno. Anna Jantar chciała rozwijać się w piosence pop-rockowej. Nie zdążyła.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej to wydarzenie, które rozgrywa się na boiskach, ale przygotowanie do mistrzostw to nie tylko treningi na boisku, ale też to, co się dzieje w szatni. W przerwach rozgrywek, po zakończonym meczu, to budowanie drużyny. Szatnia obnaża emocje. Jacek Magiera, zapytany przez Tomasza Ćwiąkałę o szatnię Legii, w której grał, jak do niej pasował, czy raczej od niej odstawał, jak to dziennikarz ujął w kolorowych latach 90., Magiera skromnie odpowiedział: byłem normalny. Starałem się maksymalnie wykorzystać swój potencjał. Byłem sobą. Jak trzeba, miałem coś do powiedzenia. Byłem swego rodzaju głosem rozsądku wobec zarządu. Dziennikarz dopytywał, czy uderzyła mu woda sodowa, jakieś nierozsądne zakupy. Dwudziestokilkulatek, piłkarz Legii, studiował wtedy historię, czytał książki, nie szalał z zakupami, chociażby z zegarkami, nosił i pokazał go w wywiadzie z 2024 roku zegarek po ojcu, który sam pamięta kupił za 58 zł. A wcześniej za zarobione pieniądze kupił pierwszy samochód, którym mógł wozić rodziców. Przedtem nigdy rodzinnie nie mieli auta. Historia ze świata futbolu, jakich wiele. Pochodzenie ze zwyczajnej rodziny, a potem bycie zawodnikiem wartym wiele milionów i zarabiającym krocie. Ale nie każdy mądrze potrafi udźwignąć taką zmianę. Jacek Magiera stawiał na skromność, umiar, po prostu rozsądek. A pomagało mu w tym bycie sobą i duże poczucie własnej wartości. Tę wartość wewnętrzną, przekładającą się na wewnętrzną motywację, próbował przekazywać swoim podopiecznym jako trener. Nie jest ważne, jak się nosisz, ubierasz, jakim jeździsz autem. Zewnętrzna motywacja w postaci pieniędzy to mało. Dla niego, jak zwierzył się Ćwiąkale, to co robił, traktował jako misję i widział swoją rolę w pomaganiu zawodnikom, by nie tylko byli dobrymi piłkarzami, ale dobrymi ludźmi. A to zaczyna się już w szatni. Jakie to ewangeliczne. Jezus nie tylko nauczał w synagogach, na placach, ale właśnie w zwykłych domach, w czasie zwykłych czynności, przy płukaniu sieci, tam gdzie ktoś krząta się w kuchni, czyli w przysłowiowej szatni. To tak jak w naszym życiu. Nie dajemy przykładu innym tylko podczas mów, na oficjalnych zebraniach czy rodzinnych zjazdach, ale podczas zwykłych czynności. Wiele wychodzi, kiedy właśnie do czegoś się szykujemy lub zmęczeni wracamy po lub szepcemy do siebie w trakcie ważnych wydarzeń. To, co wyrażamy sobą w zwyczajności i w klimacie roboczym, najwięcej o nas mówi. Jacek Magiera zostawił po sobie wspomnienie gościa, który nie traci twarzy ani w szatni, ani poza kamerami, ani wtedy, kiedy wydaje się, że nikt nie widzi, nikt nie filmuje. Po prostu nie musiał się za bardzo niczego wstydzić. Sam kiedyś powiedział, że chodzi o to, żeby wymagać od siebie i od innych, a nie, i tu użył dosadniejszego określenia na obsztorcowywanie innych, ciągle obsztorcowywać, a nie wymagać. Kiedy emocje biorą górę, łatwo jest zjechać innych z góry na dół, i sama dobrze o tym wiem, jak trudno się powstrzymać i zasygnalizować jakieś uwagi z klasą. To niesamowite, jak po śmierci pana Jacka Magiery wszyscy zgodnie wypowiadali się o klasie, jaką samą w sobie reprezentował on jako człowiek, trener, zawodnik. Był mentorem, opiekunem, przyjacielem. Wiele osób wspominało, że kontakt z nim, praca, znajomość bardzo pozytywnie wpłynęło na ich życie. Miał ogromną intuicję, jak dobrze pomagać innym w rozwoju. Potrzebujemy się tego uczyć, bo społecznie mamy większą tendencję do agresywnego pouczania, krytykanctwa, bezwzględnego oceniania, wystawiania cenzurek, etykietkowania i nieszczędzenia szczególnie niewybrednych epitetów. Panu Jackowi Magierze udawało się motywować innych nie kijem i banalną marchewką, ale dobierać indywidualne narzędzia, które wynikały z wsłuchania się w drugiego człowieka –

0: Był świetnym psychologiem, nie będąc wykształconym w tym kierunku. Naturalny talent, za który tylko możemy dziękować Bogu i wyrazić swój podziw. Chapeau bas, panie Jacku.
1: Mówiła Elżbieta Łozińska, doradca psychologiczno-pedagogiczny, kulturoznawca.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy,
4: a wśród nich
3: Justyna Steczkowska.
5: My jesteśmy tu za kres.
3: Staszek Karpiel-Bułecka.
6: Pójdę tam, gdzie góry dotykają nieba.
4: Bratanki.
3: Afrumental.
4: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
3: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
4: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
3: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
4: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
7: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kominy płacowe, czas pracy lekarzy, finanse NFZ oraz zmiany systemowe w ochronie zdrowia to główne tematy zapowiadanego na dziś spotkania premiera Donalda Tuska z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. W rozmowach ma wziąć udział także minister zdrowia.
8: Premier Donald Tusk zapowiedział już tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. To pokłosie afery w stołecznym szpitalu południowym, gdzie koordynator oddziału ratunkowego, lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Premier Tusk mówił, że liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Oczekuje też odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia. Najpierw rząd, a potem parlament w ekspresowym tempie przyjął ustawę, która ma pozwolić na powiązanie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu z zarobkami lekarzy. Takie dane będzie mogła zbierać Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ustawa trafiła już na biurko prezydenta. Na rozmowę z premierem w sprawie czasu pracy i kominów płacowych liczy też samorząd lekarski. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
7: Straż pożarna interweniowała ponad 350 razy w związku z upałami i burzami, które przechodzą przez Polskę. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, mówi brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy.
9: Począwszy od pożarów poprzez zasłabnięcia, ale też interwencje związane ze skutkami ulewnego deszczu czy silnego wiatru. Pogoda jest dynamiczna i w niektórych rejonach mamy pogodę bezwietrzną, bez opadów, a w innych rejonach Polski mamy niestety do czynienia z frontami burzowymi, gdzie mamy silny wiatr, intensywne opady deszczu i tam strażacy usuwają powalone drzewa, połamane gałęzie, ale też odpompowujemy wodę, zabezpieczamy dachy, które zostały uszkodzone przez silny wiatr.
7: Wczoraj termometry pod Wawelem na południu, po południu pokazywały 38 stopni. To jedna z najwyższych zanotowanych temperatur w mieście. Upalny dzień w Krakowie pomagają przetrwać specjalne kurtyny wodne.
10: Bardzo dobry sposób na orzeźwienie.
11: Bardzo dobry pomysł, tylko powinno być ich więcej.
12: Można bliżej stanąć i też tam troszkę ona chodzi, ale duża atrakcja.
10: Trzeba trochę się ochłodzić, żeby ruszyć dalej w drogę.
13: Dużo arbuzów jem. Zimny prysznic, woda do picia. Starsze panie widzę, że mają wiatraczki, no różne są metody.
14: No krótkie spodenki, wygodne sandały, trzeba trochę cienia jednak.
7: A dziś kolejny upalny dzień, lekarze zalecają pozostanie w domach. Polska kupi 3 szwedzkie okręty podwodne A-26. Umowę w tej sprawie podpisano w Gdyni. To podwodne myśliwce, które znacznie zwiększą bezpieczeństwo naszego kraju. Na Bałtyku, mówi komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura.
15: Okręty podwodne są pewnego rodzaju ewenementem, jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie. Morze Bałtyckie jest trudne, ale jednak one się sprawdzają, szczególnie szwedzkie. One są przygotowane do działania na morzach płytkich i myślę, że tutaj też sprawdzą się na Bałtyku, jeżeli chodzi o polską marynarkę wojenną. Jedno jest pewne, ja to zawsze powtarzam, marynarka wojenna z okrętami podwodnymi ma o wiele większe zdolności niż marynarka wojenna bez okrętów podwodnych.
7: Pierwszy okręt podwodny trafi do polskiej marynarki wojennej w 2030 roku. Kompromitacją nazwali Niemcy występ swojej kadry na mundialu. Piłkarz

0: Polska reprezentacja zachodnich sąsiadów Polski uległa Paragwajowi w rzutach karnych i odpadła z Mistrzostw Świata już na etapie 1/16 finału.
1: Nie wiem, jak my, Niemcy, mogliśmy przegrać w rzutach karnych. Zawsze byliśmy w tym dobrzy. Paragwaj miał wszystko do wygrania, my wszystko do przegrania. Może dlatego wysiadły im nerwy. Nie mam pojęcia. To jest niewytłumaczalne. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Szczerze, to boli. W ofensywie popełnialiśmy mnóstwo błędów. Nie mieliśmy żadnego piłkarza w topowej formie. Nie możemy, jako czterokrotny mistrz świata, trzykrotny mistrz Europy, wylecieć z turnieju przez Paragwaj. To jest wielki blamaż i to trzeci blamaż z rzędu. Potrzebujemy gruntownej przebudowy. Muszą przyjść nowi, a wszyscy do wyrzucenia. Zobaczyliśmy w tym meczu wszystko, czego nam brakowało na tym turnieju. Przede wszystkim charakteru. Za dużo było obojętności. A Paragwaj był pełen pasji, grał sercem. To był nasz problem.
0: W Berlinie z niemieckimi kibicami mecz oglądał Adam Górczewski, a faworytem jest Francja, która dziś zagra ze Szwecją. Mecz rozpocznie się o 23:00 czasu polskiego. To dobry wybór, tak? Decyzję Roberta Lewandowskiego skomentował honorowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz. Polski napastnik będzie grać w barwach amerykańskiego klubu Chicago Fire. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania Lewandowskiego w koszulce tej drużyny. Michał Listkiewicz mówi, że Stany Zjednoczone mają silną ligę.
2: Sportowo będzie wszystko ok, no ale jeszcze jest ta część pozasportowa. Chicago to wiadomo, drugie po Warszawie największe polskie miasto, jeśli chodzi o populację. Będzie miał tam masę kibiców na trybunach, będzie uwielbiany, będzie kochany. Jest to ogromne środowisko polonijne. Wyobrażam sobie, jaka będzie walka o bilety na pierwszy mecz Roberta w Chicago Fire na nowojorskim, na chicagowskim stadionie.
0: Debiut Roberta Lewandowskiego prawdopodobnie 16 lipca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: We wtorek deszcz na wschodzie, południu i w centrum kraju. Lokalnie też przejdą burze z gradem, ale nadal bardzo ciepło. Temperatura w dzień od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 37 na wschodzie i południu. Porywy wiatru w czasie burz do 90 km na godzinę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Rzeka, morze czy jezioro. Upały najlepiej przetrwać nad wodą. Dlatego w lecie z radiem wybierzemy się na nadwiślańską plażę. Porozmawiamy z ratownikiem o bezpieczeństwie nad wodą i z plażowiczami o letnim wypoczynku. Sprawdzimy także, jak przebiega i dokąd dotarła już wielka wyprawa maluchów, czyli kultowych kwiatów 126P. Nie zabraknie też naszych konkursów z nagrodami.
5: Lato z radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: A na zegarze 7 minut po godzinie 5:00.
3: Agrofakty.
6: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych. Dzisiaj o suszy, ale też upałach będzie więcej, bo potężna fala upałów zbiera żniwo w uprawach rolniczych. Tak ekstremalne temperatury dosłownie zgasiły wegetację, tak informują nas rolnicy. Nawet zboża na dobrych stanowiskach, które do tej pory można powiedzieć, że się trzymały, jak mówią rolnicy, w ostatnich dniach dosłownie zbielały. Nic w tym dziwnego. Na przykład w wielu miejscach na zachodzie kraju od piątku notowane są codziennie temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza. Efekty upałów widoczne są nie tylko w zbożach ozimych czy rzepaku. Kukurydza też zwinęła liście, wysychają też łąki. Stres cieplny dotyka w tej chwili właściwie wszystkie rośliny. Z upałami zmagamy się wszyscy, w tym oczywiście zwierzęta. Wysokie temperatury mogą prowadzić do przegrzania, odwodnienia, a nawet śmierci zwierząt gospodarskich. Tak alarmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W związku z utrzymującym się upałem inspektorzy służb weterynaryjnych weryfikują stosowania zaleceń dotyczących dobrostanu zwierząt podczas kontroli w gospodarstwach. O tym, jak to wygląda, jak to przebiega, Tomasz Matusiak.
7: Główny inspektorat weterynarii ostrzega przed wpływem upałów na zwierzęta i apeluje o ich ochronę przed wysokimi temperaturami. Na str-

0: Na stronie internetowej inspektoratu zamieszczony jest komunikat, w którym określone zostały zasady postępowania ze zwierzętami gospodarskimi podczas upału, mówi Katarzyna Wawrzak, zastępca głównego lekarza weterynarii.
1: Zwracamy szczególną uwagę, czy nie dochodzi do przegęszczenia zwierząt w gospodarstwach, w transporcie, czy właściwa jest obsada zwierząt.
0: W trakcie kontroli w gospodarstwie inspektorzy sprawdzają m.in. czy zwierzęta mają zapewniony stały dostęp do świeżej wody, schronienia przed bezpośrednim nasłonecznieniem, a pomieszczenia, w których przebywają, są odpowiednio wentylowane.
1: Jeżeli widzimy, że są te niezgodności, że może być zagrożone zdrowie zwierząt, nakazujemy jak najszybsze usunięcie niezgodności, na przykład zraszanie budynków czy boksów, w których są zwierzęta, żeby zapewnić to schłodzenie. W skrajnych przypadkach, czyli kiedy zidentyfikujemy, że te warunki, w których przebywają zwierzęta, stanowią zagrożenie dla ich zdrowia i życia przede wszystkim, w takich przypadkach powiatowy lekarz weterynarii kieruje wniosek do samorządu terytorialnego o odbiór zwierząt, a w przypadku, kiedy te czyny mają charakter znęcania, no również organy są zobowiązane do zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
0: Eksperci zwracają uwagę na zróżnicowaną odporność na wysokie temperatury przez poszczególne gatunki zwierząt. Bardzo podatne na stres cieplny jest bydło mleczne, mówi Jacek Zarzecki z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny.
2: Bydło bardzo źle reaguje na wysokie temperatury. Oznacza to przy bydle mlecznym spadek wydajności, a przy bydle mięsnym dużo słabsze przyrosty, ponieważ wykorzystuje wtedy więcej energii na ochłodzenie ciała. To, o czym musimy także pamiętać jako rolnicy, to jest ochrona przed owadami, które przy takich temperaturach staje się dla bydła bardzo nieznośne.
0: Z kolei świnie nie posiadają skutecznego mechanizmu pocenia się, dlatego należą do gatunków szczególnie narażonych na skutki fal upałów. Natomiast w przypadku drobiu zagrożeniem nie jest tylko wysoka temperatura, lecz również wysoka wilgotność powietrza, nagromadzenie amoniaku oraz niewystarczająca wymiana powietrza w budynkach.
3: No i eksperci przypominają, że ważne jest dostarczenie odpowiedniej ilości wody oczywiście w tym czasie zwierzętom. I na koniec jeszcze o tym powiem, że Polska i Egipt chcą rozwijać współpracę w sektorze rolno-spożywczym i eksport do Egiptu może wkrótce nabrać tempa. Chodzi o to, że Polska prowadzi rozmowy, które mają zwiększyć sprzedaż produktów rolno-spożywczych oraz otworzyć egipski rynek na produkty pochodzenia zwierzęcego. Szczególne znaczenie ma planowany audyt egipskich służb, który obejmie krajowe zakłady sektora wołowego i drobiowego. O wynikach tego audytu oczywiście będę Państwa informować. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Z kolejną porcją wiadomości rolniczych wracam jutro, tradycyjnie kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: 15 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z Jedynką.
0: Dzień dobry z Jedynką, Krzysztof Grzybowski. Witam Państwa bardzo serdecznie. 22 139 22 02. Dziś, gdy wychodziłem z domu, była godzina 4:30. Na moim termometrze było 25 stopni Celsjusza. Sprawdziłem dwa razy, tak, 25 stopni. No to zobaczymy, czy te temperatury z 4:30 ktoś przebije. 22 139 22 02. A dziś wtorek, 30 dzień czerwca, imieniny. Lucyna, Emilia, Władysława, Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylii, Leona i Teobald. Dziś także Dzień Asteroid, Święto Wojsk Aeromobilnych, a także Dzień Motyla Kapustnika. No to dorzućmy do tego jeszcze przysłowie, zobaczymy, czy ktokolwiek zrozumie jego sens, bo z tym sensem dziś we współczesnych czasach to bywa bardzo, bardzo różnie, albo inaczej, z odkryciem tego sensu bywa bardzo, bardzo różnie. Czerwiec na maju zwykle się wzeruje, jego pluchy pogody często naśladuje. No to teraz przypominamy sobie, jaki był maj i porównujemy. Wschód słońca 4:18, zachód 21:00, długość dnia 16 godzin i 42 minuty. I tu już widać, że naprawdę zaczęło nam tego dnia niestety ubywać. I jeszcze jedna rocznica, rok 1983, z linii montażowej FSM w Bielsku-Białej zjeżdża ostatnia syrena. A jeżeli chodzi o mundial, dzieją się rzeczy wielkie, dzieją się rzeczy magiczne. Niemcy robią sobie ostatnie pamiątkowe zdjęcia, pakują się, no i sprawdzają, o który mają wylot do Niemiec. Wracają po meczu z Paragwajem, który przegrali. Tego słowa użyję w rzutach karnych. Magia dzieje się także w tej chwili. Holandia, Maroko 1-1. Marokańczycy wyrównującą bramkę strzelili, uwaga, w 91 minucie. No i teraz naprawdę nieźle cisną.

0: 21 minut po godzinie 5 w meczu Maroko-Holandia. W tej chwili krótka przerwa, za chwilę rozpocznie się dogrywka, no i mogą się dziać rzeczy naprawdę wybitne. Będziemy oczywiście to spotkanie śledzić. Jeszcze jedno wspomnienie, równo 10 lat temu. Pytanie, kto jeszcze pamięta, że to był właśnie ten dzień. W Marsylii, w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, Polska, no, przegrała, to nie jest być może najlepsza informacja albo najlepsze przypomnienie, ale przegrała po naprawdę wybitnym spotkaniu z Portugalią w rzutach karnych 3-5. No i przypomnijmy, kto później zdobył złoto. Portugalczycy, czyli byliśmy prawie o włos. No to teraz wracamy do pogody. Ja przypomnę, 25 stopni na moim termometrze. Być może mój termometr lubi trochę podrasować swój wynik, ale myślę, że wiele się nie mylił, jeżeli chodzi o to, co można było odczuć wychodząc z domu. 25 stopni. No i teraz sprawdzamy, czy ktoś to dziś przebije. Aha, była godzina 4:30. No dobrze, 4:35.
1: Robert Oława, na Dolnym Śląsku mamy gorącą noc, gorący poranek. W nocy 22 stopnie. No niestety nic nie popadało mimo zapowiedzi. No i zapowiada się kolejny upalny dzień. Wszystkim życzę wytrwałości, dużo zdrowia i dużo uśmiechu. Hej.
2: Dzień dobry, o poranku. Podkrakowskie Liszki. Kierunek zajezdnia autobusowa. 20 stopni na plusie. Troszkę chłodniej niż wczoraj. W dzień do 32. No wczoraj wieczorem ciężkie chmury wisiały nad okolicą. Powiało. Pobłyskało się na horyzoncie. Ale kropelka deszczu nie spadła. No może na szczęście nie było jakiejś wielkiej nawałnicy, nie poniszczyło imienia i plonów, no ale parę kropli deszczu by się przydało, bo jednak ziemia spalona od tego słońca. Mimo podlewania widać to po trawniku. Życzę wszystkim miłego dnia.

0: Pozdrawiam, Marek.
1: My oczywiście też pozdrawiam, jeżeli chodzi o deszcz, to być może dziś coś skapnie, choć oczywiście przypominam, że przy takich temperaturach jakiekolwiek deszcze, jakiekolwiek burze, które nawet zapowiadają się niewinnie, mogą się bardzo szybko przerodzić w takie naprawdę gwałtowne zjawiska pogodowe, no a tego sobie oczywiście już chyba życzymy trochę mniej. No to sprawdzamy dalej.
2: Dzień dobry, tutaj Jarek ze Skoczowa się kłania, listonosz. Skoczowie, po wczorajszych wieczornych burzach w tym momencie 18,5 stopnia. No to nie są chmury, to są takie obłoczki na niebie, wiatru nie ma, takie lekkie mgiełki nad trawnikiem wokół mnie tam, co widzę, ale dzisiaj planowane znowu jest 32 stopnie, więc też będzie upał, ale z każdym dniem ma spadać z tego, co widzę, prognozy pogody, temperatura, więc na okien zaś ma być już chyba 24 stopnie tylko.
1: No dobrze, 32 stopnie to nie 37 stopni, zawsze trochę lepiej i... No nie powiem, że trochę bardziej rzeźko przy 32 stopniach, ale być może mniej gorąco i mniej upalnie, więc idziemy ku lepszemu. Porozmawiamy też dziś o Robercie Lewandowskim. Saga z poszukiwaniem klubu się skończyła. Wiemy już, gdzie nasz najlepszy piłkarz w końcu wyląduje.

0: Za 28 minut godzina 6. To jest Dzień Dobry z Jedynką, 22 139 22 02. Przypomnę, wtorek, 30 dzień czerwca. I dziś także ci, którzy otwierają właśnie oczy, budzą się i być może sprawdzają, co ciekawego dzieje się na świecie. Przypominam, Robert Lewandowski ma nowy klub. Mimo różnych perturbacji, różnych informacji, różnych wcześniejszych zawirowań, wylądował w Chicago Fire, więc chyba miejsce nie najgorsze, jeżeli chodzi o, jakby tego nie nazywać, sportową emeryturę. Został podobno bardzo dobrze przyjęty przez amerykański klub. Zresztą, co ważne, Chicago to miasto, gdzie żyje wielu Polaków, więc będzie mógł chyba liczyć również na dosyć gorące wsparcie na trybunach.
1: Bardzo fajnie, bo pierw w Chicago bardzo dużo Polaków i też mam bardzo duży tak kultur piłki. To taki, żeby Chicago Fire napisało Lewandowski, to jest, ja bardzo to lubię i będzie więcej dużo kibiców na meczu.
2: Dawno Fire jeszcze nie wygrali jakieś mistrzostwa, US Open Cup, MLS Cup, to może lewy strażnik pomoże, żeby coś wygrać.
3: Ja jestem bardzo happy, że przyjdzie, bo you know, lewy jest Polak i mamy duży polski population w Chicago i będzie bardzo fajnie, bo będzie dużo kibiców na mecze teraz i lewy chociaż może pomagać Chicago Fire zrobić jakieś miejsce w końcu.
0: No a to były głosy naszych z Chicago, no jestem ciekaw teraz, w ilu to domach zaczyna się kombinowanie, gdzie by tu znaleźć, na której stacji, czy na której też platformie znaleźć mecze MLS, bo myślę, że

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 23 minuty godzina 6. My oczywiście cały czas czekamy na raporty pogodowe 22 139 22 02. No i być może jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, gdzie na wakacje. Jakie państwo mają plany, gdzie się wybierają? No to może taka mała próbka różnych głosów i różnych pomysłów, co zrobić z wakacjami.
2: Jadę do Białogóry. Jeżdżę tam co roku. Tam mam lokum, stawiamy rodzinno i się wymieniamy. Poza tym miejscowość cicha, spokojna. Trochę może dla niektórych za daleko od morza, bo tam 800 metrów trzeba przejść, ale wszystko dla zdrowia.
3: Jakie jest według was najlepsze miejsce na wakacje?
4: Nad jeziorem. Można się popalać, popływać, spędzać fajnie czas ze znajomymi, pochodzić.
5: Może za granicą.
3: Dlaczego akurat za granicą?
5: Bo ładna pogoda cały czas.
6: Myślę, że jakieś miejsce tropikalne, może Bali albo jakieś Hawaje. Ogólnie bardziej wolę takie słone wody, lepiej się pływa. Raczej wolę ciepłe kraje, żeby się opalić, żeby odpocząć. Tak typowo relaksacyjne wakacje bym wybrała.
3: Czy ma pan już jakieś plany na wakacje?
7: Tak, jutro jadę do Łotwy.
3: A dlaczego akurat Łotwa? Skąd zainteresowanie tym kierunkiem?
7: Bo była dobra propozycja wycieczki.
5: Ja wyjeżdżam na 2 tygodnie do Londynu uczyć się aktorstwa do szkoły aktorskiej.
8: To, co jest w planach, to wyprawa rowerowa, więc miejsce nie ma znaczenia, liczy się droga.
3: Czemu rowerem? Skąd akurat taki sposób wypoczynku?
8: Bo lubimy

będą obok. No i jeszcze jeden głos: leżenie na plaży jest nudne, bo leżysz, leżysz i leżysz. Ale czasami to tak fajnie sobie poleżeć i nic nie porobić w czasie wakacji, zamknąć oczy i kompletnie się odciąć. 22 139 22 02. No, być może pojawią się jakieś kolejne, być może również nieoczekiwane propozycje wakacyjne i pomysły na to, co zrobić z wakacjami.

Za 17 minut godzina 6. To jest Dzień Dobry z Jedynką. 22 139 22 02. W meczu Holandia-Maroko na razie bez zmian 1-1, więc no, dziać się będą rzeczy coraz bardziej dramatyczne. Z każdą upływającą minutą napięcie będzie wzrastać jak w dobrym thrillerze. No bo ten mecz trochę tak wygląda, choć mam takie wrażenie, że górą jak na razie po tej bramce wyrównującej są chyba jednak Marokańczycy, którym jakby tak bardziej zależało na to, żeby ten mecz zakończyć zwycięskim strzałem. Choć teraz niestety to już nie będzie możliwe, ponieważ właśnie wchodzimy w fazę rzutów karnych, więc no...

0: O większych emocjach mówić już chyba nie można. O wyniku będziemy Państwa na bieżąco informować. Na bieżąco informujemy również, co dzieje się z pogodą w Polsce. Proszę bardzo, oto kolejny głos.
1: Witam, witam, czujny słuchacz z tej strony. U mnie 14 stopni, Gryfino. Wczoraj mieliśmy Armagedon. Bardzo dużo wody spadło na metr kwadratowy. Zalania piwnic, zalania garaży, przy centrach handlowych, parkingi pozalewane. No i ogólnie było bardzo dużo wody. Straż pożarna miała bardzo dużo pracy, a dzisiaj jest fajnie, przyjemnie, chłodno, więc zbierze słoneczko wstaje, więc będzie w miarę chyba fajnie, przyjemnie. Już nie będzie tego skwaru.
0: Gryfino, fajnie, przyjemnie, chłodno, można powiedzieć, że tylko pozazdrościć, bo w innych częściach Polski to będzie bardzo różnie. Holandia strzeliła pierwszego karnego, czekamy na odpowiedź Maroka.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 11 minut godzina 6. Dzień dobry z jedynką. Proszę Państwa, co się dzieje w meczu Holandii z Marokiem? 2-1 w karnych, ale dwa karne przestrzelone. Jedna bramka zdobyta dzięki piłce, która po prostu wtoczyła, właściwie przetoczyła się pod ramieniem holenderskiego bramkarza.

0: zaczynam doceniać fakt, iż naszych na tym mundialu nie ma, bo nie chciałbym być teraz w skórze holenderskich czy też marokańskich kibiców. Teraz z kolei Marokańczyk, no i ponownie mamy remis. Na razie idą łeb w łeb. Jak będzie szło za to lewemu? Posłuchajmy, co do powiedzenia ma trener Chicago Fire.
1: I can absolutely confirm that Robert Lewandowski is now a Chicago Fire FC player.
0: No i proszę bardzo, wszystko jest jasne, wszystko jest potwierdzone, to jest oficjalna informacja. Robert Lewandowski w Chicago Fire, a my w Chicago i trochę też w Chicago Fire. Będziemy po godzinie 6:00.

0: autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
2: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Kilka godzin temu na trasie ekspresowej S19 w Podkarpackim zderzyły się dwa samochody osobowe i cztery osoby zostały w tym wypadku ranne. Do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Sokołów Małopolski a Jasionka i w tej chwili ruch odbywa się tam już w sposób płynny. Sporo porannych spowolnień i sporo porannych korków już utrzymuje się w województwie mazowieckim, zwłaszcza na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, ale także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, na krajowej 79 w pobliżu Piaseczna oraz na ekspresowej 8 w samej Warszawie pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Uwaga na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim pomiędzy Grudziądzem a Toruniem. W okolicy węzła Lisewo na fragmencie ponad 6-kilometrowym trwa remont nawierzchni. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i te problemy potrwają do końca lipca. A1 remontowana jest także na odcinku Toruń Południe-Lubicz. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje tam na odcinku prawie 8-kilometrowym. Przybywa samochód.

0: samochodów w województwie małopolskim, jak zwykle o tej porze na trasach dojazdowych do Krakowa. Od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Zabierzowa. A wzmożony ruch zaczyna się także na drodze krajowej nr 28, niedaleko Gorlic i Wadowic oraz na krajowej 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem. Jak zwykle czekamy na wieści od Państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.
1: Minęła szósta, to program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Maria Furdyna
2: i Piotr Balasz. Setki interwencji strażaków przez upał i burzę i setki odwołanych pociągów. W Dębicy zapalił się skład jadący do Krakowa.
1: To już oficjalna informacja. Robert Lewandowski podpisał 2-letnią umowę z Chicago Fire.
3: Będzie uwielbiany, będzie kochany.
2: Ponad 9 godzin przesłuchania lekarzy sygnalisty w sprawie nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
4: Nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy co dalej należy robić.
1: Niebezpieczny incydent w pociągu na Podkarpaciu.
2: Skład relacji Hrubieszów-Kraków zatrzymał się w Dębicy. Wówczas zauważono dym wydobywający się spod jednego z wagonów.
1: Zapadła decyzja o ewakuacji 250 pasażerów. Pożar ugaszono, mówi brygadier Jacek Pawłowski, rzecznik Dębickiej Straży Pożarnej.
5: Po przybyciu na miejsce zdarzenia dowódca stwierdził, że wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani przez obsługę pociągu, a także obsługa podjęła skuteczną akcję gaśniczą i za pomocą gaśni ugasiła ten niewielki pożar podwozia wagonu.
2: W wyniku zdarzenia lekko podtruł się dymem. Maszynista został przebadany w karetce, ale nie trafił do szpitala.
1: Poniedziałek był kolejnym dniem upalnej pogody i problemów na kolei. Z powodu awarii infrastruktury kolejowej odwołanych zostało ponad 250 pociągów.
2: A oprócz upałów przez Polskę przetaczał się front burzowy z intensywnymi opadami. No i silnym wiatrem strażacy interweniowali kilkaset razy, mówi Karol Kroć z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
6: Usuwają powalone drzewa, połamane gałęzie, ale też odpompowujemy wodę, zabezpieczamy dachy, które zostały uszkodzone przez silny wiatr.
1: Dziś największy upał na południowym wschodzie Polski. Alerty trzeciego najwyższego stopnia obowiązują na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Temperatura wzrośnie do 35 stopni.
2: I w tych regionach po południu spodziewane są gwałtowne burze. Grzmieć i padać będzie również w centralnej Polsce.
1: Koniec medialnych spekulacji, jest oficjalne potwierdzenie.
2: Robert Lewandowski ma nowy klub, zagra w barwach Chicago Fire.
1: To dobry wybór, tak skomentował decyzję Roberta Lewandowskiego prezes honorowy Polskiego Związku Piłki Nożnej Michał Listkiewicz.
3: Sportowo będzie wszystko okej, no ale jeszcze jest ta część pozasportowa. Chicago to wiadomo drugie po Warszawie największe polskie miasto, jeśli chodzi o populację. Będzie miał tam masę kibiców na trybunach, będzie uwielbiany, będzie kochany.
2: Debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago możliwy już 16 lipca. Więcej o transferze Polaka w aktualnościach sportowych już za kilka minut.
1: 9 godzin trwało w prokuraturze przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Były ordynator chirurgii w tej placówce w ubiegłym tygodniu nie chciał odpowiadać na pytania śledczych bez pełnomocnika.
1: Jego wezwanie do prokuratury to pokłosie wywiadu, w którym stwierdził, że pacjenci przyjmowani na szpitalny oddział ratunkowy zarządzany przez doktora Dawida Kacprzyka umierali z powodu braku należytej opieki i błędów medycznych koordynatora SOR-u.
7: Świadek odpowiadał na wszystkie pytania, a sporządzony po zakończeniu czynności protokół liczy 29 stron.
4: Nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy co dalej należy robić. Otwierają nam się dodatkowe kwestie, jeśli chodzi o zabezpieczanie nowych dokumentów, nowe przesłuchania i na tym etapie myślę, że to jest wszystko.
7: Mówił prokurator Piotr Skiba. Po wyjściu z prokuratury pełnomocnik lekarza, radca prawny Tomasz Jędrasiak potwierdził, że świadek złożył obszerne wyjaśnienia.
8: Nie mogę żadnych informacji udzielić, no ale sam fakt, że wychodzimy po ponad 9 godzinach, no chyba można się domyśleć tak, że dość obszerne zeznania pan doktor złożył.
7: Prokuratura zapowiada teraz analizę zeznań i ich konfrontację z zabezpieczoną dokumentacją oraz relacjami kolejnych świadków. Jan Olencki, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
2: Polscy marynarze czekali na to 30 lat.
1: W ramach programu Orka kupimy od Szwedów 3 okręty podwodne.

0: Umowa w tej sprawie została wczoraj podpisana na fregacie ORP Kościuszko w Gdyni.
1: To jest najdłużej trwający program, który przez 30 lat nie miał swojego finału.
0: Mówił wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Podpisy pod umową złożyli szefowie rządów Polski i Szwecji. Donald Tusk zapowiedział, że na tym współpraca się nie skończy.
3: Robimy to wszystko także dla naszych dzieci i wnuków, aby Morze Bałtyckie było obszarem pokoju i bezpieczeństwa, a nie, tak jak bywa dzisiaj, obszarem niepokoju i zagrożeń.
0: Pierwszy okręt podwodny od szwedzkiego Saba trafi do Polski za 4 lata.
2: Twoje decyzje mają znaczenie. Pod takim hasłem zaczyna się dzisiaj Letnia Akademia Sanepidu.
0: W skrócie LAS. I to kampania edukacyjna skierowana do wszystkich planujących wakacyjny wypoczynek niezależnie od wieku, tłumaczy główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
4: Mówimy o tym, żeby być przygotowanym na ekstremalne warunki pogodowe, żeby zwracać uwagę na bezpieczeństwo żywienia, ale żeby też unikać zagrożeń cybernetycznych czy tych zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
2: Kampania będzie prowadzona głównie w mediach społecznościowych.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Brazylia, Paragwaj i Maroko awansowały do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Canarinhos pokonali Japonię 2-1. Paragwaj wygrał w rzutach karnych z Niemcami 4-3 po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1. A Maroko zwyciężyło także w rzutach karnych, ale 3-2 Holandię po 90 minutach i dogrywce remis 1-1. Pozostajemy przy futbolu. Robert Lewandowski został piłkarzem występującej w amerykańsko-kanadyjskiej lidze MLS drużynie Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski związał się 2-letnim kontraktem z nowym pracodawcą.
6: Pozyskaliśmy światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego, jako zawodnika o statusie designated player, brzmi oficjalny komunikat. Designated player to znaczy, że Polak jest zawodnikiem o szczególnym statusie z gwiazdorskim kontraktem. Tomasz Drążek, który z ramienia PZPN zajmuje się w Chicago wyszukiwaniem zawodników o polskich korzeniach, podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, jak szczególnie jest to ważne wydarzenie.
7: Każdy na tym skorzysta, bo nie możemy tylko patrzeć na piłkę nożną, ale na cały status naszego tutaj polonijnego społeczeństwa.
6: Kontrakt Roberta Lewandowskiego ma opiewać na kwotę 20 milionów dolarów. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: I jeszcze tenis. O tym, co wydarzyło się wczoraj na trawiastych kortach wielkoszlemowego Wimbledonu, opowie Cezary Gurjew.
8: Pech Mai Chwaliński. Finalistka z Paryża miała piłkę meczową zawodniczką z Tajlandii Manachayu Sawakio, ale przegrała w trzech setach 6-2, 5-7 i 2-6.
9: Pod koniec tego drugiego seta tak naprawdę zaczęło mi opać kurcze w całym ciele. Myślę, że to nie było czysto fizyczne. Myślę, że dużo rzeczy się na to złożyło. Na pewno stres. Na pewno też taki intensywny czas przed Wimbledonem. To nie było jakieś perfekcyjne przygotowanie. Są nowe doświadczenia oczywiście. No, jest to w sumie jeden z takich chyba najcięższych dla mnie meczów na razie w karierze.
8: Porażki pozostałych reprezentantek Polski. Magdalinet przegrała z Mirą Andrejewą 5-7, 4-6, a Magdalena Fręch uległa innej Rosjance Annie Kalińskiej 6-7 i 4-6. Wygrana Huberta Hurkacza z Norwegiem Kasperem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. Dziś obrończyni tytułu Iga Świątek zagra z Amerykanką Taylor Townsend, a Kamil Majkrzak spotka się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
5: Ponownie o sporcie już za godzinę.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda.
0: Poranek z temperaturą, która pozwala odpocząć od upału. 14 stopni na Pomorzu Zachodnim, około 18 w centrum, do 24 na Podkarpaciu. Południowo-wschodnia Polska dziś jeszcze objęta alertami, bo tu nawet do 35 stopni. No i czekają nas znów burze i przelotne opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, a na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Klimat.
0: Poranek bez smogu. Jakość powietrza w całej Polsce jest teraz dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi na razie 11% energii elektrycznej, ale od 11 do 16 prognozowane są tak zwane zielone godziny. Wtedy zalecane będzie zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. A w całej Polsce w lasach wciąż występuje zagrożenie pożarowe.
11: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
7: O, pani doktorowa. Dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
6: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
7: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
6: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
8: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
0: Reklama. Autopromocja.
9: Rzeka, morze czy jezioro? Upały najlepiej przetrwać nad wodą. Dlatego w lecie z radiem wybierzemy się na nadwiślańską plażę. Porozmawiamy z ratownikiem o bezpieczeństwie nad wodą i z plażowiczami o letnim wypoczynku. Sprawdzimy także, jak przebiega i dokąd dotarła już wielka wyprawa maluchów, czyli kultowych kwiatów 126P. Nie zabraknie też naszych konkursów z nagrodami.
10: Lato z radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 15 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Wstajemy. Sygnały dnia. Krzysztof Grzybowski, 22 139 22 02. Czekamy na Państwa raporty pogodowe, bo dzieje się w pogodzie dużo, ciekawie, momentami groźnie, ale na pewno idzie zmiana. A dziś wtorek, 30 dzień czerwca. Lucyna, Emilia, Władysława, Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylii, Leona, Teobald. To oczywiście ci, którym składamy dziś imieninowe życzenia. Życzenia składamy także asteroidom, Dzień Asteroid, żołnierzom wojsk aeromobilnych, Święto Wojsk Aeromobilnych i życzenia składamy także motylkom kapustnikom, bo dziś Dzień Motyla Kapustnika. Wschód słońca 4:18, zachód słońca 21:00, długość dnia 16 godzin i 42 minuty. A co przed nami? Na pewno dużo sportu, bo będziemy rozmawiać o Wimbledonie, będziemy rozmawiać o Mundialu, a wydarzyły się rzeczy naprawdę bardzo, bardzo interesujące. Jedna z nich zakończyła się dosłownie kilka minut temu. Mecz Holandia-Maroko, kolejny europejski gigant wraca do domu. Aha, no i oczywiście odwiedzimy również Chicago i to też będzie wyprawa jak najbardziej sportowa. Oprócz tego o tym, gdzie i za ile wyjeżdżają nasze dzieci, mowa oczywiście o wakacjach, będzie o trudnej sztuce pakowania się na wakacje. Każdy, kto pakował walizkę swoją albo swojej rodziny, wie dokładnie, że to jest wyzwanie i nie każdy potrafi temu wyzwaniu sprostać. Będzie również o tym, ilu Polaków wyjedzie, a ilu chciałoby wyjechać w tym roku na wakacje. Cóż jeszcze? Oczywiście rozmowy polityczne. Mariusz Błaszczak i Jakub Stefaniak będą naszymi gośćmi o 7:15 i 8:15. Rozmowy poprowadzi Karol Surówka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Prawie 20 minut po godzinie 6 i przed nami pierwszy sportowy temat, czyli Robert Lewandowski w Chicago Fire. Na miejscu w Chicago jest Jan Pachlowski. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Rzeczywiście dobry wieczór z mojej perspektywy. Dzień dobry z Państwa.
1: No to pierwsze pytanie dotyczące tej historii, bo było sporo zakrętów, było sporo niespodzianek, były nawet ogłaszane dementi dotyczące tego, że jednak te rozmowy nie doprowadziły do sukcesu. Okazuje się, że jednak ostatecznie Robert Lewandowski w Chicago Fire wylądował. Znamy kulisy tego porozumienia.
2: Przede wszystkim wiemy, że to jest dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia. Wiemy, że to jest też kontrakt biznesowy. Robert Lewandowski wraz ze swoją małżonką chcą wejść na rynek amerykański. To również proponuje zespół Fire. Tutaj mowa o rozwoju na przykład biznesu fitness przez Annę Lewandowską. Robert Lewandowski ma otrzymać procent ze sprzedanych koszulek. Tak więc to jest transakcja wiązana i już od kilku tygodni spekulowano, że Fire to jest faworyt do pozyskania reprezentanta Polski. Też po sposobie, w jaki tutaj działacze klubu podeszli do zawodnika, jakim zależało na pozyskaniu reprezentanta Polski, jak wysłali po niego prywatny samolot, aby pokazać klub, aby pokazać miasto, aby zaprezentować to, co są w stanie tutaj Polakowi dać, gdy on by zdecydował się na podpisanie kontraktu. I w niedzielę wybuchły, to jest dosłownie dobre określenie, wybuchły w mediach na całym świecie informacje, że będzie to Chicago Fire. Musimy tylko poczekać na oficjalne ogłoszenie klubu. I rzeczywiście to był późny wieczór w poniedziałek w Polsce. To było popołudnie, kiedy Fire ogłosiło tą decyzję. Ja mam do ciebie pytanie. Wiesz, jaki teraz oprócz piłkarza zawód, to jest taka przynośnia, będzie miał Robert Lewandowski? Kim został?
1: Przy okazji tego kontraktu z Chicago Fire?
2: Tak.
1: Reprezentantem, przedstawicielem, ambasadorem Chicago Fire?
2: Też, zgaduję. Ale został strażakiem. Wiesz dlaczego?
1: A, no, Fire to Fire. To tak, zobowiązuje.
2: Tak, został przydomek piłkarzy Chicago Fire, to jest strażacy i to jest też ciekawa historia, bo nazwa Chicago Fire, nie mylić tutaj z tym serialem, nawiązuje do tych tragicznych pożarów, które miały miejsce pod koniec XIX wieku w Wiecznym Mieście, i Fire to jest taka przenośnia ognia, ale ognia dotyczącego siły i rozbudowy miasta właśnie po tej tragedii. I do tego nawiązuje tutaj nazwa klubu Chicago Fire. Posłuchajmy, ja rozmawiałem ze środowiskiem polonijnym. Na początku dziennikarz Janusz Boszowski, potem Dawid Poręba, piłkarz, który jest zawodnikiem klubu szerokiego składu. To jest Polak wychowany tutaj w Chicago, i polonijna młodzież. Posłuchajmy, co oni sądzą na temat transferu Roberta Lewandowskiego.
3: Robert Lewandowski może nie przebije faktycznie tutejszych amerykańskich sportów jak NBA, NHL czy też futbolu amerykańskiego, ale jeżeli chodzi o społeczność polonijną, nawet meksykańską, która tutaj również bardzo mocno zamieszkuje rejon Chicago, to będzie królem.
4: Ta drużyna jest na bardzo wysokim poziomie teraz. Wiadomo, że dużo pieniędzy zainwestowane też, jako chodzi o ośrodek treningowy i stadion. No po prostu no, wielka zmiana i uważam, że ludzie teraz rozmawiają o Chicago Fire na cały świat. Klub jest na wysokim poziomie.
5: Bardzo fajnie, bo pierw w Chicago bardzo dużo Polaków i też mam bardzo duży tak kultur piłki. To taki, żeby Chicago Fire napisało Lewandowski, to jest, ja bardzo to lubię i będzie więcej dużo kibicy na meczu.
6: Dawno Fire jeszcze nie wygrali jakieś mistrzostwa, US Open Cup, MLS Cup, to może lewy strażnik pomoże, żeby coś wygrać.
2: Teraz bardzo ważne informacje dotyczące, kiedy Robert Lewandowski być może zagra w pierwszym meczu, bo to cały czas się decyduje. Tutaj pojawiają się daty 16 i 22 lipca. Ten dzień 22 lipca jest szczególny, bo byłoby to spotkanie w Miami przeciwko Interowi. A kto jest zawodnikiem Miami? Leo Messi, ale to też zależy, bo jest taka umowa, to mówi się nieoficjalnie, że jeżeli któryś z zawodników awansuje do finału Mistrzostw Świata, a gra w klubie MLS, to ten mecz ma być przełożony. Ale zobaczymy, czy to się potwierdzi. I jeszcze na koniec informacja, bo gdy wybuchła wiadomość, że Robert

0: Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire, to bilety na mecz w Wiecznym Mieście, na mecz Fire skoczyły od razu z 50 na $200.
1: No i to chyba jest najlepsza odznaka tego, że rzeczywiście Robert Lewandowski będzie grał przy pełnych trybunach. Jan Pachlowski, wprost z Chicago. Bardzo dziękuję.

0: 28 minut po godzinie 6 sygnały dnia w studiu Justyna Golonko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem. Zadowolona
0: coś,
1: bardzo.
0: Z czego?
1: Pada.
0: Pada. Mhm.
1: Bardzo fajnie. To ja muszę świeżo, chyba, już byłam na zewnątrz.
0: Muszę odsłonić firanki i spojrzeć,
1: zobaczyć,
0: co się dzieje.
1: Musi
0: zasłony,
1: tak.
0: Grube zasłony i zobaczyć, co się dzieje. Natomiast dzieje się, również dziać się będzie chyba dziś na stacjach benzynowych.
1: Chyba tak będzie, eksperci tak mówią, no bo... Co można powiedzieć? Można powiedzieć, że dziś warto zatankować, jeśli oczywiście mamy pusty bak, bo to jest ostatni moment na skorzystanie z niższych cen przed możliwymi podwyżkami. Dobiega końca program osłonowy ceny paliwa niżej. On wygasa 30 czerwca, czyli to już dzisiaj, bo dzisiaj przecież mamy tą datę. Wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. No i wtedy nie straszyliśmy tutaj na antenie i wszystko się sprawdziło, bo tak mówiliśmy, że raczej nie zdrożeje za bardzo i właściwie w ogóle nie zdrożało, bo tak fajnie się to wszystko złożyło z tym, co się działo w Cieśninie Ormus i z tym porozumieniem przecież. Ale jeśli chodzi o 1 lipca, to tu eksperci są zgodni, z którymi rozmawiałam. No jednak no nie ma takiej możliwości, żeby nie zdrożało. Te 30, 40, 50 groszy nawet, pojawiają się informacje, że i o 60, no ale powiedzmy te 40, 50 groszy. Ja przypomnę, jak

0: dziś wyglądają stawki. Benzyna 95 maksymalnie 6 zł za litr, o 2 grosze mniej niż wczoraj. Benzyna 98 maksymalnie 6 zł i 68 groszy, 2 grosze mniej niż wczoraj, a olej napędowy maksymalnie 6 zł i 90 groszy, to o 2 grosze więcej. No i jutro, tak jak powiedziałam, no będzie drożej, czyli może warto też zatankować, jak jest taka sytuacja. Ale dobra jest informacja też, bo przyszłam z taką dobrą informacją, także, że ropa tanieje. A to oznacza, że to może się troszkę wyrównać i te wzrosty nie będą aż tak duże, bo faktycznie to jest taka na wakacje przed wyjazdami informacja fajna. Fajne jest też to, że mamy te promocje na stacjach. O tym też warto pamiętać. Ja zawsze o tym przypominam, że jak już wyjeżdżamy, to pamiętajmy o tym, żebyśmy te aplikacje mieli, bo wtedy jest zawsze kłopot na tych stacjach benzynowych, kiedy aplikacji nie ma.
1: Albo przynajmniej hot doga dostaniemy.
0: No dostaniemy, musimy zapłacić chyba, nie?
1: Nie, no zatankować i wtedy dostaniemy, tak? Na przykład. Tak bywało.
0: Nic nie płacimy?
1: Bywało.
0: Mhm. Tak? No ale albo ja to o tankowaniu. Ja to o tankowaniu jednak.
1: No ale to się łączy.
0: Pewnie, że tak.
1: Hot dog za tankowanie.
0: Dobrze, tankujmy,
1: tankujmy,
0: jeśli mamy taką...
1: I smacznego.
0: I smacznego oczywiście.
1: Justyna Golonko, bardzo dziękuję. Na zegarach 6.30 skrót aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.
2: Ponad 350 razy Straż Pożarna interweniowała wczoraj w związku z upałami i burzami, najczęściej w Kujawsko-Pomorskiem, Warmińsko-Mazurskim i w Wielkopolsce.
3: Począwszy od pożarów poprzez zasławnięcia, ale też interwencje związane ze skutkami ulewnego deszczu.
2: Polska kupi 3 szwedzkie okręty podwodne w ramach programu Orka. W Gdyni podpisaliśmy umowę ze Szwedami.
4: To jest najdłużej trwający program, który przez 30 lat nie miał swojego finału.
2: Pierwsza jednostka trafi do marynarki wojennej za 4 lata. 11 obywateli Ukrainy i Białorusi deportowano już z Polski. ABW rozbiła grupę, która za rosyjskie pieniądze organizowała antyukraińskie protesty.
5: Rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji wśród ukraińskich uchodźców w Polsce.
2: Robert Lewandowski już oficjalnie zawodnikiem Chicago Fire podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia.
6: Każdy na tym skorzysta, bo nie możemy tylko patrzeć na piłkę nożną, ale na cały status naszego tutaj polonijnego społeczeństwa.
2: Lewandowski ma zarobić 20 milionów dolarów za sezon. Więcej w MLS zarabia tylko Leo Messi. 2 piłkarskie potęgi wyrzucone z mundialu: Niemcy przez Paragwaj i Holendrzy przez Maroko. Oba mecze kończyły się dogrywkami i remisem 1-1, potem rzutami karnymi, które faworyci przegrali. Awansował za to inny faworyt Brazylia, ale gola na 2-1 Canarinhos strzelili Japończykom dopiero w doliczonym czasie gry. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 7.00.

0: Pogoda.
1: Sprawdzamy w takim razie, co dziś czeka nas w pogodzie. Przeważający obszar Polski pozostanie w gorącej masie powietrza zwrotnikowego. Jedynie krańce północne znajdą się w chłodniejszym powietrzu polarnomorskim. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść 1007 hektopaskali. Przewiduje się spadek, a potem wzrost ciśnienia. To chyba na nasz nastrój nie wpłynie najlepiej. Zachmurzenie umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie, okresami także małe, miejscami przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i w centrum kraju również możliwe burze, lokalnie z gradem. Punktowo w niektórych miejscach burze mogą mieć całkiem gwałtowny przebieg. Temperatura maksymalna od 26-30 stopni na północy i zachodzie do 33, nawet 36 na wschodzie i południu. Tradycyjnie najchłodniej będzie na wybrzeżu, tam około 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków północnych. Podczas burz porywy wiatru do około 80 km na godzinę. Punktowo porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 90-100 km na godzinę, więc proszę uważać. Za 27 minut godzina 7.
2: 30 czerwca, kalendarz jedynki.
3: Z pieniędzy uzyskiwanych ze sprzedaży soli opłacano przecież profesorów Akademii Krakowskiej. Budowano, odnawiano krakowskie kościoły, kamienice. Łożono na rozbudowę renesansowego Wawelu.
2: Rok 1996. Zaprzestano całkowicie eksploatacji złoża w kopalni soli w Wieliczce.
4: Były jakieś opory w czynnikach decydujących przeciwko modernizacji na większą skalę. Na przykład doskonały model z

0: Syrena 110, który powstał w 1965 roku, miał bardzo efektowną sylwetkę i udoskonaloną konstrukcję. Ten model nie został przyjęty.
1: Rok 1983. Z linii montażowej FSM w Bielsku-Białej zjechała ostatnia syrena. W 1946 roku odbyło się sfałszowane przez władze komunistyczne referendum ludowe. Referendum dotyczyło zniesienia Senatu, przeprowadzenia reformy rolnej i racjonalizacji przemysłu oraz ustalenia zachodnich granic państwa na Odrze i Nysie Łużyckiej.
2: Referendum miało być z punktu widzenia PPR-u i związanych z nim sił politycznych zamydleniem oczu Zachodowi jako wyraz rzekomej realizacji postanowień z Jałty, Moskwy, Poczdamu, a równocześnie czymś, co mogło być nazwane próbą generalną czy wielkimi manewrami wewnętrznymi dla zorientowania się w potencjale własnym i w metodzie postępowania ze społeczeństwem.
3: Tego nigdy nie kwestionowano, że jego aresztowanie było wynikiem zdrady, tylko powstaje pytanie, od którego momentu do tej zdrady doszło i jak wcześniej ci, którzy go zdradzili, się dowiedzieli, gdzie on jak gdyby przebywa i tak dalej, i tak dalej.
1: Rok 1943. Generał Stefan Rowecki, Grot, komendant Armii Krajowej, zostaje aresztowany przez gestapo. Generał Rowecki zginął prawdopodobnie między 2 a 7 sierpnia 1944 roku w obozie Sachsenhausen.
4: Jak drzemały pod mariacką wieżą Kraków, malutki jak jajko w listowiu, wyjęte z rondla farby na Wielkanoc. I w pelerynach kroczyli poeci, nazwisk ich dzisiaj już się nie pamięta.
1: W 1911 roku urodził się Czesław Miłosz. Poeta, prozaik, eseista, tłumacz, krytyk literacki, laureat Literackiej Nagrody Nobla w 1980 roku. Zmarł w roku 2004.
5: Za 24 minuty godzina 7, sygnały dnia 22, 139, 22, 02. No i powracamy z pytaniem, jakie plany na wakacje?
6: Wakacje, no w tym roku całą rodziną 5-osobową jedziemy w Bieszczady, do Ustrzyk Dolnych. No oczywiście będzie to spacerowe wakacje. Planujemy zdobycie wszystkich szczytów bieszczadzkich. No, co roku praktycznie morze, w tamtym roku Mazury. A w tym roku Bieszczady.

0: Bo ja się nie boję.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Za 20 minut godzina 7 i proszę bardzo, przed nami kolejny sportowy temat, czyli mundial. Już teraz Kacper Merk, specjalny wysłannik Polskiego Radia na mundial. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie.
2: No i nie ukrywam, że dzisiejszy poranek, bardzo wczesny poranek, bo ten mecz zakończył się całkiem niedawno, z punktu widzenia kibica był naprawdę niezwykły, bo po pierwsze mogliśmy się dowiedzieć, że Niemcy wracają do domu, a po chwili mogliśmy się również przekonać, że do domu wracają Holendrzy, a przy okazji jeszcze, przynajmniej w tym drugim meczu, mogliśmy zobaczyć, co znaczy nieskuteczność w strzelaniu karnych.
3: No i to w jednym i w drugim powiedziałbym, bo i Holandia i Niemcy odpadają z tego mundialu bardzo wcześnie właśnie przez to, że tych jedenastek strzelać skutecznie nie potrafili. Niemcy już mieli bardzo szybko nóż na gardle, bo w pierwszej serii rzutów karnych przeciwko Paragwajowi w środku nocy przestrzelili. Później nagle Paragwajczycy, którym wystarczyło jedno trafienie, żeby domknąć tę serię rzutów karnych, dwa razy spudłowali i wydawało się, że Niemcy się obronią, ale w dodatkowej serii tak wysoko ponad poprzeczką, że nie było czego zbierać. No i w związku z powyższym Niemców już w mundialu nie ma. Podobnie jak Holendrów, czyli dwie europejskie potęgi z mundialem się żegnają. Holandia przegrywa z Marokiem, a proszę sobie przypomnieć, albo jeżeli państwo nie oglądali, bo spali, to powiem, że Marokańczycy do dogrywki doprowadzili w doliczonym czasie meczu. 92. minuta na zegarze była, kiedy Diop trafił na 1-1. Później była dogrywka, w której nic się nie wydarzyło. No i później Marokańczycy w rzutach karnych też Holendrów pokonali. Co ciekawe, i u Holendrów, i u Niemców pudłowali zawodnicy, którzy pojawili się na boisku albo w dogrywce, albo pod koniec spotkania. Kleifert, Timber, to Woltemand. Jest taka statystyka, która pojawiła się w mediach społecznościowych i to jest statystyka, która każe dać do myślenia. W ostatnich seriach rzutów karnych w Mistrzostwach Świata, czy to w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej, najczęściej pudłują zawodnicy nie ci, którzy zaczynają spotkanie, którzy grają od początku, od pierwszej minuty i teoretycznie mogliby być dużo bardziej zmęczeni, tylko statystycznie częściej pudłują ci, którzy pojawiają się w końcówce meczu albo w dogrywce na placu gry. Oni powinni być teoretycznie bardziej wypoczęci, powinno być im łatwiej te rzuty karne wykonywać, a jednak statystyki są dla nich brutalne. Ponad 80% zawodników, którzy wchodzą do gry w końcówce meczu i są później wyznaczani do strzelania rzutów karnych, takie jedenastki pudłują.
2: Co nie zmienia faktu, że to była chyba, to była wymiana w karnych, jakiej ja nie pamiętam i nie widziałem, bo strzelano 9 razy, już tego 10 karnego nie wykonywano i na tych 9 strzałów były 4 kompletne pudła i jeden karny obroniony.
3: Tak jest. No cóż, presja na pewno wiąże nogi mocno. Ja jestem w ogóle fanem rzutów karnych, jeżeli tak to można określić, bo to się fajnie ogląda, to się fajnie rozstrzyga. Oczywiście nie fajnie dla tych, którzy przegrywają, bo pamiętamy, jak my przegraliśmy 10 lat temu z Portugalią w rzutach karnych.
2: I to równiutko 10 lat temu.
3: Dokładnie. I to było dramatyczne, dramatyczne rozstrzygnięcie, kiedy Kuba Błaszczykowski tego decydującego karnego nie strzelił. Niemniej faktycznie bardzo dużo spudłowanych jedenastek mamy. W ogóle jak to brzmi? Oba z tej nocy, bo i Niemcy z Paragwajem grali w nocy i Holendrzy z Marokiem też grali w nocy, ale też warto zwrócić uwagę na to, jak ta 1-16 finału jest zacięta. Kanada wygrała po golu w doliczonym czasie gry, Brazylia wygrała po golu w doliczonym czasie gry, kiedy już rywale szykowali się do dogrywki.
2: A Japończyków, Japończyków szkoda.
3: Japończyków szkoda, aczkolwiek w drugiej połowie albo w końcówce tej drugiej połowy to już tak rozpaczliwie się bronili, że nawet pisałem sobie z Filipem Jastrzębskim wiadomości, że moim zdaniem za chwilę się to skończy.

0: Filip pisał, nie, jeszcze będziesz musiał poczekać, żeby nagrać brazylijskich kibiców, a tu nagle ten gol sygnał. Także wszystkie te spotkania są na razie bardzo, bardzo, bardzo zacięte. Nie powiem, że toczą się na jakimś super wysokim poziomie, bo momentami ten mecz Niemców z Paragwajem czy wczorajszy Kanady z Republiką Południowej Afryki atrakcyjne nie były. Niemniej to, że trzymają w napięciu tak do samego końca, do ostatniej sekundy, na pewno działa na wyobraźnię kibiców.
1: Kacper Merk, kolejne łączenie już jutro rano i oczywiście też będzie o Mundialu, ale myślę sobie, że może też warto będzie porozmawiać o tym, jak Mundial odbierają Amerykanie i na ile rzeczywiście to jest wydarzenie, którym Amerykanie w 100% żyją, ale to już jutro rano w sygnałach dnia. Bardzo dziękuję.

0: Za 12 minut godzina 7. A w naszym studiu Grzegorz Osiecki, Wirtualna Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I gruby pakiet dzisiejszej prasy.
1: No, prasy i portali. Jeżeli chodzi o prasę, to nie będzie zaskoczenia, jak powiem. Akurat dzisiaj są różne czołówki. Nie ma czegoś takiego, że jest jedna zdominowana. W gazetach, ale nie tylko w gazetach, przewija się cały czas tekst Szpitala Południowego, czy generalnie Ochrony Zdrowia i tak dalej. W Gazecie Polskiej o tym, że tylko specjalna komisja może wyjaśnić aferę szpitalną. O tym porozmawiamy po 7.15 z Mariuszem Błaszczakiem, szefem klubu PiS, no bo PiS będzie składał projekt ustawy w tej sprawie. Ale z kolei w Gazecie Wyborczej jest o tym, że po aferze w Szpitalu Południowym prezes NIL oskarża, że rząd jest tym złym. Chodzi o taki wpis w grupie lekarskiej prezesa NIL-u Łukasza Jankowskiego, który obwinił rząd za hejt na lekarzach i który mówił, omawiał tam strategię, jak się będą lekarze bronić. A z kolei w Wirtualnej Polsce wywiad z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą, która mówi, że na razie, że jeżeli chodzi o Szpital Południowy, to wcześniej nie było zastrzeżeń, w tej chwili kontrole trwają, a co będzie dalej, to czekamy na wynik kontroli. Tak jest w skrócie. No ale nie samym zdrowiem człowiek żyje. W Rzeczpospolitej jest o chaosie na rynku krypto, a z kolei w Onecie duży tekst o tym, o czym głośno od dwóch dni, czyli o panteonie ukraińskich bohaterów. W rządzie narasta przekonanie, że Wołodymyr Zełenski celowo eskaluje spór z Polską wbrew deklaracjom własnych ministrów.

0: Jak słyszymy, Kijów może jednak niebawem otrzymać ostrzeżenie na tle rozpoczętych właśnie negocjacji Ukrainy, która chce być członkiem Unii, tak pisze Kamil Dziubka w Onecie.
1: No i być może zapowiedzią tego są te słowa wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Nikt nam nie będzie mówił, jak mamy głosować.
0: No to, być może. No, z kolei tam Wołodymyr Zełenski w niedzielę mówił, tak, że nikt nam nie będzie mówił, jakich mam bohaterów i komu za co dziękować. Więc
1: można powiedzieć, że bardzo ładne nawiązanie.
0: Kategoria nikt nam nie będzie mówił jest coraz szersza.
1: No to w takim razie to państwo dziś znajdą w gazetach, na portalach. Warto oczywiście śledzić, warto czytać, warto wyrabiać sobie własne zdanie. Grzegorz Osiecki, Wirtualna Polska.
0: A po 7.15 Mariusz Błaszczak, PiS.
1: Wspomniany już.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Mek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski,

0: Wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
10: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
9: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
10: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
9: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
11: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
12: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
13: Ogłoszenie społeczne.
12: Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Zakorkowany jest dolnośląski odcinek autostrady A4 w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. A spory ruch obserwujemy także na autostradzie A18 w Lubuskiem na wysokości Olszyny w stronę Berdina. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim już zaczęły się na dobre. Zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. Poważne utrudnienia na ekspresowej 1 na obwodnicy Żywca, dokładnie pomiędzy węzłami Żywiec-Soła a Żywiec-Browar. Trasa najprawdopodobniej jest tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach i ten fragment należy omijać ulicami miasta, a zatem ulicami Żywca. Przybywa samochodów w województwie małopolskim, zwłaszcza na A4, tutaj wolniej, dużo wolniej, jedzie się na obwodnicy Krakowa, pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielany w kierunku Balic, ale podobnie jest na Zakopiance, na fragmencie remontowanym pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, a także na drodze krajowej nr 28, niedaleko Wadowic, Mszany Dolnej, Limanowej, Nowego Sącza i Gorlic. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj wzmożony ruch i na obwodnicy Gdańska, w pobliżu węzłów Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Port i na trasie nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od państwa.

0: Minęła siódma, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Piotr Balasz. 1600 interwencji strażaków to podsumowanie wczorajszej walki z burzami i upałem.
2: Najwięcej interwencji było w województwie śląskim. Tam odnotowaliśmy tych zdarzeń około 1000.
0: Robert Lewandowski już oficjalnie graczem Chicago Fire podpisał 2-letnią umowę z opcją przedłużenia.
1: ABW rozbiła grupę organizującą w Polsce antyukraińskie protesty. Deportowano 11 obywateli Ukrainy i Białorusi.
0: Choć największa fala upałów jest już za nami, nie oznacza to końca niebezpiecznej pogody.
1: Wciąż obowiązują alerty trzeciego stopnia przed upałem na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W tych regionach temperatura może wzrosnąć do 35 stopni.
0: Oprócz upałów przez Polskę będzie przetaczał się front burzowy z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla zachodniej i południowej Polski.
1: Już wczoraj strażacy interweniowali 1600 razy w związku z nawałnicami. Usuwali skutki burz i intensywnych opadów, mówi brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
2: Najwięcej interwencji było w województwie śląskim. Tam odnotowaliśmy tych zdarzeń około 1000. Oczywiście były osoby poszkodowane, były uszkodzone dachy, były też zalane posesje. Standardowe działania strażacy prowadzili, jeżeli chodzi o zdarzenia związane z silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu.
0: Z kolei upały doprowadziły do awarii infrastruktury kolejowej. Prawie 260 pociągów zostało odwołanych.
1: Dziś na trasy nie wyjedzie około 20 składów. To głównie połączenia regionalne.
0: Jest także apel ratowników o rozsądek nad wodą. Pierwszy weekend wakacji był tragiczny. Tylko w niedzielę utonęło w Polsce 17 osób.
1: Robert Lewandowski, to już oficjalne, w Chicago Fire.
0: Polski napastnik podpisał 2-letni kontrakt z amerykańskim klubem MLS.
1: Pozyskaliśmy światową ikonę futbolu i najlepszego strzelca w historii reprezentacji Polski, czytamy w oficjalnym komunikacie Chicago Fire.
0: A w Londynie ruszył wielkoszlemowy turniej na kortach Wimbledonu.
1: Wczoraj do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz. Swoje spotkanie przegrały Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch.
0: Dziś na kortach Wimbledonu obronę tytułu rozpocznie Iga Świątek o 14:30 na korcie centralnym zagra z Amerykanką Taylor Townsend.
1: A więcej za kilka minut w aktualnościach sportowych.
0: Rząd powinien stanowczo odpowiedzieć na kolejne działania ukraińskich władz, uważa Prawo i Sprawiedliwość.
1: A chodzi o zapowiedź prezydenta Ukrainy o budowie Panteonu Narodowego. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że nikt nie będzie mówił Ukrainie, jakich bohaterów ma czcić.
0: Zbigniew Kuźmiuk z PiSu mówi, że w tej sytuacji rząd powinien sięgnąć po ustawę penalizującą banderyzm, którą wniósł do Sejmu jego klub.
3: Moim zdaniem najwyższy czas przy takiej jeszcze postawie Zełenskiego, który idzie w tę stronę w sposób zdecydowany, moim zdaniem najwyższy czas, żebyśmy i my w ten sposób zareagowali.
1: Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że eskalowanie konfliktu polsko-ukraińskiego nie służy żadnej ze stron.
4: Nie wiem, czy ta ustawa dzisiaj jest po prostu potrzebna. Na pewno trzeba o tym rozmawiać. Bardzo niepokoi mnie taka eskalowanie konfliktu i to nie służy ani Polakom, ani Ukraińcom.
0: Do tematu wrócimy w sygnałach dnia o 7:15. Gościem jedynki będzie szef klubu parlamentarnego PiSu Mariusz Błaszczak.
5: To są aktualności jedynki.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła grupę organizującą za rosyjskie pieniądze antyukraińskie protesty w Polsce.
0: Funkcjonariusze zatrzymali 11 osób w Warszawie, we Wrocławiu, Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy. Wszyscy zostali już deportowani, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: 5 Ukraińców, 4 Ukrainki i 2 obywateli Białorusi. Osoby te rekrutowały i opłacały uczestników demonstracji wśród ukraińskich uchodźców w Polsce. Według ustaleń ABW inspiracja i środki na ten cel pochodziły bezpośrednio z Rosji i kwalifikują się jako próbę operacji wpływu na ukraińskich migrantów w Polsce.
1: Rekruterzy zaczepiali na ulicach osoby mówiące po ukraińsku i oferowali łatwy zarobek za pojawienie się na manifestacji.
0: Do jednej z nich doszło w kwietniu we Wrocławiu. Za udział w pikiecie płacono $150.
1: Potężny wybuch w księstwie Monako. Wszystko wskazuje na to, że był to zamach bombowy.
0: Kamery wychwyciły mężczyznę, który przy jednym z budynków zostawia plecak chwilę przed eksplozją. Podejrzany jest teraz poszukiwany.
1: W tym wybuchu ucierpiały 3 osoby. Wszyscy to obywatele Ukrainy. Jak podała agencja AFP, jednym z poszkodowanych jest Wadim Jermołajew, ukraiński oligarcha z branży rolno-spożywczej.
0: Ponad 2 lata temu ukraińskie władze

0: objęły go sankcjami za to, że handlował z Rosjanami na okupowanym Krymie.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności, a rozpoczynamy je od meldunku z tenisowych kortów wielkoszlemowego Wimbledonu. O występach Polaków opowie Cezary Gurjew.
3: Pierwszy dzień Wimbledonu nie był dobry dla polskich tenisistek. Z rywalizacji odpadły Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Dobra postawa Huberta Hurkacza. Walczący w ostatnich sezonach z kontuzją popularny Hubi, przypomnę półfinalista sprzed 5 lat, w pierwszym pojedynku pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4, 6-2 i 7-6.
4: Kasper jest fantastycznym zawodnikiem. Wiele razy miałem okazję z nim grać. No i nigdy nie jest łatwo. Myślę, że też czułem się pewny dość siebie. Widziałem, że ta nawierzchnia będzie mi sprzyjała i starałem się mądrze, może też taktycznie to wykorzystać.
3: Dziś obrończyni tytułu Iga Świątek zagra z Amerykanką Taylor Townsend, a Kamil Majchrzak zmierzy się z Chiliczykiem Alejandro Tabilo.
2: Do drugiej rundy wczoraj awansowali m.in. broniący tytułu Włoch Jannik Sinner, Serb Novak Djokovic, a wśród pań Białorusinka Aryna Sabalenka oraz Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula. 30 czerwca to ostatni dzień Roberta Lewandowskiego w Barcelonie, ale kapitan reprezentacji Polski ma już nowego pracodawcę po raz pierwszy w karierze poza Europą. 37-latek związał się 2-letnim kontraktem z Chicago Fire. Może zadebiutować jeszcze w trakcie mundialu 16 lipca meczem z Vancouver Whitecaps, o czym mówił trener strażaków Greg Bertler. To niesamowite. Chcemy budować klub światowej klasy, a do tego potrzeba światowej klasy zawodników. Mamy nadzieję, że debiut nastąpi 16 lipca, a więc do roboty. A na mundialu niespodzianki w 1/16 finału. Odpadli Niemcy i Holendrzy po porażkach w rzutach karnych odpowiednio z Paragwajem i Marokiem. Dalej gra Brazylia, która pokonała Japonię 2-1, strzelając gola na wagę awansu w doliczonym czasie. Przypomnę, że w niedzielę jako pierwsza awans wywalczyła Kanada, a więcej o piłkarskich mistrzostwach świata o 7:40.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
1: Dziś też czeka nas dzień z wysokimi temperaturami, zwłaszcza na południowym wschodzie Polski, ale to też dzień z większą ilością chmur i deszczu. Zagrzmi w centralnej i w południowej Polsce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni na Wybrzeżu, 27 na Suwalszczyźnie i Ziemi Lubuskiej, 31 na Mazowszu i Opolszczyźnie, do 35 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr jest słaby, a ciśnienie w Warszawie wynosi 1009 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
10: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
11: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka.

0: To jest radio.
1: Partnerem trasy i audycji Lato z radiem jest NASK w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Sponsorem tytularnym pikników Lata z radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Sygnały dnia na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, 22 139 22 02. Wykorzystałem ten czas, podczas którego państwo mogli wysłuchać informacji. Zszedłem na dół, wyjrzałem przez okno i naprawdę zostałem mocno zaskoczony tym, co dzieje się w Warszawie. W pogodzie jest dużo przyjemniej, dużo bardziej rzeźko niż przed godziną 5, gdy szedłem do pracy. Spadł mały deszczyk, jest całkiem przyjemny wiatr. Da się po prostu żyć. A dziś wtorek, 30 dzień czerwca, imieniny Lucyna, Emilia, Władysława, Jan, Władysław, Milena, Leon, Bazylii, Leona i Teobald. Dzień asteroidy, święto wojsk aeromobilnych i dzień motyla kapustnika. W przysłowiach możemy znaleźć coś takiego. Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy pogody często naśladuje. Biorąc pod uwagę, że dziś ostatni dzień czerwca,

0: Wcale to nie wiem, czy to jest akurat najlepszy dzień na to, żeby tego typu przysłowie tutaj przytaczać, ale takie było w kalendarzu. Wschód słońca 4:18, zachód słońca 21, długość dnia 16 godzin i 42 minuty, czyli niestety tego dnia pomalutku, ale jednak nam ubywa. A już teraz na antenie jedynki Grzegorz Osiecki i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnałów Dnia Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu PiS. Dzień dobry bardzo.
3: Dzień dobry.
2: Panie przewodniczący, czy pan wie, do czego dąży prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który ogłosił projekt ustawy o ukraińskim panteonie bohaterów?
3: Ja wiem, do czego Polska powinna dążyć. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Polska powinna dążyć do tego, żeby uszanowano historię naszych rodaków zamordowanych bestialsko przez nacjonalistów ukraińskich. A więc postawa prezydenta Zełenskiego kłóci się z naszymi interesami, polskimi interesami.
2: Ale pana zdaniem, jaki Zełenski chce osiągnąć cele? Bo jeszcze nie wiemy. Tam jest wprawdzie, jest projekt ustawy. W projekcie ustawy jest na przykład wymienione, że mogą być uhonorowani w ten sposób także naczelni dowódcy, między innymi UPA, ale jakby nazwiska będą dopiero w tej chwili w grze, no w momencie, jak ustawa zostanie uchwalona. I pytanie, w jakim kształcie zostanie uchwalona?
3: Panie redaktorze, ja odwrócę pana pytanie. Powiem, jaki cel powinien Polsce przyświecać. Już to raz wyraziłem, podkreślę, że żeby ten cel osiągnąć, trzeba wykonać dwa działania. Po pierwsze, należy wprowadzić zakaz banderyzmu w Polsce. Jest ustawa złożona przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości już prawie 2 lata temu, zakazująca banderyzmu, zrówna ta ustawa banderyzm z nazizmem, z komunizmem, z faszyzmem. To jest pierwsze działanie. A drugie działanie, no, to jest zamknięcie możliwych rozmów między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską. Trzeba te dwa działania wykonać i tyle. Tyle wystarczy.
2: No dobrze, tylko klaster negocjacyjny dopiero co został otwarty. Czy to nie jest broń atomowa? Negocjacje unijne. Trzeba, jeszcze nie wiemy, jakby co będzie efektem tej ustawy o panteonie.
3: Trzeba stosować te środki, które mamy w ręku. Moim zdaniem, dlaczego tak traktuje Polskę prezydent Zełenski? Bo tu chodzi o władzę, obecne władze Ukrainy. A dlatego, że widzą słabość rządu Donalda Tuska, słabość samego Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Polityka prowadzona przez rząd Donalda Tuska jest wtórną polityką. Nie jest polityką suwerennościową. Jest polityką taką, która służy interesom brukselskim albo berlińskim, no pan a nie polskim.
2: Pan zarzuca słabość rządowi, a to nie jest też tak, że tutaj nie popisał się prezydent w tych relacjach?
3: Nie, no właśnie, no
2: bo
3: prezydent...
2: Jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, to od dawna jednak tu bardzo ważną rolę w tych relacjach odgrywali prezydenci, bo tak było i za prezydenta Dudy. To była trochę podobna relacja jak ze Stanami.
3: Wręcz przeciwnie, prezydent Nawrocki uratował sytuację. Ukraińcy nie szanują Donalda Tuska, to widać. Ten wagon inny, który przeznaczyli dla Donalda Tuska niż dla kanclerza Niemiec, premiera Wielkiej Brytanii czy prezydenta Francji, ale także wiele takich symboli, chociażby ostatnia konferencja w Gdańsku. Zapraszał Tusk z Zełenskim, tak? Pominięty został prezydent Nawrocki, a Zełenski nie przyjechał na tą konferencję. Konferencja była o niczym. Była o niczym. To były bajki, opowiadane bajki. Dlaczego tak się dzieje? Bo Ukraińcy widzą, że decyzję podejmuje nie Tusk, tylko Merz, więc w związku z tym ustawili swoją busolę na Merca, a nie na Tuska.
2: No dobrze, tylko panie przewodniczący, jak się patrzy na to, co zrobił pan prezydent Nawrocki, odebrał order prezydentowi Zełenskiemu, pan zresztą swój order odesłał potem.
3: Tak.
2: Natomiast czy to posunięcie nie było takim posunięciem, które de facto pozbawiło go w tej chwili instrumentów jakichś rozmów z Ukraińcami? No bo co jeszcze może zrobić? Kancelaria prezydenta w momencie, kiedy order został odebrany, powiedziała, no to teraz deeskalujemy, nic nie będziemy robić dalej. No ale się okazuje, że dalej zrobił prezydent Zełenski.
3: Już powiedziałem, co trzeba zrobić. Te dwa działania. Zakazać banderyzmu w Polsce, no i zablokować rozmowy między Ukrainą a Unią Europejską.
2: Panie przewodniczący, a czemu nie zakazaliście banderyzmu, jak rządziliście?
3: To było tak, że kiedy rządziliśmy, Rosja po raz kolejny napadła na Ukrainę.

0: to nie Niemcy uratowały Ukrainę, tylko Polska. A kiedy okazało się, że władze ukraińskie, ten sam Zełenski, nie szanują Polski, wtedy na przykład wprowadziliśmy embargo na dostawę zboża z Ukrainy do Unii Europejskiej. Wbrew Unii Europejskiej to zrobiliśmy. Gdybyśmy rządzili po 13 grudnia 2023 roku, to zakaz banderyzmu byłby już. Tym bardziej, że ustawa złożona została przez klub parlamentarny, mój klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, i co się z nią stało? Została zamrożona.
1: A kiedy została
0: przez
1: złożona?
0: Większość sejmową. Została złożona w grudniu 2024 roku.
1: A nie mogliście złożyć, jak mieliście jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego po wyborach?
0: Proszę pana, no wszystko można by powiedzieć, że mogliśmy zrobić. Mogliśmy świat zawojować, prawda? Tylko trzeba działać w sposób racjonalny, trzeba reagować odpowiednio na wydarzenia, jakie mają miejsce. W interesie Polski leżało to, żeby Ukraina obroniła się przed Rosją putinowską, i zrobiliśmy to wszystko, żeby do tego doprowadzić.
1: A czy dalej nie leży w interesie Polski, żeby Ukraina się obroniła przed Rosją?
0: Dalej leży w interesie Polski, tak, żeby Ukraina była państwem niepodległym. Natomiast w interesie Polski leży również to, że należy szanować Polskę i Polaków. To w interesie naszym leży. Więc w związku z tym, kiedy widzimy, że władze kraju sąsiedniego nie szanują Polski i Polaków, to musimy ten szacunek wymusić. Możemy go jeszcze wymusić w jeden sposób. Trzeba budować siłę polskiego wojska. A więc trzeba zamówić te 500 wyrzutni HIMARS, które planowaliśmy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Trzeba zamówić kolejne eskadry F-35. Nie samoloty do tankowania w powietrzu. One są ważne, natomiast trzeba ułożyć hierarchię zadań. W pierwszym punkcie są kolejne eskadry F-35, bo tworzą sieciocentryczność, tworzą właśnie taką siłę, która sprawia wrażenie. Sprawia wrażenie na sojusznikach, sprawia wrażenie również na tych, którzy chcieliby Polskę napaść.
1: Tylko rozumiem, że F-35 też muszą mieć oparcie w logistyce i we wszystkim innym, także w możliwości tankowania, jeżeli chodzi o tankowanie powietrzne. A wczoraj mieliśmy, bo pan zaczął wątek zbrojeniowy, wczoraj mieliśmy zakup okrętów podwodnych. Trzy okręty A-26 szwedzkie. To dobry zakup?
0: To jest sprawa złożona. Mój zespół w 2019 roku też wybrał Szwecję jako partnera. Jeżeli chodzi o zagrożenia na Bałtyku, to jest dobry partner. Jest w tym tylko jeden minus. I ten minus był w roku 2019 i jest też teraz. Nie ma tych okrętów podwodnych. Nie ma tych okrętów podwodnych, dlatego że zamówienie przez rząd Szwecji złożone zostało już w roku 2015. Minęło 11 lat. I te okręty nie pływają. I to jest jeden minus, który był wówczas i który jest również teraz. Ja już przed anteną rozmawialiśmy, panie redaktorze, to przypomnę słuchaczom, tym, którzy się interesują historią, nie muszę przypominać, ale innym, że przed II wojną światową w Holandii rząd polski zamówił dwa okręty podwodne. Produkcja tych okrętów trwała 3 lata. 3 lata.
1: No tak. Pierwsze te okręty szwedzkie mają wejść do służby w tym albo, znaczy w kolejnym, albo w jeszcze kolejnym roku.
0: Tylko problem polega na tym, że w Szwecji ta data była odsuwana już kilkakrotnie, no to, a koszty
1: to chwilę
0: wzrastały
1: poczekamy,
0: też
1: ale jeszcze w tej części antenowej chciałem pana przewodniczącego zapytać o jeszcze jedną rzecz. Komisja Zaufania Publicznego. Macie złożyć ustawę w tej
0: sprawie,
1: tak?
0: Złożymy w tym tygodniu taką ustawę. Chodzi o wyjaśnienie sprawy afery, patologii, jaka miała miejsce w szpitalu południowym rządzonym przez Platformę Obywatelską.
1: Jak ma być zorganizowana ta komisja?
0: To ma być Komisja Zaufania Publicznego, dlatego że komisje śledcze w Sejmie się nie sprawdzają. 4 były komisje śledcze w tej kadencji, niczego nie ustaliły. Były polem ataków politycznych i dziś też rządzący atakują. Atakują sygnalistę, atakują lekarza, który powiedział o nieprawidłowościach, a więc próbują zamieść aferę pod dywan. W związku z tym Komisja Zaufania Publicznego, która składałaby się z prawników, z lekarzy, z przedstawicieli organizacji pozarządowych, żeby ujawnić maksymalnie dużo informacji, żeby zachęcić sygnalistów, dziś prześladowanych przez rządzących, do tego, żeby mówili, co się dzieje. W ten sposób możemy patologię przekreślić.
1: Na czym mają te prześladowania polegać, czy brak reakcji? No bo tak, mamy odwołany zarząd szpitala. Lekarz Dawid Kacprzyk nie

0: pracuje w tym szpitalu. Pan doktor Jędrzejewski no, powiedział o tym, że umierali ludzie w tym szpitalu, więc rozumiem, że prokuratura w naturalny sposób chciała go
1: przesłuchać. I pan przesłuchać. Uważa, że prokuratura nielegalnie przejęta przez rząd koalicji 13 grudnia cokolwiek wyjaśni? Pan uważa, że te groźby kierowane wobec sygnalisty przez bardzo aroganckich, takich bezczelnych polityków Platformy Obywatelskiej, myślę tu przede wszystkim o Arłukowiczu, że one budują poczucie tego, że sygnaliści mogą informować, a powinni informować o patologiach, która się dzieje. A w tym przypadku była patologia. Działacz partyjny, lekarz bez specjalizacji, zarobił 1 600 000 zł. Pracował, doby mu nie starczało, bo przecież był jeszcze zatrudniony w innych szpitalach, też rządzonych przez koalicję 13 grudnia.
0: Powiedział przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
1: Dziękuję.
2: To ja jeszcze dodam, że gościem jedynki o godzinie 8.15 będzie Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera reprezentujący PSL.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
4: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Na zegarach już prawie 7:30, to są sygnały dnia na antenie jedynki. I już teraz czas na skrót aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.

0: Prokuratura zapowiada dalsze badanie dokumentacji Szpitala Południowego i kolejne przesłuchania personelu placówki. To efekt m.in. informacji uzyskanych w trakcie 9-godzinnego przesłuchania lekarza sygnalisty Emila Jędrzejewskiego.
1: Nasza ciekawość została zaspokojona, wiemy, co dalej należy robić.
0: Wczoraj 1600 interwencji strażaków związanych z upałymi burzami. Strażacy pomagali też na kolei. W Dębicy zapalił się jeden z wagonów.
2: W pociągu relacji Hrubieszów, Kraków Główny pociąg znajdował się na peronie.
0: Ewakuowano 250 osób. A dziś i jutro PKP Intercity zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach. To w związku z pogodą i utrudnieniami.
3: Jest opóźnienie?
4: Jest, 107 minut.
5: W moim przypadku chyba półgodzinne.
0: Takich informatorów spotkamy w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jak odpowiedzieć Ukrainie na decyzję jej prezydenta o panteonie narodowych bohaterów? Potrzebne są dwa działania, przekonuje gość radiowej jedynki Mariusz Błaszczak. Pierwsze to zakazanie banderyzmu. Szef klubu parlamentarnego klubu PiS mówi też o drugim.
6: Zamknięcie możliwych rozmów między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie stowarzyszenia Ukrainy z Unią.
0: Mundial już bez Niemców i Holendrów. Obie potęgi przegrały po rzutach karnych. Wcześniej obie remisowały 1-1. Holandia z Marokiem, Niemcy z Paragwajem. W Paragwaju w reakcji na sukces prezydent ogłosił dziś święto narodowe. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 8:00.

0: Pogoda.
1: Dziś przeważający obszar Polski będzie pozostawać w gorącej masie powietrza zwrotnikowego. Jedynie krańce północne naszego kraju znajdą się w chłodniejszym powietrzu polarnomorskim. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść 1007 hektopaskali, ale przewiduje się najpierw spadek, a potem wzrost ciśnienia. Zachmurzenie powinno być umiarkowane i duże na południowym wschodzie oraz północnym zachodzie, okresami także małe. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie, południu i w centrum kraju również burze, lokalnie nawet z gradem. Co ważne, niektóre burze, punktowo burze, mogą mieć bardzo gwałtowny przebieg. To teraz temperatury. Maksymalne od 26-30 stopni na północy i zachodzie, 33-36 na wschodzie i południu. No i oczywiście tradycyjnie już najchłodniej na wybrzeżu. Nad morzem termometry wskażą około 22 stopni Celsjusza.
0: Autopromocja.
2: Rzeka, morze czy jezioro? Upały najlepiej przetrwać nad wodą. Dlatego w lecie z radiem wybierzemy się na nadwiślańską plażę. Porozmawiamy z ratownikiem o bezpieczeństwie nad wodą i z plażowiczami o letnim wypoczynku. Sprawdzimy także, jak przebiega i dokąd dotarła już wielka wyprawa maluchów, czyli kultowych kwiatów 126P. Nie zabraknie też naszych konkursów z nagrodami.
3: Lato z radiem w Jedynce. Dziś od 9:00. Zapraszam, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Za 24 minuty godzina 8 w studiu Sygnałów Dnia Justyna Golonko. Dzień dobry ponownie.
1: Dzień dobry.
0: Było o tym, że trzeba tankować, a dostaniemy hot doga.
1: Powiedzmy,
0: było,
1: że tak
0: to
1: było.
0: Wcześniej. Teraz będzie o tym, jak pozbyć się dzieci z domu na wakacje.
1: No nie dokładnie o
0: nie?
1: tym, ale...
0: No po części.
1: Za ile?
0: No tak.
1: Dokładnie tak.
0: To bez pieniędzy nie damy rady, oczywiście, że nie.
1: Nie dam.
2: Po pierwsze, ekonomia.
0: Dobrze, to ile musimy w takim razie w tym roku, w te wakacje wyłożyć, żeby mieć przez tydzień lub dwa tygodnie święty spokój w domu?
1: Zrobiłam analizę i mogłabym jednym słowem to podsumować. Dużo i więcej niż w ubiegłym roku, ale...
0: No i pytanie, jaką cenę powinien mieć spokój?
1: Jestem tu przygotowana, no bo mamy taką analizę ofert kolonii i obozów na sezon 2026. No i on pokazuje, że te oferty w tym roku są droższe niż w poprzednim i to znacznie droższe. Ale dobra informacja jest taka, że tych ofert chociaż jest dużo i naprawdę mamy w czym wybierać. Ale spójrzmy na te ceny. Cena takich krajowych turnusów kolonijnych rozpoczyna się dziś najczęściej od 2,5 tysiąca złotych. I to jest taka podstawowa cena, te 2,5 tysiąca złotych. O tym mówi Katarzyna Turosińska, rzecznik prasowy Polskiej Izby Turystyki.
3: Standardowe krajowe kolonie i obozy są droższe średnio o około 5-10% w porównaniu z sezonem 2025. Obecnie najczęściej za 8-11-dniowy turnus rodzice płacą od 2,5 do 3,5 tysiąca złotych, natomiast bardziej specjalistyczne obozy sportowe, językowe, żeglarskie, survivalowe czy artystyczne kosztują od 3 tysięcy złotych wzwyż.
1: Ja pamiętam, jak kilka lat temu przygotowywałam takie wejście na antenę i szukałam tych ofert, to wtedy bez problemu mogłam znaleźć takie oferty podstawowe za 2000. No, wszystko poszło w górę. Tak naprawdę na cenę wyjazdu na te kolonie czy obóz składa się bardzo wiele czynników. Cena transportu, czyli ceny paliw, no a te wzrosły, jak wiemy. Dalej mamy właściwie te prowadzenie działalności biznesowej w Polsce także wzrosło i o tym też mówi Katarzyna Turosińska, o tych składowych kolonii.
3: Kluczowe znaczenie mają koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz wynagrodzeń kadry wychowawczej. Wzrosły także koszty organizacji programu, ubezpieczeń czy wynajmu infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W przypadku obozów specjalistycznych dochodzą wydatki na sprzęt oraz wykwalifikowanych instruktorów.
1: Wciąż popularne są oczywiście obozy harcerskie i obozy sportowe, ale jest taki nowy trend. Ja to obserwuję też u swoich znajomych. To jest taki wyjazd i to niekoniecznie do lasu, gdzieś tam do puszczy, na kolonie czy obóz, gdzie nie zabiera się ze sobą smartfonu. Dzieci są odcięte od elektroniki. No wszystko po to, by mogły wypocząć bez tych wszystkich internetowych zakłuszaczy. I to cieszy się naprawdę coraz większą popularnością. I takich ofert też jest sporo. I o tym powiedział mi dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
4: To też jest z pożytkiem dla młodzieży, ale również i dla organizatorów, bo rodzice nie są zbyt natrętni. Jeśli faktycznie dzieci jadą bez telefonów komórkowych na właśnie obóz, kolonie, to tak naprawdę są zdane na siebie i na opiekunów, którzy muszą się zająć nimi w taki sposób, aby się nie nudziły. To też jest wypoczynek taki wyciszający, a zarazem wyzwanie, aby tak zorganizować program dnia.

0: Jedynka. Za 19 minut, godzina 9, sygnały dnia cały czas trwają. No i teraz nasze kolejne spotkanie ze sportem. Były dwa spotkania z futbolem, czyli Mundial, a także Robert Lewandowski, który zameldował się w drużynie Chicago Fire. No to teraz w takim razie czas na tenis. Jest z nami Cezary Gurjew. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I oczywiście Wimbledon. I myślę sobie, że zacząłbym tak. Czy ten Wimbledon do tej pory to ma bardziej taki słodkawy posmak? Myślę o Hurkaczu, czy jednak gorzkawy? Czyli myślę o trzech występach naszych tenisistek, trzech występach niestety nieudanych.
1: Tak, no oczywiście rozpocznę może od Huberta Hurkacza. Potwierdził wysoką formę, choć jeszcze ma do swojej gry dużo zastrzeżeń. Nękany kontuzjami po tym wydarzeniu w 2024 roku, ale Hubert to przecież półfinalista sprzed 5 lat, niezwykle utalentowany zawodnik, a Kasper Ruud to 11. rakieta świata. Hubert wygrał. No i nasze panie. No jeżeli chodzi o oczekiwania związane z grą Mai Chwalińskiej, były ogromne. Potwierdziła no wielki talent. W pierwszym secie z Manaczają Sołakio 6-2 prowadziła, nasi słuchacze na pewno już wiedzą, 5-2 w drugim secie, piłka meczowa. No i kontuzja, to niby skręcenie kostki, ale tak de facto, jak Maja potem opowiadała, to jednak skurcze. Być może wystąpi w grze deblowej. No jak wiemy, że tyle szczęścia, ile dostała, tyle radości, teraz to zostało niby odebrane, tak to w życiu czasem bywa. Nowe doświadczenie Mai Chwalińskiej, że czasem właśnie mieszają się te porażki i ze zwycięstwami. No zresztą to motto Wimbledonu nad kortem centralnym słowa Kiplinga, że jeśli zwycięstwo tak samo traktujesz jak porażki i tak dalej, i tak dalej. No a jeśli chodzi o dwie pozostałe nasze panie, to Magda Linet i Magdalena Fręch. Obie stoczyły piękne pojedynki, zwłaszcza Magda Linet z Mirą Andrejewą, a więc zwycięzczynią z Paryża. Przegrane nieznacznie. No trzeba obiektywnie powiedzieć, rywalki były lepsze i może ten dzisiejszy dzień jeszcze bardziej poprawi nam nastroje, no bo tym dobrym nastrojem jest wygrana Huberta Hurkacza po długiej przerwie na kortach Wimbledonu.
0: To w takim razie jeszcze jedna nasza zawodniczka, Iga Świątek. Ona, jeżeli chodzi o Wimbledon, ma raczej pozytywne wspomnienia. Jak będzie w tym roku?
1: Tak, pozytywne wspomnienia, jeżeli oczywiście powiemy o tym zwycięstwie ubiegłorocznym, ale też mówiąc żartobliwie, ten biznes ręcznikowy Igi, która no, zbiera tych ręczników sporo i potem rozdaje, przywozi do Polski. Tak, Iga przede wszystkim wracając do tenisa potrzebuje wygranych. To, żeby ona czuła się pewnie, no to muszą być te zwycięstwa, nic innego nie wymyśli. Tylor Townsend, świetna deblistka, na kortach no, na razie maksymalnie druga runda. Iga w ubiegłym roku sobie udowodniła, że jest rewelacyjną zawodniczką. No, nigdy jej się nie grało tutaj na trawie Wimbledonu, nawet jak miała tę wielką, wspaniałą serię w 2025 roku. 25 zwycięstw, potem dwa wygrane mecze i w trzeciej rundzie przegrała z Alizę Cornet. Iga mimo wszystko jest dzisiaj faworytką. No i dzisiaj także zagra Kamil Majchrzak. Niedawno wygrał turniej w Sertohen-Bos. Rok temu czwarta runda. Na jego rywalem będzie Chiliczyk Alejandro Tabilo, który dwa razy do tej pory pokonał Kamila, ale myślę, że na trawie Wimbledonu jednak faworytem będzie Kamil Majchrzak.
0: Czyli możemy spoglądać w te nadchodzące mecze, na te nadchodzące mecze z pewnym optymizmem, może niezbyt wygórowanym, ale jednak.
1: Tak, no tak jak powiedziałem, Iga Świątek i Kamil Majchrzak faworytami. Sama gra na kortach Wimbledonu, który jest tak magiczny, który po prostu powoduje, że zainteresowanie wzrasta. No tutaj tenis jest na porządku dziennym, ale jak wiemy, w czasie Wimbledonu zwykle są albo Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, albo Mistrzostwa Europy. Tutaj ten temat też się przewija. Wczoraj pierwszy dzień rywalizacji, też pojawiły się wielkie gwiazdy. Jannik Sinner, obrońca tytułu, stoczył 5 setów. No i Nowak Djokovic porwał publiczność na korcie centralnym. 39-letni legendarny zawodnik tutaj też wczoraj pięknie walczył. Kolejna wygrana na oczach no coraz jego starszych dzieci. Także dużo się tutaj dzieje. Oczywiście tradycja miesza się z teraźniejszością, ale te emocje, mam nadzieję, że dla nas będą coraz większe. Iga Świątek jednak ciągle największą nadzieją, ale też po cichu liczę, że Kamil Majchrzak, który potrafił, że pokazał, że potrafi wygrywać z największymi tenisistami w Sertohen-Bos, pokonał przecież trzech zawodników.

0: zawodników z pierwszej dziesiątki światowej. No i ten Hubert, który 5 lat temu zakończył karierę słynnego Rogera Federera. Także coraz mniejsza grupa biało-czerwonych, ale jeszcze będą deble. Będzie tutaj sporo rywalizacji, ale mam nadzieję, że jeszcze będą radosne wieści.
1: Cezary Gurjew, Iga Świątek o 14:30. Bardzo dziękuję.

0: Za 11 minut godzina 9, oczywiście o godzinie 9 lato z radiem, a cóż będziemy mogli usłyszeć po godzinie 9, to mam taką cichą nadzieję, że teraz zdradzi to Sława Bińczycka. Dzień dobry.
1: No tam wszystkiego to nie zdradzę, no nie, tak troszkę. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Na pewno to będzie dobry dzień. My tak zawsze przychodzimy do redakcji, mówimy, to musi być miły dzień, oczywiście tego państwu życzymy, pomimo że pogodowo to wiemy, że jeszcze ciągle jest szaleństwo.
0: Ale jest lepiej.
1: Ale jak jest tak gorąco, to wiadomo, że daje nam sporo ulgi woda, jak woda to plaża, jak plaża to, no właśnie, ukazał się ranking plaż zrobiony przez internautów, ale my też dzisiaj się troszeczkę nad tym pochylimy, bo wiadomo jak jest z rankingami, tak? W zależności od tego, kto głosuje, to też mogą być te wyniki różne, ale porozmawiamy dzisiaj nie tylko o tych nadmorskich, najsłynniejszych naszych plażach, od Świnoujścia po Hel, ale także i o tych nadrzecznych, jeziornych, miejskich, bo tych...
0: Oj, to długa lista się robi.
1: Bardzo długa i dlatego liczymy jak zwykle na pomoc naszych słuchaczy i wiem, że się nie zawiodę. O.
0: Czyli proszę państwa, ranking lata z radiem, jeżeli chodzi o polskie kąpieliska, nie tylko nadmorskie, to może być bardzo pomocne podczas tych wakacji, które się rozpoczynają.
1: Właśnie o to chodzi, bo czasem jest tak, że mieszkamy nawet w jakimś regionie i nie wiemy, że 10 kilometrów dalej, my nawet tutaj w Warszawie nie wiemy, że mamy tak w okręgu Warszawy w całkiem niedalekiej odległości sporo fajnych miejsc.
0: No to w takim razie część słuchaczy może być zaskoczona, część może być może być bardzo zadowolona, no a części być może skończy się problem z wyborem kierunku, jaki trzeba będzie objąć na przykład ten nadchodzący weekend.
1: Ja bardzo lubię takie jednodniowe wypady i dlatego takie rankingi, takie opowieści czasem

0: pomagają.
1: No to będzie można przynajmniej część tych plaż przetestować. To wszystko po godzinie 9:00 zaprasza Sława Bieńczycka. Bardzo dziękuję.
0: Zapraszam.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi.

0: Gowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: A, to tylko przy okazji.
0: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
2: Reklama. Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na ekspresowej siódemce przed Warszawą od strony Radomia doszło do karambolu trzech autosobowych i samochodu dostawczego. Pomiędzy węzłami Zamienie a Warszawa Lotnisko zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy. Ruch odbywa się pasem lewym i środkowym i już teraz obserwujemy tam dość spory korek. Na trasie ekspresowej S14 w województwie łódzkim, uwaga, pomiędzy węzłami Dobroń a Pabianice Północ. Na 74 kilometrze doszło do zderzenia busa i ciężarówki. Mamy informację, że zablokowany jest tam lewy pas w kierunku autostrady. A teraz województwo podlaskie i wieści zza kierownicy. Słuchamy.
7: Dzień dobry. Chciałem poinformować, że w kierunku Białegostoku za węzłem Kołaki jest duży wypadek dwóch ciężarówek i droga jest zablokowana.
6: Do zdarzenia doszło na 10 kilometrze. Mamy informację, że jezdnia w kierunku Białegostoku jest już częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy jednym pasem. Na drodze krajowej numer 46 pomiędzy Częstochową a Szczekocinami doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych w miejscowości Zrębice Pierwsze. Na kilometrze 205 trasa jest całkowicie zablokowana w obie strony, a ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. W tym wypadku dwie osoby zostały poszkodowane. Również dwie osoby zostały ranne w wypadku trzech autosobowych na ekspresowej jedynce na obwodnicy Żywca. Pomiędzy węzłami Żywiec-Soła a Żywiec-Browar. Trasa jest zablokowana w obie strony i tutaj także ruch kierowany jest na objazdy. Jak zawsze czekamy na wieści z tras.
8: W czasie wakacji nie może być inaczej. To program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła dziewiąta.

0: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
1: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
2: Wtorek? Wtorek, prawda? No to jeszcze środa, czwartek, piątek i sobota. I jakie państwo plany mają? No ja mam nadzieję, że może nie wszyscy, bo wiem, że nie wszyscy mogą, ale jeśli ktoś może, to naprawdę kierunek Zakopane. Tak, tak. To są nasze plany na weekend i mam nadzieję, że państwa również. Trzeci przystanek wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej, gdzie koncert będzie na Górnej Równi Krupowej, a piknik będzie na Dolnej Równi Krupowej. Łatwo zapamiętać. Oczywiście audycja od godziny 9, więc czekamy na państwa cały dzień, mnóstwo atrakcji. A dzisiaj tak trochę upalnie, bo jeszcze w wielu miejscach rzeczywiście temperatura bardzo, bardzo wysoka. No, skoro taka temperatura wysoka, to warto się ochłodzić. A jak ochłodzić, to dobrze. Kierunek plaża, a jak plaża, to właśnie która? Świnoujście, Międzyzdroje, Karwia, Ustka, Łeba, a może Dąbki, albo Dębki, albo nad Narwią, albo nad Wartą, a może Jezioro Mazurskie, duże, małe, a może Ziemia Lubuska? No przecież tych miejsc mamy w naszym kraju bardzo dużo. Dzisiaj poproszę o państwa rekomendacje, a teraz już czas na aktualności i Maria Furdyna.
3: Cztery osoby wczoraj, 18 w niedzielę przybywa utonieć, a ratownicy wodni apelują.
4: Nie chcesz tragedii, wchodź do wody tylko wtedy, kiedy jest bezpiecznie.
3: Rozmowa o szpitalach, służbie zdrowia i zarobkach lekarzy. Premier ma się spotkać z kierownictwem NFZ-u. Robert Lewandowski w Chicago Fire, a Iga Świątek zaczyna walkę na kortach trawiastych Wimbledonu.
5: Rozwijam się na trawie i mam nadzieję, że będę kontynuowała tą pracę tutaj.
3: Ratownicy w Opru apelują o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą. Wczoraj w Polsce utonęły 4 osoby. Pierwszy weekend wakacji był tragiczny, tylko w niedzielę utonęło w Polsce 18 osób. Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego w Opru przypomina, że nie każdy moment jest dobry na kąpiel.
4: Nie wchodźmy do wody wtedy, kiedy wisi czerwona flaga na kąpieliskach albo kiedy widzimy falę, która załamuje się z łoskotem. Nie wchodźmy do tej wody, bo jest po prostu niebezpiecznie.
3: Warto mieć ze sobą sprzęt asekuracyjny, taki jak bojka czy kamizelka.
4: Ten sprzęt asekuracyjny utrzyma nas na powierzchni wody. Bez tego, jeżeli złapie nas skór, poczujemy się słabo, po prostu znikamy pod wodą, znikamy pod taflą wody. Nie chcesz tragedii, wchodź do wody tylko wtedy, kiedy jest bezpiecznie. Korzystaj z bojki, która utrzyma cię na powierzchni wody.
3: Ratownicy apelują tak, żeby korzystać tylko z kąpielisk strzeżonych i nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Premier Donald Tusk ma dziś spotkać się z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem rozmów zarobki lekarzy i nieprawidłowości w szpitalach po doniesieniach o sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym lekarz bez specjalizacji Dawid Kacprzyk w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Mamy kryzys, przyznał w radiowej Jedynce Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera.
6: Doskonale wiemy, że mamy kryzys. Kryzys, który jest kryzysem w sektorze ochrony zdrowia. W sytuacji, kiedy jest już ten czas, żeby rozwiązania, które przez ostatnie miesiące Ministerstwo Zdrowia wypracowywało, żeby poprawić sytuację, będą prezentowane, no to takie rozmowy powinny się toczyć. Natomiast kluczową rozmową zawsze jest rozmowa z szefową ministerstwa, panią minister Sobierańską-Ghendą.
3: W rozmowach premiera z prezesem NFZ-u ma wziąć udział także minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Za nami kolejna noc z wymianą ciosów między Rosją a Ukrainą. Rosyjskie drony i pociski uderzyły głównie w Zaporożu. Kijów odpowiedział atakami na Moskwę i Krym.
7: Siły zbrojne Ukrainy podały, że po rosyjskim ostrzale Zaporoża 3 osoby nie żyją, a 18 jest rannych. Rosyjska artyleria ostrzelała również obwód chersoński. Tam 11 osób jest rannych. 4 osoby zostały ranne po rosyjskim ataku w obwodzie donieckim. W Kijowie policzono, że Rosjanie atakowali ukraińskie pozycje obronne 227 razy. Ukraińcy nie pozostali dłużni. Wysłali do Rosji ponad 400 dronów, z których prawie 60 doleciało do aglomeracji moskiewskiej. Nie ma informacji o stratach. Ukraińskie drony eksplodowały na okupowanym Krymie oraz w rejonach Tuły, Noworosyjska i Riazania. Również nie ma informacji o stratach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
8: To są

0: Aktualności Jedynki.
1: To już oficjalne. Robert Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt i zagra w amerykańskim Chicago Fire. Dla licznego polonijnego środowiska w Chicago to wyjątkowe wydarzenie.
2: Bardzo fajnie, bo pierw w Chicago bardzo dużo Polaków i też mam bardzo duży tak kultur piłki. To taki, żeby Chicago Fire napisało Lewandowski, to jest, ja bardzo to lubię i będzie więcej dużo kibicy na meczu.
3: Dawno Fire jeszcze nie wygrali jakieś mistrzostwa, US Open Cup, MLS Cup, to może lewy strażnik pomoże, żeby coś wygrać.
1: Kontrakt Polaka ma opiewać na 20 milionów dolarów. Zza oceanu przenosimy się do Londynu, ruszy Wimbledon. Wczoraj do drugiej rundy awansował Hubert Hurkacz. Swoje spotkania przegrały Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch. Dziś na kortach Wimbledonu zobaczymy dwoje Polaków. Obronę tytułu rozpocznie Iga Świątek. O 14.30 na korcie centralnym zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Polka mówi, że coraz lepiej czuje się na kortach trawiastych.
4: Tak, no umiem grać na trawie. Czasami tenis jakby jest na tyle specyficzną grą, że właśnie chwila niepewności albo jedno uderzenie, na którym się zafiksowałam w danym meczu, może sprawić, że ktoś przegra i akurat na trawie jakby nie ma zbyt dużo szans, żeby jakby poprawić te błędy, bo właściwie wracam na tą nawierzchnię dopiero po całym roku, więc ogólnie uważam, że co roku rozwijam się na trawie i mam nadzieję, że będę kontynuowała tą pracę tutaj.
1: A wcześniej na kortach trawiastych Wimbledonu zobaczymy Kamila Majchrzaka, który w południe zmierzy się w pierwszej rundzie z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
7: W tej chwili najwyższa temperatura, 27 stopni, tyle jest już w Przemyślu i właśnie dzisiaj w tamtym regionie, drodzy Państwo, południowo-wschodnia Polska, tam dzisiaj najwyższy upał nawet do 36 stopni. Na południu, w centralnej części kraju jeszcze też powyżej 30, nawet i powyżej 33 stopni. Gdzie chłodniej? No na zachodzie już jest chłodniej i na północy. I najniższa temperatura dzisiaj prognozowana to Gdańsk, tam 21 stopni. W tej chwili najniższa temperatura to jest Resko, Pomorze Zachodnie. Zachodnie 19 stopni. Uwaga, pomimo że ten upał jeszcze w wielu miejscach będzie nam dokuczał, to do tego wszystkiego dochodzą burze, intensywny deszcz, wiatr, grad, a nawet i bardzo silny ten wiatr będzie po chwilami do 100 km na godzinę. A zatem pogoda nie odpuszcza, będzie trochę chłodniej w niektórych miejscach, ale jak Państwo usłyszeli, burze, burze i jeszcze raz burze. Dbamy o siebie, dbamy o innych, chronimy co się da.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Klimat.
7: Jeśli ktoś chce wykorzystać dzisiaj tak zwane zielone godziny, to proszę to robić między 11 a 16. Wtedy właśnie są prognozowane te godziny. Wtedy też zalecane jest zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. Jakość powietrza dzisiaj w naszym kraju bardzo dobra lub dobra. Tak wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 24% energii elektrycznej. No i jeszcze gdyby chciał ktoś zajrzeć do lasu, to przypominam, że w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie. Pożarowe.
0: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
8: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

No są takie piosenki, w trakcie których myślę, że cała Polska sobie gdzieś tam nuci i śpiewa, ale są też i tacy wykonawcy, z którymi trudno śpiewać. Oj, Edycie Górniak, trudno towarzyszyć, prawda, z takim głosem. Przywitała nas i bardzo dobrze. Ja też państwa witam, Sława Wieńczycka. Rozpoczynamy nasze wakacyjne spotkanie. Jakże się cieszę, że państwo są tam po tej drugiej stronie. Jesteśmy razem do 12:00.

Mam nadzieję, że to słychać w moim głosie, ale niech będzie, bo już mi zwrócono uwagę z zaszyby, że nie powiedziałam państwu, że się do państwa uśmiecham. Mam nadzieję, że to słychać. No, te ostatnie dni to trochę nam dały w kość, prawda? No, ale jak Polska długa i szeroka, jeśli jest taki upał, to oczywiście, no nie mówię, że wszyscy, ale bardzo wiele osób jednak szuka takiej ulubionej czynności. Dzisiaj będzie, drodzy państwo, o plażingu, no bo wszyscy wiemy, wszyscy, że... Jak to oczywiście przez wiele lat śpiewa nam Majka Jeżowska i ona ma rację, no to skoro jest tak plaży, no to fajnie, no to jaki jest państwa ulubiony sposób tego plażingowania? Niech już trochę to takie zmienione słowo zabrzmi. Tak, tak, wiem. Czasem nie powinniśmy tak mówić, ale czasem to odwracamy. No i jak? Taka mała, lokalna plaża, czy taka duża, z taką już konkretną infrastrukturą? Jak to jest w państwa wypadku? Co państwo lubią? Którą przede wszystkim państwo plażę polecają? Bo dzisiaj też o tym będziemy mówić. Ukazał się w trakcie weekendu taki ranking, to my też spróbujemy się przyjrzeć, bo wiemy, jak to jest z rankingami. No i która państwa tak od Międzyzdrojów, od Świnoujścia, Pochel, Pokrynice, która plaża państwu najbardziej pasuje? A może wręcz odwrotnie, wcale nie morze, ale jakaś jeziorna plaża, albo rzeczna, albo miejska. No i właśnie dlatego dzisiaj nasz kolega Patryk Bedliński uda się nad Wisłę, do Góry Kalwarii. I o tym wszystkim dzisiaj też porozmawiamy. Jak zwykle czekam na państwa propozycje. Dzisiaj będziemy także opowiadać o naprawdę wielkiej wyprawie maluchów. I nie chodzi o dzieci, chodzi oczywiście o nasze słynne, kultowe Fiaty 126P. Znów wyruszyli, to jest prawie 100 kultowych tych maluchów. No i będziemy o tym wszystkim też rozmawiali. Konkursy też będą. No i co? Czekam na państwa opowieści. Facebookom ukośnik 1 71 151. Bawimy się razem do 12.

0: To oczywiście Reni Jusi, którą będzie można i zobaczyć i usłyszeć gdzie? W najbliższą sobotę właśnie w Zakopanem na naszym koncercie. To będzie 13, trzeci przystanek z 12, więc polecamy się Państwu. Jeśli Państwo gdzieś będą odpoczywali w Małopolsce, w okolicy, to koniecznie, koniecznie do Zakopanego. No i oczywiście czekam, już przychodzą Państwa pierwsze propozycje, nawet ze zdjęciami. Pan Adam, dzień dobry, pozdrawiam ze słonecznej Gdyni. Takie piękne ujęcie z tej plaży. Wydaje mi się, że ta plaża trochę mała. I drodzy Państwo, nieważne czy mała, czy duża, czy nad morzem, czy gdzieś nad jeziorem, czy gdzieś w mieście. Ważne, żeby ta plaża była strzeżona. Jak Państwo wiedzą, niestety za nami bardzo smutny rekord, jeśli chodzi o wypadki śmiertelne. Mówimy oczywiście o utonięciach, więc pamiętajmy, plaża strzeżona i naprawdę rozsądek, rozsądek i jeszcze raz rozsądek. A jeśli chodzi o nasze konkursy, to trochę fantazji, trochę rozsądku, różnie to bywa. Muszą się Państwo sami zastanowić, bo oczywiście pytań będzie sporo w naszych zabawach wakacyjnych, konkursowych. No i tak już będzie właśnie teraz pytanie siódme od Romana Czejarka, to znaczy, że czas najwyższy na nasze pytanie w konkursie Wakacje Marzeń, a zabawa jest naprawdę taka kilkuetapowa, dlatego, że mają Państwo nagrodę dnia, to właśnie nasza maskotka, nasz piesek, nagrodę tygodniową. Wczoraj wręczyliśmy pierwszy zestaw takich sprytnych zegarków, to była nagroda tygodniowa, a ta nagroda miesiąca, drodzy Państwo, to oczywiście szansa na podróż, na wakacje marzeń, bo 10 tysięcy złotych, jak wiemy, piechotą nie chodzi. No to co? Romek Państwu zadaje siódme pytanie. Od razu powiem, że to pytanie za 4 punkty, czyli raczej trudne.
1: Dziś znów dość trudne pytanie za 4 punkty. Jest dalej gorąco. Wsiadamy na żaglówkę i płyniemy na jedną z najbardziej tajemniczych europejskich wysp.

0: ta we śnie.
1: Marynarze mówią o niej wyspa mgieł. Jest tam jedna wioska, kilka dróg oraz wypożyczalnia rowerów dla turystów, tuż przy skromnej przystani promowej. W 1978 roku obok tej wyspy doszło do głośnej katastrofy ekologicznej. Pytanie, w jakim języku urzędowym mówi się na tej wyspie i jak nazywał się pechowy tankowiec, który rozbił się tam w czasie sztormu? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72151, najpóźniej do 11:30, wpisać na początku słowo klucz. Wakacje. Pytanie za 4 punkty. Powodzenia.
2: A w tle majtki Bosmana. No nie, nie, nie. No takie naprawdę prawdziwe majtki Bosmana, czyli zespół. W tle majtki Bosmana państwu przygrywał, a dokładnie Romanowi. To jeszcze raz przypominam ten numer 72151. Pamiętają państwo o tym słowie wakacje. Od tego zaczynamy tę odpowiedź. No i oczywiście trzeba wejść na naszą stronę, zaakceptować regulamin konkursu, wypełnić formularz i wtedy jest szansa na tę główną nagrodę, ale na tę dzisiejszą, czyli na naszą maskotkę, również czekamy.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Reklama. Autopromocja.
7: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej jedynki. Kacper Mek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
8: Dała nam wszystkim trochę się we znaki, prawda? No, drodzy Państwo, inaczej nie może być, ale już dzisiaj się trochę ta pogoda zmienia. Pani Maria napisała: upalny dzień dobry z Krakowa. Może dzisiejszy temat da trochę tej wirtualnej ochłody. Mówimy oczywiście o plażingu. Podobno jutro

0: Mają być jakieś burze. Pani Mario, nie jutro, ale już dzisiaj. No i wszystko zastyga w oczekiwaniu na deszcz, napisała pani Maria, ale na sobotę poproszę o załatwienie przyjemnej aury w Zakopanem. Do kogo można wysłać mail w tej sprawie? No pani Maria, no do mnie, proszę bardzo. Jak to się mówi? Mówisz, masz, będzie. Sobota, piękna, słoneczna pogoda i 20 stopni w cieniu, czyli tak normalnie to będzie 20 kilka w słoneczku. Idealna naprawdę pogoda na to, żeby się z nami spotkać właśnie w Zakopanem. Przypominam, górna i dolna Rówień Krupowa. A teraz, co się dzisiaj będzie działo? Otóż bardzo duży upał cały czas do 36 stopni na południowym zachodzie, czyli Podkarpacie, Lubelszczyzna, część Małopolski. Tam jeszcze dzisiaj bardzo, bardzo wysoka temperatura. W centralnej części na południu też jeszcze powyżej 30, na przykład w Warszawie 31, w Krakowie 32, a w Katowicach 33 stopni. Ale na zachodzie i na północy już ta temperatura niższa. I tak na przykład Wrocław 27, a Szczecin 26, ale Gdańsk najniższa temperatura już stopni 21. No i właśnie od tego zachodu i od południa idzie zmiana pogody, dlatego synoptycy ostrzegają przed intensywnym deszczem, przed burzami, przed gradem nawet i wiatrem, i porywy wiatru mogą sięgać do 100 km na godzinę. Także, drodzy Państwo, to nie są żarty. Pewnie przyjdzie kolejny alert, będą nas ostrzegali i rzeczywiście dbajmy o siebie i dbajmy także i o naszych bliskich i o nasz majątek. Co z ciśnieniem? Ciśnienie w południe w stolicy wyniesie 1010 hektopaskali. Teraz kierunek Piotrków, Trybunał Narski, województwo łódzkie, a jest tam pani Agnieszka Kitowska z Mediateki 800-lecia.
1: Dzień dobry z Piotrkowa Trybunalskiego. Dzisiaj piękna, słoneczna pogoda, trochę chłodniej niż wczoraj. Jest czym oddychać, lekki wiaterek nam wieje. Sezon urlopowy zaczął się już, ponieważ rozpoczęły się również wakacje. Natomiast Mediateka 800-lecia w Piotrkowie Trybunalskim nie zwalnia tempa. A co przed nami? Zaczynamy Poznaj, Twórz, Przekazuj, projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. To będzie o tradycji Piotrkowa Trybunalskiego. Powstanie książka o piotrkowskich rzemieślnikach. Młodzież będzie miała warsztaty i spotkania na temat tego, jak wybrać swoją zawodową drogę życiową. Drugi projekt, który również będziemy realizować, to Podróż między stronami. Tutaj będą warsztaty, będą spotkania z podróżnikami, będą bardzo ciekawe wydarzenia aż do końca bieżącego roku. Ogłosiliśmy również kolejny, bo już 54. ogólnopolski konkurs literacki o Rubinową Hortensję w dziale poezji. Gdyby ktoś zechciał spróbować swoich sił w zmaganiach konkursowych, do 18 września jest czas na to, aby prace konkursowe nadesłać. Gala finałowa będzie dopiero w listopadzie, więc mają jeszcze Państwo czas na odkrycie swoich literackich, poetyckich talentów.
0: Takie konkursowe atrakcje w Piotrkowie Trybunalskim. Jeszcze ważna informacja. Jutro jeszcze duży upał w południowo-wschodniej części kraju. Chłodniej w całej Polsce dopiero od czwartku.

0: Pani Alicja na Facebooku, na plaży fajnie jest, to fakt, a taka plaża bez tłumów ludzi to luksus dla spokojnego wypoczynku i od kilku lat wypoczywam właśnie na takiej plaży. Pani Alicja nie zdradza nam, która to plaża, gdzie ta plaża się znajduje. Jestem ciekawa, jak w wypadku Patryka Bedlińskiego, który też dzisiaj dla Państwa specjalnie wybrał się nad Wisłę, ale nie tutaj w Warszawie, tylko kawałek dalej, na południe, jest w Górze Kalwarii. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry, Sławo, dzień dobry Państwu.
0: Tak, no i co, tam taki wariant, że pusto, czy że raczej dużo ludzi?
1: Oj, pusto. Dzisiaj zdecydowanie jest pusto, chociaż w ostatni weekend było tu zupełnie inaczej. I jeżeli zajrzą Państwo na facebookowy profil programu Pierwszego Polskiego Radia, no to właśnie można zobaczyć, jak wtedy to wszystko wyglądało. W moim samochodzie na wyświetlaczu było 39 stopni Celsjusza. Nawet nie wiadomo było, jak klimatyzację ustawić, jadąc tutaj do Góry Kalwarii. I to bardzo obrazuje właśnie to, jak wtedy odpoczywaliśmy i dlaczego tak tłumnie tutaj ruszyliśmy. Dla porównania dzisiaj 22 stopnie, więc klima zupełnie nie była potrzebna. I wielka różnica też w tym, ilu z nas plażuje. No bo kilka osób, co prawda, po drodze spotkałem. Co ciekawe, turystów, którzy tylko po angielsku mogli ze mną porozmawiać i szybko uciekali, żeby schować się na moment jeszcze tutaj do lasu i troszkę też poodpoczywać. Więc gdyby Państwo chcieli nad plażę rzeczną się wybrać, dzisiaj zdecydowanie jest spokój i coś dla introwertyków, powiedziałbym, którzy nie lubią tłumu. Niemniej trzeba bardzo uważać. Koło mnie właśnie znajduje się znak z napisem wiry, bo ja przyznam się Państwu, że zamoczyłem nogi właśnie w Wiśle. No i trzeba na te znaki szczególnie uważać. Na to zwracają uwagę ratownicy. Miałem okazję wybrać się na taki patrol rzeczny z panem Wojciechem Kochańskim, instruktorem ratownictwa wodnego i wieloletnim członkiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wsiedliśmy na poduszkowiec i popłynęliśmy na patrol, żeby wskazać te najbardziej niebezpieczne miejsca.
2: I zapięcie. Jedno i drugie zapięcie, czyli wszystko musi być pozapinane, ściągnięte i możemy bezpiecznie wtedy wejść na motorówkę czy poduszkowiec, obojętnie czy będziemy pływali. Skuter wodny, mały kajak, rower wodny, kapoki mają być założone i pozapinane.
3: Kajaka na głoś.
2: Macie Państwo przykład, gdzie właśnie rodzice z małym dzieckiem weszli w miejsce, gdzie jest niebezpieczne. To dziecko nie powinno w tym miejscu być. Zwłaszcza, że nie ma nic do pływania przy sobie, żadnego kapoczka, koła dmuchanego, nic nie ma ze sobą. A tam dalej mamy właśnie tą przykosę, miejsca niebezpieczne. Proszę nie pozwalać dziecku, żeby było między Wami a głęboką wodą. Odwrotnie, dziecko powinno być między Wami a lądem, ok? Spotykamy osoby, które płyną kajakiem i nie mają pozapinanych kapoków. Czyli kapok nie tylko ma być założony, ale ma być pozapinany, ściągnięty, a zwłaszcza jeżeli chodzi o małe dzieci.
1: Wydawałoby się, że jest założony, więc jest bezpiecznie.
2: Nie, nie, nie. Musi być zapięty, szlufki pod nogami i ściągnięty. Nawet jeżeli pan wpadnie do wody, to ten kapok...

0: złudne wrażenie, prawda? Bo mamy przekosy, czyli tak naprawdę miejsca, gdzie się robi głęboko nagle. Robimy krok dalej i już się robi bardzo głęboko.
1: To niech pan zwróci uwagę. Teraz spojrzymy na drugą stronę, w stronę mostu. Widzi pan, jak się marszczy woda? Mhm. To jest właśnie kant przekosy. Znaczy wcześniej, jakieś 4 lata temu, chciał przyjść na drugą stronę Wisły i tak jak teraz spojrzymy na most drogowy i na ten filar, mhm. to tam właśnie w tym miejscu utopił się, a 3 lata temu dwóch chłopców, młodzi chłopcy, 17-16 lat, chcieli sobie przejść na drugą stronę, stwierdzili, że mają wodę po kolana, więc mieli dosłownie może 50 metrów na drugą stronę, ale wpadli właśnie w kant przekosy, czyli nagle pod nimi się zarwał grunt pod wodą. Prawdopodobnie trzymali się jeden drugiego, bo wypłynęli idealnie w tym samym miejscu.
0: I dlatego musimy szczególnie zwracać uwagę na oznaczenia, wiry chociażby i nagłe uskoki wody, tak zwane przykosy. I możliwe, że w takim miejscu osoba, która chociażby nie umie pływać, zostanie wciągnięta. Czy też znak niebezpieczna głębokość. Ten został nieco profilaktycznie ustawiony wcześniej, z takim marginesem, a nie dopiero w samym niebezpiecznym mhm. miejscu. Nawet jeżeli dojdziemy do samego znaku, to jeszcze nie będzie niebezpiecznie, ale ten znak stoi tam nie bez powodu. Czy znak nagły uskok wody, bo my czasami nie widzimy. Widzimy czegoś z naszej perspektywy, widzimy, jakby miało być całkiem płytko, a już za moment robi się głęboko.
2: No właśnie, Patryku, i dlatego tak ważne jest, żeby korzystać oczywiście z głową i szukać tych plaży strzeżonych, a ich sporo jest w naszym kraju, zarówno nad morzem, jak i nad jeziorami, jak i w miastach, więc trzeba szukać tego napisu i trzeba zobaczyć, czy jest ratownik. No i oczywiście też najlepiej, jak jest sprawdzone dno, wtedy wiemy, co tam jest, czy jest głęboko, czy jest płytko. Patryk Bedliński dla Państwa cały czas nad Wisłą w Górze Kalwarii. Jeszcze się z Patrykiem będziemy łączyć. Dzięki, Patryk.
0: Dziękuję.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Pani Maria na Facebooku przyznaje, że nie lubię leżeć plackiem na plaży, wolę pochodzić wzdłuż plaży, poopalając się, ale są też i tacy, drodzy państwo, którzy ten piasek wykorzystują. I to wbrew pozorom nie są tylko dzieci i tatusiowie, którzy kochają budować zamki z piasków. No ale jak wiemy, taką budowlę trudno utrzymać, prawda? Dlatego teraz przenosimy się za ocean. Jak państwo wiedzą, tam oczywiście trwa mundial, czyli wielkie święto piłki nożnej. No ale gospodarze prześcigają się, żeby pomiędzy meczami zapewnić kibicom jakieś dodatkowe, na przykład właśnie atrakcje z piasku. W Los Angeles, gdzie słońce, jak państwo wiedzą, świeci w pełni przez prawie 300 dni w roku, po meczu można podziwiać sztukę na plaży. No i uwaga, to będzie specjalne zapowiedzenie, dlatego że po raz pierwszy tu u nas w Lecie z Radiem wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk, którego państwo na pewno znają z ekranu telewizora, a teraz jest z nami. No to właśnie on, o zamkach na piasku.
1: Linia brzegowa wokół Los Angeles to bagatela, blisko 120 kilometrów słynnych plaż. Malibu, Santa Monica, Venice czy Marina del Rey. Ta ostatnia to największa sztuczna przystań jachtowa na świecie, a wodny tramwaj przewiezie nas po niej już za $1. Ale ja pojechałem tam w zupełnie innym celu. Przy okazji meczów mundialu rozgrywanych tutaj, w Kalifornii, na plażę wchodzą certyfikowani rzeźbiarze w piasku. I tworzą cuda, opowiada mi mieszkająca w okolicy Francesca. Za każdym razem powstaje coś innego. Ostatnim razem to była cała masa żaglówek. Dziś chyba w końcu powstanie zamek z piasku. To niesamowite. Kto kiedykolwiek stawiał taki zamek z piasku, ten wie, że najlepszym cementem, no dobra, spoiwem jest woda. Więc specjaliści zrzeszający się w grupie Archisand mają specjalne węże i polewaczki, żeby zachować wilgotność budulca. A te wieżyczki i wszystko dookoła nie powstają spontanicznie. To efekt planu przygotowanego wcześniej w pracowni projektowej, tłumaczy przywódca grupy, 70-letni Greg.
2: It's fragile, it's sand and water.
1: Piasek i woda to delikatna, krucha konstrukcja, która czasem po prostu się przewraca. Taka jego natura, ale taka też magia wszystkiego, co powstaje z morza. Kolejne zamki na piasku powstaną tu 2 i 10 lipca. To będą już ostatnie mecze w Los Angeles. Ale ponieważ akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem, niewykluczone, że za 2 lata, gdy miasto będzie gościć letnie Igrzyska Olimpijskie, rzeźbiarze znów będą mieli pole do popisu.
0: Fajna praca, prawda? Takie piaski. Kopać różne i różne rzeczy budować. Kacper Merk, specjalny nasz wysłannik, wysłannik radiowej jedynki, będzie jeszcze państwu o ciekawych rzeczach donosił. A jeśli chodzi o zamki na piasku, nie wiem jak u państwa, ale mój rekord to 2 dni wytrzymał taki zamek, a później to niestety poszło wszystko z wiatrem.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A w tym programie za 20 kilka minut nasze kultowe, letnie, wakacyjne skojarzenia. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Mam nadzieję, że Państwo zapamiętali. To jest nasze pytanie eliminacyjne do skojarzeń. 72 151.

0: autopromocja.
1: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
2: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
1: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
2: Na letnisko zapraszamy.
1: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
2: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
11: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może

0: ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
1: Makaron pani mówi? Proponuję taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
0: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
1: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
2: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
5: O, jeszcze to.
6: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
3: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
7: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
6: Dajcie wszyscy święty.
3: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
4: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Cały czas zakorkowana jest trasa ekspresowa S7 w województwie mazowieckim przed Warszawą od strony Radomia. Na kilometrze pierwszym pomiędzy węzłami Zamienie a Warszawa Lotnisko jezdnia w kierunku Warszawy jest nadal zwężona i to w związku z karambolem, do którego doszło na jezdni właśnie w kierunku stolicy z udziałem trzech autosobowych i samochodu dostawczego. Na trasie ekspresowej S6 w województwie zachodniopomorskim auto osobowe uderzyło w bariery pomiędzy węzłami Sianów Zachód a Koszalin Wschód. Na kilometrze 136 jezdnia w kierunku Szczecina jest zwężona. Zakończyły się utrudnienia, dosyć poważne utrudnienia, kilkugodzinne na ekspresowej jedynce na obwodnicy Żywca, gdzie pomiędzy węzłami Żywiec Soła a Żywiec Browar doszło do wypadku trzech pojazdów osobowych. W tej chwili ruch w obu kierunkach, czyli i w kierunku Zwardonia i w kierunku Tychów, jest już możliwy całą szerokością jezdni i właściwie większych spowolnień tam nie obserwujemy. Uwaga na Krajowej 46 pomiędzy Częstochową a Szczekocinami w miejscowości Zrębice Pierwsze. Tutaj na kilometrze 205 obowiązuje ruch naprzemienny w związku z wypadkiem dwóch pojazdów osobowych. Dwie osoby zostały w tym wypadku ranne. Cały czas utrudnienia utrzymują się na trasie ekspresowej S8 pomiędzy Zambrowem a Białymstokiem, gdzie na jezdni w kierunku stolicy województwa podlaskiego zderzyły się dwie ciężarówki. Na 10 kilometrze zablokowany jest pas prawy. I pewne spowolnienia, ale tylko spowolnienia właśnie na S8 się utrzymują.
10: Na zegarach 10:00. To program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Plaże, no to państwo proponują. Gdynia, Sopot, Mielno, Ustka, Gdańskie, Litkowo, ale także i mała rybacka osada w Kuźnicy, albo plaża w Kętach nad rzeką Soła. Albo spacer nad Tawią, jeśli to ma być alternatywa do plaży. Czekamy na państwa kolejne propozycje. Drodzy państwo, Lato z Radiem trwa. Za dosłownie kilka minut będą skojarzenia. Teraz czas na aktualności jedynki. Muszę spojrzeć. Nie, to nie jest Marysia. Olaf Warzyński.
1: Tak, to Olaf Warzyński. Dzień dobry, witam państwa. Nie było znamion przestępstwa. Prokuratura umarza śledztwo w sprawie dwóch wież. Czy ceny paliw od jutra znów poszybują w górę? Dziś ostatni dzień pakietu CPN.
2: Od samego początku było to bardzo jasno komunikowane. Był pakietem tymczasowym.
1: Dotkliwe skutki burz na Śląsku. Prawie 19 tysięcy odbiorców nie ma prądu. Na początek decyzja organów ścigania w sprawie tzw. dwóch wież. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo. Poinformował o tym w komunikacie jej rzecznik Piotr Skiba. Prokuratura stwierdziła, że nie ma znamion czynu zabronionego. A chodzi, przypomnijmy, o dwa wieżowce, które miały zostać wybudowane na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna, związaną z Prawem i Sprawiedliwością. W 2018 roku zrezygnowano z tej inwestycji. W kolejnym roku do prokuratury trafiło zawiadomienie złożone przez pełnomocników austriackiego biznesmena.

0: biznesmena Geralda Birkfellnera. Zarzucili oni prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu oszustwo, ponieważ odmówił zapłaty 1 300 000 euro za koszty poniesione przez Birkfellnera. Zarządów Zjednoczonej Prawicy prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa. Po zmianie władzy w lutym 2025 roku sprawa ruszyła. Wśród przesłuchanych świadków był Jarosław Kaczyński. Dziś ostatni dzień funkcjonowania pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Od jutra rząd nie będzie już kontrolował maksymalnych cen na stacjach. Od samego początku informowaliśmy, że pakiet jest tymczasowy, podkreśla minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Szef resortu mówił o tym w Polsat News.
1: Wiemy, że pakiet CPN od samego początku, było to bardzo jasno komunikowane, był pakietem tymczasowym, związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie, z wojną na Bliskim Wschodzie, z tym, że ceny ropy wystrzeliły do poziomu nawet 115-116 dolarów za baryłkę. Dzisiaj to jest 70 dolarów.
0: Pakiet CPN wszedł w życie 31 marca, został wprowadzony w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy naftowej na świecie w związku z wojną na Bliskim Wschodzie. Jego głównym założeniem było obniżenie stawki VAT-u i akcyzy oraz wprowadzenie maksymalnych cen paliw. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, 98 6,68, a oleju napędowego 6,19. Około 1700 strażackich interwencji w związku z burzami. To statystyki z ostatniej doby. Najwięcej takich wyjazdów odnotowano w województwie śląskim.
2: Strażacy usuwali głównie skutki silnego wiatru i intensywnych opadów deszczu. W całym regionie zerwanych zostało 5 dachów z budynków mieszkalnych i gospodarczych, a 38 uległo uszkodzeniu. Bez prądu pozostaje prawie 19 tysięcy odbiorców. Kilka osób zostało też poszkodowanych. W Redutowach drzewo przewróciło się na placu zabaw i przygniotło 15-latka. Chłopiec został zabrany do szpitala na badania. W Lędzinach z kolei piorun uderzył w samochód osobowy, w którym przebywał mężczyzna. Pomocy udzielili mu ratownicy. Uderzenia pioruna powodowały także pożary. Do takiego zdarzenia doszło w Zabrzu, gdzie zapaliło się poddasze w jednym z budynków mieszkalnych. W Rybniku z kolei powalone drzewo spowodowało awarię na kolei.
0: O czym mówiła Joanna Opas z Radia Katowice. Burze to nie jedyne zagrożenie. Upał ciągle nie odpuszcza w centrum i na południu. Dziś będzie nadal nieznośnie gorąco. Są alerty drugiego, a na południowym wschodzie także trzeciego stopnia. Unikajmy słońca, chłodźmy się i pijmy dużo płynów, apelują służby. W godzinach od 10 do 15 lepiej pozostać w domu i nie wychodzić na słońce, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
3: Kiedy jest słońce, unikamy pobytu na świeżym powietrzu, czyli na nieosłoniętych przestrzeniach, bo to słońce operując daje jeszcze wyższą temperaturę i jeszcze łatwiej ulec udarowi cieplnemu, prawda? To jest pierwsza sprawa, czyli unikamy bezpośredniego operowania promieniowania słonecznego na naszym ciele. Jeżeli już musimy być na świeżym powietrzu, to najlepiej z jakąś osłoną, nie wiem, parasol, kapelusz z dużym rondem, żeby się zabezpieczyć przed działaniem promieniowania.
0: Sanepid apeluje również o rozważne korzystanie z kąpielisk, najlepiej strzeżonych, i niespożywanie alkoholu przed i w trakcie kąpieli.
4: To są aktualności jedynki.
0: Cypr kończy półroczną prezydencję w Unii Europejskiej. Jutro stery we wspólnocie przejmie Irlandia. Cypryjskiej prezydencji udało się doprowadzić do porozumienia w kilku kluczowych kwestiach.
5: Jeden z najmniejszych krajów w Europie zakończył misję. Z sukcesem, podsumował prezydent Cypru Nikos Christodoulides, wskazując na kluczowe osiągnięcia. Utrzymaliśmy wsparcie dla Ukrainy, zgadzając się na przekazanie 90 miliardów euro. Zatwierdziliśmy też 20 pakiet sankcji na Rosję. Dotychczas nałożone sankcje zostały przedłużone o rok, a nie o 6 miesięcy. Ale uczciwie trzeba przyznać, że Cypryjczykom pomogła zmiana rządów na Węgrzech. Odszedł prorosyjski Viktor Orban, który blokował wszystkie decyzje dotyczące Ukrainy. Także rozpoczęcie negocjacji członkowskich Brukseli z Kijowem. Natomiast Cyprowi udało się wynegocjować jedną z priorytetowych spraw. Wzmocnione zostały prawa pasażerów linii lotniczych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
6: Dwa wpisy na Facebooku pokazują, jak dzisiaj pogoda podzieliła nam kraj. Pan Paweł: Ostróda dzisiaj 26 stopni, wreszcie się da odetchnąć, lekkie zachmurzenie i lato z radiem z głośników. A z drugiej strony pani Maria: pod Rzeszowem nadal upalnie, temperatury nie schodzą poniżej 30 stopni. No właśnie, tak dzisiaj to wygląda, że jeszcze w wielu regionach bardzo duży upał. Te regiony to przede wszystkim Podlasie, Suwalszczyzna.

0: Lubelszczyzna, Mazowsze, Lubelszczyzna, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Małopolska i Górny Śląsk. Tutaj jeszcze temperatura powyżej 30 stopni będzie w ciągu dnia, natomiast w pozostałej części już zdecydowanie chłodniej. Nawet na wybrzeżu dzisiaj na zachodzie temperatura 20-21 stopni. Ale nie ma nic za nic, drodzy Państwo. Będą burze, intensywny deszcz, bardzo mocny wiatr, porywy, jak ostrzegają synoptycy, mogą nawet sięgać 100 km na godzinę i oczywiście grad też może się zdarzyć, a zatem niezależnie od tego, w której części kraju są Państwo, trzeba uważać albo na ten duży upał, albo na tę sytuację burzową.
1: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
2: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

No i trafiają do nas zdjęcia z Państwa ulubionych plażowych miejsc. Pan Marek, plaża w Białogórze i namiot. No właśnie, to chyba, Panie Marku, nie jest zdjęcie z dziś, bo myślę, że dzisiaj to pewnie więcej ludzi tam w Białogórze, ale rzeczywiście plaża nie jest tak często uczęszczana, więc polecamy. A Pani Maria, ulubiona plaża, gdzie spędzała wiele razy dzieciństwo i teraz też. Bałtycka plaża od Chłapowa, począwszy dalej, już później Chałupy i Jurata. No tak, też piękne tereny. A z kolei teraz na południe kraju, czy wręcz odwrotnie, nie morze, a góry. Pan Paweł poleca rzeki Brennice i Leśnice, to Beskid Śląski. No, sporo ludzi przy tej rzeczce, rzeczywiście. Ważne jest, drodzy Państwo, żeby to były bezpieczne miejsca, strzeżone. No i jak zwykle apelujemy o ten rozsądek, żeby nikomu nic złego się nie stało.

Jeden maluch, jeden fiacik, no rajdu nie czyni, ale jeśli takich fiacików, drodzy państwo, tych skultowych, z czasów PRL-u, pięknie odmalowanych, z nowymi czasem silnikami, a czasami niekoniecznie, jest ich prawie setka i one tak jadą i jadą i jadą. No to jest tak imponujący widok, że my o tym też dzisiaj będziemy mówić, bo właśnie wystartowała po raz kolejny wielka wyprawa maluchów. Jaki cel im w tym roku przyświeca, o tym oczywiście już niebawem po godzinie 10:30. Ale za kilka minut to państwo doskonale wiedzą nasze kultowe skojarzenia. Nawet jak państwo nie biorą udziału, to ja wiem, tam przy radioodbiornikach wszyscy sprawdzają swoją wiedzę i bardzo dobrze. Sława Bieńczycka, razem jesteśmy do 12:00.

0: Brde, brde, brdi, brdo, brdu, brdy, krzta, krzte, krzti, krzto, krztu, krzty. No trzeba tak zawsze przed skojarzeniami. Oczywiście przed audycją też zawsze robię rozgrzewkę dykcyjną, ale przed skojarzeniami, gdzie mamy tylko 30 sekund i trzeba tak szybko, myk, myk, myk, no to wtedy, drodzy Państwo, ta dykcja musi być tak arcy, arcy. Dobra. Dzień dobry, Panie Michale. Panie Michale, halo, Sosnowiec. Słyszymy się? No Panie Michale, na zakupy Pan tutaj już poszedł. Tutaj skojarzenia czekają na Pana. Dzień dobry, Panie Michale. Nasze pytanie eliminacyjne pamięta Pan?
1: Tak. Dlaczego

0: pies jest najwierniejszym przyjacielem człowieka.
1: No dlaczego?
0: No pies to jest jedyny taki artysta, który maluje swoim ogonem radość oraz oprócz tego jest, kocha za to, że jest, po prostu jestem oraz zamienia zwykłą codzienność w najwierniejszą magię.
1: O, jakie ładne. No właśnie, to jest dowód na to. Panie Michale, no to bardzo się cieszę. Jak pana pupil ma na imię?
0: Lucek.
1: Lucek, no to pozdrawiamy Lucka. No i teraz będziemy sprawdzać jeszcze pana wiedzę za momencik, bo muszę wszystkim i panu powiedzieć, o co pan w ogóle gra. Jeśli będzie to trzecia nagroda, to wie pan, że to będzie walizka o wartości 400 zł. W jakim kolorze?
0: Pomarańczowy?
1: Dobrze, tak.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
1: Oczywiście nie jest to przypadkowy kolor, dlatego że to kolor radiowej jedynki. Jeśli będzie to drugie miejsce, panie Michale, to będzie to smartwatch o wartości 600 zł.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków smartwatch. www.watchmark.pl.
1: A gdy trafi się pierwsza nagroda, to będzie coś idealnego do czytania, czyli czytnik e-booków, idealna taka nagroda na plażę, na wakacje, do pociągu, do autobusu, no gdziekolwiek, o wartości 700 zł.
2: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
3: Jedynka. To jest radio.
1: I w tej jedynce teraz skojarzenia. Panie Michale, którą nagrodę pan gra?
0: Nie wiem.
1: Jak się trafi, bo wie pan co, wczoraj mieliśmy słuchacza, który nie chciał pierwszej, walczył o drugą nagrodę, więc musiał tak wycyrklować, żeby nie być lepszym od kogoś tam. No i później to już celowo mówił, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Pan wie, że to jest takie magiczne słowo,
0: wiem,
1: prawda?
0: Słyszał
1: pan. No właśnie. Także specjalnie miał mniej punktów po to, żeby zdobyć. To różnie bywa. Rozumiem, że pan po prostu gra, co będzie, to będzie i bardzo dobrze. No to najpierw niech maszyna losująca tutaj nam się pokręci i zobaczmy, co ona dla pana ma. O, a lubi pan polską muzykę rozrywkową?
0: No, nie jest to najgorsza kategoria, ale też nie jest to najlepsza.
1: Panie Michale, to jest bardzo dobra kategoria. Zaraz powiem panu dlaczego, bo tutaj na przykład nie będziemy pytać o wykonawcę. Będzie musiał pan dokończyć tytuł. I to moim zdaniem jest naprawdę sympatyczna kategoria. Gdybym powiedziała słodkiego, miłego, to pan musi
0: dokończyć.
1: A widzi pan, a gdybym powiedziała spacer dziką,
0: plażą?
1: No tak, bez tego znaku zapytania. Zresztą plaża to temat dzisiejszego Lata z Radiem. To trochę tak specjalnie ten przykład. Dobrze, gotowy? Próbujemy?
0: Tak.
1: 30 sekund na odpowiedź. Jeśli pan nie będzie wiedział, to co pan zrobi?
0: Dalej.
1: Tak jest, albo nie wiem. 3, 2, 1, start. Wstawaj, szkoda.
0: Dnia.
1: Niewiele ci mogę.
0: Dać.
1: Radość o.
0: Dalej.
1: Trójkąty i.
0: Kwadraty.
1: Mississippi w.
0: Ogniu.
1: Długość dźwięku.
0: Samotności.
1: Tyle samo prawd, ile?
0: Dalej.
1: Moja i twoja?
0: Nadzieja.
1: Jaka róża, taki?
0: Cierń.
1: Kwiaty we?
0: Dalej.
1: Historia jednej?
0: Piosenki.
1: Dziwny jest ten?
0: Świat.
1: Byłaś sercem?
0: Mego życia.
1: Nie, byłaś sercem bicia, to Andrzej Zaucha. Muszę państwu się przyznać, że to dla nas, prowadzących, jest najtrudniejsza kategoria, dlatego że my się naprawdę musimy powstrzymywać, żeby nie dopowiedzieć za państwa. Udało mi się, brawo ja i brawo także pan, panie Michale, bo ma pan 8 punktów. Co tam było źle? Radość o poranku, trójkąty i kwadraty były dobrze. Co tam jeszcze było źle? Tyle samo prawd, ile? Pamięta pan? Izabela Trojanowska?
0: Oj, nie
1: kłamstw.
0: Pamiętam.
1: I kwiaty we... We włosach i historia jednej znajomości. Ale bardzo dobry wynik, panie Michale, 8 punktów. Zobaczymy, co na to wszystkiego powie nam pani Ewa z Opola. Pani Ewo.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Szybciuteńko o pupilu swoim. Dlaczego najlepszy?
4: Mój pupil rozumie mnie bez słów. To jest Hiszpanka dowodna. Wszystkie emocje szczytuje. No jak można jej nie nazwać przyjaciółką? To wszystko jest podszyte ogromną emocją, miłością.
1: To prawda, że komunikuje się gestem z panią?
4: To jest koniec świata. Komunikuje się za pomocą gestu, za pomocą wzroku.
1: No, to
4: jest
1: naprawdę.
4: Mój pies.
1: Jak się nazywa?
4: Wyczuwający wszystkie emocje. Sierra.
1: Sierra, no tak.
4: Tak jak Sierra Nevada.
1: Po prostu hiszpańsko musiało być. Pani tak. Ewo, mam nadzieję, że nie tylko w Opolu trzymają za panią kciuki. Maszyna losująca już wybiera dla pani kategorię. A lubiła pani w szkole czytać książki? Literatura polska kategoria.
4: Tak.
1: No to dobrze. Bo

0: To wbrew pozorom też wcale nie jest taka trudna kategoria. To są znane postaci z polskiej literatury. Ja będę podawała imię i nazwisko, a pani będzie musiała podać tytuł książki. Gdybym powiedziała Bogumił Niechcic, pani powie...
1: Dalej.
0: Nocy i dnie, taki był tytuł. A gdybym powiedziała Zbyszko z Bogdańca? Podpowiem Sienkiewicz? Krzyżacy tutaj by było.
1: Krzyżacy.
0: No próbujemy, dobrze?
1: Ciężko będzie chyba.
0: Niektóre są bardzo znane, a niektóre troszkę mniej, ale też znane. 3, 2, 1, start. Ignacy Rzecki.
1: Lalka.
0: Cezary Baryka.
1: Dalej.
0: Marek Winicjusz.
1: Dalej.
0: Wachmistrz Soroka.
1: Dalej.
0: Staś Tarkowski.
1: Dalej.
0: Antek Boryna.
1: Chłopi.
0: Jacek Soplica.
1: Pan Tadeusz.
0: Tomasz Judym.
1: Dalej.
0: Jurand ze Spychowa. Tutaj byliby Krzyżacy, ale i tak już jest na wybrzmieniu. Tomasz Judym to Ludzie bezdomni, Staś Tarkowski to W pustyni i w puszczy, Wachmistrz Soroka Potop, Marek Winicjusz Quo Vadis i Cezary Baryka Przedwiośnie. Pani Ewo, mamy 3 dobre odpowiedzi, czyli na razie ma pani drugie miejsce. No i teraz pan Czesław Kruszwica. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Panie Czesławie, proszę nam powiedzieć króciuteńko, dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka?
2: Ponieważ każdy jest Napoleonem dla psa.
0: A jak się nazywa pana pies?
2: Kapral.
0: Aha, i pan właśnie jest dla niego tym Napoleonem. Jak pan napisał, zawsze wykrywacie każdą bitwę. No, poczucie humoru też jest promowane. A od razu chcę państwu powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz, bo tak może z tych państwa opowieści wynika, że w konkursie naszym skojarzenia mogą brać tylko ci, którzy mają psa. Nie! Każdy, niezależnie od tego, czy państwo mają swojego ulubionego pupila, czy nie, to oczywiście każdy może grać. Panie Czesławie, trzecia maszyna losująca. Kręci się. No jaka fajna kategoria. Znane przysłowia, powiedzenia i sentencje. Co pan na to?
2: Może być.
0: Moim zdaniem bardzo dobra, bo znowu to jest trudna kategoria dla nas. Musimy się powstrzymać, żeby nie powiedzieć całej sentencji. Otóż pan będzie musiał dokończyć. Gdybym powiedziała pierwsze koty za...
2: Płoty.
0: Albo na złodzieju czapka...
2: Gore.
0: Tak jest. Gotowy?
2: Tak.
0: 3, 2, 1, start. Mądry Polak po...
2: Kodzie.
0: Kropla drąży...
2: Skałę.
0: Czas to...
2: Pieniądz.
0: I wilk, syty i owca...
2: Cała.
0: Dla chcącego nic?
2: Trudnego.
0: Nie dla psa?
2: Kiełbasa.
0: Jak trwoga to do?
2: Boga.
0: Bagba z wozu koniom?
2: Lżej.
0: Bez pracy nie ma?
2: Kołaczy.
0: Lepszy ryc niż?
2: Nic.
0: Szukać igły w stogu?
2: Ciana.
0: To pytanie?
2: Bądzi.
0: Mieć głowę na?
2: Karku.
0: Nie, no prowiem, że to nie wiem, czy to nie jest na razie tegoroczny rekord. Ile mamy szanowne jury? Ja wiem jedno. Wiem jedno. Panie Czesławie, wszystkie dobre odpowiedzi. Nawet gdybyśmy, tak jest, uznajemy nawet tą ostatnią, bo to już i tak nie ma znaczenia, czy to 13, czy 12. I tak pan wygrywa. No, gratuluję. Fanfary dla pana. Brawo, brawo. Panie Czesławie, mam nadzieję, że ten e-book się przyda, a zatem pierwsza nagroda wędruje właśnie do pana Czesława i to jest czytnik e-booków o wartości 700 zł. Drugie miejsce, 8 punktów, też bardzo dobry wyniak, pan Michał z Sosnowca i to jest specjalny ten sprytny, jak ja to mówię, inteligentny zegarek o wartości 600 zł, a pomarańczowa walizka o wartości 400 trafi do pani Ewy z Opola. No to, drodzy państwo, kolejne skojarzenia jutro.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Wimbledon, a więc legendarny turniej, gdzie tradycja towarzyszy nowoczesności. Zielona trawa, truskawki i wielkie tenisowe emocje. Tytuł broni Iga Świątek.
8: Iga na forkant rywalki, Anisimowa atakuje Igę Świątek. Iga trafia, trafiła w linię. Iga Świątek, mistrzynią Wimbledonu.
7: Relacje z tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu w programie pierwszym Polskiego Radia.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
9: Skojarzeniach do grywki nie mieliśmy, ale w piłce nożnej trochę inaczej. Krzysztof Kuzak, dzień dobry.
10: Dzień dobry, w nocy były aż dwie. No, za nami i wieczór, i noc pełne piłkarskich emocji okraszonych niespodziankami. Do 1/8 finału Mistrzostw Świata awansowały Brazylia, Paragwaj i Maroko. Z mundialem pożegnały się Japonia, Niemcy i Holandia, ale więcej na ten temat Tomasz Kowalczyk.
11: Na tym mundialu obowiązuje hasło, że życie zaczyna się po 40, a właściwa część turnieju startuje od fazy pucharowej. Wielka piłka, dramaty, niespodzianki. Fani zobaczyli futbol przez wielkie F. Pierwszym zaskoczeniem pachniało już w meczu Brazylii z Japonią, ale na gola Kaishu Sanu strzelonym po cudownym rajdzie Canarinhos zareagowali spokojem i finezją w drugiej połowie. Na 1-1 trafił weteran Casemiro, a piękna akcja ludzi z Ligi Angielskiej Bruno i Gabriela Martinellego wyrzuciła Japonię z turnieju. Niemcy o problemy poprosili sami. Julian Nagelsmann kombinował ze składem, ograniczał potencjał ofensywny drużyny, wcale nie uszczelniając w ten sposób obrony. Jego zawodnicy grali wchodzonego. Paragwaj nastawił się za to dosłownie na kilka akcji. W 42 minucie Enciso wykorzystał podanie Galarsy i piękną główką posłał piłkę do siatki. Na 1-1 też głową trafił Kai Havertz. Jak w transie bronił bramkarz Paragwaju Orlando Hill. Raz dał się pokonać Tachowi, ale z pomocą przyszedł VAR. Dopatrzono się faulu Antona. W karnych znów koncert Hilla. Zanosiło się na 4-2. Niemcy jeszcze wrócili do remisu, ale wtedy spudłował Tach, a Canale zakończył rywalizację. Holendrzy mieli wielkie problemy z Marokiem, ale prowadzili do 90 minuty po golu Hakpo. Zaspali w doliczonym czasie. Diop głową trafił na 1-1, a więc dogrywka i karne. Przeklęte jedenastki. Oranie znów w nich odpadli. W ostatniej serii Bono ośmieszył Somerville'a, odbijając piłkę jedną ręką, a do 1/8 finału Maroko wprowadził grający na co dzień w lidze holenderskiej Sali Bari.
10: A teraz zapraszam Państwa do sklepu z mundialowymi pamiątkami w mieście Aniołów.
12: W Los Angeles mamy 7 mundialowych sklepów, ale jeśli szukacie oficjalnych maskotek Mistrzostw Świata, zapomnijcie. Podobnie jak te olimpijskie zimą we Włoszech, wyprzedały się już pierwszego dnia. Zresztą nie tylko one, mówi mi jeden ze sprzedawców. Koszulki Messiego są tu popularne, ale te drużyn USA i Meksyku sprzedaliśmy w dniu otwarcia sklepu. Nie ma się więc co dziwić, że klienci kręcą nosem na tę ofertę. Najlepsze co dostałem to kapelusze. Mają oznaczone wszystkie miasta i stadiony, a można ich też użyć jako ozdoby. Są koszulki, ale ja najbardziej lubię rzeczy, które stoją i przypominają mi konkretne chwile. Czyli przydałyby się maskotki, których nie ma. Jest ich mnóstwo w sklepach stadionowych, ale w mieście nic z tego. Bo trzeba tu dodać, że posiadacze biletów mogą kupować pamiątki także w dni meczowe. Oczywiście uprzednio spędzając czas w długiej kolejce. Kacper Merk, Polskie Radio, Los Angeles.
10: A przypomnę, że oficjalne maskotki mundialu to łoś Maple, jaguar Zaju oraz bielik amerykański Klacz. No a nasz kundelek lata z radiem czeka jeszcze na

0: swoje imię.
1: Czeka, czeka, a my też kiedyś mieliśmy Bielika. Jedno krótkie pytanie, to tak? Iga dzisiaj na Wimbledonie o której gra?
0: No na pewno nie wcześniej niż o 14:30. Dzisiaj broni tytułu. Dzisiaj też mecz z udziałem Kamila Majchrzaka. No i oczywiście, tak poza mundialowo, Robert Lewandowski w Chicago Fire.
1: O, to dobra wiadomość.
0: Tak jest.
1: Dzięki.
2: Pogoda.
1: 36 stopni. Taki upał dzisiaj jeszcze w południowo-wschodniej Polsce. W ogóle w wielu miejscach w tej wschodniej połówce jeszcze powyżej 30, natomiast w zachodniej już zdecydowanie niższa temperatura, na wybrzeżu nawet 21-23. I pamiętajmy, ostrzegamy przed burzami.

0: we śnie.
1: Marynarze mówią o niej Wyspa Mgieł. Jest tam jedna wioska, kilka dróg oraz wypożyczalnia rowerów dla turystów, tuż przy skromnej przystani promowej. W 1978 roku obok tej wyspy doszło do głośnej katastrofy ekologicznej. Pytanie, w jakim języku urzędowym mówi się na tej wyspie i jak nazywał się pechowy tankowiec, który rozbił się tam w czasie sztormu? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod numer SMS 72151, najpóźniej do 11.30, wpisać na początku słowo klucz. Wakacje. Pytanie za 4 punkty. Powodzenia.
2: No, czekamy, czekamy. A kto z Państwa ma ochotę wygrać rower, to wbrew pozorom wcale nie jest taka trudna sprawa. Można. Co tydzień można u nas wygrać rower. Wczoraj był pierwszy rozdany rower. A za co? A za specjalną rolkę, którą Państwo nagrywają. Rolka może mieć maksymalnie 60 sekund i umieszczają ją Państwo u siebie na swoim profilu na Facebooku albo na Instagramie. Musi być to publiczne oznaczenie, musi także być polubiona jedynka. Szczegóły naszej zabawy, naszej konkursowej ścieżki z jedynką na naszej stronie. Krótko mówiąc, rower czeka. W poniedziałek znów rozdamy.
3: Polskie Radio.

0: To jest, drodzy państwo, naprawdę widok imponujący, gdy tyle maluchów jedzie i jedzie i jedzie. No i oni jadą, żeby pomagać. I teraz przenosimy się do Austrii, gdzie jest nasz kolega Kuba Marcinowicz, a mówimy już o czwartej takiej wyprawie. Wielka wyprawa maluchów. Dzień dobry, Kubo. Gdzie jesteście? I powiedz,
1: dzień dobry.
0: Z tobą jedzie w tej setce maluchów, prawie setce? Kto nie jedzie, no, tak?
1: Mnóstwo fantastycznych ludzi. Kajetan Kajetanowicz, jest także Maciek Wisławski, jest Staszek z Gór, który podróżuje również maluchem. 72 maluchy dokładnie podróżują. Akurat dzisiaj po Austrii, czyli zdobywamy i podbijamy Alpy. I

0: Co ciekawe, maluchy rekordowo wjadą na najwyższą przełęcz, jaką w ogóle w historii chyba tych wypraw maluchowych uda nam się zaliczyć, czyli ponad 2800 metrów. Coś niesamowitego. Mhm. I wdrapiemy się tam z tymi 72 maluchami. Podróżujemy po Alpach. Dzisiaj jeszcze byliśmy w Niemczech, w Garmisch-Partenkirchen. Natomiast dzisiaj to ciekawa trasa, bo górzysty teren, więc tak będziemy przeskakiwać z Austrii do Niemiec, z Niemiec do Austrii. Ale z kierownikiem, dyrektorem wyprawy Marcinem Małyszem rozmawiałem o tym, co należy robić i jak należy podróżować bezpiecznie po Europie.
1: Na pewno powinno się podróżować bezpiecznie. I to tak właściwie jak podróżujemy w małych grupach albo jednym samochodem. Przede wszystkim musimy robić przerwy, musimy się zatrzymywać, musimy obserwować siebie nawzajem. Czyli pilot sprawdza, jak zachowuje się kierowca, czy nie zasypia, czy nie poprawia swojej pozycji na fotelu, czy nie przeciera sobie włosów, nie poprawia fryzury. Bo to są takie niewerbalne momenty, które, czy ruchy, które pokazują, że mamy problem z koncentracją i powinniśmy zrobić przerwę. Na pewno musimy się nawadniać, czyli musimy dbać o to, żeby nasz stan psychofizyczny był jak najlepszy. No i też dbać o stan techniczny pojazdu, bo to jest też niezwykle istotne, żebyśmy pilnowali tego, żeby samochód był w dobrym stanie technicznym, miał odpowiednią ilość oleju, miał czyste szyby, bo to jest wszystko niezwykle istotne i żeby nasza pozycja za kierownicą była w taki sposób ustawiona, żebyśmy bezpiecznie na dłuższych odcinkach mogli podróżować. Na pewno co 2 godziny warto robić sobie te przerwy i właśnie tak skonstruowana jest cała wyprawa, że maksymalnie 2 godziny, nie dłużej, podróżujemy, potem robimy krótką przerwę, a jeżeli potrzebujemy trochę większej przerwy, większej regeneracji, to wtedy zbieramy się większą grupą i mamy zajęcia ruchowe. Mamy tutaj Tita, który tańczy dla nas i pokazuje, że nie tylko podróżowanie, ale też radosne podskakiwanie na trawie może być bardzo pomocne w tym, żeby bezpiecznie dojechać do celu.
0: Dzisiaj mamy bardzo komfortowe samochody, mamy klimatyzowane samochody, mnóstwo systemów bezpieczeństwa. No, w maluchu jest ekstremalnie.
1: W maluchu nie ma klimy, ale jest klimat, jak to kiedyś powiedział klasyk. To prawda, te samochody uczą pokory na pewno. My od dzisiaj przygotowujemy się do przejazdu przez Alpy. Nasz szef wyszkolenia Paweł Janicki każdego poranka podczas odpraw mówi o tym, jak hamować pulsacyjnie. Przede wszystkim jak hamować biegami. To jest najważniejsze, żebyśmy nie spalili tych układów hamulcowych, żebyśmy ich nie przegrzali, bo zagotowany płyn hamulcowy, szczególnie w wypadku Fiata 126, powoduje to, że tracimy te hamulce i wrażenie wtedy jest takie, jakbyśmy faktycznie mieli zapowietrzony układ hamulcowy, jakby go w ogóle nie było. No i wtedy awaryjnie to już tylko hamowanie pulsacyjne i hamowanie biegami może nam pomóc. Więc przygotowujemy kierowców do tego, żeby umieli to robić. Pamiętajmy, że dzisiaj te samochody z nowoczesnymi systemami, z ABS-em, ESP i wieloma innymi powodują, że my trochę się rozleniwiamy i to nasze poczucie bezpieczeństwa czasami bywa bardzo złudne.
2: Kubo, a kiedy
0: no właśnie, na to trzeba uważać.
2: Tak, tak. Mhm. Kubo, a kiedy my się w Polsce widzimy?
0: No, widzimy się w Ełku 11 lipca. Do tego czasu jeszcze dużo się wydarzy na Wielkiej Wyprawie Maluchów. Dzisiaj taka krótka trasa, 276 kilometrów. Przejeżdżamy do Szwajcarii, natomiast wczoraj naprawdę niesamowity wyczyn dla maluchów i dla kierowców, bo mieliśmy 35 stopni w pewnym momencie, a później spadła ta temperatura aż do 16. Gradobicie, bardzo intensywne opady deszczu i 500 kilometrów pokonane. Coś niesamowitego. A jedziemy do Normandii, czyli także odwiedzimy plażę Omaha Beach w Normandii właśnie.
2: Powiedz, jak można pomagać, bo też są oczywiście na przykład z wami takie osoby jak Jasiek Mela, który też kiedyś potrzebował takiej pomocy. Tak. Jak można pomagać? Bo to tak domyślam się, że tam pewnie puszka jakaś jest, żeby można było wrzucać, ale chyba te wpłaty to w tej chwili trochę inaczej, prawda?
0: To zupełnie dzisiaj inaczej wygląda. Jest na zrzutce, jest na także stronie internetowej Wielkiej Wyprawy Maluchów informacja, jak to zrobić. Każdy samochód to pucha dla malucha i każda ekipa zbiera pieniądze, więc tych możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc jeśli państwo wpiszecie sobie w internet Wielka Wyprawa Maluchów, bez najmniejszego problemu, możliwości wpłat i zbiórki są naprawdę przeogromne.
2: Kuba Marcinowicz, a w tej wielkiej wyprawie pojawi się jeszcze i Zygmunt Heiser i na przykład Rezi. Ja wiem, może nie wszyscy wiedzą, ale Rezi to wśród młodych ludzi bardzo popularny twórca internetowy, ma ponad 5 milionów subskrybentów, w związku z tym no naprawdę dla każdego coś ważnego, coś miłego, no i oczywiście przede wszystkim pomoc dla tych, którzy potrzebują. Kuba, dzięki, będziemy się łączyć.
3: Jedynka. To jest radio.
2: Wielka Wyprawa Maluchów to, drodzy państwo, także inicjatywa Polskiego Radia Kierowców. Kuba Marcinowicz właśnie z nimi cały czas jedzie, a my jeszcze na naszej antenie będziemy się oczywiście z nim nie raz i nie dwa łączyć i opowiadać, co tam ważnego i ciekawego. A po 11 u nas znów zajrzymy na pewną plażę nad Wisłę w Górze Kalwarii.

0: Autopromocja.
1: Pytają Państwo, co słychać na letnisku?
2: Jest najlepiej. Życie towarzyskie kwitnie, kuchnia, palce lizać. A do czytania wszystko, co najlepsze.
1: Krótko mówiąc, unikalny kulturalny klimat.
2: Na letnisko zapraszamy.
1: Od poniedziałku do piątku od godziny 14. Ula Kaczyńska
2: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Ach, co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?

0: Lepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Czy chciałbyś, aby twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
3: Reklama. Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Zapraszam. Poważne utrudnienia na ekspresowej piątce pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem na obwodnicy Rawicza. Na setnym kilometrze doszło do zdarzenia z udziałem pieszego, który znalazł się na jezdni. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u i mamy informację, że trasa ekspresowa w kierunku Poznania jest zablokowana, a ruch najprawdopodobniej kierowany jest na objazdy. A teraz wieści zza kierownicy. Słuchamy.
5: Wszyscy kierowcy, którzy dzisiaj wybierają się z Lublina w stronę Warszawy, muszą uzbroić się w cierpliwość. Droga ekspresowa jest w remoncie z racji niespodziewanego pojawienia się garbu, a drogowcy rozpoczęli naprawę i wymianę nawierzchni na obwodnicy Garwolina, co podobno potrwa do października.
4: Cały czas utrudnienia utrzymują się na drodze krajowej nr 46 w województwie śląskim pomiędzy Częstochową a Szczekocinami. W miejscowości Zrębice Pierwsze na 205 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i w tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Na miejscu ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Ruch naprzemienny obowiązuje także w województwie podlaskim na drodze krajowej nr 8 pomiędzy Białymstokiem a Augustowem. W miejscowości Rybniki doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych, a chodzi o kilometr 660. Uwaga na A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym niedaleko Zgorzelca i Jędrzychowic. Od wczesnych godzin porannych utrzymuje się tam dość poważny korek w kierunku Drezna i nie inaczej jest także teraz. Ten korek liczy grubo ponad kilka kilometrów. Jak zawsze czekamy na wieści z tras od Państwa.
6: Jedenasta na zegarach, a to jest program Pierwszy Polskiego Radia i Lato z Radiem.

0: Państwa propozycje plażowe. Pani Anna, z racji wszystkich wakacji w dzieciństwie, największy sentyment mam do słynnej sopockiej plaży. To tu narodziła się moja wieczna miłość do polskiego wybrzeża, ale przemierzyłam cały nadmorski pas. Piękna jest plaża w Świnoujściu, najszersza. Tak, najszersza, to się zgadza, rekordzistka. Czekamy na Państwa inne propozycje. A w tej godzinie między innymi opowieść o jednej z najlepszych piosenkarek świata. O kim? To mowa, już niebawem się Państwo przekonają, bo teraz czas na aktualności i Olaf Warzyński.
1: Warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. Według niej nie ma znamion przestępstwa. Premier spotka się z kierownictwem NFZ-u i minister zdrowia. Tematy palące, m.in. nieprawidłowości związane z płacami i rozliczaniem czasu pracy lekarzy. Uwaga rodzice, dziś ostatni dzień na złożenie wniosku o 800+ z wyrównaniem za czerwiec. Przestępstwa nie było, śledztwo umorzone. Jest postanowienie prokuratury okręgowej w Warszawie w sprawie tzw. dwóch wież. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy przez spółkę związaną z Prawem i Sprawiedliwością, a także potencjalne łapówki.
2: Sprawa wyszła na jaw w 2019 roku. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców. Inwestycja miała być zrealizowana na terenie w centrum Warszawy, a dokładnie na działce należącej do spółki Srebrna, która jest związana z PiS-em. Austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji. W czasach rządów Zjednoczonej Prawicy

0: Katowice, gdy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, odmówiono wszczęcia śledztwa. O ponownym przyjrzeniu się sprawie zdecydowała w lutym ubiegłego roku prokuratura okręgowa w Warszawie. Po ponad 7 latach od wybuchu afery, na początku czerwca, prokuratura przesłuchała w tej sprawie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dziś prokuratura poinformowała jednak, że w sprawie nie ma znamion czynu zabronionego. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Teraz dobre wieści z gospodarki dotyczące inflacji. Wynik czerwcowy jest lepszy niż oczekiwał rynek. W kończącym się miesiącu wskaźnik wyniósł 2,5% wobec 3,1% w maju. Tak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Pełny odczyt GUSPODA w połowie lipca. Kominy płacowe, rekordowo długie dyżury, nieprawidłowości z rozliczaniem czasu pracy lekarzy i finansowanie ochrony zdrowia. Premier Donald Tusk będzie o tym rozmawiał z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Najwyższa Izba Kontroli ujawniła, że lekarz rekordzista pracował przy pacjentach nieprzerwanie przez 96 godzin. Łączymy się z Michałem Makowskim, który śledzi tę sprawę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czego spodziewamy się po tym spotkaniu?
2: Koalicjanci domagają się dymisji prezesa NFZ-u Filipa Nowaka ze względu na niewystarczającą kontrolę nad zarobkami i czasem pracy lekarzy. Wicepremier z Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział w TVN24: dzisiaj nie ma dobrego zarządzania ochroną zdrowia w Polsce i za to prezes NFZ-u powinien zapłacić głową. Premier Tusk zapowiadał bardzo poważną rozmowę z zarządem NFZ-u.
3: Wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku.
2: Z drugiej strony minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda w wywiadzie dla Wirtualnej Polski przyznała, że kontroler NFZ-u nie może uznać nawet skrajnie długiego czasu pracy za nieprawidłowość. Do tego potrzeba zmiany przepisów. I rozmowy będą dotyczyć też finansowania ochrony zdrowia. Do końca roku w budżecie NFZ-u zabraknie 16 miliardów złotych na leczenie pacjentów. Dziurę budżetową trzeba będzie uzupełnić dotacją z budżetu państwa.
1: Michał Makowski, dziękuję za te informacje. Prawie 7 milionów złotych. Tyle są warte na czarnym rynku narkotyki, które przechwycili w Warszawie policjanci. Mundurowi zabezpieczyli łącznie 131 kg różnych substancji, marihuany, mefedronu oraz MDMA. Zatrzymano 27-letniego mężczyznę, a sąd zdecydował o umieszczeniu go w areszcie.
4: To są aktualności jedynki.
1: A w nich Monako, gdzie trwa obława na mężczyznę, który wczoraj wieczorem doprowadził do eksplozji w budynku mieszkalnym. W ataku ucierpiał ukraiński oligarcha Wadym Jermołajew, jego partnerka oraz towarzyszący im 13-latek. Według nieoficjalnych informacji śledczy nie traktują na razie zdarzenia jako zamachu o charakterze terrorystycznym. Badają natomiast wątek próby zabójstwa na zlecenie. Mężczyzna, który pozostawił plecak z ładunkiem wybuchowym, miał po ataku przekroczyć granicę z Francją. To ostatnie godziny na złożenie wniosku o wypłatę 800+ z wyrównaniem za czerwiec. Kto nie zdąży do północy, straci świadczenie za kończący się miesiąc. Karol Jagielski z zachodniopomorskiego oddziału ZUS przypomina, jak rodzice mogą składać wniosek.
5: Mogą to zrobić przez aplikację MZUS, portal ZUS, portal Empatia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także przez bankowość internetową, jeśli bank obsługuje wniosek o świadczenie wychowawcze.
1: Kończący się termin nie dotyczy nowo narodzonych dzieci. Ich rodzice mają 3 miesiące na złożenie wniosku o wypłatę 800+. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
8: Burze, wiatr silny, nawet do 100 km na godzinę. Do tego wszystkiego może też być i grad, i intensywny deszcz. Czy tak może być wszędzie? Nie, ale w wielu regionach, zwłaszcza w południowej, centralnej części kraju. Dzisiaj największy upał cały czas na południowym wschodzie, okolice Rzeszowa, Przemyśla. Tam dzisiaj temperatura dojdzie do 36 stopni. Cała ściana wschodnia dzisiaj w takim dużym upale. W Warszawie też ponad 30 stopni. Małopolska, Górny Śląsk, Świętokrzyskie podobnie. Natomiast im dalej na na północny zachód. Ta temperatura coraz niższa i tak na przykład w Koszalinie 23, w Szczecinie 26, a w Gdańsku nawet 21 stopni, no może 22. Także dzisiaj ta temperatura już podzieliła nam nasz kraj i drodzy Państwo, w czwartek dopiero chłodnie wszędzie, jutro jeszcze w południowo-wschodniej części kraju bardzo dużo.

0: duży upał. Ostrzegamy przed tymi burzami, ale to nie znaczy, że dzisiaj nie będzie chwil, gdzie sporo słońca. Będzie, ale proszę pamiętać, że przede wszystkim chronimy się wtedy, gdy na horyzoncie gdzieś tam hen-hen usłyszą Państwo, że grzmi i że zbliża się burza.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
3: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Jeśli plaża latem, to, tak pisze pani Danuta, to tylko z możliwością kąpieli. Zimna woda morska jest super, choć morsem nie jestem. W zeszłym roku w Stegnie tylko raz udało się wykąpać. I oczywiście tutaj zdjęcia z bulwaru radiowej jedynki, jeśli o Stegnie mowa, to oczywiście też nasza ulubiona plaża, też szeroka i też z takim fajnym klifem, więc ładnie to wygląda z góry, przepiękne zdjęcia. A propos zdjęć, pani Sylwia z kolei swoją ulubioną plażę Gdynia Orłowo wysyła. Zdjęcia o wschodzie słońca, no wygląda to przepięknie. Sporo dzisiaj tych zdjęć. Pan Krzysztof poleca z kolei Dźwirzyno. Dobre słowo do rozgrzewki dykcyjnej. Dźwirzyno, prawda? A pan Witold napisał, że pierwszy raz w tym roku odwiedził plażę w sobocie. Był bardzo zachwycony. Można spacerować brzegiem morza i takie przepiękne widoki. Ale na plaży niekoniecznie się smaży. Lepiej chodzi się i na piasku czyta. Odpoczynek znika. Trochę się panu Witoldowi tutaj rymuje. No, drodzy państwo, wątek plaż jeszcze nam się pojawi, ale polecajki też mile widziane od państwa. Nie tylko te nadmorskie, ale właśnie także i te rzeczne. Tutaj mamy

też od pani Marii zdjęcie z takiego, no właśnie, co to za zalew, pani Mario? No nie wiem, ale niezatłoczona plaża nad zalewem, ale to gdzieś w górach, bo mamy, o, to chyba Solina, coś mi się tak wydaje, ale pewna nie jestem. A my zajrzymy już w tej godzinie jeszcze do naszego kolegi. Patryk Begliński w tej chwili moczy nogi w Wiśle, w górze Kalwarii.

Sława Wieńczycka. Razem jesteśmy jeszcze przez niecałą godzinę i w tej godzinie pojawi się u nas Marcin Wojciechowski. Przy okazji powiem Państwu, że Marcin z Marcinem też z Państwem zobaczymy się w Zakopanem. Tak, tak, tam trzeci przystanek już w najbliższą sobotę naszej wakacyjnej tegorocznej trasy Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. A Marcin dzisiaj pojawi się tutaj i opowie o jednym z najfantastyczniejszych głosów w historii muzyki światowej, rozrywkowej w ogóle. Jestem ciekawa, czy się Państwo domyślają, o kogo chodzi. Na razie nie mówię, bo teraz głos ma Majka Jeżowska, no i to jest chyba najsłynniejsza nasza piosenka, taka plażowa.

0: A na której plaży? A to już oczywiście sprawa indywidualna. Pani Renata poleca. Piękna plaża jest w moich ukochanych Dąbkach i mamy tutaj rzeczywiście piękne zdjęcie. I ja nawet patrząc słyszę ten szum fal. No, Dąbki, Dębki, często te dwie miejscowości bywają mylone, ale jeśli chodzi o Górę Kalwarii i o Wisłę, to raczej tej pomyłki nie będzie. Patryk Bedliński cały czas, no właśnie, moczysz te nogi w Wiśle czy nie? Ciepła
1: woda? Na chwilę wyszedłem i ustąpiłem miejsca innym, którzy przyszli. Co prawda dzisiaj bardzo mało osób zagląda na plażę, w końcu jest środek tygodnia, ale niektórzy przychodzą i przychodzą nie sami. Przychodzą na przykład z pupilami. Na przykład pani Alicja przyszła dziś na plażę także z pupilem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani stąd, z okolic Góry Kalwarii?
2: Spoza Góry Kalwarii jestem. Z Wojciechowic.
1: Z towarzyszem. No jak się wabi? Jaka rasa?
2: Labrador, Corso. Super pływa. Kocha bardzo wodę.
1: Taką rzekę przede wszystkim trzeba umieć czytać, bo jeżeli wejdziemy odrobinkę za daleko, to już się robi niebezpiecznie. Tak. I co my z tej rzeki możemy wyczytać?
2: Wisła to w ogóle jest rzeką bardzo zdradliwą. Są duże wiry. Nawet sam piasek potrafi wciągnąć człowieka. Widać te wiry, po prostu są widoczne. I żeby się tam nie zagłębiać, nie wchodzić w te miejsca. Obecnie są, widzę, postawione znaki, że są wiry. Są kontrole ratowników, policji.
1: No właśnie, kiedy ratowników możemy tutaj spotkać?
2: W weekendy. W weekendy, w porach takich raczej obiadowych.
1: A tak w takie zwykłe dni, na tygodniu, jak to się mówi, dużo ludzi przychodzi, czy raczej tak spokojniej można odpocząć? Bo dzisiaj naprawdę nikogo praktycznie nie ma.
2: No nie ma nikogo. No ja tak w tygodniu to nie bywam często, ale po prostu w godzinach popołudniowych, jak rodzice z pracy powracają, bo do obiadu to mało jest. Początek dopiero lata, także później ci, co nie powyjeżdżali, to będą tu przychodzić, bo tak jak w zeszłym roku było bardzo dużo ludzi na plaży.
1: Przychodzą tak po prostu z ręcznikami, czy żeby zamoczyć nogi, popływać, koce, czy może parawany też się zdarzają?
2: Koce mają, parawany też mają.
1: Czyli ta tradycja parawanowa, która jest nad morzem, też tutaj występuje.
2: Występuje nawet coś takiego jak taki baldachim zarzucony. Widziałam raz, jak rozłożyli taki, żeby był z daszkiem od słońca.
1: No i piesek też coś, podejrzewam, zawsze na plaży może wyszukać, ponosić, pokopać.
2: Pokopać dołków, tak. Lubi kopać dołki tak samo. Także jest no miło przyjechać i spędzić nad wodą trochę czasu.
1: Corso szczęśliwy rzeczywiście, chociaż powiem szczerze, że my chyba jako ludzie to często błędnie odczytujemy emocje zwierząt, bo on może się po prostu chłodzi, bo wystawił język, ale to tak wygląda, jakby się cieszył i ja się tego będę trzymał, że on po prostu się cieszy. I z pogody też się możemy dzisiaj cieszyć, ona dużo bardziej łaskawa dla nas, bo w weekend, przypominam, tutaj było około 40 stopni w Górze Kalwarii. W niedzielę też były tłumy, widać to było chociażby po drodze dojazdowej, która była zastawiona z obu stron i gimnastyka kierowców też tam występowała. Były także wśród tych samochodów wozy ratowników i był mniejszy samochód i był większy, oba czerwone. Powiem szczerze, bardzo w moim kolorze. Piotr Turowski także był, ratownik wodny, zajmujący się też szkoleniami. No to właśnie, co w takim samochodzie ratowników jest?
3: Dzień dobry. Na samochodzie mamy głównie sprzęt indywidualny dla ratowników, którzy przychodzą na alarm, wsiadamy do samochodu. W samochodzie każdy z nas ma kamizelkę, każdy ma swój kask. No i potem mamy sprzęt do zabezpieczenia indywidualnego, do wchodzenia do wody.
1: Coś takiego, co się bardzo kojarzy z słonecznym patrolem.
3: Bojki SP, popularne pamelki. No i mamy też węgorze ratownicze, które też służą nam do zabezpieczenia nas jako ratowników i ewentualnie podaniu poszkodowanemu. Na każdym samochodzie mamy również koło ratownicze. Mamy też grupę sprzętu linowego. Mamy rzutki 25-metrowe, którymi możemy rzucić w stronę poszkodowanego.
1: I co, on bierze w takim razie coś takiego, za drugi koniec łapie, tak, i możecie go wyciągnąć?
3: Rzutka wygląda w ten sposób, że mamy linkę, która jest przy nas, przy ratowniku, i tutaj jest pływak. Więc jak my rzucimy to do poszkodowanego,
1: to się będzie unosiło.
3: Będzie się unosiło na wodzie, poszkodowany może się to złapać i wtedy dwójka ratowników spokojnie może ściągnąć taką osobę. My przede wszystkim mamy tutaj dyżury prewencyjne, bo to kąpielisko nie jest kąpieliskiem strzeżonym. My tutaj nie pełnimy

0: służby jako służba po prostu zabezpieczająca to kąpielisko, tylko my tu jesteśmy prewencyjnie, więc my edukujemy ludzi z łódek, pokazujemy im, że tutaj jest miejsce niebezpieczne, żeby oni nie wchodzili.
1: Jeżeli ktoś z nas miał do tej pory doświadczenie bardziej z plażą nad morzem albo nad jeziorem, to na co trzeba uważać, będąc na takiej plaży rzecznej?
0: Przede wszystkim na jeziorze nie ma nurtu. Na jeziorze jest woda stojąca, spokojna, więc tam jak wchodzimy, też to dno jest bardziej regularne. Nad morzem mamy nurty, mamy też prądy wsteczne, które mogą zabrać człowieka, więc to jest zupełnie inna specyfika. A rzeka jest trzecim akwenem zupełnie innym. Na rzece przede wszystkim dno nie jest jednorodne. To, że w jednym miejscu brzegu jest głęboko na początku, a w drugim miejscu może być bardzo płytko. Dodatkowo mamy ten nurt, który naprawdę jest bardzo silny. Są miejsca, w których ten nurt bardzo szybko zabierze człowieka i naprawdę możemy się nie spodziewać, jak mocno i jak szybko nas pociągnie. Też widziałem sytuację tutaj, że pan wszedł w jednym miejscu do wody w nurcie i dosłownie minutę później był 20 metrów dalej. A on nie szedł w tamtym kierunku, szedł przed siebie cały czas, a po prostu go zniosło. Mamy bardzo dużo wypłynięć właśnie do osób, które zapuszczają się bardzo głęboko w Wisłę. Może być bardzo długo płytko. W jednym miejscu dosłownie była woda po kostki, a 5 metrów dalej jest woda 5 metrów głębokości.
1: I jeżeli o te metry chodzi, to chyba pasmo, w którym łączą się ratownicy, to tak na moje oko, jak patrzę na urządzenia, to chyba 2 metry. No ewentualnie 70 centymetrów. Tak czy owak łączność musi być.
0: Kasia, zgłoś dla plaży.
2: Zgłaszam dla plaży.
0: Dzięki, słyszę jasno i wyraźnie.
3: Jak sytuacja z małym Libem? Akurat jest silnik, pracuje, więc jak staną, to wtedy będzie lepiej słychać.
4: Słucham, Wojciechu.
3: Gdzie jest mały Lib?
4: Jest na wysokości mostu samochodowego.
3: Okej, dziękuję.
5: Patryku, to powiem tak wszystkim ratownikom, nie tylko tam w Górze Kalwarii, ale wszystkim w Polsce życzymy jak najmniej pracy, żeby jednak mimo wszystko te wakacje były spokojne. Nie wiem jak ty, Patryku, ale ja uwielbiam pływać i dużo pływam w czasie wakacji, ale rzeka to jest takie jedyne miejsce, gdzie ja to tylko nogi moczę. Zawsze mnie ta rzeka jednak przeraża, jeśli chodzi o właśnie o to, taką niepewność, tak, że nigdy nie wiadomo, co tam się może w tych wirach rzecznych zdarzyć.
1: I ja tak samo. Powiem szczerze, że też przyszedłem tutaj zamoczyć nogi. No i oczywiście zwracałem uwagę na znaki, a osoby, z którymi rozmawiałem, też mówiły o tym, żeby patrzeć, czy przypadkiem w danym miejscu nie ma takiego znaku, że jest zakaz kąpieli. Po prostu nie wchodzimy, nie kąpiemy się. Co najwyżej możemy usiąść sobie na piasku, pomoczyć nogi, ale nie ryzykować.
5: I są, nie mówię już teraz w ogóle o Górze Kalwarii, ale w ogóle o tych rzecznych kąpieliskach, na przykład nad Narwią w Serocku. Jest na przykład też fantastyczne, wydzielone kąpielisko. Tam jest wszystko sprawdzone, jest dno sprawdzone, jest płytko i tam można pływać, dalej nie wypływamy. Więc jeśli są bojki, jeśli są oznaczenia, to takie plaże są bezpieczne. Patryku, to jeszcze trochę pomocz nogi w tej Wiśle, a później wracaj do Warszawy.
6: Jedynka. To jest radio.
5: A teraz Maryla Rodowicz i Mrozu. Legendarna piosenka w takiej nowej odsłonie.

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Długie spacery, wakacyjne przygody, kilometry na rowerze? Postaw na komfort od pierwszego kroku. Skarpetki sportowe Spox Socks są lekkie, przewiewne i gotowe na każdą aktywność. Wybierz swój ulubiony wzór na skarpetyniedopary.pl i ciesz się latem bez ograniczeń. Spox Socks. Wygoda na wakacje.
4: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
5: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
6: Niezawodne numery. Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
5: Nie wierzcie elektrykom. Wierzcie własnym uszom.
6: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
5: Poleca JJ.
6: Krzysiek Skiba.
5: Poleca Polskie Radio.
7: Dzień dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
8: O, pani doktorowa, dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
7: Makaron pani mówi? Proponuję taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
8: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
7: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
9: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
11: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
12: Pan Marek, piękne zdjęcie i informacje. Od kilku lat roku jeździmy całą rodziną do Białogóry. Tam są cudowne, szerokie, piaszczyste plaże. Jak człowiek podejdzie kawałek przez las, to dochodzi do miejsc, gdzie nie ma tu

0: tłumów, a zdarza się, że plaża jest praktycznie na wyłączność. Są takie miejsca w kraju? Panie Marku, dobrze to czytać. Jeśli chodzi o morze, to dzisiaj, drodzy Państwo, tam właśnie najniższa temperatura. W tej chwili w Łebie 20 stopni i tam dzisiaj rzeczywiście od tych upałów można odpocząć. Natomiast już w tej chwili najwyższa temperatura 31 stopni. Tyle w tej chwili jest już w Przemyślu i w Rzeszowie. Dzisiaj synoptycy ostrzegają przed burzami, przed intensywnym deszczem, przed wiatrem. Porywy się nawet mogą zdarzyć do 100 km na godzinę. Oczywiście nie wszędzie, ale punktowo taka sytuacja może mieć miejsce. No i dzisiaj tych regionów, gdzie te burze mogą być, jest naprawdę sporo. To właściwie cała centralna i południowa część naszego kraju, na północy trochę spokojniej. A jeśli chodzi o upał, to jeszcze w niektórych miejscach jest bardzo, bardzo gorąco, ale zaczynamy od tej najniższej temperatury. Lecimy, drodzy Państwo, z temperaturami miastami. Koszalin 22, Gdańsk 23, Olsztyn 25, Szczecin 26, Suwałki, Zielona Góra 27, Poznań, Toruń, Bydgoszcz 28, Zakopane 29, a teraz już lecimy powyżej 30. Białystok, Wrocław i Łódź 30, Opole, Warszawa 31, Kielce, Kraków 32, Katowice 33, Lublin, Rzeszów 35, w Rzeszowie, w Przemyślu dzisiaj może być najwyższa temperatura, tam 36 stopni. Uwaga, w całym kraju chłodniej dopiero od czwartku, jutro jeszcze też część kraju w dużych upałach. Co z ciśnieniem? W miarę stabilne w stolicy, ale nie wszędzie tak jest. W południe w Warszawie 1010 hektopaskali. Teraz kierunek województwo dolnośląskie i stolica, moje rodzinne miasto Wrocław. I jest tam pani Monika Domaracka z Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.
1: Upalne dni nie odpuszczają i Wrocław nadal skąpany jest w słońcu, ale stolica Dolnego Śląska potrafi zaskoczyć i to już od pierwszego kroku. I właśnie takim zaskakującym miejscem jest Hydropolis we Wrocławiu. To jedyne w Polsce centrum wiedzy poświęcone wyłącznie wodzie, gdzie nauka spotyka się z nowoczesną technologią i świetną zabawą. Zwiedzający wyruszą tu w niezwykłą podróż od najgłębszych oceanów i tajemniczych organizmów, przez wodę obecną w ludzkim ciele, aż po wyzwania związane z ochroną zasobów naszej planety. Wszystko dzięki interaktywnym ekspozycjom, efektywnym multimediom i doświadczeniom, które angażują niezależnie od wieku. W te upalne dni zewnętrzna drukarka, najdłuższa w Europie, spełni funkcję nie tylko atrakcji, ale pozwoli też na schłodzenie. Wyjątkowy jest również sam budynek. Hydropolis mieści się w zabytkowym XIX-wiecznym podziemnym zbiorniku wody czystej, który sam w sobie stanowi niezwykły zabytek techniki. To miejsce, które inspiruje, zachwyca i pokazuje, że o wodzie można opowiadać w sposób fascynujący. Jeśli planują Państwo wakacyjny wyjazd do Wrocławia, Hydropolis zdecydowanie warto wpisać na swoją listę.
0: Koniecznie fantastyczne miejsce i pochwalę się Państwu, że gdy miałam okazję tam być służbowo i robić audycję stamtąd, to kurtyna wodna, która też tam jest, wyświetliła napis Lato z radiem.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Poznają Państwo ten dźwięk? Co to znaczy? Zaczyna się szeleszczenie. Już wyciągnęłam przesyłkę i się wzruszyłam. Dobra, opanuję emocje. Napisała do nas, no właśnie, mam na imię Monika i mam 36 lat. Gdy tylko słyszę sygnał rozpoczęcia audycji, natychmiast przenoszę się w czasie, gdy spędzałam wakacje w Borach Tucholskich. To właśnie tam niemal codziennie o godzinie 9 budził nas ten niezastąpiony dźwięk zapowiadający lato z radiem. Można powiedzieć, że to był nasz rytuał, stały punkt dnia, który jednoczył pokolenia. Dobre tradycje nie umierają. Dziś to ja jestem mamą i z ogromnym wzruszeniem i radością słucham waszej audycji wspólnie z moimi córeczkami i z mężem. Aktualnie jesteśmy z Łodzi. Chciałam podarować wam coś za te wszystkie przepiękne lata. Rysunek pieska, kundelka wykonany przez córkę Klarę. Uwaga, na płótnie, drodzy państwo. Klara lat 4. Dziękujemy, że jesteście z nami od pokoleń. Umielacie nam kolejne wakacje. Pani Monika z Łodzi. Droga Klaro. Lat 4. Piesek jest twój.

Powiedziałam Państwu, że Marcin Wojciechowski wpadnie i opowie o jeden z naj, długo by tak można było tego najmówić, najwspanialszych głosów w historii muzyki.

0: rozrywkowej. Dzień dobry,
1: dzień
0: Marcinie.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry, Sławo. Oj tak, taki głos się nie powtórzy, taka kariera też, taki talent. Mówimy o Whitney Houston. Postanowiłem

0: że zależało od samego Kevina Costnera, który bardzo walczył o to, żeby właśnie Whitney Houston zagrała u jego boku. Chodziło o to, żeby ta diva, którą aktorka zagrała, od razu była rozpoznawalna, od razu była kojarzona z wielką artystką i tak też się właśnie stało. To był debiut Whitney Houston, 6 piosenek zaśpiewała na tę ścieżkę dźwiękową. Oprócz I Will Always Love You było słynne I Have Nothing. David Foster wyprodukował tę piosenkę. David Foster swoją drogą swego czasu może miał współpracować, albo doszło do jakiejś delikatnej współpracy zawodowej z Edytą Górniak, ale to się nie rozwinęło niestety. No ale, ale był kontakt, było coś. Piosenka niezwykle emocjonalna, utwór o całkowitym odsłonięciu się, powiedziałbym. Bohaterka mówi właściwie: weź mnie taką, jaką jestem, kochaj mnie taką, mam już dość siły, mam już dość udawania, nie mam siły udawać, chcę być taka, jaką jestem. No i ta ścieżka dźwiękowa jako fenomen. Film zarobił 410 milionów dolarów. No i chyba, jak powiedziałaś, do tej pory się do niego wraca i wraca.
1: I od czasu do czasu jest powtarzany przez różne telewizje i właśnie ostatnio znów miałam okazję. I to jest też taki moment, kiedy patrzysz, podziwiasz, widzisz, tak niektórzy się zastanawiali, czy tam się romans między nimi nawiązał.
0: To było tak zagrane genialnie, tak, prawda? Tak, przypomnijmy, że to była debiutantka filmowa. Mm-hmm. Ona nie grała wcześniej Whitney Houston. Potem grała już w różnych filmach, Żona Pastora i jeszcze w kilku zagrała. No to jest taka piosenka przyćmiona trochę sławą I Will Always Love You, ale brzmiąca,
1: mocna jest.
0: Brzmiąca pięknie. Ja myślę sobie, sława, że może byśmy w sobotę zatańczyli to gdzieś w Zakopanem. Pokazali słuchaczom naszej potańcówce może do Whitney Houston.
1: Naprawdę? Dawaj. Powiedziałeś to publicznie. No to ja trzymam cię za słowo, drodzy państwo. My z Marcinem z państwem widzimy się w Zakopanem. Dlaczego nie?
0: Proszę.
1: Tak?
0: No dobra, to czujesz się publicznie zaproszona do tańca, ale poproszę
1: a teraz już się nie możesz
0: Marcina,
1: wycofać.
0: Poproszę, żeby mnie nauczył.
1: Nie
0: naszego.
1: Możesz się wycofać.
0: Tak dzisiaj, proszę państwa, letnio, ale kołysząco. Specjalnie dla państwa. Whitney Houston w jedynce. Dziękuję.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Takie piękne piosenki u nas w Lecie z Radiem. Marcin Wojciechowski miał rację, prawda? Niezastąpiona. Drodzy Państwo, rozwiązujemy naszą zagadkę, nasz konkurs Wakacje Marzeń. Dzisiaj było trudne pytanie za 4 punkty. Romek pytał o kilka rzeczy związanych z pewną wyspą. No to rozwiązujemy. Kto dzisiaj ma szczęście? Pan Krzysztof Stczewa, który napisał, chodziło o wyspę. No i tutaj mamy dwie różne wymowy, Wesą albo Łosą. W 1978 roku niedaleko właśnie tejże wyspy u wybrzeże Brytanii zatonął tankowiec Amaco Cadiz. Językiem urzędowym na wyspie jest francuski, ale pan Krzysztof dodaje, że status języka regionalnego ma bretoński. Wszystko się zgadza, Romek to potwierdza. Drodzy Państwo, 4 punkty. Kto dzisiaj tam brał udział, to ma dodatkowe 4 punkty. Rozwiązanie tygodnia oczywiście w poniedziałek. No i przypominam Państwu, że Wakacje Marzeń to ta nagroda na koniec miesiąca. 10 tysięcy złotych voucher z Itaką. Fajna podróż, fajne wakacje się szykują. No to już mamy rozwiązane. Są takie przesyłki. Dobrze, że zaczynam otwierać na piosence, bo mi 2 minuty zajęło otwarcie tejże przesyłki. Już była skomplikowana, ale w środku mamy 2 małe pieski z takich niteczek zrobione. To jest bardzo interesujące i tutaj mamy krótki liścik. Nazywam się Lena, nazwiska nie przeczytam. Nazywam się Lena, mam 13 lat. Jestem wierną słuchaczką waszej audycji. Bardzo lubię spędzać wakacyjne dni przy radiu. No jak się państwo domyślają, te 2 pieski to oczywiście z prośbą, żeby nasz piesek trafił. Lenko, już możesz się cieszyć. Lena jest z miejscowości Robczyce, a zatem to jest już kolejny piesek wręczony. No i kto dzisiaj z Facebooka otrzymuje? Pani Sylwia, która napisała, plażing to jest stan umysłu, leżak, ręcznik, brak pomysłu, słońce grzeje, mewa krzyczy, a człowiek się z tym nie kłóci, parawanik obok kwitnie, ktoś buduje zamek sprytnie, a ja ćwiczę sport nad sporty, przewracanie się na bok. I tak z przymrużeniem oka, pani Sylwia, zdjęcia też są. No i oczywiście teraz już się będzie pani lepiej odpoczywało w towarzystwie naszej maskotki, czyli naszego kumpelka. Drodzy Państwo, dziękuję za dziś, Sława Bieńczycka, a jutro Lato z Radiem o 9:00 przywita Państwa Roman Czajarek. To będzie wyjątkowe wydarzenie. Wiedzą Państwo dlaczego? Bo jutro Lato z Radiem skończy 55 lat. Jutro nasze urodziny. Już możecie wysyłać życzenia. Pozdrawiam.

0: Autopromocja.
1: Wimbledon, a więc legendarny turniej, gdzie tradycja towarzyszy nowoczesności. Zielona trawa, truskawki i wielkie tenisowe emocje. Tytuł broni Iga Świątek.
2: Iga na forkę rywalki, Anisimowa atakuje Igę Świątek. Iga trafia, trafiła w linię. Iga Świątek, mistrzynią Wimbledonu.
1: Relacje z tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian! Natychmiast byłaś z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
13: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
14: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Garść dobrych informacji od drogowców o końcu utrudnień. W kilku miejscach zakończyły się kłopoty z przejazdem na kilku ekspresówkach. I tak też S6, trasa między węzłami Kiełpino, Kołobrzeg Zachód, miejscowość Gorawino w zachodniopomorskim, 71 km. Tutaj mieliśmy awarię samochodu dostawczego i zajęty jeden pas na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska. Również w zachodniopomorskim i również na S6, ale między węzłami Sianów Zachód, Koszalin Wschód w pobliżu miejscowości Gorzebąc na 136 kilometrze. Tu z kolei samochód osobowy uderzył w bariery. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale zablokowany był jeden pas w stronę Szczecina. Teraz obu tych utrudnień na S6 nie ma. Kłopoty z przejazdem zakończyły się też na ekspresowej 14. Trasa węzeł Dobroń, Pabianice Północ w Łódzkiem, 74 kilometr. Tu bus zderzył się z autem ciężarowym. Też na szczęście obyło się bez poszkodowanych, ale mieliśmy kłopoty z przejazdem na jezdni w stronę węzła Emilia, czyli A2. Kłopoty z przejazdem były również na S5, na odcinku między Lesznem a Wrocławiem przy zjeździe na Rawicz. Węzeł Rawicz to tutaj na 100 kilometrze samochód osobowy potrącił pieszego i w związku z tym trwały działania służb. Droga w stronę Poznania i Wrocławia była zupełnie zablokowana. Teraz tych utrudnień nie ma. Spore natężenie ruchu za to mamy, zwłaszcza na południu kraju, obwodnica Krakowa zakorkowana w stronę Katowic.
16: Zbliża się południe, a to oznacza, że już teraz nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12, a po sygnale tradycyjnie Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Olaf Warzyński, zapraszam na aktualności jedynki. Będzie zażalenie na decyzję śledczych w sprawie dwóch wież. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo, bo nie dopatrzyła się znamion przestępstwa. Chodzi o niezrealizowaną inwestycję spółki Srebrna związanej z Prawem i Sprawiedliwością i zawiadomienie o oszustwie, które złożyli pełnomocnicy austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera.
1: Oczywiście takie zażalenie zostanie złożone i głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy.
0: Mówił jeden z pełnomocników Birkfellnera, adwokat Jacek Dibuła. Szczegółowe podstawy umorzenia prokuratura ma podać po sporządzeniu tłumaczenia na język niemiecki. Po nawałnicach z ostatnich dni, także dziś, gwałtowne burze dadzą się we znaki. Są ostrzeżenia drugiego stopnia dla Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej, części Wielkopolski i Pomorza Zachodniego. Atmosfera wciąż jest pełna energii sprzyjającej burzom, tłumaczy profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: Powietrze o temperaturze 33 stopni to jest naprawdę duża ilość energii, która może być wykorzystana na formowanie się takich zjawisk bardzo gwałtownych.
0: Lokalnie mogą pojawić się ulewne deszcze, grad i bardzo silny wiatr. Jednocześnie wciąż części Polski zagraża upał. Są alerty dla południowo-wschodniej ćwiartki kraju. A więcej o uciążliwej pogodzie w magazynie w samo południe. Dwaj trzynastolatkowie z Legnicy w szpitalu. Jeden z nich ranił drugiego nożem. Do tego zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Życiu rannego chłopca nie grozi niebezpieczeństwo. Sprawca został zatrzymany przez policjantów i z uwagi na stan psychiczny również trafił na obserwację szpitalną. Policja nie ujawnia więcej szczegółów. Ogromna kontrabanda ujawniona w województwie lubelskim. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej przechwycili w Małaszewicach ponad 1 200 000 paczek papierosów. Ich wartość to ponad 25 milionów złotych. Były ukryte w dwóch kontenerach przewożonych pociągiem towarowym z Chin, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś.
3: Funkcjonariusze prześwietlili urządzeniem RTG pociąg towarowy wjeżdżający do Polski, na którym znajdowały się kontenery. W obu kontenerach funkcjonariusze znaleźli foliowe paczki wypełnione papierosami.
0: Zgodnie z dokumentacją w kontenerach miały znajdować się szyldy. Na transport miał trafić do Czech i Niemiec. Kolejne ofiary trzęsienia ziemi w Wenezueli. Ich liczba wzrosła do ponad 1700. Ponad 5 tysięcy osób jest rannych, a dziesiątki tysięcy mieszkańców nadal uznaje się za zaginione. Według ONZ przez trzęsienie ziemi ucierpiało w sumie prawie 7 milionów ludzi. Już szósty dzień ratownicy szukają ocalałych pod gruzami budynków. Ekipy poszukiwawcze przysłały sąsiednie kraje Ameryki Południowej, a także m.in. Stany Zjednoczone, Szwajcaria czy Francja.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Pogodnie i słonecznie w całym kraju. W drugiej części dnia na zachodzie i południu pojawią się opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Termometry wskazują teraz 20-21 stopni nad morzem, 24 w centrum, do 29 na południowym wschodzie, choć tam dziś ma być nawet 36 stopni. Ciśnienie w Warszawie 1009 hektopaskali.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w większości regionów jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Bielsku-Białej, Zakopanem i niektórych miejscowościach na Podkarpaciu powietrze jest dostatecznej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi niemal połowa prądu w krajowej sieci. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: 9 minut po godzinie 12.
1: W samo południe.
2: Upały w Polsce ustępują, ale za nimi sunie kolejne pogodowe wyzwanie.
3: Na wschodzie, na południu i w centrum, a wieczorem także na południowym zachodzie kraju spodziewamy się burz, lokalnie z gradem.
2: Dziś wygasa rządowy program osłonowy CPN, czyli ceny paliwa niżej, wprowadzone z powodu gwałtownego skoku cen ropy.
4: Teraz te ceny się ustabilizowały i to był program interwencyjny, konieczny.
2: Już za kilka chwil zapytamy jednak o to, jak mogą wyglądać ceny ropy i ceny paliw w te wakacje. Ale będzie też o nowym piłkarskim domu Roberta Lewandowskiego.
5: Chicago to wiadomo, drugie po Warszawie, największe polskie miasto, jeśli chodzi o populację. Będzie miał tam masę kibiców na trybunach, będzie uwielbiany, będzie kochany.
2: Wyjaśnimy też, czemu w środku lata Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem. To jest magazyn W Samo Południe. Michał Strzałkowski. Zapraszam. Ale zaczynamy od sytuacji na kolei w Polsce. Ostatnie dni przyniosły wiele opóźnień, wiele kłopotów i wiele chaosu na kolei. To wszystko oczywiście związane było z tymi ekstremalnymi upałami. W studiu jest Anna Zakrzewska, która tę sytuację obserwuje. Dzień dobry. Aniu, powiedz proszę, jak obecnie wygląda sytuacja na kolei?
6: Przed godziną 10 po raz kolejny zebrał się sztab kryzysowy i z tego, co usłyszałam od przedstawicieli PKP PLK, sytuacja się stabilizuje, choć wciąż odwołanych na dziś jest 6 pociągów. To i tak niewiele w porównaniu z wczorajszym dniem, bo wczoraj było odwołanych aż 173 pociągi na całej trasie przejazdu i 53 pociągi na części trasy przejazdu. Te największe opóźnienia sięgały 400 minut. To prawie 7 godzin. Powodem była najczęściej awaria sieci trakcyjnej, o czym mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
7: Warto pamiętać, że przy tak ekstremalnych temperaturach, które wystąpiły w ostatnich dniach, najbardziej narażone są tory kolejowe, które po prostu ulegają uszkodzeniu i narażona jest sieć trakcyjna, która może się opuszczać. Takie tory kolejowe najczęściej możemy naprawiać w nocy, kiedy one wytracą swoją temperaturę.
6: Najtrudniejsza sytuacja była na Śląsku, gdzie dodatkowe przeszły burze i nawałnice. Ponadto w niedzielę i w poniedziałek wczoraj wstrzymano ruch pociągów towarowych w całym kraju, by ułatwić przejazd składów pasażerskich. Jeśli chodzi o Śląsk, to w Rybniku na przykład drzewo uszkodziło trakcję. Konieczna była ewakuacja pasażerów jednego z pociągów. Ponadto odwołano także pociągi Kolei Śląskich.
7: Tam w nocy były gwałtowne burze i w kilku miejscach spadły drzewa na sieć trakcyjną. W tej chwili skutki tej awarii są usuwane, ale część pociągów była kierowana objazdami, a część i tak jest dotąd przeciągana jest pociągami spalinowymi. Tam pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami pociągów.
6: Jak już powiedziałam, generalnie w kraju ta sytuacja się stabilizuje, ale wciąż mogą występować tak zwane opóźnienia wtórne przez to, co się przez ostatnie kilkadziesiąt godzin działo, więc nadal warto sprawdzać dokładny rozkład, jeśli planują dzisiaj Państwo jakąkolwiek podróż, żeby zaoszczędzić sobie nerwów, a tych wczoraj u niektórych osób, którzy zmuszeni byli wybrać

0: się kolej było sporo.
1: No, w tym momencie jest 60 minut, przy czym co chwilę jest to aktualizowane. Przez chwilę było 15, już jest 60. Informacji żadnej brak.
2: Bardzo ciepło, w ogóle klimatyzacja nie działa. Nie ma w ogóle klimatyzacji.
3: Dokąd pani jedzie?
2: Do Krakowa.
3: Duże opóźnienie?
2: Na razie 60 minut. Cały czas się zwiększa, więc nie wiemy, jaka będzie finalnie.
4: No ty, Aniu, też podróżowałaś wczoraj pociągiem. Wrażenia, rozumiem, niezapomniane.
0: Niezapomniane, chociaż nie mogę narzekać. Ja jechałam ze Szczecina do Warszawy. Po 17 wyruszyłam. Byłam po północy, więc półtorej godziny było opóźnienia przez to, że w Poznaniu czekaliśmy na skład drużyny konduktorskiej, który jechał do nas spóźnionym pociągiem. I na szczęście była klimatyzacja. Tego się najbardziej obawiałam i zastanawiałam się nawet, bo byłam w takiej sytuacji, że nie wiedziałam, czy jechać do tej Warszawy, czy wziąć dodatkowy dzień wolny, bo byłam przerażona tymi relacjami też w mediach społecznościowych ludzi wczoraj przez cały dzień, jak wygląda ta sytuacja, bo w wielu pociągach nie działała klimatyzacja. Było po nad 50 stopni Celsjusza w wagonach.
4: Czyli goręcej niż na zewnątrz.
0: Tak, zresztą nawet pisarz Jakub Żulczyk u siebie w mediach społecznościowych opisywał taką sytuację, że pewien z pasażerów jechał ze swoim psem i ten pies po prostu nie przeżył tej podróży, także sytuacja wczoraj była bardzo zła i w związku z tym, że na pewno ten komfort podróżnych był zachwiany, to jest lekko powiedziane, pytałam dziś, czy w takim razie mogą ci pasażerowie starać się o odszkodowanie, jak powiedział Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK. Można starać się właśnie o takie zadośćuczynienie.
5: W każdym takim przypadku można z reklamacją do przewoźnika się zgłosić. Myślę, że w każdej takiej sytuacji należy podchodzić indywidualnie i rozpatrzeć każde opóźnienie pociągu i każdą sytuację indywidualną, na ile wpływ opóźnienia rzeczywiście tego pociągu było spowodowane upałami.
0: Sytuacja, mamy nadzieję, że już w tym tygodniu nie będzie tak trudna. No, deszcze są na horyzoncie, więc pytanie, czy też kolejne nawałnice nie przejdą przez kraj. Także z jednej strony wakacje, cieszymy się i pewnie ta podróż koleją u wielu osób jest nieunikniona, ale przede wszystkim zanim pojedziemy na dworzec, sprawdzamy, czy nasz pociąg na pewno jedzie i czy nie jest opóźniony.
4: Ja tylko potwierdzę, takie odszkodowania się należą. Można składać wnioski przez stronę przewoźników i rzeczywiście takie odszkodowania na nasze konto przychodzi. Sprawdziłem to sam na własnej skórze, bo zimą z powodu mrozów z kolei mój pociąg był bardzo potężnie opóźniony i odszkodowanie otrzymałem, ale trzeba się samemu o nie upomnieć. Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję. No właśnie, już padło to słowo burze. Za strażakami pracowita doba. W ciągu ostatnich 24 godzin Straż Pożarna interweniowała w Polsce ponad 1600 razy. Głównie jeżdżono do zniszczeń i podtopień. W studiu jest nasz reporter Aleksander Przoniak, który śledzi sytuację. Witaj.
6: Dzień dobry, witaj.
4: Powiedz proszę, co się działo w ciągu ostatniej doby, no i jakie są prognozy na najbliższe dni?
6: Rzeczywiście ten licznik zgłoszeń do Straży Pożarnej jest wysoki i cały czas rośnie. W tej chwili on już wynosi około 1700 zgłoszeń, z czego większość na południu Polski. Szczególnie obciążeni pracą byli strażacy ze Śląska. Brygadier Karol Kroć z Biura Prasowego Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że strażacy usuwali przede wszystkim skutki burz i intensywnych opadów deszczu.
7: Najwięcej interwencji było w województwie śląskim. Tam odnotowaliśmy tych zdarzeń około 1000. W pozostałych województwach sytuacja wyglądała na w miarę spokojną, co nie znaczy, że tych interwencji nie było. Oczywiście były osoby poszkodowane, były uszkodzone dachy, były też zalane posesje. Także no, standardowe działania strażacy prowadzili, jeżeli chodzi o zdarzenia związane z silnym wiatrem, intensywnymi opadami deszczu.
6: Tak, myślę, że pogoda i prognozy pogody są teraz w wielu rozmowach i wśród wielu osób w centrum zainteresowania. Także wiele wskazuje na to, że na chwilę przynajmniej odpoczniemy od gwałtownych zjawisk atmosferycznych, przede wszystkim od ekstremalnego upału, który towarzyszył nam wczoraj w niedzielę. Przede wszystkim, jak mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz, burze i opady deszczu jednak będą nam towarzyszyć dziś i jutro.
8: Temperatura maksymalna dziś w Polsce od 26 do 30 stopni na północy i zachodzie i do 33-36 stopni na wschodzie i południu kraju. Chłodniej na wybrzeżu, tam około 20 stopni. Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 80, a punktowo na zachodzie kraju możliwe

0: Są także porywy wiatru podczas burz do 100 km na godzinę.
1: Słuchałem waszej rozmowy o pociągach. Ja z kolei miałem jechać w niedzielę,
2: i nie pojechałeś.
1: Ale skończyło się na zastępczej komunikacji autobusowej. Natomiast wracając jeszcze do prognoz pogody, wynika z nich, że w najbliższy weekend temperatura może spaść nawet do 18 stopni, co w tej chwili się wydaje dosyć abstrakcyjne.
3: To by było ponad 20 stopni, a nawet 22 stopnie mniej niż w najgorętszym miejscu w niedzielę, więc rzeczywiście to jest ogromna.
1: Taki mamy
3: ogromna
1: klimat, jak mawia klasyka.
3: Bardzo dziękuję, Aleksander Przoniak. Dziękuję. O tym, co w pogodzie w najbliższych dniach.
4: Polskie Radio. Jedynka.
3: A z nami brygadier Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Słyszeliśmy przed chwilą, że strażacy mają pełne ręce roboty w związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, przede wszystkim z burzami, z podtopieniami, z ulewnymi deszczami, z zawalonymi drzewami, ale też ostatnie dni przyniosły ostrzeżenia wysyłane m.in. przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przed Czadem. I to może się wydawać zaskakujące wielu osobom, bo przywykliśmy do tego, że Czad to zagrożenie w sezonie grzewczym, kiedy nasze różnego rodzaju piece, piecyki chodzą bardzo mocno. Czemu latem przyszły ostrzeżenia przed Czadem?
5: Szanowni państwo, to jest właśnie specyfika tego gazu i no, można powiedzieć, zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewnienie bezpieczeństwa w naszych domach i w naszych mieszkaniach przede wszystkim zależy od tego, jak podchodzimy do naszych urządzeń, których korzystamy, jak odnosimy się do naszego otoczenia. A dlaczego latem Czad dał sobie znać? No właśnie przez te wysokie temperatury, przez upały, które nagrzewają dachy i kominy w tych wyższych partiach do, można powiedzieć, bardzo wysokich temperatur, no grubo przekraczających kilkadziesiąt stopni. No wiadomo, że jeżeli budynek jest pokryty blachą jeszcze w ciemnym kolorze, to tam temperatury w pełnym słońcu, można powiedzieć, zbliżają się nawet do kilkuset stopni.
3: Można sobie jajko usmażyć.
5: No,
3: na takim dachu.
5: Jajko zdecydowanie tak. I to powoduje, że w przewodach kominowych tworzy się taka gorąca poduszka powietrza, która, można powiedzieć, robi się takim korkiem zatykającym naturalny przepływ przez te przewody kominowe. Zarówno odprowadzający dym ze spalinami, jak i te, które służą wentylacji pomieszczeń. No w takiej sytuacji o kłopot nie trudno.
3: No tak, bo Czad to cichy zabójca. Nie można wyczuć, wywąchać tego, że Czad się pojawia.
5: Zobaczyć.
3: Te objawy się często pojawiają powolutku, powolutku. Ludzie nie zauważają.
5: Tak, i często są mylone z typowymi objawami, które no, wiadomo, że mamy w przypadku upału, wysokich temperatur, kiedy no, kiepsko się czujemy, jesteśmy zmęczeni.
3: Robi nam się słabo, kręci się w głowie.
5: Robi nam się słabo i wydaje nam się, że to wszystko winna jest temu pogoda, a okazuje się, że w wielu przypadkach, gdzie już mamy zamontowane czujki tlenku węgla w mieszkaniach czy domach, one się uruchamiają i to powoduje, że otrzymujemy wezwania. Po dojechaniu na miejsce okazuje się, że potwierdzamy obecność tlenku węgla, czyli, mówiąc krótko, im wyższe temperatury na zewnątrz, tym gorsza praca przewodów kominowych, tym samym większe ryzyko, że z naszych pomieszczeń spaliny i wentylacja nie działają tak, jakbyśmy oczekiwali, czyli ta wydajność ich praktycznie spada niemalże do zera, a to powoduje, że stężenie tlenku węgla w naszym pomieszczeniu rośnie gwałtownie.
3: No więc warto przejrzeć te przeglądy kominowe czy przeglądy wentylacyjne także latem. To nie jest skomplikowane, żeby zrobić przegląd takich przewodów. No i sprawdzić, czy w naszej czujce, o ile ją mamy, ale powinniśmy mieć czujce dymu czy czadu, są baterie, że to wszystko działa po prostu.
5: Dokładnie tak. Czyli zaczynamy przede wszystkim od świadomości, że to ryzyko w okresie letnim też istnieje, a statystyki, które tutaj w weekend przede wszystkim nam dały do myślenia i podjęliśmy tą kampanię i taką, można powiedzieć, zwróciliśmy na to uwagę, żeby właśnie każdy zdał sobie sprawę, że w tym okresie letnim ten Czad nie zniknął. On nie zniknął wraz z zakończeniem sezonu grzewczego, bo cały czas korzystamy z piecyków, podgrzewaczy wody, palimy w jakichś kuchenkach, czyli korzystamy na co dzień z tych urządzeń, które no, służą do naszego codziennego życia, a zapominamy troszeczkę o własnym bezpieczeństwie. Dlatego zwracamy jeszcze raz uwagę na właśnie sprawność urządzeń, drożność kominów, zastanowienie się, sprawdzenie, kiedy był ostatnio u nas kominarz, kiedy był serwisant do piecyka gazowego, czy okna na

0: nasze są chociaż na mikrowentylację ustawione, czy wietrzymy nasze mieszkania. Ja wiem, że jest gorąco za oknem i każdy unika tego wietrzenia, bo wpada nam temperatura wyższa niż mamy w mieszkaniu. Ale szanowni państwo, jeżeli będziemy mieli wyższą temperaturę u góry komina, a na dole no niestety nie będzie tego napływu świeżego powietrza, wówczas ani wentylacja, ani spaliny nie zostaną odprowadzone na zewnątrz, czyli po prostu stwarzamy sobie sami zagrożenie.
1: Czyli raz w roku takie przeglądy dobrze jest zrobić piecyków, przewodów kominowych
0: oczywiście,
1: czy wentylacyjnych,
0: tym lepiej
1: tak. I nie zasłaniać ich oczywiście też gazowne. Tam, gdzie są piecyki i kominki, nie wolno tych kratek wentylacyjnych niczym nie zasłaniać.
0: W żaden sposób nie uszczelniamy, zapewniamy sobie tą mikrowentylację, chociaż i przede wszystkim bądźmy czujni na tyle i rozważni, zamontujmy czujkę autonomiczną czadu, czyli tlenku węgla, po to, żeby chronić swoje życie i przynajmniej wiedzieć, że coś jest nie tak i że ten tlenek węgla może nas po prostu, mówiąc wprost, otruć.
1: No tak, i te czujki oczywiście dużo nie kosztują, więc to nie jest wielki wydatek. Brygadier Karol Kroć, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Również dziękuję, do usłyszenia.
1: A tymczasem prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież, czyli budowy przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółkę Srebrna dwóch wieżowców na warszawskiej Woli. Jacek Czarnecki w studio, komentator radiowej 1.
2: Dzień dobry.
1: Jacku, jak prokuratura tłumaczy umorzenie tego śledztwa? No to śledztwo, które no, takim medialnym jest śledztwem.
2: No, na razie nie tłumaczy, na razie mamy tylko komunikat prokuratury, w którym czytamy, że w trzech wątkach, których dotyczyło śledztwo, nie stwierdzono zmian znamion czynu zabronionego. Prokuratura twierdzi, że pełne uzasadnienie poda do publicznej wiadomości dopiero po przetłumaczeniu dokumentów na niemiecki, a to chyba nie będzie zbyt szybko, ale o 14 będzie konferencja prokuratury, może się dowiemy więcej. Na razie wiemy tyle, ile wiemy, że jest umorzenie śledztwa.
1: A na czym polega ta sprawa? O co chodzi? Przypomnij proszę.
2: No tu chodzi o sprawę z 2018 roku, kiedy w czasach rządów PiS spółka Srebrna chciałaby powiązany rodzinnie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim austriacki biznesmen i deweloper Gerald Bilgfertner zaprojektował i przygotował budowę dwóch wieżowców na działce należącej do tejże spółki Srebrna. Dodajmy, że spółka Srebrna to jest chyba w tej chwili jedyna działająca w kraju spółka, która uwłaszczyła się na majątku PZPR-u, a ta spółka jest bezpośrednio powiązana z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Tam są ludzie związani z tą partią we władzach.
2: Dokładnie tak. I te dwa wieżowce miały powstać na działce, która jest w bardzo bliskim sąsiedztwie centrum Warszawy. Biznesmen, austriacki biznesmen za prace projektowe miał otrzymać 1 300 000 euro, a Srebrna wycofała się z tej inwestycji, bo władze Warszawy nie chciały dać zgody na budowę wieżowców. Austriak, mimo że jak twierdzi, pracował nad przygotowaniem inwestycji 14 miesięcy, nie dostał pieniędzy. Jego nagrania ze spotkań z Jarosławem Kaczyńskim były koronnym dowodem w sprawie, ale jak się okazuje, niewystarczającym. I to był pierwszy punkt umorzenia, te 1 300 000 euro. Dwa inne umorzone punkty dotyczyły oskarżenia, że Jarosław Kaczyński nakłaniał biznesmena do wręczenia 100 tysięcy łapówki członkowi Rady Fundacji imienia Lecha Kaczyńskiego, pewnemu księdzu, a dziś już byłemu księdzu. To był jeden punkt. A drugi, że doszło do wręczenia, ale 50 tysięcy łapówki. Tu też prokuratura nie stwierdziła znamion przestępstwa, mimo że są nagrania w tej sprawie. Co wydaje się dziwne.
1: Na konferencję prokuratury czekamy o godzinie 14, ma ta konferencja się odbyć. Będziemy oczywiście w naszych aktualnościach na bieżąco o tym informować, ale wiemy już co na to wszystko też adwokaci austriackiego biznesmena?
2: Tak, pełnomocnik austriackiego biznesmena, mecenas Jacek Dubois mówił w TVN24 ze 2 godziny temu, że dowiedział się o sprawie z mediów i już teraz zapowiada złożenie zażalenia do sądu. A drugi pełnomocnik Bilgfertnera, Roman Giertych, mówił, że był przygotowany na takie umorzenie sprawy po tym, gdy prokurator prowadząca postępowanie uchyliła 80% jego pytań do Jarosława Kaczyńskiego podczas przesłuchania prezesa PiS.
1: Zatem czekamy na to uzasadnienie. Bardzo ciekawe to jest. Oczywiście pewnie się, tak jak mówił Jacek Czarnecki, szybko wszystkiego nie dowiemy. Trzeba przetłumaczyć dokumenty z języka niemieckiego, ale dziennikarze o 14 będą prokuratorów przepytywali, więc
2: zapraszamy do Ekspresu Jedynki albo do Polska, do magazynu Polska i Świat, i do aktualności oczywiście naszych, które są co godzina. Tam będziemy o tej sprawie na pewno.

0: pewno mówić.
1: Jacek Czarnecki, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Zarobki lekarzy, likwidacja kominów płacowych, nieprawidłowości w rozliczaniu czasy pracy medyków i finansowanie ochrony zdrowia. Dzisiaj premier będzie rozmawiać o tym z kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. I to wszystko to pokłosie jednego z wątków afery w warszawskim szpitalu południowym. Okazało się, że lekarz milioner Dawid Kacprzyk w czasie dyżurów na szpitalnym oddziale ratunkowym, zamiast zajmować się pacjentami, to zajmował się lokalną polityką. My się łączymy z Michałem Makowskim. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry, witam.
1: To powiedz proszę, czego się należy spodziewać po tym spotkaniu premiera z kierownictwem NFZ i szefową resortu zdrowia?
2: Właśnie. Premier Donald Tusk oczekuje wyjaśnień od Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zarobków lekarzy oraz ewidencjonowania czasu pracy medyków. Kontrola NIK-u wykazała przypadki lekarzy pracujących prawie 500 godzin miesięcznie lub 4-5 dni non-stop, bez przerwy. No i to właśnie w ocenie premiera Narodowy Fundusz Zdrowia powinien czuwać nad rozliczaniem czasu pracy lekarzy.
3: Bo ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy placówkom był tak długo zupełnie bezradny, jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
2: Lewica domaga się dymisji prezesa NFZ-u Filipa Nowaka, obarczając go odpowiedzialnością za sytuację w ochronie zdrowia. No i taka dymisja na koniec dzisiejszego spotkania byłaby jak gol strzelony przez Brazylię Japończykom w ostatnich minutach wczorajszego meczu. Natomiast sama minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przyznała w dzisiejszym wywiadzie dla Wirtualnej Polski, że kontroler NFZ-u nie może uznać nawet wyjątkowo długiego czasu pracy lekarza za nieprawidłowość, bo nie pozwalają na to przepisy, a w podobnym tonie wypowiada się dla Polskiego Radia Wojciech Wiśniewski, ekspert do spraw ochrony zdrowia Federacji Przedsiębiorców Polskich.
4: To nie jest do końca tak, że w Narodowym Funduszu Zdrowia jest jakieś centrum sterowania światem, w którym w czasie rzeczywistym można śledzić czas pracy lekarzy. NFZ działa na podstawie i w granicach prawa i jeżeli chciałby się dowiedzieć, ile kto gdzie pracuje, musi przeprowadzić kontrolę.
2: A kolejna kwestia to zarobki lekarzy na kontraktach, których nie obowiązuje standardowy limit godzin przeznaczony dla umów o pracę. Wystarczy wymienić przypadek ortopedy z Grójca, który kieruje dwoma szpitalami i zarobił w rok prawie 3 miliony złotych brutto, czyli więcej niż prezydent USA zarabia rocznie. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała, że rząd chce zlikwidować tak zwane kominy płacowe.
5: Na stole oczywiście są zarówno ograniczenia kwotowe czy procentowe wartości kontraktu przekazywanego z Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów leczniczych i ograniczenie możliwości wydatkowania puli na wynagrodzenia w danej jednostce.
2: Natomiast na biurko prezydenta trafił projekt, który ma pozwolić sprawdzić zarobki medyków po numerach PESEL. Jednak Naczelna Izba Lekarska będzie apelowała do prezydenta o weto pod ustawą oraz zwróci się w tej sprawie do europejskich trybunałów. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski przypomina, że od miesięcy oczekuje na spotkanie z premierem w sprawie sytuacji w ochronie zdrowia. Na zamkniętej grupie w mediach społecznościowych Jankowski zamieścił wpis zniechęcający medyków do protestowania przeciwko hejtowi wobec lekarzy. Zdaniem szefa samorządu lekarskiego rząd próbuje przekierować uwagę opinii publicznej na lekarzy i przedstawić ich jako odpowiedzialnych za problemy systemu ochrony zdrowia. Tu cytat, to my leczymy pacjentów, a nie politycy i jeszcze żaden rząd nie wygrał z lekarzami. Tak napisał prezes Jankowski. Rozmowy w kancelarii premiera będą dotyczyć także stanu finansów ochrony zdrowia. Dziura budżetowa do końca tego roku sięgnie 16 miliardów złotych. Jednak to nie NFZ jest temu winien, ocenia Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
4: Tymczasem za na przykład stan finansów systemu ochrony zdrowia nie odpowiada NFZ, tylko parlament, który na fundusz nałożył kolejne obowiązki, nie zapewniając źródła finansowania. Dość powiedzieć na przykład o ustawie podwyżkowej albo cały czas rosnącym programie leków wydawanych nieodpłatnie.
2: Czekamy zatem na efekty dzisiejszych rozmów w kancelarii premiera.
1: Michał Makowski, oczywiście o tym także w aktualnościach na bieżąco będziemy informować.
6: Rozmowa dnia.
1: A teraz w magazynie W Samo Południe w programie pierwszym Polskiego Radia o tym, że kończy się program osłonowy ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęto w połowie czerwca. Wtedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów, a tylko do dziś obowiązuje niższa stawka VAT. Z nami Dawid Czopek, ekspert rynku paliw Polaris FIS. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Czy to oznacza, że ceny

0: paliw już od jutra podskoczą?
1: Niestety tak. Rośnie stawka VAT-u z 8% na 23%, czyli wraca do tej stawki podstawowej, regularnej. Literalnie, gdybyśmy mieli przeliczyć, co to oznacza dla nas, to jest podwyżka o 15%, czyli z poziomu około 6 zł, około 1 zł jutro powinniśmy drożej zapłacić za wszelkie paliwa, które są na stacjach paliw.
0: Jednocześnie ceny ropy obniżyły się, bo sytuacja na Bliskim Wschodzie, choć wciąż napięta, to jednak się uspokoiła. Mamy rozejm. Dziś kolejne rozmowy Stanów Zjednoczonych i Iranu w Katarze. Możemy się spodziewać, że te ceny ropy będą się z tygodnia na tydzień obniżać?
1: Taką mamy nadzieję, chociaż pamiętajmy o tym, że gro tych obniżek zostało już przez rynek zdyskontowanych. Cena ropy w momencie zaostrzenia konfliktu sięgała 120 dolarów. Dzisiaj to jest poziom około 70 dolarów. Przed konfliktem to było 60 dolarów, więc pewnie gdyby cieśnina Ormus pozostała otwarta na dłużej, będziemy zmierzać w kierunku tych 60 dolarów, ale no, musi to nam zająć jeszcze kilka tygodni, więc dużego pola do obniżek cen ropy naftowej już nie ma.
0: Obie strony konfliktu dały sobie 60 dni na to, żeby się porozumieć co do tego, na jakich zasadach ma funkcjonować ta cieśnina Ormus, a przede wszystkim żegluga przez tę cieśninę. 47 dni jeszcze zostało na porozumienie. Gdyby się nie dogadali, to możemy się spodziewać, że ceny ropy znów wystrzelą w górę?
1: Niestety sytuacja może być nawet gorsza niż na początku marca, z tego względu, że świat przez okres trwania konfliktu, czyli około 100 dni, bardzo mocno korzystał z rezerw, które gromadził. Te rezerwy są w tym momencie na wyczerpaniu, także teraz powtórka z tej sytuacji sprzed kilku tygodni mogłaby powodować już zejście poziomu rezerw poniżej poziomu niebezpiecznego, czyli takiego, którego już nie możemy korzystać.
0: Na ile cena ropy jest cena benzyny jest za, czy oleju napędowego zależna od ceny ropy? Jaka to jest istotna część składowa tej ceny?
1: To jest znaczna część, możemy to w miarę łatwo przeliczyć, natomiast pamiętajmy, że w ostatnim czasie nie tylko rosła cena ropy naftowej, ale bardzo rosły też marże rafineryjne, czyli marże producentów paliw gotowych, które stanowią różnicę pomiędzy ceną ropy naftowej a gotowych paliw. Z tego względu, że Bliski Wschód nie tylko jest dużym producentem ropy naftowej, ale także ma duże i nowoczesne rafinerie. Stamtąd importowaliśmy i cały czas importujemy duże ilości oleju napędowego, więc oprócz tego, że rosła cena gotowej ropy, to rosła także cena gotowych paliw. Natomiast możemy założyć, że cena samego paliwa w tym, co płacimy na stacji benzynowej, to jest około 1/3.
0: Czyli szykuje się nam jednak, co by się nie działo, raczej drogie lato, jeśli chodzi o podróże samochodami?
1: Myślę, że możemy liczyć wzrosty w tym momencie około 50 groszy. Rynek nie skonsumuje całej podwyżki około 1 zł, dlatego że koncerny paliwowe zachowały sobie pewien margines w ostatnich dniach i nie muszą podwyższać o około 1 zł, więc na większości stacji to będzie wzrost o około 50 groszy. Natomiast pamiętajmy o tym, że wracamy do starej normy, czyli stacje benzynowe przy autostradach, w kurortach będą znacznie droższe. O tym też warto pamiętać, bo mogliśmy o tym zapomnieć w ostatnich 3 miesiącach. A ma to szczególne znaczenie podczas wyjazdów wakacyjnych.
0: Wiele krajów w Europie znosi te różnego rodzaju programy czy ulgi na paliwo. Wróci nam turystyka paliwowa? Kierowcy z rejonów przygranicznych będą szukać w którym kraju taniej?
1: Ta sytuacja miała miejsce tak naprawdę w kwietniu, bo te różnice były naprawdę duże. Te różnice sięgały nawet 2-3 zł w porównaniu na przykład do ceny niemieckiej, więc opłacało się jechać. Teraz te różnice będą zdecydowanie mniejsze. Paliwo w Polsce powinno być nadal tańsze z tego względu, że mamy mimo wszystko niższą akcyzę na paliwo niż na przykład Niemcy, ale te różnice już będą na tyle nieznaczące, że turystyka paliwowa będzie ograniczona właściwie do kierowców mieszkających tuż przy granicy.
0: Mówiliśmy o takim bardziej pesymistycznym scenariuszu, że tego porozumienia, no jest o nie trudno, między Iranem a Stanami Zjednoczonymi szybko nie będzie. A gdyby jednak się okazało, że w tych 47 dni, które jeszcze pozostały, uda się jednak wypracować porozumienie, że to porozumienie wejdzie w życie, no tak jak pan mówił, to spowoduje, że te ceny ropy będą spadać. Po jakim czasie spadek cen ropy przekłada się na spadek cen paliw na stacjach? Jak długo trzeba czekać?
1: Tak, pamiętajmy o tym, że ropa już dzisiaj płynie i to jest duża ulga dla świata, dlatego ropa kosztuje około 70 dolarów. To, co też jest pozytywne, powinny zmniejszać się marże rafineryjne, czyli nie tylko ropa powinna zacząć do nas docierać, ale także gotowe paliwa, co powinno oznaczać, że różnice między ropą naftową a gotowym paliwem nie powinny być już tak duże jak poprzednio. Natomiast stacje paliw zawsze starają się w jakiś tam sposób opóźniać obniżki cen paliw. Myślę, że zwykle duże obniżki cen paliw przekładają się w ciągu około 2 tygodni. Możemy założyć, że to jest mniej więcej ten poziom. Natomiast raczej teraz będziemy mieli do czynienia ze stopniowymi. Jeżeli

0: będzie to pozytywny scenariusz, czyli nic nowego nie wydarzy się na Bliskim Wschodzie, no to będziemy mieli do czynienia raczej z jakimś powolnym schodzeniem cen paliw, być może w okolice września zobaczymy, no nie te ceny, które widzieliśmy na początku roku, ale ceny gdzieś pomiędzy tym, co widzimy dzisiaj, czy właściwie zobaczymy jutro, a tym, co było na początku roku.
1: Co by się musiało stać, pana zdaniem, żeby na stacjach benzynowych pojawiły się takie ceny, jakie były przed wybuchem tego konfliktu na Bliskim Wschodzie?
0: Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie utrzyma się przez kilka miesięcy w takim stanie, jak jest dzisiaj, to znaczy ropa będzie płynąć, Iran wróci na oficjalny rynek ropy naftowej, a to się już zdarzyło, ale to są oczywiście sankcje zawieszone tymczasowo, to mamy szansę na to, żeby nawet na początku przyszłego roku zobaczyć niższe ceny, niż mieliśmy do czynienia na początku tego roku, ale to potrzeba kilka miesięcy, między innymi ze względu na to, że musimy uzupełnić rezerwy, z których tak bardzo mocno korzystaliśmy w ostatnich tygodniach.
1: No Donald Trump, amerykański prezydent, kilka tygodni temu obiecywał Amerykanom, że tak się właśnie stanie, jak pan mówi, że taki będzie skutek tej całej wojny na Bliskim Wschodzie. Na razie go nie widać. Kończy się program Ceny Paliw Niżej. Miał być to program tymczasowy od początku. Tego nie ukrywał rząd, a szefowa resortu Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w ostatnich godzinach mówiła o tym, że teraz czas przejść do innego pomysłu, czyli do takiego podatku dla koncernów, na przykład tych paliw, które na takich wyjątkowych sytuacjach się w jakimś sensie obławiają, mają większe zyski. Czy pana zdaniem taki podatek w Polsce zaistnieje? No jest już projekt w Sejmie.
0: Jest projekt w Sejmie, on musi przejść pełną ścieżkę legislacyjną łącznie z podpisem prezydenta. Wiemy, że opozycja głosowała przeciwko temu projektowi. Zobaczymy, jak zachowa się prezydent. Natomiast ten projekt jest w Sejmie. On ma złagodzić skutki dla budżetu CPN-u, który trwał około 3 miesięcy i kosztował budżet pewnie około 4-5 miliardów złotych. Zgodnie z wyliczeniami dotyczącymi tego projektu, to jest właśnie pomysł na to, w jaki sposób uzupełnić braki, bo to nie były koszty budżetu, ale to były po prostu przychody, które do budżetu nie wpłynęły, w jaki sposób uzupełnić te przychody. Jeżeli on zyska podpis prezydenta, no to koncerny paliwowe, przede wszystkim Orlen, ale nie tylko, zapłacą około 5 miliardów złotych w tym roku z tytułu tych nadzwyczajnych zysków.
1: To jeszcze tylko na koniec, dużo pana zdaniem, no nie stracił budżet, tylko nie zarobił na tym, że były ten program CPN?
0: Myślę, że między 4 a 5 miliardów złotych. To są te wyliczenia, które podaje minister Domański. Ja się z nimi zgadzam.
1: Dawid Czopek, ekspert rynku paliw Polaris FIS. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A w studio Justyna Golonko, redakcja gospodarcza.
2: Dzień dobry.
1: Ja cię nie o paliwa będę pytał, tylko o klimatyzację, bo mamy dane pokazujące, że zainteresowanie klimatyzacją w Polsce to skoczyło do góry o 300%.
2: Tak, posłuchaj, jak to nazwę. Popyt na klimatyzatory w Polsce osiągnął historyczne maksima. Takie są właśnie informacje. I faktycznie, jeśli chodzi o tę liczbę zapytań o klimatyzatory w sklepach, to ona wzrosła o 300%. Ekstremalne temperatury w Polsce uruchomiły lawinową reakcję rynku i chyba każdy z nas, ja myślę, że tak jest, bo ty pewnie znasz, bo o tym rozmawialiśmy przed, kto kupił w ostatnim czasie klimatyzator albo zamówił klimatyzator, ale tu muszę powiedzieć, że na taką klimatyzację, żeby ją zamówić, jeżeli to jest taka większa, poważniejsza, to w Warszawie się czeka nawet kilkanaście tygodni.
1: Teraz to trzeba zainstalować, to trochę trwa też.
2: Tak, dokładnie tak. I jeśli chodzi o ceny klimatyzatora typu Split, to zależy przede wszystkim od jego mocy i klasy i to jest tak od 3 do 5000 do 5000 zł do takiego średniego mieszkania.
1: No i tym wszystkim się też Unia Europejska zaczyna interesować. Padają pytania na konferencji Komisji Europejskiej, czy w ogóle Unia Europejska nie będzie wspierała instalowania tych klimatyzatorów, skoro się w Europie robi tak gorąco.
2: Tak, to bardzo ciekawe. W obliczu tych rekordowych upałów rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw klimatu została właśnie zapytana o stanowisko Komisji w temacie klimatyzacji, a właściwie o ten rażący brak systemów chłodzenia, bo tak to było powiedziane. Czy Komisja będzie wspierać takie rozwiązania, czy jest za, czy przeciw, no bo to przecież zużywa ogromną ilość energii. No i rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw klimatu, wywołana do odpowiedzi, szybciutko powiedziała, że instalacja klimatyzacyjna to jest indywidualna sprawa Europejczyków i Unia Europejska nie chce się wtrącać w te akurat tematy, w ten obszar. Ale jeśli będzie taka potrzeba, to jednak się temu przyjrzy na szczeblu politycznym. No i zdaniem ekspertów takie rozmowy właśnie, a właściwie to, żeby się Komisja Europejska tym zajęła, to jest bardzo potrzebna sprawa, szczególnie, że my te klimatyzacje, tak jak powiedziałam, kupujemy i montujemy, a dotacje unijne byłyby tu bardzo potrzebne. O tym mówi

0: zahaczyć o ten wątek tych nierozsądnych zachowań nad wodą, już nie tylko kwestie lekcji pływania w szkole. Konkretnie chciałam zapytać o to, co z pańskiej perspektywy i bogatego doświadczenia najbardziej ludziom przemawia do wyobraźni, jeśli chodzi o wszystko to, co w wodzie może się wydarzyć, jeśli oczywiście ta wyobraźnia jeszcze nie jest przytłumiona procentami.
1: Coś, co chyba może dotknąć nas, że coś jest blisko nas. Ja pamiętam chyba najbardziej z takich pierwszych, nie powiem reklam chyba, tylko no nie, reklam, profilaktycznych reklam. W zachodniopomorskim była reklama małżeństwa, które wracało do domu z pustym fotelikiem. No więc to przemawia do ludzi, że ten pusty fotelik przemawia. My w tej chwili mamy kilka takich wrzutek na media społecznościowe, no z czarnymi workami, jak to się mówi. No to gdzieś w głowie zostaje, bo wydaje mi się, że mówienie pozytywne, że trzeba uważać, bo woda jest niebezpieczna, to się dla młodzieży, mówię szczególnie młodzieży, czy również starszych, robi takim truizmem. O Jezu, znowu gadają, że czujka czadu jest potrzebna, tak? No wiemy, ale jak pokażemy, co powoduje, jak się tego nie stosuje, to chyba bardziej przemawia. Nie jest to dobre, bo niektóre firmy sponsorskie nie chcą sponsorować takich negatywnych rzeczy, chcą tylko pozytywne. Od chociażby boje, którą sponsorowaliśmy w zeszłym roku, utonięć było poniżej 300, 40% mniej. Oczywiście, czy to był nasz projekt? Nie wiem, rozdaliśmy ponad 3000 bojek ludziom, którzy może z tym pływają, może pomyśleli, żeby nie wchodzić do wody i tak dalej. Bo to jest kwestia tego, że może ktoś pomyśli, że jednak jest niebezpiecznie. Tak, ostatnio mieliśmy wypadek, że dzieciak pobiegł za piłką i utonął i był hejt w internecie, że my mówimy o piłce i tak dalej. Tak,
0: no, ale
1: bardzo
0: to co, nie mówmy o tym, że chłopiec pobiegł za piłką i zginął
1: jest
0: w wodzie?
1: Żerowanie, żeby mieć tak zwane clickbaity na czyjejś tragedii. Ale może to jest wyjście, żeby ktoś to zapamiętał, żeby ktoś po tą piłkę jednak nie pobiegł. 1 na 1000, tak? Więc to będzie lepiej. Może to jest metoda. To chyba trzeba by jakieś badania socjologiczne zrobić.
0: Ja pamiętam też z dawien dawna intensywne kampanie społeczne pokazujące, co może się stać człowiekowi, który skacze na główkę w nieznanym miejscu i tak mi to zadziałało na wyobraźnię, że nigdy do wody nie skoczę. Pan Paweł jest w kolejce. Dzień dobry, panie Pawle.
2: Dzień dobry, kłaniam się, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Pozdrawiamy.
2: Ja powiem tak, edukacja zawsze jest ważna i ja sam się edukowałem, ja w 86 się urodziłem, także już tam troszeczkę mam do powiedzenia, ale prawda jest niestety bardziej brutalna. Po prostu nawet te wszystkie wyedukowane osoby i te, które świetnie pływają, po prostu jakby tutaj wkracza trochę no, nieodpowiedzialność taka, chojrakowanie, że co, ja nie potrafię, no ja potrafię. No a trzecia sprawa, no to no niestety alkohol, nie? I takie skupienie się no, na sobie tak naprawdę, nie? Że udowodnienie komuś czegoś, jakby edukacja edukacją, ale tak naprawdę tutaj jest jakby inny problem nasz mentalny. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dzięki panie Pawle za ten telefon. Ja rozumiem, co pan ma na myśli. Mimo wszystko mam w sobie taką głęboką nadzieję, że jeśli ktoś jest wyedukowany, jeśli ktoś umie pływać i jeśli kogoś nauczono, co może się wydarzyć w wodzie, no to tego chojrakowania jednak będzie troszeczkę mniej. Jeszcze pan Wojciech jest przy telefonie. Dzień dobry panie Wojciechu.
3: Dzień dobry, panie redaktor. No i właśnie tutaj troszeczkę pan przede mną mi odebrał to, co chciałem powiedzieć.
0: Zdarza niestety, się czasem, ale proszę mówić.
3: Niestety, ale my musimy powiedzieć i to nie chodzi o to, żeby mówić źle o nas, że tacy jesteśmy. My faktycznie nie lubimy zakazów, nie lubimy nakazów i jak jest jakaś barierka, która mówi nam nie przechodź, to my tam na pewno przejdziemy. Jak mamy zrobić sobie zdjęcie, to tamto sobie zdjęcie zrobimy.
0: Bez względu nawet na to, z niedźwiedziem.
3: Co tam w ogóle? Najlepiej z niedźwiedziem. Przecież on nam nic nie zrobi. Co nam niedźwiedź może zrobić? No i właśnie na tym to polega.
0: Na rękę go położymy w razie czego.
3: No tak, bo przecież my się potrafimy bić, jesteśmy taki odważni, że to po prostu wszystko zrobimy z tym niedźwiedziem. To tam nie ma o czym mówić. Dlatego oczywiście edukujmy, mówmy o tym, pokazujmy te zdjęcia, bo niech chociaż 1000 osób, chociaż 1 czy 2 osoby się uratuje przez to, że będą takie filmy, będą takie spoty, to już jest warto to robić. Ale nie mówmy, że to zastąpi nam, że nagle będziemy inni, bo to jest chociażby pokazuje statystyki, ile ludzi ginie na drogach, tak? Żadne nakazy, zakazy, żadne inne rzeczy nic nie zrobią. Po prostu tacy niestety jesteśmy. Nie lubimy zakazów, nakazów i przykazów. Pozdrawiam gorąco.
0: Panie Wojciechu, dziękujemy za ten telefon z taką niestety smutną konstatacją. Nie wiem, czy nasz gość się z nią zgadza. Czy jest coś poza drastycznymi komunikatami, co mogłoby wyłączyć troszeczkę to takie przekonanie, że mnie nikt nie będzie mówił po pierwsze, co mam robić?

0: a po drugie, ja nie poradzę sobie, ja nie dam rady.
1: No tak, ratownicy są z reguły na kąpieliskach postrzegani jako wróg tego, co wszystko umie, co by chciał.
0: Przeszkadzacie w dobrej zabawie.
1: Tak. No trochę inaczej matki z dziećmi to postrzegają, bo to one właśnie tam dzieci każą puszczać na kąpielisko. My przeszkadzamy w zabawie, w związku z tym ci zabawowicze idą trochę dalej, nie mając pojęcia o zagrożeniu. No i gdy coś się dzieje, po prostu my mamy wtedy dużo dalej do dobiegnięcia i czasami nie zdążamy. Na kąpieliskach utonięć nie ma. Nie ma.
0: Czyli w miejscach niestrzeżonych.
1: Wszystko jest poza.
0: Panie prezesie, co najbardziej gotuje krew ratownikom? Jakie zachowania? Właśnie to, że idzie sobie człowiek dalej do tego niestrzeżonego miejsca? Co jeszcze?
1: Nie, to, że my będziemy po kogoś biegli dalej. Znaczy, my idziemy do tej pracy, żeby ratować, a nie żeby nie ratować. Nam nie można życzyć jak najmniej akcji. Nam trzeba życzyć udanych akcji. Każdy młody człowiek idzie do ratownictwa, bo to jest fajne. Idea ratowania życia przychodzi z czasem. No i młody człowiek idzie dlatego, że to jest, nie wiem, łódka, rozwiany wiatr, plaża, te rzeczy. Natomiast co nas wkurza? Jak ktoś udaje, że tonie.
0: A zdarza się to?
1: Mówię, bardzo często.
0: A jakie są motywacje takiego człowieka?
1: Nie wiem, nie mam pojęcia. Po prostu ktoś udaje, że tonie, o, może mnie uratują. Tak, pobiegniemy, uratujemy.
0: Ale w tym czasie nie uratujecie kogoś innego.
1: W tym czasie nie uratujemy kogoś innego, zgadza się.
2: Albo jak ktoś naprawdę będzie tonął, to nie uratujemy go takiej prawdziwej sytuacji.
0: Zgodnie z tą przypowieścią o wywoływaniu wilka. Marcin Wojciechowski się do dyskusji włączył.
2: Ja przepraszam, że się tak aktywnie włączyłem, ale ja pochodzę z Mazur, wychowany nad jeziorem i zawsze tata mówił od dziecka, że w wodzie nie ma bohaterów i chojraków.
0: A, i no, przynajmniej nie, nie o, powinno być. Bardzo dziękuję za państwa wszystkie głosy w audycji Tylko Szczerze. Bardzo dziękuję za głos rozsądku Pawła Błasiaka, prezesa
1: WOT-u.
0: Bardzo dziękuję za udział w audycji. Ula Kaczyńska, dzień dobry.
3: A ja bardzo witam, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Jak się Marcin sprawował?
0: Super, bardzo grzecznie.
3: A jak nie, to do ogrodu Wilanowskiego. Na słońce.
0: Letnisko rusza. Muszę się przyzwyczajać na czas wakacji od godziny 14. Wczoraj zainaugurowaliście w upale,
2: tak,
0: ale było,
2: było całkiem przyjemnie. Zapraszamy. Dzisiaj będzie z nami Robert Czebotar, czyli niezapomniany polski głos szeryfa Chudego z Toy Story. Piąta część już w kinach. Będziemy o tym rozmawiać. Zagramy też piosenkę z tego właśnie filmu między innymi.
3: Będziemy też opowiadać o tym, co działo się na festiwalu Toffee Fest. Martyna Podolska w drodze, ale my już wiemy, kto otrzymał jedną z najważniejszych nagród tego festiwalu.
0: A więcej po 14 w audycji Letnisko. Ja za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Karolina Rożej, dobrego, bezpiecznego wypoczynku nad wodą życzę. I do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio. Co?

0: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Reklam.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
1: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Kłopoty z przejazdem zakończyły się na S6 obwodnicy Trójmiasta między węzłami Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Lotnisko. Na 332 kilometrze w stronę Gdyni mieliśmy awarię samochodu ciężarowego. Teraz już auto odjechało albo zostało z S6 usunięte. Kłopotów z przejazdem w każdym razie nie ma. Krajowa 8 tutaj też bez problemów. Białystok-Augustów, miejscowość Rybniki na Podlasiu, 659 kilometr. Mieliśmy tutaj zderzenie trzech samochodów osobowych. Na szczęście bez poszkodowanych, ale kierowców obowiązywał przez kilka godzin ruch na zmianę jednym pasem. Teraz utrudnień nie ma. Cały czas natomiast na S3 mamy zwężenie między węzłami Babigosz czy Miękowo w pobliżu miejscowości Wierzchosław w zachodniopomorskim. Tutaj doszło do pożaru naczepy samochodu ciężarowego. Teraz pożar został ugaszony, ale cały czas wrak pojazdu stoi na S3 na 60 km.

0: Blokuje częściowo przejazd na jezdni w stronę Szczecina. Jest zwężenie, jest więc też jazda na suwak. Krajowa 12 bez zmian. Trasa Szlichtyngowa-Leszno w pobliżu miejscowości Górczyna na Dolnym Śląsku. Tu mamy zamkniętą zupełnie jezdnię w stronę Leszna. Po zderzeniu czołowym dwóch samochodów osobowych też jedna osoba została poszkodowana dosyć poważnie. I w związku z tym na czas pracy służb droga jest zamknięta. Krajowa 12 w miejscowości Górczyna. Objazd trasami lokalnymi. Natężenie ruchu to nie jest duże specjalnie, choć są takie miejsca, gdzie będziemy zwalniać. Podejrzanie wygląda S7 na trasie Warszawa-Kraków w okolicach Białobrzegów. To tutaj w okolicach węzła Białobrzegi Północ wygląda na to, że są dosyć spore spowolnienia na jezdni prowadzącej w stronę na południe.
1: Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Wieczorem możliwa powtórka z wczorajszych nawałnic. Są alerty synoptyków dla znacznego obszaru Polski.
2: Porywy wiatru mogą osiągać do 100 km na godzinę.
1: Ukraińcy uderzyli w rosyjskie centrum łączności kosmicznej. Rosja traci oczy i uszy w kosmosie, komentują blogerzy. Jest akt oskarżenia w sprawie śmiertelnego pogryzienia przez psy niedaleko Zielonej Góry. Niespokojne zjawiska pogodowe wciąż nad Polską. Części regionów znów zagrażają nawałnice. Spodziewane są późnym popołudniem i wieczorem na zachodzie oraz w rejonach górskich. Obowiązuje tam ostrzeżenie drugiego stopnia. Ponadto w pasie od Mazowsza po Warmię wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia, a na południu województw pomorskiego i zachodniopomorskiego alert przed silnym deszczem z burzami. Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi, że burzom będą towarzyszyć wichury i ulewy.
2: Do 20-30 mm, ale w rejonach podgórskich Małopolski, Śląska oraz Podkarpacia, a także na zachodzie kraju do 40 mm, a porywy wiatru mogą osiągać do 80, a punktowo na zachodzie kraju do 100 km na godzinę.
1: Nadal obowiązują też ostrzeżenia przed upałem dla części kraju. Dla Polski południowo-wschodniej to alert trzeciego najwyższego stopnia, dla innych regionów drugiego. Paweł Śliz, kandydatem na wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Szef klubu parlamentarnego Polska 2050 ogłosił to w serwisie X. Polityk wchodzi również w skład ośmioosobowej delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Nieoficjalnie mówi się też o możliwym starcie Pawła Śliza w wyborach na prezydenta Krakowa. Rosja traci oczy i uszy w kosmosie. Tak rosyjscy niezależni blogerzy komentują ukraiński atak na rosyjskie Centrum Łączności Kosmicznej w Dubnej w obwodzie moskiewskim. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał to uderzenie dalekosiężnymi sankcjami nałożonymi na Rosję.
3: Ośrodek w Dubnej już raz był atakowany. W połowie czerwca ukraińskie drony spowodowały zakłócenia w pracy Centrum Łączności Kosmicznej. Ośrodek to specjalistyczny obiekt łączności satelitarnej, wykorzystywany w szczególności do celów rozpoznawczych oraz do koordynacji działań rosyjskiego kontyngentu okupacyjnego w Ukrainie, podają źródła internetowe. Przez kilkadziesiąt lat Centrum w Dubnej zapewniało łączność satelitarną Kremlowi, m.in. z Białym Domem, a Rosjanom możliwość nadawania i odbierania programów telewizji satelitarnej. We wpisie na platformie X Wołodymyr Zełenski podkreślił, że siły zbrojne Ukrainy dosięgły już czterech takich obiektów i przygotowują kolejne ataki, które mają utrudnić agresorowi prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Tragiczna sytuacja mieszkańców Wenezueli, poszkodowanych po trzęsieniu ziemi. Liczba ofiar wstrząsów wzrosła do ponad 1700. Dziesiątki tysięcy osób uznaje się za zaginione. Ci, którzy ocaleli, nie mają podstawowych środków medycznych ani schronienia, mówi Małgorzata Olasińska-Hart z Polskiej Misji Medycznej.
4: Ludzie nie mają dokąd iść, śpią na ulicach. Kontrolowany jest przepływ ludzi, nie mogą się przemieszczać, w związku z czym de facto zostają tam, dokąd doszli i uciekli z La Guajry. Brakuje podstawowych usług publicznych, nie ma dostępu do pomocy medycznej, nie ma leków, lekarzy, pielęgniarek. Oni wszyscy wyemigrowali, więc nie ma żadnych zasobów medycznych w Wenezueli.
1: Polska Misja Medyczna włączy się w akcję pomocową w Wenezueli. Według ONZ z powodu trzęsienia ziemi ucierpiało prawie 7 milionów ludzi.

0: ludzi. Najwięcej zniszczeń odnotowano w stanie La Guaira.
1: To są aktualności jedynki.
0: Jest akt oskarżenia w sprawie pogryzienia 46-latka przez agresywne psy w lesie niedaleko Zielonej Góry. Doszło do niego jesienią ubiegłego roku. Mężczyzna zmarł. Przed sądem odpowie za to właściciel psów. Według śledczych miał świadomość, że psy są agresywne, bo już wcześniej atakowały przechodniów. To były policjant, który prowadził pseudohodowlę na terenie strzelnicy, mówi Ewa Antonowicz z zielonogórskiej prokuratury.
2: Pokrzywdzony doznał rozległych obrażeń ciała w postaci licznych ran kąsanych i szarpanych oraz zmiażdżenia tkanek miękkich kończyn. Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy.
0: Przez dłuższy czas psy były utrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowych, bez odpowiedniej opieki i właściwego żywienia. Oskarżony nie przyznał się do winy. Jest w areszcie, grozi mu nawet dożywocie. Na razie nie ma ich dużo. W wielkopolskich lasach pojawiły się pierwsze letnie grzyby.
3: Podgrzybek brunatny, kurka, czyli pieprznik jadalny, borowik szlachetny, koźlarze się pokazują. To są właśnie te grzyby tego okresu, aczkolwiek to nie są jeszcze te grzyby jesienne, które są bardziej trwałe, bardziej jędrne.
0: Mówił grzyboznawca z sanepidu w Poznaniu, Jerzy Rumiński. Po fali upałów na kolejny wysyp grzybów trzeba będzie jeszcze poczekać. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Przybywa chmur nad regionami zachodnimi i południowymi. To tam przejdą najsilniejsze burze z ulewami i porywistym wiatrem. W części kraju nadal upalnie, od 30 do 33 stopni na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze chłodniej, od 20 do 28. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w Warszawie 1008 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
1: Reklama. Autopromocja.
12: Największe gwiazdy,
13: a wśród nich
12: Justyna Steczkowska.
14: My jesteśmy tu za karę.
12: Staszek Karpiel-Bułecka.
15: Tam, gdzie góry dotykają nieba.
13: Bratanki.
16: Czerwone korale, czerwone niczym wino.
12: Reni Jusis. Afromental.
13: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
12: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
13: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
12: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
13: Zapraszamy.
1: Autopromocja.

0: Guadalupe, bienvenue. I co, zaskoczyłam?
1: No powiem ci, że wycieczki francuskiej na Półwyspie Helskim się nie spodziewałem, ale witamy państwa. Jak to po francusku jest powitamy, nie wiem.
0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Ça va?
1: Comment ça va? Comme si, comme ça, comme ça.
0: Grupa tak, Bimaj i Zbigniew Wodecki i Bimaj w hołdzie naszemu wielkiemu polskiemu
1: ale
0: artyście.
1: Ale świetne to było.
0: Prawda?

0: 12, prawie 13 minut po godzinie 14. Ula Kaczyńska
1: i Marcin Wojciechowski.
0: Zapraszamy Państwa do godziny 16. Dzisiaj będzie pięknie, ciekawie, letnio, ale wcześniej przeniesiemy się od razu do Torunia.
1: Oczywiście, bo w Toruniu trwa 24. odsłona Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bella Toffee Fest. Podczas uroczystej gali otwarcia już tradycyjnie wręczono nagrody. Jedną z najważniejszych z tych nagród jest Złoty Anioł za niepokorną twórczość. To jedyna na świecie nagroda, którą festiwal od lat wyróżnia artystów i artystki za twórczą odwagę i bezkompromisowość. Jej laureatką została w tym roku między innymi kto?
0: Agata Kulesza.
1: A skąd wiedziałeś?
0: No przecież śledzę, wszystko wiem, słucham Jedynki. No.
1: Z aktorką rozmawiała Marta Zienkiewicz.
2: Na początku chciałabym pogratulować nagrody Złoty Anioł za niepokorną twórczość. Czym w pani rozumieniu samej laureatki właśnie jest ta niepokorna twórczość? Czy tę niepokorność trzeba w sobie pielęgnować? Czy to jest dzisiaj trudne? Może jest to coś takiego intuicyjnego?
3: Właśnie trochę się zdziwiłam, bo mam wrażenie, że ja jestem bardzo pokorną artystką, ale rozumiem, że ta moja niepokorność chyba łączy się lub może się tak kojarzyć z tym, że jestem konsekwentna. Konsekwentna w swoich wyborach, w tym jak chcę prowadzić ten mój zawód, jak chcę prowadzić to moje bycie aktorką, to w tym sensie mogę się wydawać w jakiś sposób osobna, bo robię to po swojemu. Oczywiście robię to tak naprawdę intuicyjnie, instynktownie i nie mam tutaj sztabu ludzi, którzy mi doradzają, jakie role mam przyjmować i jak mam się rozwijać, albo jak zwiększać popularność, albo ją zmniejszać. Nie mam, robię to sama i wielki to jest luksus i przyjemność, że nadal kocham ten zawód.

0: i to, co robię, więc tak naprawdę mogę być tylko zachwycona, że jeszcze tą moją pracę inni ludzie zauważają. To wspaniałe.
1: Czym w takim razie kieruje się pani, podejmując decyzje twórcze, artystyczne? Czy to jest właśnie ta intuicja, o której pani wspomniała? To jest to, co wychodzi na pierwszy plan?
0: Ja myślę, że ja staram się być bardzo szczera wobec samej siebie i że po prostu wiem, co mi się podoba, co mi się nie podoba i co chcę robić, a czego nie chcę robić. I tutaj śmiem twierdzić, że mam zaufanie do samej siebie chyba największe i w związku z tym słucham siebie. Różne decyzje, bo przecież różne są sytuacje życiowe, czasami weźmie się coś, jakąś propozycję, żeby po prostu zarobić i to jest też okej. Okay. A czasami, no wiadomo, że szukam takiego materiału do grania, który będzie mnie satysfakcjonował i chyba pierwsze kryterium jest, jak czytam scenariusz, czy ja chciałabym zobaczyć taką historię, czy ja bym chciała to obejrzeć w kinie. I jak sobie myślę, tak, chciałabym to obejrzeć, to wtedy mówię, o, dobra, porozmawiajmy dalej.
1: W programie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Bellatofi Fest pojawiła się specjalna sekcja 3 razy Agata Kulesza. Widzowie mogą obejrzeć 3 filmy z aktorką w roli głównej. To Róża, Ida i Moje córki krowy.
2: Nazywasz się Ida Lewenstein. Nie powiedziały ci przez tyle lat. Jesteś Żydówką.
1: Zaplanowano również spotkanie Agaty Kuleszy z publicznością.
0: Każde takie spotkanie to gdzieś tam we mnie zostaje i nie zapomnę, jak kiedyś taka pani na jakimś spotkaniu powiedziała, że one z mamą mówią, że idą sobie pokuleszować i to oznacza, że one idą wtedy z herbatką, z książką pod koc. Bardzo mnie to ujęło.
1: Złotego Anioła za niepokorność twórczą otrzymała również Nastasia Kiński, jedna z najbardziej niepokornych i rozpoznawalnych ikon światowego kina oraz aktor wielu twarzy, niepowtarzalny i, jak dodają twórcy nagrody, zawsze pozostawiający niedosyt, Tomasz Szuchart.
3: Jest niesamowitym wyróżnieniem i tak trochę jestem zdziwiony, że jednak przed 40, a to już jest za całokształt. Ale czym jest niepokorność? Wydaje mi się, że czymś, czym należy się kierować w sztuce. Nie wiem, czy ja do końca to robię, ale też jakoś specjalnie z nurtem nie idę. Wydaje mi się, że staram się przygotowywać zawsze ciekawie do rzeczy, które robię i ta moja ciekawość potem też ciekawi ludzi.
1: Podczas festiwalu Bellatofi Fest odbyło się również spotkanie z twórcami filmu Dom Dobry, gdzie właśnie Tomasz Szuchart zagrał jedną z głównych ról.
4: Chciałbym z tobą być do końca świata.
5: Kocham cię.
6: Obok Agaty Kuleszy Złotego Anioła, jak państwo słyszeli, otrzymał także Tomasz Szuchart. Przed 40 nagroda za całokształt. No, pan dobrze. Szuchart jest po prostu wspaniały w każdej swojej roli, a za chwilę będzie i Wokulski. Już nie mogę się doczekać we wrześniu premiera serialu. A więcej o festiwalu Tofi Fest już jutro od Martyny Podolskiej.
7: A teraz Vanessa Paradis, a później nasz pierwszy dzisiejszy gość.
6: Ale się cieszę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Czy wiesz, że Lenny Kravitz tak bardzo chciał odtworzyć lata 60. w tym utworze, że cały album nagrał w mono, celowo. Ten album jest w mono nagrany. Tak specjalnie. A to taka ciekawostka muzyczna. Za chwilę będzie dużo ciekawostek od człowieka, który doskonale wie, jak podkładać głos. Oglądałaś U Lato i Story?
2: No pewnie.
1: O pierwszą część, drugą, trzecią, czwartą i piątą?
2: Nie wiem, jak było z trzecią częścią, tego nie pamiętam. Natomiast obejrzałam ten film w momencie, w który wszedł na ekrany kin do
1: 95
2: Polski.
1: W
2: 96 roku Polska, 95 rok świat. Świat i Stany Zjednoczone. No pamiętam, jakie zrobił na mnie wrażenie i pamiętam też głosy aktorów, aktorek, które użyczały postaciom swojego brzmienia, nadawały im swój własny charakter. No oczywiście wszyscy mówiliśmy, jak chudy to Tom Hanks, ale nie.
1: My mamy swojego chudego.
2: Nasz chudy jest najlepszy. Z nami jest pan Robert Czebotar, aktor dubbingujący, człowiek, który użyczył swojego głosu wielu postaciom, no ale ten chudy to jest taki związek od 30 lat.
3: No tak, z
2: jednym facetem od 30 lat, jak wam się żyje?
3: Z górą 30 lat, no jesteśmy wierni sobie. Dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, ten chudy odgrywa, no co tu kryć, w moim życiu bardzo ważną rolę. On się pojawił dość wcześnie na tej mojej...
2: Podobno tuż po studiach.
3: Teatralnej, tak. Drodze jechałem na casting do Chudego pamiętam, po próbie w teatrze na 14:30, a z Teatru Polskiego na Karasie nie miałem daleko, przyjechałem, nie wiedziałem, do czego startuję, na szczęście. Nagraliśmy to analogowo, taśma pojechała
2: Czyli
3: do Stanów
2: jakie miał pan dane? Jakie miał pan dane?
3: Dostałem tekst dostałem tekst i miałem go przeczytać na różne sposoby. I pani reżyser, pani Piotrowska powiedziała, dobrze, to jeszcze troszkę szybciej, teraz troszeczkę wolniej, no to w zasadzie jakbyś coś chciał dodać od siebie, to jeszcze spróbuj i chyba to mamy.
1: I taka taśma pojechała do Stanów Zjednoczonych?
3: Poleciała do Stanów.
1: Taśma, analogowa. Tak.
3: To były takie maleńkie tasiemki, takie 2,5-3 minutówki. Całe lata 90., no powiedzmy nie całe, ale tak 3/4 tych lat 90. Bazowały na takich tasiemkach. Takie tasiemki, wszystko nagrywaliśmy na te tasiemki. I castingi, i jakieś tam pierwsze reklamówki, i też właśnie takie większe castingi. To pojechało do Stanów. W Stanach się okazało, że jest dobrze. Oni sobie to tam wsadzili do komputera, sprawdzili, czy ja jestem bliski brzmieniu Hanksa. I dopiero wtedy przyjechała prawdziwa castingowa sprawa do Polski. Wtedy już wiedziałem, że to jest Tom Hanks, którego znałem oczywiście, bo to fantastyczny aktor. No i zaczął się stres taki, co tu kryć. Ale udało się go jakoś pokonać. Wtedy już graliśmy pod konkretny. Nie pamiętam, czy to był storyboard, czy to były jakieś drobne kawałki filmu. Podejrzewam, że drobne kawałki filmu. Graliśmy to w Sofie na Bielaka.
2: A pamięta pan pierwsze zdanie, które wypowiedział pan głosem chudego?
3: Któryś z jego zakrzyków. To chyba było albo na koniec świata, albo to miasto jest za małe dla nas dwóch, albo ktoś zatruł moją studnię. Nie pamiętam dokładnie. Ale tak, ale tam już były sceny dialogowe, więc grane na palec, no bo to graliśmy wtedy

0: pan realizator puszczał palec i mówił: jedziesz! No i wtedy się zaczynało grać, a potem szukał, ustawiał palec na głowicy, mówił: jedziesz! No i jak się człowiek spóźnił, to jeszcze raz było szukane miejsce, w którym gramy. Niezwykłe czasy bez komputerów, bez telefonów komórkowych, chociaż pierwsze to historie w całości powstało w komputerze.
1: Myśli pan, że każdy aktor byłby dobrym aktorem dubbingowym i poradziłby sobie z takim zadaniem? Czy to wymaga jakichś specjalnych predyspozycji?
0: Myślę, że każdy przygotowany dobrze technicznie do zawodu, czyli po odpowiednich kursach albo najlepiej po studiach teatralnych, gdzie przez trzy lata, co tu kryć, mamy bardzo dużo zajęć z techniki mowy. Ta technika mowy później daje klucze do otwierania kolejnych drzwi, czy to teatr, czy dubbing, czy film, bo we wszystkich tych mediach używamy troszeczkę innego sposobu mówienia, innej barwy. No ale myślę, że tak, że każdy, kto ma odrobinę poczucia rytmu, a większość z pań i panów, którzy kończą szkołę teatralną, muszą mieć poczucie rytmu, no bo są sprawdzani na egzaminach wstępnych. Myślę, że każdy poradziłby sobie w dubbingu. Lepiej bądź gorzej, na początku na pewno troszkę gorzej, potem z czasem przyszłaby już rutyna i umiejętności, ten spokój.
2: Panie Robercie, tak. Jak to jest, jak chudy się męczy, albo jak skacze i potem wraca do rozmowy, albo kiedy przeżywa rozterki, to można się zmęczyć na zawołanie?
0: Znaczy trzeba, nie ma innego wyjścia.
2: Co robi?
0: To musi być tak, jest taka szkoła Stanisławskiego, która polega na tym, żeby bazować na swoich przeżyciach, na tym, co tam się pamięta z emocji, z uczuć. I ta szkoła Stanisławskiego w takim szybkim napstryknięcie palcem osiąganiu stanów emocjonalnych, ona bardzo pomaga i ułatwia. Oczywiście nie możemy sobie pozwolić na to, żeby się kompletnie umęczyć przed sceną, w której będziemy zmęczeni,
2: jasne.
0: No bo potem w następnej scenie już niczego nie będziemy mogli zaproponować. No ale gdzieś te emocje, gdzieś taka łatwość i gotowość do zmiany emocji, stanów emocjonalnych, a przede wszystkim do tej prawdy poprzez zmianę tych stanów emocjonalnych, ona jest kluczowa nie tylko w dubbingu, ale w ogóle w zawodzie aktora.
2: Za chwilę posłuchamy piosenki, która pochodzi oczywiście z tej historii, ale musimy jeszcze zapytać o to, jak by się chudy dziś zmęczył od upału?
0: Och, byłoby tam, nie wiem ile oni mają tych Fahrenheitów, ale jest
1: no,
0: na
1: koło
0: pewno,
1: stówy będzie.
0: Koło stówy będzie, tak. Ja obserwuję Mistrzostwa Świata i taki hydration break, taki musiałby pewnie co jakiś czas nastąpić w jego życiu. A ponieważ chudy troszeczkę też już się rozwinął i posunął w latach w tej piątej części, no to myślę, że korzystałby z takich hydration breaks.
1: Za chwilę o tym porozmawiamy. Chciałbym bardzo też wiedzieć, czy zdarza się panu, że ktoś rozpoznaje w panu chudego na przykład w sklepie. Ale to o tym za chwilę.
0: Tak jest.
1: O tym za moment. Pan Robert Czebotar, głos chudego. Z Toy Story jest między innymi oczywiście, jest z nami w Radiowej Jedynce, a do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: Toy Story, to o tym filmie dziś rozmawiamy, wspominamy. Toy Story, część piąta, już w kinach. Jeśli mają państwo, zastanawiają się państwo, co zrobić z dzieciakami w wakacje, to to jest właściwy tytuł i właściwe miejsce, żeby też ochłodzić się przed upałami. A z nami Robert Czebotar, aktor, który udziela, użycza swojego głosu chudemu. Utwór Ty druchawy mnie masz za jednym pociągnięciem suwaka został zarejestrowany przez Staszka Sojkę.
1: Tak, to była taka dość dziwna sytuacja, bo Stanisław przyszedł tak przygotowany, wszystkich tak zszokował, że państwo, którzy poszli na kawę, bo ich poprosił, żeby poszli na kawę i wrócili za chwilkę, kiedy wrócili już z tą kawą i chcieli zacząć nagrywanie, okazało się, że materiał jest już gotowy i Stanisław się z nimi grzecznie pożegnał. Realizator był blady przez następne 2,5 godziny. Puszczali tę wersję, tam do niczego nie można było się przyczepić i tę wersję, którą państwo przed chwilą usłyszeliście, to właśnie wersja nagrana z jednego podejścia.
2: No takie pytanie jak do radiowca. Rozpoznał pana ktoś po głosie? Oczywiście w kontekście...
0: Bo my o tym marzymy po prostu.
1: Ale tak, to jest bardzo częste, szczególnie kiedy zbliżam się, bo wiadomo, że prywatnie nie zawsze mówię głosem chudego. W pracy tak, ale prywatnie nie. Zdarza się, że rzeczywiście, kiedy troszkę wejdę na ten wyższy diapazon, czyli troszkę mówię w ten sposób, troszeczkę wyżej, dzień dobry, tak?
2: Wspaniały.
1: Ktoś zerka i przyznam szczerze, że to było coś niesamowitego. Miesiąc temu, kiedy jeszcze tej historii nie było piąte w kinach, jechałem gdzieś w korku i pan, który jechał obok, miał otwarty wlew paliwa, więc odsunąłem szybkę, naprawdę, odsunąłem szybkę, on odsunął, mówi, co jest, o co chodzi? On mówi, nie, proszę pana, ma pan wlew paliwa, on mówi, ja znam pana głos, Chryste, panie! Ja mówię, zapraszam do kina, ten mówi, matko moja boska! Takie zdarzenie miałem, gdzieś na ulicy, to jest, no przyznam szczerze, duże wydarzenie.
0: Ale
1: duże
0: to jest w ogóle wspaniałe.
1: Tak. I to dorosły człowiek.
2: Nie dobry wiem, słuch, 40, dobre skojarzenie.
1: Dobre skojarzenie.
2: Takie też
1: podejrzewam,
2: proste.
1: Że mógł też z dzieciakami swoimi dość dużo tych części tej historii oglądać. Dzieciaki uwielbiają. To taka bajka nie dla dzieci. Mhm. Bo to jest bajka uniwersalna. Ona nie jest rysowana tylko pod kątem dzieci. Ona jest na wielu płaszczyznach. Ma też momenty dla dorosłych, ma momenty wzruszające. Ma właśnie takie momenty tylko rozumiane przez dzieci. No ale na ostatniej premierze, którą mieliśmy w Poznaniu na Pyrkonie, no łzy się lały. No łzy się po prostu lały.
0: A to jest panu tak się wzruszające. Też czasami leją?
1: Ale na każdej części, najbardziej na Trójce, kiedy tam Andy wyjeżdżał na studia i teraz na tej piątce, mimo że wiedziałem, jak to będzie wyglądało, no tak, no kapie z oczu.
2: W tej nowej części też sporo zmian, taka bardzo nowoczesna część tej historii. Kto jest teraz wrogiem? Z kim walczą zabawki?
1: No już teraz mogę chyba troszkę uchylić rąbka tajemnicy, bo już jesteśmy po premierze. Mamy kilka bardzo fajnych nowych osób w obsadzie.
0: Pan jest w polskiej obsadzie jedyną osobą, tak. Która gra od samego początku.
1: Części. Tak, to niezwykłe. Grzesiek Pawlak, który jest reżyserem piątej części, reżyserował też trzecią. Beata Jankowska, producentka, jest od części drugiej. Bas jest od części drugiej. Nasza realizatorka Agata też jest od części piątej, co tu kryć. Także ja jestem jedyną osobą, która jest od samego początku. Od samego początku z tym tej historii.
0: To z czym teraz musi się mierzyć chudy? Ze sztuczną inteligencją?
1: Tak, no właśnie. Próbowałem uniknąć jakoś, odsunąć ten temat w czasie, nie rozmawiać o nim dookoła i tu, i tam, i siam, i owam, no ale... No depcze nam po piętach ta inteligencja sztuczna. Troszeczkę będziemy mieli z nią problemów przez jakieś 5, może 7 lat.
2: Mówi pan my, aktorzy, tak?
1: Wszyscy ludzie, słyszałaś? Którzy używają głosu. Mhm. Ale później nastąpi taki moment przesytu i taki moment tęsknoty za czymś, co jest AI free. Ludzie będą potrzebowali... nowego, świeżego powiewu, czegoś, co jest ludzkie.
2: Jakieś prawdy, nie?
1: Prawdy, znaczy...
2: Autentyczności.
1: Niestety ta autentyczność za 5 lat

0: u sztucznej inteligencji też już będzie.
1: Bo aż tak pan myśli?
0: Tak, my ją nakarmimy na tyle, że ona będzie potrafiła na bazie tego, co się wpisze w program oczywiście, na bazie tego będzie potrafiła już tam jakieś podstawowe uczucia przekazać.
2: To mam przyjemniejszy temat.
0: Bardzo proszę.
2: Gdzie pan ostatnio łowił ryby i kiedy?
0: Ha! Ostatnio łowiłem na dwóch naszych aktorskich imprezach. Pierwsza to ta, którą organizuję już, no, od 30 lat. Mieliśmy 30. jubileuszowe zawody aktorów wędkarzy imienia Jaremy Stępowskiego, naszego cudnego kolegi aktora, o Puchar Mistrala. I te zawody organizujemy nad jeziorem Roś od wielu, wielu już lat. I drugie moje łowienie to było 2 tygodnie temu na zawodach 29. organizowanych przez Laurkę Łącz. To są zawody imienia jej taty.
2: Relaksuje to pana, jak rozumiem.
0: Uwielbiam, ale ja też uwielbiam taką rywalizację.
2: Kto więcej, tak? Lubię, kto więcej tak. Wypuści?
0: Znaczy, może sprawdzanie bardziej siebie, nie żeby tam komuś dokuczyć czy z kimś wygrać, a nie, tylko żeby sprawdzić siebie, że dałem radę, że jest okej, że potrafię, że radzę sobie technicznie z tym losowaniem, które mnie gdzieś tam wyrzuciło na jakieś złe stanowisko, z tym wiatrem, który wieje.
1: Czyli stanowisko też się liczy?
0: Nie, no na zawodach spławikowych to jest kluczowa sprawa, no bo jeśli wieje, jest półmetrowa fala, a trzeba łowić tutaj taki...
2: Ula, ty wstajesz o 4:00, to jest idealna pora na ryby, wiesz.
0: Ale w ogóle nie trzeba się kłaść. Tak. Lepiej się nie kłaść, bo po co kłaść?
1: Brzmi to zachęcająco.
0: Od razu na ryby, bo jak się jedzie na przykład na sandacze, no to czy zajmiemy dobrą miejscówkę przed świtem jest kluczowe. Bo jeśli się spóźnimy pół godziny, wszystkie miejscówki są zajęte, a potem ci, którzy łowią, machają do nas i mówią, zapraszamy jutro ciut wcześniej. Tak. Także uwielbiam łowienie ryb, to jest taka rzecz, która daje mi też wytchnienie. Jestem jedynym, troszeczkę samopromocji, jestem jedynym aktorem w historii Polski, który wygrał indywidualne zawody Grand Prix zawodowców.
2: Gratulacje.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Gratulujemy pasji.
1: Bardzo pięknie serdecznie. Dziękujemy
0: jest
1: za wizytę.
0: Na koniec świata i jeszcze dalej.
2: Dziękujemy za pana głos, za te lata i prosimy o więcej. Pan Robert Czebotar, niezapomniany polski głos szeryfa Chudego.
1: To jest Story 6?
0: Ja mam taką nadzieję, że będzie nie AI-owe, tylko takie ludzkie. A jeśli będzie AI-owe, no to pewnie poproszą nas o nakarmienie maszyn, więc pewnie tak czy inaczej będziemy jakoś w tym
2: próbki głosu trzeba będzie.
0: Tak, tak, koniecznie.
2: Mam nadzieję, że koniecznie. Mam nadzieję, że jednak
1: my chcemy
2: autentycznego Chudego.
0: Bardzo dziękuję. Ja myślę, że tutaj będzie mnóstwo zależało od drogi, jaką pójdzie Pixar i przede wszystkim od tego, czy Hanks się na to zgodzi. Podejrzewam, że nie, więc tutaj upatruję jakiejś szansy, że po prostu Tom Hanks powie nie, albo się bawimy analogowo, czyli gram ja, albo nie robimy tego wcale.
2: Dziękujemy panu bardzo i na zakończenie rozmowy posłuchajmy piosenki z piątki, czyli Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
0: Kłaniam się państwu, dziękuję za rozmowę.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: od nowa kwiat jabłoni. Wiesz, Ula, tak nie powiedzieliśmy jeszcze o ważnej rzeczy. Choć to dla naszego gościa pewnie było oczywiste, że Polska jest najlepsza w Europie w dubbingu.
1: No i też polska wersja Toy Story
0: jest też wyróżniona.
1: Była najlepszą wersją z udziałem aktorów dubbingujących i aktorek. Nie powiedzieliśmy też o innej ważnej rzeczy. Że rozpoczęliśmy letnisko.
0: Tak właśnie, dokładnie.
1: Czekamy na Państwa komentarze, sugestie, wskazówki na naszym profilu facebookowym.
0: I zdjęcia Państwa malutkie.

0: takich letnisk. Proszę zrobić zdjęcia, wrzucić w komentarzach.
1: To jest najważniejsze. My byśmy chcieli wiedzieć, zobaczyć i doświadczyć tego na zdjęciu, w jakim miejscu państwo spędzają swoje letniska.
0: I nawet jeżeli za oknem blokują

0: wspanialszych chwil z przeszłości dzięki precyzyjnie skomponowanym zapachom.
1: Jesteśmy gdzieś i nagle, zupełnie niespodziewanie, dopada nas zapach pomidorowej albo szarlotki, przypominający tę robioną przez babcię. I pstryk, znów mamy 6 lat, kolana podrapane od wchodzenia na drzewa i poczucie absolutnej beztroski. Albo idziemy ulicą i nagle dopada nas zapach perfum używanych przez kogoś, kogo kiedyś kochaliśmy. I pstryk, znów jesteśmy w jego, w jej ramionach i wierzymy, że to na zawsze. Zapachy mają moc przenoszenia nas ponownie do ważnych chwil. Niekoniecznie wyłącznie dobrych, ale w powieści Paula Richardot zatytułowanej Fragrancia firma o takiej właśnie nazwie proponuje dzięki zapachom powrót do doświadczeń, do których wracać się chce. Po szczegółowym wywiadzie uruchamiającym wspomnienia klienta, na przykład o tym, że w szkole była wypastowana podłoga, za oknem padał deszcz, a przy tablicy leżała kreda, specjaliści w dziedzinie olfaktologii, czyli nauki o zapachach, komponują odpowiednią mieszankę, która ma siłę przenoszenia człowieka do konkretnej sytuacji z przeszłości. Niektórzy wręcz uzależniają się od takich wycieczek. Zasadnicze w tej powieści są dwa pytania. Czy firma Fragrancia rzeczywiście daje ludziom tylko dobro, czy może coś ukrywa i kimś czymś manipuluje? A po drugie, i tu wkraczamy w wątek kryminalny, czy uda się udowodnić winę przestępcy dzięki ustaleniu jego zapachu? To nie banalny pomysł na historię kryminalną, ale to, co najciekawsze w tej powieści, to możliwość zajrzenia za kulisy pracy naukowców zajmujących się zapachami. Jesteśmy w laboratoriach, dostajemy sporą, ale nie zbyt sporą jak na powieść gatunkową, powieść rozrywkową, porcję wiedzy o różnych zapachach, o przemianach chemicznych i o tym, co się dzieje w ludzkim mózgu, kiedy docierają do niego konkretne wonie. I jestem pewna, że autor, Paul Richardot, wie o czym pisze, że nie nabrał tej wiedzy z Wikipedii. Bo jest z zawodu perfumiarzem, absolwentem École Supérieure du Parfume w Paryżu, czyli wyższej szkoły kształcącej ekspertów w branży kosmetycznej, zwłaszcza perfumiarskiej. Fragrancja, przełożona na polski przez Martynę M. Lemańczyk, jest debiutem powieściowym Paula Richardot. Głównym bohaterem książki jest Elias, młody, zdolny naukowiec zajmujący się zapachami. To on w pewnym momencie orientuje się, że firma, w której pracuje, tylko oficjalnie chce pomagać swoim klientom w przenoszeniu się do upragnionych chwil z przeszłości, a tak naprawdę ma wiele za uszami. I to on, kiedy dochodzi do ataku seksualnego na młodą dziewczynę, która jednak nie pamięta, kto był napastnikiem, zostaje włączony w śledztwo, jako ten, który musi zdążyć ustalić tożsamość przestępcy, zanim ulotni się jego indywidualny zapach. Bardzo Państwa namawiam na sięgnięcie po Fragrancję Paula Richardot. Francuski niebanalny kryminał pełen różnorodnych, dziwnych zapachów, doprawionych szczyptą wiedzy naukowej i zagadką kryminalną.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Książkę polecała Magda Mikołajczuk. Za 12 minut 15, o 15 przed 15 Radzie Kierowców i Aktualności, a później wrócimy do Państwa i będziemy na...
4: Będzie, na spokojnie.
3: Znaczy chciałem powiedzieć, że będzie tutaj koc.
4: Po prostu schowamy się pod kocem, bo temperatura jest taka, że ten koc to jest jedyna rzecz, która przychodzi człowiekowi do głowy. A tak naprawdę opowiemy Państwu o zupełnie nowym projekcie muzycznym,
3: który nazywa się Ewa Koc.
4: Pięknie się nazywa. Zapraszamy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wimbledon, a więc legendarny turniej, gdzie tradycja towarzyszy nowoczesności. Zielona trawa, truskawki i wielkie tenisowe emocje. Tytuł broni Iga Świątek.
2: Iga na forkę rywalki, Anisimowa atakuje Igę Świątek. Iga trafia, trafiła w linię. Iga Świątek, mistrzynią Wimbledonu.
1: Relacje z tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
5: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit. Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: U Ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
11: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
10: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
11: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
10: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
11: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
10: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
11: To działam.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. W ciągu ostatniej godziny pojawiło się bardzo dużo utrudnień, głównie na drogach ekspresowych. I tak też na S8C, trasa Zambrów-Białystok w pobliżu miejscowości Kobylin-Cieszyny. To jest Podlasie, w stronę Białegostoku, na 28 kilometrze mamy samochód ciężarowy, który uderzył w bariery i w związku z tym jest zwężenie. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na S7, trasa Grójec-Białobrzegi. To jest odcinek między Warszawą a Krakowem i tutaj w stronę Krakowa, w okolicach węzła Białobrzegi Północ na 435 kilometrze. Samochód ciężarowy zderzył się z busem. Jedna osoba została poszkodowana w tym wypadku. W związku z tym cały czas tutaj pracują służby, także te medyczne. S6, trasa węzeł Strzebielino-Luzino w pobliżu Strzebielina na Pomorzu. 7 kilometr. Tu uwaga na stający samochód ciężarowy. Auto zepsuło się na 7 kilometrze i blokuje przejazd częściowo na jezdni w stronę Gdyni. Kłopoty z przejazdem w dwóch punktach na S5. Trasa między węzłami w Konarzewo, w pobliżu miejscowości Glinki w Wielkopolsce. W stronę Piły z kolei, 5 kilometr, mamy samochód osobowy, który zderzył się z ciężarowym. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych, no ale w stronę Piły jedziemy jednym pasem. Na S5 też na węźle Czempiń na 3 kilometrze mamy awarię samochodu ciężarowego i też zablokowany jeden pas, ale w stronę Poznania. Kłopoty z przejazdem też na Krajowej 50 i 22, trasa Łochów-Mińsk-Mazowiecki to 50, Kąty Czernickie bez przejazdu w obu kierunkach. Tu jedna osoba też została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarem.

0: I 22 strzelce krajeńskie dobiegnie w pobliżu miejscowości Długie. Tu droga jest zamknięta.
1: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Marzena Godon
2: i Paweł Zieliński. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przedstawiła swoje priorytety. Wiceszefowa MON-u zajmie się przemysłem zbrojeniowym.
1: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież umorzono. O szczegółach opowie nasza reporterka.
2: Najpierw ocena sytuacji, później wycena szkód. Służby walczą ze skutkami niebezpiecznej pogody.
1: Dopilnowanie terminów kontraktów zbrojeniowych, wyjście z polską bronią na globalne rynki eksportowe, ulokowanie w kraju amerykańskiej produkcji oraz przygotowanie obywateli na kryzysy.
2: To konkretne zadanie, jakie przedstawiła przed sobą wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: Decyzją Rady Ministrów przestała ona pełnić funkcję pełnomocniczki do spraw programu SAFE, by objąć nowo utworzone, znacznie szersze stanowisko pełnomocnika rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
2: Przed budynkiem kancelarii premiera jest nasz reporter, z którym się łączymy, Piotr Durys. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz proszę, jak te zapowiedzi minister mają wyglądać w praktyce?
3: Nowa pełnomocniczka zapowiada twarde rozliczenie krajowych zakładów z terminowości zamówień, ale jej głównym celem jest uczynienie z Polski silnego eksportera broni. Sobkowiak-Czarnecka chce ulokować nad Wisłą produkcję amerykańskiego sprzętu i wprost deklaruje, że rekordowy budżet na obronność musi stać się kołem zamachowym dla naszej gospodarki.
4: Jeżeli wydajemy najwięcej na obronność w regionie, największy procent PKB, to powinniśmy mieć też najsilniejszy przemysł zbrojeniowy. Tym będę się zajmować.
3: Drugim równorzędnym filarem jej misji będzie budowanie odporności na cyberataki i dezinformację płynącą ze wschodu. Resort chce postawić na szeroką edukację obronną. Polacy mają dowiedzieć się, jak właściwie reagować na akty dywersji, chociażby na torach kolejowych, oraz jak bezpiecznie weryfikować informacje w sieci.
2: Sprzed kancelarii prezydenta mówił Piotr Durys. Dziękujemy za relację.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież.
2: Chodzi o plany budowy biurowców w centrum Warszawy przez firmę związaną z politykami Prawa i Sprawiedliwości i potencjalne wręczenie korzyści majątkowych.
1: Sprawę śledzi nasza reporterka Jolanta Turkowska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Powiedz proszę, co na temat umorzenia mówi prokuratura?
5: Rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba mówił podczas konferencji prasowej, że według prokurator prowadzącej postępowanie nie zostały wypełnione znamiona oszustwa. Nie udało się też udowodnić łapownictwa.
6: Prokurator podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa również w tym zakresie dotyczącym przyjęcia korzyści, jak i pośredniczenia we wręczeniu bądź namawiania do odpowiedniej korzyści.
5: Rzecznik wyjaśnił, że postanowienie o umorzeniu postępowania ma 62 strony i dopóki strony postępowania nie zapoznają się z nim na piśmie, śledczy nie będą szerzej informować o sprawie. Pełnomocnik austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera Jacek Dibuła już zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
7: Głęboko ufamy, że decyzją sądu to postanowienie zostanie uchylone ze stosownymi wytycznymi nakazujące dalsze prowadzenie tej sprawy.
5: Sprawa dwóch wież wyszła na jaw w 2019 roku. Austriacki biznesmen twierdził, że prezes PiS oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji.
1: Jolanta Turkowska, bardzo dziękujemy za relację.
2: A teraz krajobraz po burzach w różnych częściach Polski.
1: Po nawałnicy, która przeszła wczoraj przez województwo śląskie, przez kilka godzin wstrzymany był ruch kolejowy w Rybniku.
2: Doszło tam także do uszkodzenia sieci.
1: W dalszym ciągu trwają prace naprawcze, mówi Katarzyna Głowacka z PKP Polskie Linie Kolejowe.
8: Przy usuwaniu usterek pracują cztery pociągi sieciowe i zespoły wsparcia. Do przeciągania składów zabezpieczone były lokomotywy spalinowe. Polecono przewoźnikowi regionalnemu wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej.
2: Przywrócenie ruchu trakcją elektryczną planowane jest do końca dnia.
1: Także Lasy Państwowe walczą ze zniszczeniami po burzach.
2: Najpierw trzeba dokładnie oszacować szkody, mówi rzecznik nadleśnictwa Daleszyce w powiecie kieleckim Paweł Kosin.
9: Prowadzimy taką bardzo poważną inwentaryzację zarówno z dronów, bo wtedy lepiej widać, jaka to jest skala, ale również już z tych dróg leśnych, które odblokowaliśmy, które udrożniliśmy. Staramy się w tej chwili oszacować te szkody.
1: Leśnicy podkreślają, że koniec.

0: Konieczne będzie wprowadzenie zakazu wstępu do lasu.
1: Na dziś burze spodziewane są głównie na zachodzie oraz w rejonach górskich, a także w pasie od Mazowsza po Warmię.
0: Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw.
2: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze sport. Przenosimy się na korty Wimbledonu.
0: Na korcie centralnym gra właśnie nasza tenisistka Iga Świątek.
1: A na miejscu obserwuje to Cezary Gurjew. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Najsłynniejszy tenisowy turniej świata. Iga Świątek broni tytułu i rywalką Amerykanka Tylo Townsend. Iga prowadzi 5-1 w pierwszym secie, oklaskiwana przez ojca Tomasza i siostrę Agatę, którzy po raz pierwszy, Iga jest przecież mistrzynią, siedzą w loży królewskiej, oczywiście elegancko ubrani. Bardzo dobra informacja. Kamil Majksza, który niedawno wygrał turniej na trawie w Sertohenbos, w ubiegłym roku grał w czwartej rundzie Wimbledonu, a dzisiaj pokonał po raz pierwszy w karierze Chilijczyka Alejandro Tabilo. 6-3, 7-5 i 7-5.
1: Wimbledon, Cezary Gurjew. Dziękujemy za relację.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda. Zachmurzenie w całym kraju małe i umiarkowane. Później na Dolnym Śląsku będzie duże i miejscami pojawią się burze. Temperatura od 20-24 stopni nad samym morzem, przez 27-30 na przeważającym obszarze kraju, aż po 32 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz będzie porywisty, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
0: Bardzo dobra lub dobra jest aktualnie jakość powietrza na obszarze większości kraju. Umiarkowana w części województwa łódzkiego, Oławie, niektórych miejscowościach na Śląsku, w Małopolsce i w części Podkarpacia. Zaledwie dostateczna w Skawinie i Gliwicach i niestety zła w Katowicach. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz niemal 55% prądu w krajowej sieci. Najwięcej ze słońca.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
15: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Podcast Polskiego Radia.
16: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
16: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliniaczony, cały.

0: Te plecy sine, włosy noże powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dobry, pani Słodzińska. Co u męża?
6: O, pani doktorowa. Dieta i musi mierzyć poziom cukru, nie może ciast, bułeczek, o makaronie nie wspominając.
5: Makaron pani mówi? Proponuje taki z niskim indeksem glikemicznym firmy Polmak.
6: Jak zdrowy, to pewnie niedobry i ciemny.
5: To żółty i naprawdę pyszny makaron. Jest dostępny w wielu sklepach, a teraz nawet w naszym Dino. To taki w biało-fioletowym opakowaniu.
7: Polmak. Niski indeks glikemiczny. Makaron dla osób dbających o prawidłowy poziom cukru we krwi. Przywraca normalność i daje radość z posiłku.
8: Reklama. Autopromocja.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Brand New Heavies Sometimes, czyli Syda Garrett z zespołem. Dobrze się tego słucha. Syda Garrett to ta, która śpiewała m.in. z Michaelem Jacksonem w I Just Can't Stop Loving You. 15 minut po godzinie 15, tu program pierwszy Polskiego Radia i audycja.
1: Letnisko.
0: Przed mikrofonami Ula Kaczyńska.
2: Skrolująca i Marcin, Wojciechowski.
0: Ula skroluje naszych słuchaczy, znaczy sprawdza, co wpisali i co.
2: Drodzy Państwo, będzie nam bardzo miło, jeżeli nam dacie znać na naszym profilu jedynki.
0: Dobra, to ja
2: na
0: też
2: Facebooku.
0: Odpalę, żeby nie było, że tylko ty.
2: Tak, ale ja wystarczę.
0: A tak, nie odpalasz?
2: Tak, bo no ja chciałam tylko powiedzieć, że bardzo nam zależy na tym, żeby nam Państwo dali znać, że Państwo z nami są i żeby nam pokazali Państwo miejsca, w których słuchają Letniska. No i proszę, na Państwa można liczyć. Jest pani Renata, która przysyła takie bardzo orzeźwiające zdjęcie w wodzie.
0: Pani tak siedzi w wodzie, tak, teraz?
2: Tak, jak najbardziej. Nie wiem, czy teraz, ale jeśli teraz, to
0: zazdrościmy.
2: To zazdrościmy. Do tego pani Kasia pozdrawia, pani Iza wysyła plakietki lata z radiem. Tak, kolejna odsłona już w sobotę w Zakopanem. Jest pan Michał, który przysyła klasyczne retro radyjko z kubeczkiem jedynki, ale napisała też do nas jedna ze słuchaczek, jak to dobrze, że jest letnisko, bo nie ma lata bez letniska. Będziemy z państwem dzisiaj do 16, ale potem to jeszcze przez 2 miesiące.
0: A za chwilę spotkamy się z tajemniczą Ewą Koc.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W programie pierwszym Polskiego Radia trzech panów w bardzo ciekawym projekcie. Wawrzyniec Topa.
2: Dzień dobry.
1: Błażej Król.
3: Cześć.
1: I Dawid Tyszkowski.
4: Dzień dobry
1: panowie. Dawidzie, czy to ty zaprosiłeś Błażeja Króla do zaśpiewania, do wykonania wspólnie jednego utworu? To od ciebie się to

0: wszystko zaczęło, o czym za chwilę powiemy?
1: Tak było, tak. Zaprosiłem Bożeja, żeby się dograł na moją epkę do jednego utworu. Bożej przyjechał do studia. Akurat tak się złożyło, że wtedy też chyba Wawrzyniec po raz pierwszy byłeś z nami
2: tak,
1: w studiu.
2: Tak, to był też mój pierwszy zjazd.
1: Więc
2: tam.
1: Jakimś takim dziwnym zrządzeniem losu spotkaliśmy się w tym składzie po raz pierwszy w życiu i napisaliśmy na tym spotkaniu trzy numery, które nie pasowały ani do mnie, ani do Bożeja i wtedy się narodziła właśnie Ewa Koc.
0: Znaczy, najpierw była jakaś idea, żeby w ogóle się spotkać i razem pograć, coś stworzyć, tak? Taki jam session, coś w tym rodzaju? No,
1: raczej po prostu, żeby Bożej się dograł do utworu, który już pojedzą. Gdzieś tam istniał w ramach tej
0: I okazało się w międzyczasie, że za dobrze się gada?
3: Tak, szkoda było czasu marnować. Nie, no, żartuję, nie na utwory Dawida, bo kocham i uczę się od niego, ale no powstawały takie rzeczy, że one nie miały możliwości bycia w moich.
1: No tak, były wyjątkowe po prostu.
3: Nie mogliśmy, a los jednak kierował w drugą stronę, bo Dawid ma piękne serce i przeżył wiele lat, kiedy na przykład zapraszał mnie na przykład na swoje albumy. Ja na przykład zapominałem, albo ja dawałem Dawidowi jakąś misję, którą później też zapominałem. Tak, ja długo... I wszystko wskazywało na to, że będziemy się mijać tak... No, hej, hej. Ale no los pokierował nas tak, że zrobiliśmy cały album.
1: Długo walczyłem o względy Bożeja, tak.
3: No, jest dzielny i tak.
0: Ale to jest niesamowite, jeżeli samo coś się rodzi. To jest jakaś sytuacja wymarzona, idealna, nie? Kiedy jest przestrzeń i właśnie ta przestrzeń tutaj odgrywa bardzo ważną rolę. Przestrzeń, która do tego nagrania doszło, to nazywa się... Kocewka. Kocewka, to jest leśne studio nagraniowe, Kocewka. No i stąd ktoś wpadł na taki pomysł, dokładnie Kuba Staruszkiewicz, dobrze mówię?
1: Tak jest.
0: Żeby z Kocewki zrobić...
1: Ewę Koc.
0: No tak. I kim jest Ewa Koc Wawrzyniec?
2: Błażej to pięknie zawsze nazywa, że jest to połączenie naszych dusz, ale chyba nie chcemy zdradzać jakoś tak do końca, kim jest Ewa Koc. To się będzie wyjaśniało dopiero.
3: Budujemy tę postać, ona się rodzi w nas albo dorasta, dojrzewa.
1: Jest to jakaś wrażliwość, która między nami powstała i myślę, że nie ma potrzeby tego ubierać w słowa, bo tylko odzieramy to z tej pięknej tajemnicy, której nie trzeba wyjaśniać do końca.
0: Ja myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprezentować naszym słuchaczom efekt waszej pracy. Co to będzie teraz?
1: Nasz pierwszy singiel pod tytułem Zabierz Mnie.
3: Tak, bo
0: posłuchajmy w takim razie Wawrzyniec Topa z nami, a także Błażej Król i Dawid Tyszkowski.

0: programie Pierwszym Polskiego Radia. Z nami Wawrzyniec Stopa, Błażej Król i Dawid Tyszkowski, czyli projekt Ewa Koc. To wszystko powstało podczas sesji w Kocewce, w leśnym studiu nagraniowym, gdzie działy się rzeczy niezwykłe. Ale nie byliście tam sami, panowie.
1: Nie byliśmy. Nie ma z nami dwóch bardzo ważnych członków tego zespołu, bo jest to zespół. Właśnie chcemy, żeby to był zespół, nie projekt, bo wszyscy myślimy o tym jako czymś długoterminowym. Nie ma z nami naszego wspaniałego perkusisty Kuby Staruszkiewicza i gitarzysty, producenta Kamila Patera.
0: Powstało więcej utworów, niż się spodziewaliście. W którym momencie okazało się, że można z tego zrobić płytę i pokazać to światu?
2: Tak od początku, tak nieśmiało chyba rozmawialiśmy o tym, ale każdy ma swoje zajęcia. Wydawałoby się, że ciężko jest znaleźć czas, ale no, stawialiśmy się na próbach, a było ich sporo. Nawet to nie były próby, to było spotkania pięciu kolesi, którzy jadą, rozpalają w kominku i grają, i śmieją się, i śpią, jedzą.
3: Tak, bo spotykaliśmy się tam dla muzyki, ale w sumie koniec końców wychodziło, że ta muzyka była też trochę przy okazji, bo bardzo dużo tam rozmawialiśmy, dużo spaliśmy, paliliśmy ogniska i tak dalej, i tak dalej.
0: Jak tak słucham, jak wam to łatwo przyszło, chyba że nie przyszło łatwo, bo jednak każdy z was tworzy osobną muzykę, każdy z was ma jakąś swoją wizję, każdy jest gdzie indziej i nagle trzeba było te trzy światy zderzyć w jednym momencie i z tego powstaje coś bardzo osobistego. Jakoś tak bardzo to przyszło nagle i chyba łatwo, jak na taki projekt.
1: Tak. Tak.
2: Nie walczymy z tym.
1: Nie było w tym jakiejś analizy, przemyślenia, czy nie dobieraliśmy członków zespołu na zasadzie, czego nam tu brakuje, tylko raczej ta energia powstała po prostu w taki przypadkowy, spontaniczny sposób i okazało się, że wszystko tam gra ze sobą i w zasadzie to przyszło to łatwo.
0: Czy po Nexcie będzie więcej występów waszych w tym gronie? Czy macie na energię na to, żeby spotkać się i dać czadu na scenie?
1: No pewnie.
3: No właśnie to też był efekt takiej tęsknoty za zespołowym graniem, co też daliśmy wyraz temu, nagrywając płytę na setkę, na taśmę, ale też oprócz tego planując grać koncerty po prostu jako zespół. Nie jako projekt, wydając tylko piosenki pojedyncze, ale wydać całą płytę i grać potem trasy koncertowe.
0: Czy w międzyczasie powstaje coś waszego solowego? Jak wyglądają wasze szuflady w tej chwili? Szuflady tutaj muzyczne.
1: W zasadzie razem z Wawrzyńcem w międzyczasie kończyliśmy mój album kolejny, drugą część epki pod tytułem Chciałbym umrzeć z miłości. Premiera już miała miejsce, więc można sprawdzać streamingi.
0: To na zakończenie, czy to jest możliwe, że z projektu Ewa Koc zrodzi się coś jeszcze więcej, coś, co zaskoczy fanów? No już sobie żartowaliśmy, że jest kościół wyznawców Ewy Koc, na przykład możemy sobie jakąś symbolikę nawet wyobrazić, jakby to mogło wyglądać. No. Muzyczny kościół jakiś taki, czy nie wiem, klub jakiś, no już nieograniczona...
2: Tak. Jest otwarta sytuacja.
3: Czy Ewa Koc będzie miała dzieci?
0: Tak, o właśnie.
2: Wow.
1: O, to jest dobre pytanie.
0: Z kim związana jest Ewa Koc? Do kogo słabość ma Ewa Koc?
3: Nie, no na razie jest samotna.
0: Samotna.
2: Tak, jest samotna.
3: Będzie kusić na razie.
2: Będzie kusić.
0: Wakacje.
2: A my będziemy bronić przed tymi jakimiś tam gargulcami i innymi.
0: Dobrze, no obrońców ma zacnych. Bardzo wam dziękuję, panowie. Czekamy na więcej. Wawrzyniec Topa, Błażej dziękuję. Król, Dawid Tyszkowski.
3: Oraz Kamil Pater i Kuba Staruszkiewicz.
0: A to wszystko zespół, już nie projekt.
1: Zespół.
0: Ewa Koc. Powodzenia, dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
3: Dziękujemy bardzo.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Za 29 minut będzie 16. Czas na skrót aktualności, które przedstawi Paweł Zieliński.
1: Co zrobić z niewydolnym systemem ochrony zdrowia? Między innymi temu poświęcone jest trwające właśnie spotkanie premiera Donalda Tuska z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono dotyczy finansowania NFZ-u.
1: Spotkanie to pokłosie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym. Koordynator SOR-u, lekarz bez specjalizacji, zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych. Na tym posiedzeniu powołano też nową pełnomocniczkę rządu. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zajmie się wzmocnieniem odporności państwa.
3: Jeżeli wydajemy najwięcej na obronność w regionie, to powinniśmy mieć też najsilniejszy przemysł zbrojeniowy.
1: Wiceszefowa MON-u ma też zająć się kryzysami i dezinformacją, a także edukacją obronną społeczeństwa. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież. Chodzi o plany budowy biurowców w centrum stolicy przez spółkę powiązaną z prezesem PiS-u i podejrzenie wręczenie łapówki. Obrona poszkodowanego będzie wnosiła zażalenie.
4: No spokojnie, trzeba poczekać na rozstrzygnięcie właściwych organów.
1: Najpierw ocena sytuacji, a później wycena szkód. Służby walczą ze skutkami niebezpiecznej pogody. Największe problemy są na kolei.
5: Przy usuwaniu usterek pracują 4 pociągi sieciowe i zespoły wsparcia.
1: Nie lepiej jest w lasach.
6: Prowadzimy taką bardzo poważną inwentaryzację.
1: Pierwsze leśne grzyby pojawiły się już w wielkopolskich lasach. Na razie nie ma ich dużo, ale grzybiarzom już udaje się znaleźć kurki i koźlarze.
7: To nie są jeszcze te grzyby jesienne, które są bardziej trwałe, bardziej jędrne i one się nadają do przetwórstwa.
1: A po kolejnej fali upałów na wysyp będzie trzeba trochę poczekać. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 16.00.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Bardzo się cieszę, że nie przyszło mi do głowy dośpiewanie razem z nią.
2: Właściwie chciałam powiedzieć, gdyby nie identyfikacja naszej stacji, to miałbyś pełne pole do popisu.
1: Oj, to mogłoby być dość żenujące, proszę państwa.
2: Co ty?
1: No, jeszcze,
2: nie bądź taki skromny.
1: Jeszcze śpiewać to ja nie umiem, powiem ci. Nie umiem.
2: Wiem, słyszymy to codziennie.
1: Nie umiem. Chciałbym umieć, ale nie umiem.
2: Na szczęście Dua Lipa potrafi.
1: Tak.
2: Zresztą nie tylko śpiewać.
1: A dużo się dzieje wokół niej ciekawych rzeczy. Teraz właśnie o tym opowiem m.in. Marta Zienkiewicz. Co się tak żeś pobudziła, tak?
2: No bo ślub był i wyobraź...
1: A, ślub był.
2: Tak, no Dua Lipa wyszła za mąż.
1: Tak.
2: I zobaczcie, do jakich czasów żeśmy dotarli, w jakich czasach żyjemy, że właściwie teraz na Instagramie jedne z najchętniej klikających się rolek, czy też takich zdjęć, to są te zdjęcia, które pokazują na przykład, w jakich hotelach Dua Lipa z mężem spała we Włoszech. Że w Rzymie tu, w Taorminie spała tam, gdzie kręcony był film, serial Biały Lotos. Więc w tym samym hotelu. Ale to jest i jakie suknie, i na jakich plażach, i tak dalej. Tak się teraz sprzedaje rzeczy w turystyce.
3: Ja myślę, że co więcej będą osoby, które postarają się odtworzyć trasę i też zaliczyć każdy z tych hoteli i pokazać się w bardzo podobnym stylu.
1: Zazdrościmy finansów, jak ja bym swoje hotele pokazał, w których śpię, to... To chyba
3: nie
1: jako
3: byłoby
1: tam,
3: na
1: wiesz, tak, jakieś nie, no właśnie, magazynie interwencyjne.
2: Właśnie
1: może.
2: Byliby naśladowcy, bo na to nas stać. Na to, co Dua Lipa miała w ofercie ślubnej, chyba nie bardzo. Ale oczywiście śmiejemy się, no kto bogatemu zabroni. Tak się świętuje, jak fundusze pozwalają. Ale też z drugiej strony Dua Lipa działa i muzycznie, i literacko. Była kuratorką festiwalu w Londynie. No i teraz otwiera księgarnię. Dobrze zrozumiałam?
3: Tak, ja myślę, że właśnie te bogactwo, a propos Dua Lipy, możemy powiedzieć o takim bogactwie wewnętrznym. Mhm. Ono to też bardzo dba, bo w zasadzie od 2023 roku mocno jest kojarzona z książkami. Ona była jedną z pierwszych celebrytek, które założyły klub książki. W jej przypadku jest to konkretnie Service 95 Book Club. I mam wrażenie, że w ślad za nią poszło wiele innych aktorek, wokalistek, influencerek, chcąc właśnie tworzyć społeczność zaangażowanych czytelników, czytelniczek. I teraz po raz pierwszy Dua Lipa otworzyła własną bibliotekę, oczywiście pod szyldem swojego klubu książki. To wszystko miało miejsce w ten weekend, konkretnie w Portugalii, w Porto. Otworzyła ona Manifesto Library i nie jest to oczywiście zwykła biblioteka, bo ona zawiera w sobie wszystkie książki, które swego czasu zostały zakazane, ocenzurowane w różnych częściach świata. Mhm. To są właśnie te pozycje, które podważają czasami władzę, a czasami dominujące narracje. 100 książek znalazło się w tym zestawieniu i jak sama artystka mówi, to są te pozycje, które zadają pytania lub same stały się przedmiotem takich pytań. Oczywiście wszystko dla porządku zostało posegregowane. Dua Lipa już się pochwaliła i zdjęciami, ale też właśnie tymi tytułami, które już pojawiły się w jej księgarni i bibliotece, ale biblioteka znajduje się w księgarni niezwykłej.

0: Nazywa się ona Liviria Lello, znajduje się w Porto i jak państwo wyobrazicie sobie te najpiękniejsze księgarnie świata z takimi kręconymi drewnianymi schodami, takie wysokości po 10 metrów i po prostu półki z książkami po sam sufit.
1: Ściana książek.
0: To jest właśnie takie wnętrze. Wygląda naprawdę zachwycająco. To już jest taka kultowa księgarnia. No i właśnie w tym pięknym miejscu Dua Lipa mogła rozpocząć swoją działalność bibliotekarską. Książki zostały podzielone na 4 tematy. Władza, kontrola, głos i pamięć. Więc jak najbardziej poważne podejście do tego tematu. I tak na przykład jeśli chodzi o książki w kategorii władza, tam znalazł się między innymi tomik poezji Felon Dwayna Betza. Jeśli chodzi o kontrolę, tam opowieść podręcznej Margaret Atwood, która swego czasu miała pewne problemy w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o dostępność tej książki. Ta znikała z listy lektur w szkole. Jeśli chodzi o głos, tam znalazł się tytuł Szatańskie wersety Salmana Rushdie. No i pamięć, tam uwaga, swego rodzaju zaskoczenie, bo księgi jakubowe Olgi Tokarczuk.
1: No proszę.
2: To nie pierwszy zresztą jakiś taki ukłon Dua Lipy w stronę Olgi Tokarczuk, bo zdaje się, kiedyś przeprowadziła z nią wywiad nawet na swoim blogu.
1: I to jest wspaniałe. Ja sobie tak myślę o tych naszych polskich artystkach, które mogłyby pójść w ślady Dua Lipy, bo nic chyba nie stoi na przeszkodzie. Ja przyglądam się Instagramowi Darii Zawiałow. Daria często publikuje fragmenty albo okładki książek, które czyta, dzieli się refleksjami. Bo wydaje mi się, że poza tym kontekstem muzycznym, ten kontekst okołokulturowy jest niezwykle ważny dla... Ja wiem, że to zabrzmi śmiertelnie poważnie, ale dla takiego komfortu duchowego. I wydaje mi się, że w tym celu to powinno zmierzać.
0: Ja myślę, że właśnie już wiele osób naśladuje Dua Lipę, tylko ona zawsze jest to krok do przodu. I jeśli ona dziś otwiera swoją bibliotekę, to mam nadzieję, że możemy liczyć na to, że podobne inicjatywy też za kilka miesięcy, być może za rok, w innych państwach również powstaną.
1: A mam do was zagadkę na koniec. Wiecie, co łączy Dua Lipę z Kylie Minogue?
0: Muzyka to jest na pewno pierwsze skojarzenie.
2: Madonna? Nie wiem.
1: Nie? Hiszpania.
2: Hiszpania. A cóż takiego wypoczywały razem?
1: Tego nie wiem. Tego jeszcze nie zauważyłam na Instagramie, ale teledyski obie panie wybrały Barcelonę, a właściwie takie jedno wyjątkowe miejsce w Barcelonie na plan swojego teledysku. Chodzi o niezwykły basen, z którego właściwie kompleks basenowy, który wygląda jak milion dolarów i z którego można podziwiać całą panoramę Barcelony. Dua Lipa nakręciła tam teledysk do filmu Illusion. Do piosenki Illusion, natomiast Kylie Minogue do utworu, który w 100% opowiada o tym, co się robi, jak jest upał, czyli do slow. Pamiętacie? Ciała wijące się na kocu i na plaży. Dobra, słuchajmy.
2: Świetna płyta była w ogóle cała. Marta, dziękujemy ci
0: bardzo.
2: Dziękuję
0: bardzo.

0: Kremowa rewolucja i Smolik. Piękny utwór w sam raz na upalne dni. A ponieważ za 11 minut będzie godzina 16, to witamy pięknie kogo?
1: Karolinę Rożej! Co u ciebie dzisiaj, oprócz upałów, bo których na pewno będzie na kolei, tak?
2: Tak. Będziemy rozmawiać o tym, a dokładnie ja będę rozmawiała z ekspertem.
1: Szyny były złe?
2: Trakcja też była niedobra. A tak zupełnie serio, ja oczywiście bardzo współczuję wszystkim tym pasażerom. No był pociąg, który był o 400 minut opóźniony.
0: I to jest niesamowite.
2: I jeszcze bez klimy i 50 stopni i siedzisz z pięcioma innymi osobami.
0: Miałam kiedyś taką sytuację, może ci to pomoże. Jechałam do Świnoujścia i jechałam pociągiem, w którym nie było klimatyzacji, a były temperatury powyżej 30 stopni. Zażądałam

0: Złożyłam reklamację i dostałam ułamek części biletu.
1: Jakieś tam 12,50 pewnie.
0: A na pytanie, dlaczego tak mało, skoro to było zagrożenie zdrowia, no to dojechałam do celu? Dojechałam, taka była odpowiedź.
1: No taki jest podstawowy cel pociągu zapewne. Natomiast ja będę pytała o to przede wszystkim, czy w ogóle PKP mogły się na to przygotować? Czy może no, była siła wyższa i trudno?
0: Jak są mrozy, to siła wyższa, jak upały, siła wyższa.
2: No trochę
3: dobrze,
2: tak.
3: Ale
2: no.
3: Było od tygodnia, było wiadomo, że będą upały, to wszyscy musieli tego dnia jechać akurat. No ja mam
1: w domach siedzieć, a nie.
3: Czego to jeździć? W domu siedzieć.
0: Ale wiesz, że niektórzy musieli.
3: Musieli, no. Ci, co musieli, to pojechali, a tam takie tłumy były, wszyscy musieli.
1: Prosty wniosek, wina pasażerów.
3: No, no oczywiście.
0: Oczywiście.
3: No.
0: I po reklamacjach.
3: Ula Kaczyńska, Marcin Wojciechowski, Agnieszka Ciecierska wydawała, Krzysztof Sagan realizował. To fajne, dzięki.
0: A to jest nowa Sophie Ellis Bextor i to będzie hit tego lata. Na bank. Do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Mek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się

0: opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy i audycji Lato z Radiem jest NASK. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
12: masz. Reklama. Radio kierowców.
13: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bardzo dużo utrudnień mamy na drogach, na głównych trasach. Pojawiły się kłopoty z przejazdem na autostradach i tak też na A4 w dwóch miejscach. Na A4 na Śląsku, między węzłami Zabrze, Południe, Ruda Śląska, czyli na trasie między Gliwicami a Rudą Śląską. Na wysokości Zabrza na 322 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe i mamy kłopoty z przejazdem w stronę Katowic. Utrudnienia na A4 właściwie w tym samym miejscu, ale 4 kilometry wcześniej, bo na 318 kilometrze, czyli też na odcinku między Gliwicami a Katowicami. Mamy kłopoty z przejazdem między węzłami Gliwice, Sośnica, Zabrze, Południe. Tu doszło do zderzenia samochodu osobowego z dostawczym i zablokowane są 3 pasy ruchu, a ruch odbywa się skrajnym prawym pasem. Nie trzeba sobie wyobrażać, że są bardzo duże kłopoty z przejazdem na A4 na Śląsku, właśnie między Gliwicami a Katowicami. 2 zdarzenia drogowe. Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 z kolei informuje o kłopotach z przejazdem na bramkach w Nowej Wsi. Tu korek jest i czekanie, oczekiwanie 15 minut na przejazd przez bramki w Nowej Wsi na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Na S7 2 utrudnienia. Trasa Grójec-Białobrzegi w pobliżu miejscowości Promna Kolonia. 435 kilometr. Mamy zderzenie samochodu ciężarowego z busem i zajęte 2 pasy w stronę Krakowa. Kłopoty z przejazdem mamy też na obwodnicy Trójmiasta. Trasa między węzłami Gdańsk-Karczemki, Gdańsk-Kowale w pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki. Bardzo poważne utrudnienia, bo nie ma przejazdu po zderzeniu 3 samochodów osobowych w stronę Łodzi. To, co możemy zalecić, to ucieczkę ze S6 węzłem Gdańsk-Karczemki, jeśli ktoś jeszcze może to zrobić, albo w ogóle korzystanie z innej trasy.
14: Minęła 16:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
15: Zapraszamy na aktualności jedynki.
13: Marzena Godon
15: i Paweł Zieliński. Ma dopilnować zamówień i zwiększyć eksport polskiego uzbrojenia. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

0: nową pełnomocniczką rządu.
1: Co zrobić z niewydolnym systemem ochrony zdrowia? Temu poświęcone jest trwające spotkanie premiera z prezesem NFZ-u.
0: Inflacja w dół, ceny paliwa mogą pójść w górę. To ostatni dzień obowiązywania programu CPN.
1: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej, została pełnomocniczką rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
0: Jej zadaniem będzie sprawowanie pieczy nad inwestycjami z programu SAFE oraz promowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego za granicą.
2: Pełnomocniczka rządu ma dopilnować terminowego wykonania zamówień z programu SAFE w polskim przemyśle zbrojeniowym. Jest czego pilnować, bo krajowe kontrakty opiewają na 120 miliardów złotych. Kolejna kwestia dotyczy zwiększenia eksportu polskiego uzbrojenia, powiedziała wiceminister Magdalena Sobkowiak. Czarnecka.
3: Dzisiaj pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz wydaje już połowę budżetu na obronność, na zakupy zbrojeniowe w polskim przemyśle zbrojeniowym. Z mechanizmu SAFE robimy aż 90%.
2: Ponadto pełnomocniczka rządu będzie rozmawiać z Amerykanami w sprawie przeniesienia części produkcji zbrojeniowej do Polski, na przykład rakiet do systemów Patriot.
3: Tak, żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii.
2: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka ma zajmować się również przeciwdziałaniem dezinformacji oraz wspieraniem i promowaniem działań w obszarze edukacji obronnej społeczeństwa. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Trwa spotkanie premiera z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: Dotyczy ono finansowania NFZ-u, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: Spotkanie z udziałem pana premiera, pani minister zdrowia i szefostwem NFZ-u teraz trwa obecnie. Bierze w nim udział także pan minister Domański i ono było zaplanowane już z jakimś wyprzedzeniem, więc ono nie jest zwołane ad hoc.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia.
0: To pokłosie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym, gdzie koordynator oddziału ratunkowego, lekarz bez specjalizacji, zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
1: Premier mówił, że liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie.
0: Oczekuje też odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia.
1: Nie było znamion oszustwa, uznała prokuratura. Stołeczni śledczy umorzyli śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież.
0: Chodziło o niezrealizowane plany w budowania dwóch wieżowców na działce w centrum Warszawy należącej do spółki Srebrna, powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Austriacki biznesmen twierdził, że prezes PiS oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji, ale prokuratura stwierdziła, że do oszustwa nie doszło, mówi Piotr Skiba, rzecznik Stołecznej Prokuratury Okręgowej.
5: Prokurator prowadząca to postępowanie stwierdziła, że nie zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego.
0: Pełnomocnicy austriackiego biznesmena już zapowiedzieli złożenie zażalenia na decyzję prokuratury.
1: Pozytywnie zaskoczył dzisiejszy szybki odczyt inflacji.
0: W czerwcu obniżyła się do 2,5%.
1: W maju wyniosła 3,1%.
0: Dane są lepsze od oczekiwań, mówi główny ekonomista PZU Dawid Pachucki i dodaje, że największe zaskoczenie dotyczyło cen żywności.
6: Żywność staniała względem maja aż o 70% i ostatecznie była niższa niż w czerwcu ubiegłego roku. Spodziewaliśmy się silnego spadku cen paliw. Ten spadek został przez GUS potwierdzony.
1: A propos paliw, dziś ostatni dzień programu osłonowego CPN, czyli ceny paliwa niżej.
0: W związku z tym możemy się spodziewać pewnego wzrostu cen detalicznych, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
7: Może być różna skala tego wzrostu w zależności od lokalizacji stacji, od operatora stacji, ale co najmniej 30-50 groszy na litrze. Takich korekt cen w górę możemy się spodziewać.
1: Rządowy program CPN zaczął obowiązywać pod koniec marca.
0: Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormus.
8: To są aktualności jedynki.
1: Zakopiańska policja bada sprawę wczorajszej ewakuacji nastolatków z Orlej Perci w Tatrach.
0: W czasie burzy ratownicy tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego śmigłowcem przetransportowali 8 uczestników obozu sportowego do Zakopanego.
1: Teraz policja bada, czy ich opiekun nie naraził ich na niebezpieczeństwo.
0: Nie powinni znaleźć się w takim miejscu i w takich warunkach, mówi naczelnik TOPR-u Jan Krzysztof.
9: To nie był czas na taką wycieczkę, a może w ogóle taka grupa nie powinna się tam znaleźć. Oczekiwalibyśmy, że jeżeli ktoś dorosły bierze takie dzieci, a rodzice wysyłają te dzieci na obóz sportowy, bo to dotyczyło obozu sportowego, no to że ta opieka będzie zapewniona właściwie.
1: Naczelnik TOPR-u przypomina, że zgodnie z przepisami Tatrzańskiego Parku Narodowego zorganizowane grupy młodzieży mogą poruszać się po szlakach tylko pod opieką przewodnika tatrzańskiego z odpowiednimi uprawnieniami.
0: 61 osób utonęło w Polsce od początku czerwca, 17 tylko w ostatnią niedzielę.
1: Z czego wynikają takie tragiczne dane?
0: Bo wchodzimy do wody bez rozwagi, a tylko wyznaczone i czynne kąpieliska są bezpieczne, podkreśla prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Błasiak.
10: Jeżeli ktoś sobie to

0: troszkę z tej wodzie nie radzi, albo sobie radzi kiepsko, a takich ludzi jest prawie 3/4 w Polsce, proponujemy kąpać się tam, gdzie są ratownicy, gdzie są kąpieliska. Owszem, jest ciasno, ale my w 100% jesteśmy w stanie tam kogoś wyratować.
1: Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi w internecie wykaz kąpielisk w całej Polsce.
2: Wiele gmin dopiero jutro rozpocznie sezon kąpielowy i na wyznaczonych akwenach będą ratownicy.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek stoi przed bardzo trudnym zadaniem. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu nasza tenisistka trafiła na Amerykankę Taylor Townsend. Pierwszego seta wygrała 6-1, ale w drugim to rywalka była lepsza, 6-2. Trwa trzecia partia. Przypomnę, że Iga Świątek broni w Londynie mistrzowskiego tytułu. W drugiej rundzie jest już Kamil Majchrzak, który pokonał Chilijczyka Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Następnym rywalem Polaka będzie Hiszpan Pablo Yamas Ruiz lub Amerykanin Zachary Swain. Francja w roli zdecydowanego faworyta zagra ze Szwecją w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Nad Sekwaną panuje ogromna wiara w sukces i to nie tylko w tym meczu. Coraz częściej mówi się od początku mundialu, trójkolorowi umocnili swój status głównego kandydata do końcowego triumfu.
4: Czy są powody, by obawiać się Szwecji? Nie ma żadnych. Ta wypowiedź komentatora radia RTL dobrze oddaje nastroje panujące we Francji. Zdaniem większości obserwatorów, zwycięstwo nad Szwecją na stadionie w Nowym Jorku będzie dla trójkolorowych jedynie formalnością. Nie będzie problemów, przejdziemy dalej. Myślę, że wygramy. Jesteśmy naprawdę świetną drużyną. Mamy duże nadzieje, mówią francuscy kibice. 3 zwycięstwa w fazie grupowej, 10 strzelonych goli, znakomita forma tak zwanych czterech wspaniałych napastników i dobre zgranie zespołu. To elementy, które napawają Francuzów dużym optymizmem. Francuzi są faworytami do wygrania turnieju. Są po prostu na innym poziomie. Przyznaje nawet legenda szwedzkiej reprezentacji Zlatan Ibrahimović. Pochwały dla trójkolorowych płyną z całego świata, zauważa L'Équipe. W efekcie we Francji coraz głośniej mówi się o jednym scenariuszu. Awansie do finału i szansie na rewanż z Argentyną Leo Messiego. Taki wariant jest możliwy, a według statystyk nawet najbardziej prawdopodobny. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Początek spotkania Francja-Szwecja o 23:00. Zwycięzca o ćwierćfinał zagra z Paragwajem, który sprawił dotychczas największą sensację, czyli wyeliminował Niemców.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda. Zachmurzenie jeszcze jest małe i umiarkowane. Później na Dolnym Śląsku będzie duże i miejscami pojawią się burze. Temperatura maksymalna od 20-24 stopni nad samym morzem, przez 27-30 na przeważającym obszarze kraju, aż po 32 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz może być porywisty, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1008 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
13: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
14: Niezawodne

0: numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja bigcysowego absurdu.
1: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
0: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
1: Poleca JJ.
0: Krzysiek Skiba.
1: Poleca Polskie Radio.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Największe gwiazdy,
6: a wśród nich
5: Justyna Steczkowska.
7: My jesteśmy tu za kres.
5: Staszek Karpiel-Bułecka.
8: Tam, gdzie góry dotykają nieba.
6: Bratanki.
9: Czerwone korale, czerwone niczym biją.
5: Reni Jusis. Afromental.
6: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
5: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
6: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
5: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
6: Zapraszamy.
4: Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 12 minut po godzinie 16 teraz na zegarach. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Zaczynamy popołudniówkę.
1: Ekspres Jedynki.
0: I na szczęście większość Polski odpoczywa już od tego najgorszego upału. Jeszcze miejscami na południowym wschodzie jest bardzo gorąco, ale przynajmniej nigdzie już dzisiaj nie ma 40 stopni. Może to marne, ale jednak pocieszenie. Choć może nie dla tych, którzy utknęli wczoraj w pociągu opóźnionym o 400 minut i to jeszcze bez klimatyzacji.
2: Bardzo ciepło, w ogóle klimatyzacja nie działa.
3: W tym momencie jest 60 minut, przy czym co chwilę jest to aktualizowane. Przez chwilę było 15, już jest 60. Informacji żadnej brak.
0: Jak upał pokonał PKP, czy w ogóle możliwe było tę walkę wygrać? O tym dzisiaj w popołudniówce, ale także o tym, że ekstremalne upały szkodzą także plonom.
4: Takie temperatury powodują przegrzanie się gleby i te buraki więdną. Robią się miękkie, gumowate.
5: Modlimy się o ochłodzenie w tej chwili. Już nie o ocieplania, tylko o ochłodzenie.
0: Buraki poparzone, ziemniaki zwijają liście. Kukurydza też podobno walczy o przetrwanie. I o tym już za kilka minut w Ekspresie Jedynki. A teraz gramy.

0: 17 minut po godzinie 16, wtorkowa popołudniówka i musimy wrócić w Ekspresie Jedynki do tych dramatycznych statystyk z minionego weekendu. 17 osób utonęło tylko w niedzielę. To jest niestety rekord tego roku. Natomiast od początku czerwca w wodzie życie straciło 61 osób. I po godzinie 13 w naszym studiu, Studiu Radiowej Jedynki, gościliśmy prezesa WOPR-u, słuchaliśmy też państwa opinii. No przede wszystkim o brawurze, na którą nie ma mocnych. Także o tym, że w szkołach powinny być lekcje pływania. Obowiązkowo lub nieobowiązkowo, ale być powinny. Natomiast nie przypomnieliśmy tych podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą, bo przecież bardzo ciepło nadal będzie, więc niech kolejne weekendy, czy to nad jeziorami, czy nad morzem, będą po prostu bezpieczniejsze. O tym mówi Hubert Biernt-Garski, ratownik, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Ustka.
1: Rozwaga jest podstawą, czyli zastanowienie się nad tym, co robimy i po co to robimy. Jeżeli chcemy wejść do wody, nie potrafimy pływać, to wejdźmy po kolana, może po pas, żeby się tylko schłodzić. Jeżeli wchodzimy z dziećmi, to patrzmy na te dzieci. Jeżeli jest nam gorąco, napijmy się wody i schowajmy się w cieniu. To są podstawowe rzeczy, które niestety czasami na plaży, w tym ferworze zabawy, w przyjemności nam uciekają, a one najczęściej są powodem wypadków.
2: Są akcje, gdy ktoś tonie, gdy się ktoś topi. To te momenty są najtrudniejsze. Maciej Krzysztofowicz. Gdy są upalne dni, tych ludzi jest tutaj naprawdę dużo, to zdarzają się osoby, które utrudniają nam pracę. Najczęściej jak pojawia się alkohol, jest brawura. Alkohol i woda to nie jest najlepsze połączenie. No po prostu mogę dać taki apel, żeby ograniczyć ten alkohol na plaży i nie wchodzić po nim do wody.
3: Zgodnie z dewizą dobry ratownik to suchy ratownik, czyli po prostu taki, który pilnuje w taki sposób, żeby nie musiał mieć żadnej akcji. Ratownik Słupskiego WOPR-u Patryk. Jesteśmy tutaj od 15 czerwca. Prewencyjnie uświadamiamy ludzi przede wszystkim, żeby nie zbliżali się do falochronów, bo ze względu na fale tworzą się tam głębokie doły.
4: Niestety wypoczynek nad Bałtykiem bez przestrzegania odpowiednich zasad i reguł panujących na kąpielisku szybko może zamienić się w tragedię. Tak było w przypadku 42-latka, który wskoczył do Bałtyku chcąc wyciągnąć na brzeg dwoje swoich dzieci. Niestety ratując swoich bliskich, mężczyzna sam znalazł się pod wodą, mówi Sebastian Klus, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni.
5: Brzegowa stacja ratownicza w około 10 minutach poszukiwań odnalazła mężczyznę pod powierzchnią wody. Wydobyła tego mężczyznę na brzeg. Przystąpiono do czynności resuscytacyjnych. No niestety 42-letni mężczyzna zginął.
1: Nie mówię już o alkoholu czy o jakiejś brawurze, bo to też się zdarza. Natomiast jeżeli będziemy rozważni, będziemy uważni na siebie, a także przyglądali się otoczeniu, to tych wypadków będzie zawsze mniej.
6: Czego kategorycznie nie możemy robić, wypoczywając nad wodą?
1: Nie wolno wchodzić do wody pod wpływem alkoholu. Nie powinniśmy wchodzić do wody, kiedy nie potrafimy pływać. I nie powinniśmy zostawiać naszych pociech, naszych dzieci bez opieki.
6: Jak widzimy kogoś, kto potrzebuje pomocy, kto tonie, woła o nią, czasami nie jest w stanie wołać, tylko macha nerwowo rękoma gdzieś kilkadziesiąt metrów od brzegu. Czy właśnie powinniśmy rzucać się w pierwszej kolejności niosąc pomoc, czy szukać tej pomocy jeszcze na brzegu u bardziej kompetentnych osób?
1: Oczywiście najlepiej jest szukać tej pomocy u osób kompetentnych.

0: kompetentnych, co nie znaczy, że ona zawsze jest pod ręką, więc wtedy powinniśmy reagować, ale nigdy nie róbmy tego w pojedynkę. Nawet świetny pływak, świetnie przygotowany, jeżeli jest sam w wodzie, może sobie nie dać rady, więc róbmy grupy ludzi. Łączmy się, łapmy za ręce, twórzmy takie linie, które pozwalają do tej osoby dotrzeć. Nigdy w pojedynkę, ale polecam zawsze znajdować osobę kompetentną.
1: Większość ludzi się nie słucha, idzie na plażę niestrzeżoną. Pełno ludzi, no bo to pierwszy weekend taki gorący, 30 stopni. Od razu apel do rodziców, żeby pilnowali swoje dzieci, bo często wtedy się gubią w tłumie. To raz, a dwa, chcielibyśmy też, żeby osoby starsze pamiętały, żeby zrobić sobie przerwę od słońca, bo można po prostu zasłabnąć.
2: Mam już 86 lat, ale to jest samo zdrowie. Żal wychodzi, dlatego ja za chwilę wejdę jeszcze raz.
3: Woda jak zawsze zimna, ale po to tu przyjeżdżamy 500 kilometrów, żeby poczuć ten chłód na stopach. Działa to regeneracyjnie.
4: Najfajniej jest, jak się kąpię w morzu. Ciekawiej.
5: No jest ciepło. Najfajniejsze jest w sumie pływanie statkami.
6: My lubimy ciepło, więc dobrze sobie radzimy. Pijemy dużo wody, jak pewnie wszyscy. W tym roku po raz pierwszy jest ciepły Bałtyk, bo kilka lat rzędu przyjeżdżamy i woda potrafiła mieć w czerwcu 8 stopni.
7: Zatem korzystajmy, ale no mądrze, bez alkoholu i tylko w strzeżonych miejscach, bo jak mówił zresztą dzisiaj prezes WOPR-u, ludzie nie toną w strzeżonych kąpieliskach. Z ratownikami i turystami rozmawiał Łukasz Kosik, a w Ekspresie Jedynki już za chwilę o tym, że upał zaszkodził nie tylko rozsądkowi.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I ekspres jedynki 25 minut po godzinie 16. Można powiedzieć, że liczymy dzisiaj straty po tych ekstremalnych upałach. Tragicznie było nad wodą, męczyliśmy się my, męczyły się zwierzęta. Kolej też nie dała rady, no i w tej sprawie słuchacz.
2: Mam takie przemyślenie i pewną wątpliwość. Przecież we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii czy południowej Francji też jeżdżą pociągi. To w takim razie o co chodzi? Czy tam są szyny zbudowane z lepszych materiałów, że się nie wyginają, a u nas parę dni upałów i już totalna klapa?
1: To jest zasadne pytanie. Zapytam eksperta po godzinie 17. Niestety te bardzo wysokie temperatury sieją także spustoszenie w rolnictwie i w sadownictwie. Rolnicy powoli zaczynają liczyć straty. Z nimi rozmawiała Ania Zakrzewska, która jest teraz w studiu. Dzień dobry,
3: Aniu.
1: Które uprawy najbardziej ucierpiały w ostatnich dniach?
3: Spore problemy mają między innymi producenci buraka cukrowego, a to dlatego, że ta roślina przez to, że posiada sporej wielkości liście, jest przy takich upałach narażona po prostu na szybsze odparowywanie wody, o czym mówi Tomasz Olech, członek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz prezes Zarządu Okręgowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Szczecinie.
4: Wysokie temperatury są dla wszystkich roślin niebezpieczne, a dla buraków dlatego niebezpieczne, bo jest to roślina korzeniowa i te wysokie temperatury powodują przegrzanie się gleby, która jest niedostatecznie zaopatrzona w wilgoć w tym momencie i te buraki więdną. Robią się miękkie, gumowate. Jeżeli chodzi o zachodniopomorskie, to sytuacja wygląda różnie w zależności od regionu, bo te deszcze przechodzą, one przechodzą regionami, tam zalane, tu zalane, a na przykład w innym rejonie niedaleko, a parę kilometrów nawet kropla nie spadła. To jest dzisiaj problem.
3: I ten deszcz nie wsiąka w glebę, tylko po niej spływa. Poza tym nie pomaga też utrzymująca się od bardzo wielu tygodni susza. Z podobnymi problemami mierzą się także producenci kukurydzy czy ziemniaków. Ta temperatura podczas takich upałów tuż przy glebie wynosi między 50 a nawet 60 stopni. Ziemniaki po prostu zwijają swoje liście, tłumaczy Paweł Rapta, producent ziemniaka z okolic Miastka na Pomorzu.
5: Pamiętaj, na razie jest tragedia, liczymy na dzisiejszy deszcz. Już ziemniaki są porozkładane w redlinach i one po prostu się zachowują tak, jakby, wie pani, były ugotowane po prostu. Dzwoniłem, wie pani, rozmawiałem przed chwilą nawet z chłopakami z Kujaw, też olbrzymia susza, Żuławy też susza, nawet nie daje nic nawadnianie. Wręcz odwrotnie, przy nawadnianiu, nawet nocnym nawadnianiu, nic to nie daje, roślina dostaje po prostu szoku, nie? Za wysokie temperatury, nie? Ten skwar.
3: Część rolników, jak usłyszałam, rezygnuje więc z nawadniania, żeby jeszcze bardziej nie zaszkodzić tym roślinom. Sytuacja jest więc trudna. Nie ułatwia tego fakt, że w ogóle rolnicy, producenci ziemniaków mierzą się z problemem na przykład nadmiernego eksportu tego produktu chociażby z Niemiec. Jeśli na polu są jeszcze dodatkowo chwasty, które tę wodę wyciągają, to sytuacja jest tragiczna, dodaje z kolei Marcin Gryn, producent ziemniaka, tym razem z Zamojszczyzny.
6: To widać bardzo, bardzo duże zróżnicowanie na polach. Jeżeli gdzieś tam wystąpiło zachwaszczenie wtórne, no to widać, że te pola naprawdę no, będą skazane na plony o połowę niższe albo i niektóre pola, no to praktycznie myślę, że będzie może 1/4 zebrane, tak jak tutaj troszkę ostatnio. Miałem okazję po Polsce się przemieszczać i obserwowałem, jak to wygląda na polach w ostatnich dniach właśnie, więc widzę tam, gdzie występuje jakaś konkurencja ze strony chwastów, sytuacja jest tragiczna.
1: Czyli źle jest, jeśli chodzi o ziemniaki, buraki, kukurydzę, ale duży problem mają także sadownicy, czyli owoce też mają niedobre.
3: Owszem, szczególnie jeśli chodzi o producentów jabłek, czarnej porzeczki, wiśni czy czereśni, dlatego że te temperatury no, wpływają bardzo źle na niektóre właśnie z tych owoców. W przypadku niektórych trudno przewidzieć tak naprawdę, jakie będą miały skutki te upały, o czym mówi Krzysztof Czarnecki, wiceprezes Związku Sadowników RP oraz producent czereśni.
7: Widzimy na porzeczkach na przykład, już widać jest, że te owoce, które były narażone na bezpośredni kontakt z tym słońcem, z tą temperaturą, nieosłonięte liśćmi, one są już ugotowane. Z czereśniami jest różnie, zależy od odmiany. Są odmiany późniejsze, które jeszcze są niedojrzałe, ale te odmiany, które są dojrzałe, na pewno ogromny wpływ będzie miała ta temperatura, że one bardzo nam się szybciutko skończą, po prostu szybko dojrzeją. No wczoraj zrywane owoce były naprawdę gorące, nie były ciepłe, one były gorące. Jeśli nie były natychmiast schłodzone, to podejrzewam, że problem jest duży.
3: Mimo to, jak usłyszałam, Czarnecki nie spodziewa się dużego wzrostu cen, jeśli chodzi akurat o

0: owoce. Co innego, jeśli chodzi o ziemniaki czy buraki, to tu, jak usłyszałam, z pewnością tego wzrostu cen możemy się spodziewać. Trudno jednak wciąż oszacować, jak dużych.
1: Tym tematem zajęła się Ania Zakrzewska. Aniu, bardzo Ci dziękuję za te wszystkie informacje. Państwo słuchają Radiowej Jedynki, minęła 16.30.
2: Skrót aktualności, Paweł Zieliński, zapraszam. Ma dopilnować zamówień i zwiększyć eksport polskiego uzbrojenia. Magdalena Sobkowiek-Czarnecka, nową pełnomocniczką rządu.
3: Ma zajmować się również przeciwdziałaniem dezinformacji oraz wspieraniem i promowaniem działań w obszarze edukacji obronnej społeczeństwa.
2: Wiceszefowa MON-u będzie sprawować też pieczę nad inwestycjami z programu SAFE. Co zrobić z niewydolnym systemem ochrony zdrowia? Temu poświęcone jest spotkanie premiera z prezesem NFZ-u.
4: Spotkanie z udziałem pana premiera, pani minister zdrowia i szefostwem NFZ-u teraz trwa.
2: Rozmowy były zapowiadane w ubiegłym tygodniu w odpowiedzi na aferę w Szpitalu Południowym. Czerwcowa inflacja w dół. Zgodnie z szybkim szacunkiem GUS-u wskaźnik wyniósł 2,5%.
5: Żywność staniała względem maja aż o 0,7%.
2: W górę mogą pójść za to ceny paliw. Dziś ostatni dzień obowiązywania programu osłonowego CPN.
6: Co najmniej 30-50 groszy na litrze.
2: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Lublinie, w którym zginęła 17-letnia dziewczyna, a 7 osób zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jej auto jadące od strony centrum zjechało na przeciwległy pas ruchu i zdarzyło się z nadjeżdżającym.
7: Część z tych osób udało się wydostać bez rozcinania samochodu.
2: Interweniowało 12 strażaków, a także policja i pogotowie ratunkowe. Społecznicy apelują, by wyjeżdżając na urlop nie wyrzucać jedzenia. W dziesiątkach polskich miast są jadłodzielnie, to publiczne lodówki, gdzie można zostawić żywność.
8: Włóżcie karteczkę, kiedy to zostało włożone, co jest w środku.
2: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 17.00.
1: A państwo cały czas słuchają popołudniówki radiowej jedynki i tak sobie przez moment pomyślałam, że te ekstremalne upały na chwilę wyciszyły temat afery wokół Szpitala Południowego, ale zrobiło się chłodniej i wokół szpitala
9: wszyscy
1: cały
9: sobie
1: czas
9: przypomnieli, że coś tam było.
1: Coś, jakaś coś, aferka, tak? Karol Surówka w studiu.
9: Salonik.
1: Tak,
9: dla VIP-ów, coś tam wróciło. Tak, wraca i właśnie pytanie brzmi, czy ten temat będzie powracał aż do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku. Czy
1: będzie,
9: jest to,
1: mogę się założyć.
9: Byś coraz więcej ekspertów tak właśnie uważa, dlatego że będziemy mieli kolejne odsłony, kolejne informacje, kolejnych lekarzy, informacje o kolejnych zarobkach. Jeżeli będzie proces w tej sprawie, no to już w ogóle kolejne odcinki tego politycznego serialu i jak wiele on może kosztować.
1: Słyszysz,
9: koalicję.
1: Że już tak zwane intro piosenki.
9: Dlatego zmierzam do tego, znaczy, kto będzie naszym gościem. Grzegorz Napieralski, Koalicja Obywatelska, członek Komisji Zdrowia, więc idealnie by na te pytania odpowiadać.
1: Za 3 minuty ta rozmowa. Zapraszamy.

0: Wtorkowy Ekspres Jedynki za 23 minuty, godzina 17. Już teraz po południówce Karol Surówka i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Z nami połączony jest Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej z Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam pana serdecznie, witam radiosłuchaczy i pozdrawiam serdecznie z Sejmu.
2: Czy po aferze w Szpitalu Południowym powinno dojść do rekonstrukcji rządu?
3: Rekonstrukcja rządu należy do premiera i czy on podejmie taką decyzję, czy nie, to jest tylko jego i wyłącznie wola. Natomiast nie sądzę, żeby, jeżeli takie coś się wydarzy, było to podyktowane aferą czy tym, co się wydarzyło w Szpitalu Południowym w Warszawie. Bo tak naprawdę czym dłużej jesteśmy od pierwszych doniesień medialnych, tym więcej jest znaków zapytania i tym więcej informacji się pojawia, które rzucają całkowicie inne światło na to, co się w tym szpitalu działo.
2: No te znaki zapytania przede wszystkim pochodzą od polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy podważają wiarygodność sygnalisty w tej sprawie, doktora Jędrzejewskiego. Ale dla opozycji jest coraz więcej sygnałów obciążających Marcina Kierwińskiego, Rafała Trzaskowskiego, minister zdrowia.
3: Wie pan, no, dlaczego Marcin Kierwiński miałby za to odpowiadać, czy pani minister?
2: Bo stoi na czele warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, w ramach których funkcjonował doktor Dawid Kacprzyk.
3: Przemysław Czarnek nie ponosił żadnej odpowiedzialności, jak prezesa partii, bo zwykłego posła przyjmowano poza kolejnością w szpitalu w Lublinie i udawano mu naprawdę absolutnie niesamowite, takie komfortowe warunki do leczenia i nie sądzę, żeby pan Kaczyński był w jakiejś kolejce ze skierowaniem, czy stał na SOR-ze, po prostu przyjęli go poza wszystkimi procedurami.
2: No tak, ale jak przejmowaliście władzę, to nie mówiliście, że waszym wzorem będzie PiS, albo że zrobimy tak, jak to robi PiS, tylko że zrobimy inaczej.
3: I robimy inaczej, zaraz do tego wrócę, i robimy inaczej, natomiast pokazuje hipokryzję PiS-u, która dzisiaj po prostu jest niesamowita. Nie przypominam sobie, żeby politycznie premier czy jakikolwiek minister poniósł jakąś polityczną odpowiedzialność za aferę maseczkową czy za aferę respiratorową, a toczą się postępowania w prokuraturze i szykują się oskarżenia i mam nadzieję też wyroki. Przypominam, że w podobnej sytuacji w Hiszpanii wyrok sądu jest 24 lata więzienia dla ministra, który powiedzmy brutalnie kombinował, czy zrobił przekręt na maseczkach w czasie pandemii. Znaczy w czasie pandemii zamiast ratować ludzi, politycy PiS-u dorobili takie rzeczy, że mamy dzisiaj wątpliwości, czy ktoś na boku nie zarabiał, a sprzęt, który został zamówiony, był po prostu niewadliwy, nie do użycia.
2: Ale rozumiem, że dla Koalicji Obywatelskiej rządy Prawa i Sprawiedliwości nie są standardem. Tak przypuszczam.
3: Nie są. No dokładnie. I teraz, i właśnie teraz, jakby idąc z pana tokiem rozumowania, co się wydarzyło? Jeżeli pojawiła się wątpliwość i pojawiły się zarzuty wobec jednego z lekarzy, proszę zwrócić uwagę, jak zadziałało państwo. Znaczy, po pierwsze kontrola Urzędu Miasta, później NFZ-u, na koniec ministerstwa, lekarz zwolniony, lekarz dyscyplinarnie zwolniony, zwolniony cały zarząd szpitala, zwolnione władze, rada nadzorcza. Znaczy, wszystko zadziałało tak, jak trzeba.
2: Panie pośle, zaraz wrócimy do tego wątku, ale mamy sygnały z Wimbledonu, że ważne rzeczy dzieją się w meczu Igi Świątek, więc za chwilę do

0: tej rozmowy wrócimy, a tym razem Cezary Gurjew właśnie z Wimbledonu.
1: Tak, zakończył się mecz Igi Świątek. Przypomnę, obrończyni tytułu pokonała Amerykankę Tylo Townsend 6-1, 2-6 i 6-3. Nie było to łatwe spotkanie w wykonaniu gra Igi Świątek, bo Amerykanka oczywiście wywierała presję. To świetna deblistka, dopingowana przez swoje koleżanki Naomi Osakę, także tutaj Katerinę Syniakową, z którą przecież 3 razy wygrywała turnieje wielkoszlemowe w deblu, i teraz już za chwilę Tylo Townsend schodzi z kortu, a Iga Świątek, no, obrończyny tytułu, trudna przeprawa na korcie centralnym, a właściwie po raz pierwszy w loży królewskiej. Jej ojciec Tomasz został zaproszony, siostra Agata. Iga teraz oklaskuje swoją rywalkę. No i oczywiście może to napięcie, to ciśnienie będzie teraz mniejsze, bo obrończyni tytułu oczywiście nie ma łatwo. Po raz pierwszy Iga na kortach Wimbledonu takiej sytuacji, ale najważniejsze, że poradziła sobie z problemami i przypomnę, awansowała do drugiej rundy, pokonując Tylo Townsend 6-1, 2-6 i 6-3.
0: Cezary Gurjew z Wimbledonu, a my wracamy do gościa Ekspresu Jedynki.
2: To jest,
0: gościu,
2: panie redaktorze, piękna informacja, naprawdę trzeba się cieszyć.
0: Bardzo dobra informacja z Wimbledonu.
2: Iga wygrywa.
0: Do nas napływa. Iga Świątek zwycięska, a my wracamy do rozmowy z Grzegorzem Napieralskim z Koalicji Obywatelskiej. Tak, panie pośle, usłyszeliśmy od Cezarego...
2: Państwo, tak, usłyszeliśmy... Państwo zadziałało. Tutaj została zwolniona cała dyrekcja, rada nadzorcza, lekarz wyleciał dyscyplinarnie. Proszę zobaczyć, jak standardy się zmieniły. My nie mówimy, że wśród nas nie znajdzie się zły człowiek. Znalazł się, został momentalnie usunięty. W PiSie do dzisiaj ci aferzyści, jak na przykład Matecki, cały czas mają się dobrze i oni jeszcze ich bronią. A miliony złotych wyprowadzone z budżetu państwa, po prostu, które miały być dla ludzi poszkodowanych, biednych, utrapionych, po prostu zniknęły. Więc wie pan, to są te inne standardy i to się zmieniło.
0: Pytanie, czy to jest ta jedna czarna owca, tak jak to przedstawiacie w Koalicji Obywatelskiej, że to jest ten jeden lekarz Dawid Kacprzyk, który system wykorzystał, czy mamy do czynienia z problemem systemowym, no bo może się okazać w wakacje, że poznamy nazwiska osób, które skorzystały z przyspieszonej ścieżki. Mogą tam znaleźć się warszawscy politycy KO i to może nadal obciążać na przykład Marcina Kierwińskiego. Nie obawia się pan tego, że pozycja Marcina Kierwińskiego będzie słabła?
2: Ja usłyszałem, to mówię, tylko mogę poruszać się dzisiaj w medialnych doniesieniach, gdzieś pojawiają się różne, jeżeli chodzi o lekarza, który zaapelował, że ten lekarz nie stawiał się w pracy. To akurat jest potwierdzone i Ministerstwo Obrony Narodowej wysłało po niego nawet żandarmerię, bo nie było go chyba przez 3 miesiące pracy. Wiemy, że próbował wyłudzić działko od prezydenta. Wiemy, że to on podobno, znaczy to nie wiem na pewno, ale mówią to w mediach różni ludzie, którzy go znają, że przynosił on listy różnych pacjentów, których trzeba było przynosić poza kolejnością. Więc ja podchodzę do tego z bardzo dużą ostrożnością.
0: Czy to będzie jedyne źródło? Dlatego, że Naczelna Izba Lekarska informuje o 6 już, jeżeli się nie mylę, lekarzach, którzy w tej sprawie udzielili informacji. Szczegółów nie znamy, ale wiemy, że tutaj znów zacytuję Izbę Lekarską. Przynajmniej część tych zarzutów stawianych przez doktora Jędrzejewskiego potwierdzili. Nie wiemy jakie, ale część potwierdzili.
2: Czy pojawia się coraz więcej różnych informacji o lekarzach? Ja usłyszałem o lekarzu z Prawa i Sprawiedliwości, który był dyrektorem i był na 24-godzinnym dyżurze podobne. Po tym dyżurze przychodził jeszcze do pracy i leczył i zarabiał olbrzymie pieniądze. Ja słyszałem o młodym radnym z roku 2022, który zarobił również 1 600 000, chociaż niedawno też zdobył specjalizację i zarabiał w dziwny sposób te pieniądze, więc na pewno takich nieprawidłowości w systemie jest, ale to nie jest problem moim zdaniem dzisiaj Koalicji Obywatelskiej czy partii politycznej. Jest to problem bardziej systemowy, że gdzieś po prostu są przerwy czy dziury w systemie i te luki czy te przerwy wykorzystują ludzie, którzy nieuczciwie chcą po prostu zarać pieniądze.
0: Znaczy wspomniana Naczelna Izba Lekarska odpowiada tutaj, że Koalicja Obywatelska próbuje z tego zrobić aferę lekarską, podczas gdy jest
2: to
0: afera polityczna.
2: Nie, to nieprawda. To nieprawda. Nie, to nieprawda. Jestem w Komisji Zdrowia, zaprzeczam temu. Nieprawda. Wielu moich kolegów i koleżanek z różnych partii politycznych, ale szczególnie z Koalicji Obywatelskiej, odnosimy się do lekarzy z wielkim szacunkiem. Wśród nas w Komisji Zdrowia są również i lekarze, i wieloletni lekarze i lekarki, naprawdę z dużym doświadczeniem i wspaniałym dorobkiem. Ja sam znam cudownych lekarzy, wspaniałych, naprawdę, którzy nie tylko leczą, ale jeszcze się społecznie angażują w promowanie zdrowego stylu życia.

0: kulminacji wojny na Bliskim Wschodzie.
1: Ceny ropy na międzynarodowych rynkach, jak i ceny samych paliw wróciły do mniej więcej poziomów sprzed kryzysu. W porównaniu do zeszłego roku czy do pierwszego kwartału tego roku, to te ceny są podobne i nie są wysokie.
0: A te spadające na światowych rynkach ceny ropy powinny się też w najbliższym czasie przełożyć na ceny na naszych stacjach. Oczywiście pod warunkiem, że nic negatywnego nie wydarzy się na Bliskim Wschodzie, dodaje Dawid Czopek.
2: Pamiętajmy o tym, że ropa już dzisiaj płynie i to jest duża ulga dla świata, dlatego ropa kosztuje około $70. To, co też jest pozytywne, powinny zmniejszać się marże rafineryjne, czyli nie tylko ropa powinna zacząć do nas docierać, ale także gotowe paliwa, co powinno oznaczać, że różnice między ropą naftową a gotowym paliwem nie powinny być już tak duże jak poprzednio. Natomiast stacje paliw zawsze starają się w jakiś tam sposób opóźniać obniżki cen paliw. Myślę, że zwykle duże obniżki cen paliw przekładają się w ciągu około 2 tygodni, możemy założyć, że to jest mniej więcej ten poziom. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie utrzyma się przez kilka miesięcy w takim stanie, jak jest dzisiaj, to znaczy ropa będzie płynąć, Iran wróci na oficjalny rynek ropy naftowej, a to się już zdarzyło, ale to są oczywiście sankcje zawieszone tymczasowo, to mamy szansę na to, żeby nawet na początku przyszłego roku zobaczyć niższe ceny, niż mieliśmy do czynienia na początku tego roku, ale to potrzeba kilka miesięcy, między innymi ze względu na to, że musimy uzupełnić rezerwy, z których tak bardzo mocno korzystaliśmy w ostatnich tygodniach.
0: Wracając do programu CPN, to przez 3 miesiące ta nadzwyczajna obniżka cen paliw kosztowała budżet państwa około 5 miliardów złotych. Ale takie rozwiązanie było na ten czas bardzo potrzebne, ocenia Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku.
3: Wprowadzenie programu regulacji cen paliw sprawiło, że uniknęliśmy negatywnych konsekwencji w postaci wyższej inflacji w tym krótkoterminowym okresie. Ona i tak się podniosła, ale udało nam się ją ustabilizować i jednocześnie nie doszła do poziomów prawie 4%. No, główna korzyść oczywiście jest po stronie konsumenta, to znaczy, że nam nie podrożały podstawowe produkty aż tak istotnie jak na niektórych rynkach, tak jak chociażby Stany Zjednoczone. Nie mieliśmy też sytuacji, w której po prostu to paliwo sprawiało, że musieliśmy zmniejszyć aktywność ekonomiczną, czyli mniej firm jeździło, branża logistyczna byłaby w ten sposób jeszcze bardziej dotknięta i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jednocześnie był to taki element stabilizacji przy takim szoku zewnętrznym.
0: Programy interwencyjne na rynku paliw wygaszane są także w innych państwach. Zrobiły to już m.in. Węgry, Słowacja i Niemcy.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: A zatem przypominamy, jeszcze dziś do końca dnia warto zatankować, nawet się szarpnąć i do pełna. Za 10 minut godzina 18.
6: Pod korek.
5: Paweł Sztomkę w studiu. Dzień dobry, Pawle.
6: Dzień dobry, witam.
5: Ładne płytki przyniosłeś.
6: Tak, ja nie pod korek. Ja zupełnie... jest nowa płyta zatytułowana Ogrody Życia i o tej płycie chciałbym z jej autorem porozmawiać, Leszek Komosa. I...
5: A z kolei ogrody masz na okładce kolejnej
6: właśnie
5: płyty.
6: I on to śliczny obrazeczek, coś słodkiego, a Basia Stępniak-Wilk przygotowała tę płytę. Sporo nowych nagrań, ale my dzisiaj również powrócimy do klasyki. Będzie bardzo słonecznie, będą goście, będzie wspaniale jak zawsze w pierwszym programie Polskiego Radia i kilka minut po godzinie 18 zaczynamy tę historię. Będą również zaproszenia. W tym roku mija 100. rocznica urodzin Milesa Davisa. O, z tej okazji zorganizowane są również koncerty i będziemy mieli na nie zaproszenia.
5: Zostawiłeś mi na szczęście 5 sekund na pożegnanie. Karolina Rożej, dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Merk.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękuję.

0: dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
1: Reklama. Radio Kierowców.
2: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Upał i niezasłonięte nawet najmniejszą chmurą słońce. W takich warunkach od kilku dni zmagają się z nimi kierowcy. No ale cóż, w końcu mamy lato. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną, bo właśnie w takich warunkach, kiedy drogi są suche, warunki wręcz idealne do podróżowania, a więc w takich warunkach popełniamy najwięcej błędów i dochodzi do największej ilości zdarzeń drogowych. Autostrada A2, odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu węzła Wiskitki na 420 km auto osobowe uderzyło w bariery. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. Autostrada 4, odcinek węzeł Zabrze Południe, węzeł Ruda Śląska. W pobliżu Zabrza na 322 km jezdni w kierunku Katowic. Zderzenie trzech aut osobowych, zablokowany jest jeden pas ruchu. Autostrada 4, odcinek węzeł Gliwice-Sośnica, węzeł Zabrze Południe. W pobliżu 318 km. Zderzenie autoosobowego z dostawczym. Zablokowane zostały trzy pasy ruchu. Ruch odbywa się skrajnym oraz prawym pasem. S6, odcinek węzeł Sławno-Południe, węzeł Sławno-Zachód. W pobliżu 170 km. Zderzenie dwóch autoosobowych. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Raz jeszcze S6, odcinek węzeł Gdańsk-Karczemki, węzeł Kowale. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki na 338 km. Zderzenie trzech autoosobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna, zablokowany jest jeden pas ruchu. S7, odcinek Białobrzegi-Radom, w pobliżu Starych Żdziar, kłopoty na 453 km.
3: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
4: Zapraszamy na aktualności jedynki.
3: Marzena Godon
4: i Paweł Zieliński. Finansowanie ochrony zdrowia i zmiany w systemie. Temu poświęcone było spotkanie premiera z szefem NFZ-u.
3: Samolot z Warszawy do Tel Awiwu omyłkowo zgłosił porwanie. Izraelskie wojsko poderwało myśliwce po utracie kontaktu z maszyną.
4: Nie zamach terrorystyczny, tylko próba zabójstwa to wstępne wnioski śledczych po wczorajszej eksplozji w Monako.
3: O finansowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia rozmawiał premier z prezesem NFZ-u.
4: Spotkaniu uczestniczyła również minister zdrowia oraz minister finansów.
3: Premier Donald Tusk tydzień temu zapowiadał poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: To pokłosie afery w Stołecznym Szpitalu Południowym, gdzie koordynator oddziału ratunkowego, młody lekarz bez specjalizacji, w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
3: Premier liczy na szybkie działanie w tej sprawie i oczekuje odważniejszych propozycji ustawowych dotyczących naprawy systemu ochrony zdrowia.
4: Tak, kompleksowa reforma systemu ochrony zdrowia jest konieczna, podkreśla dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii.
5: Bez dużej reformy trzeba będzie po prostu dołożyć pieniędzy z budżetu państwa. A jak długoterminowo poprawić racjonalność wydawania pieniędzy na zdrowie, jest bardziej po stronie Ministerstwa Zdrowia i polityków, którzy muszą zaprojektować i przeprowadzić gruntowną reformę systemu ochrony zdrowia.
3: Rząd przyjął ustawę, która pozwala na powiązanie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu z zarobkami lekarzy.
4: Ustawa trafiła na biurko prezydenta.
3: Jak już informowaliśmy, izraelskie wojsko poderwało myśliwce po utracie kontaktu z samolotem z Warszawy.
4: Wysłano dwie maszyny, aby eskortowały samolot pasażerski lecący do Tel Awiwu.
6: Izraelskie media podają, że armia otrzymała zgłoszenie o porwaniu i przez chwilę nie miała kontaktu z samolotem. Pilot miał przez przypadek nacisnąć guzik alarmu sygnalizujący porwanie samolotu. Zanim zweryfikował pomyłkę, IDF zdążyło poderwać myśliwce. Samolot lotu obsługiwany przez Electra Airways zawrócił nad Morzem Śródziemnym i jak relacjonują lokalne serwisy informacyjne, ma awaryjnie lądować w Bułgarii. Siły obronne Izraela poinformowały, że kontakt z samolotem został przywrócony, a operacja w związku ze zdarzeniem zakończona. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
3: O polsko-ukraińskie

0: pojednanie apelują kardynałowie z Polski i Ukrainy wraz ze zwierzchnikiem ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego.
1: W wydanym oświadczeniu odwołują się do nauczania papieży.
2: Apel o pojednanie to odpowiedź na rosnące napięcia polityczno-historyczne między tymi narodami. Biskupi piszą w nim o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach, podkreślając, że chodzi nie tylko o słowa, ale też o gesty i symbole. Kardynałowie powołali się na list Jana Pawła II, napisany w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Papież wzywał w nim, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Hierarchowie podkreślają również, że pamięć historyczna nie może prowadzić do wzajemnej nienawiści i zachęcają do budowania uczciwego dialogu. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: Nie zamach terrorystyczny, lecz próba zabójstwa to wstępne wnioski śledczych po wczorajszej eksplozji w Monako.
1: W ataku ucierpiał ukraiński oligarcha oraz jego bliscy.
0: Mężczyzna, który miał doprowadzić do wybuchu, jest poszukiwany.
3: Prokuratura w Monako zachowuje ostrożność. Na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących użytego materiału wybuchowego ani tożsamości poszukiwanego sprawcy. Według ustaleń śledczych miał on przekroczyć granicę z Francją kilka minut po ataku. Okoliczności wskazują, że nie był to przypadkowy atak, lecz próba zabicia konkretnej osoby. Źródła zbliżone do śledztwa wskazują, że chodzi o ukraińskiego oligarchę Wadyma Jermołajewa. Po nocy spędzonej w szpitalu jego stan poprawia się, jednak jego partnerka wciąż pozostaje w ciężkim stanie. Jermołajew przedstawiany jest przez media jako jeden z najbogatszych ludzi na Ukrainie i postać zamieszana w niejasne interesy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
1: Dyplom uczelni wyższej dostępny na ekranie telefonu.
0: A od dziś do aplikacji M-Obywatel dołącza usługa M-Dyplom.
1: Oznacza to, że polskie uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, które absolwenci dodadzą do aplikacji.
0: Ich moc prawna jest taka sama jak ich papierowych odpowiedników.
1: Nowa usługa może przydać się do wielu rzeczy, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Po pierwsze, wygodne potwierdzanie swojego wykształcenia podczas rekrutacji na kolejne studia, ale również możliwość przedłużenia pracodawcy oraz stały dostęp do dyplomu, suplementu oraz odpisu.
0: Od dziś uczelnie mogą wydawać cyfrowe dyplomy, ale od nowego roku stanie się to obowiązkowe.
1: Z rządowej aplikacji M-Obywatel korzysta już ponad 12 milionów użytkowników.
0: Nie marnuj jedzenia przed wyjazdem na wakacje, apeluje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi.
1: Żywność, która w trakcie naszej nieobecności w domu mogłaby się zepsuć, może trafić do lodówek społecznych.
0: Od dziś w Łodzi działa 12 takie urządzenie.
1: Stanęło przy parafii świętego Andrzeja Boboli.
0: Przekazywana żywność musi być dobrej jakości, podkreśla dyrektor łódzkiego MOPS-u Piotr Kowalski.
6: Przed wyjazdem zajrzyjcie do swojej lodówki, zobaczcie, co można wykorzystać przed wyjazdem, a co właśnie fajnie włożyć do lodówki społecznej. Jeżeli to są produkty, z których część już korzystaliśmy, a chcemy podzielić się resztą, dołóżcie karteczkę, kiedy to zostało włożone, co jest w środku.
1: Do lodówek społecznych nie wkłada się surowego mięsa i jajek, żywności przeterminowanej i produktów z zawartością alkoholu.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Obrończyni tytułu wygrała z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Mecz trwał 2 godziny i 2 minuty. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Karolina Pliszkowa. W drugiej rundzie męskiego turnieju w Londynie zameldował się Kamil Majchrzak. Niedawno wygrał prestiżowy turniej w Holandii. Dziś w trzech setach wyeliminował Chilijczyka Alejandro Tabillo.
8: Lubię grać na trawie, dobrze się czuję na trawie, wiem jak ją używać i wykorzystywać, no i staram się to robić w każdym z kolejnych spotkań. No tutaj grałem z Tabillo, z którym dwukrotnie wcześniej przegrywałem, w tym parę tygodni temu na Roland Garrosie. No ale właśnie jednak różnica między ziemią a trawą jest ogromna i to starałem się dzisiaj wykorzystywać i myślę, że przez znaczną większość spotkania tak właśnie robiłem.
7: Następnym rywalem Majchrzaka będzie Amerykanin Zachary Swajda. Niemcy i Holandia już poza mundialem. Czterokrotni mistrzowie świata zostali wyeliminowani przez Paragwaj, natomiast zespół z Niderlandów uległ drużynie Maroka. Dziś kolejne mecze 1/16 finału. Wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Norwegią, a Francja zagra ze Szwecją. Były reprezentant Polski Roman Kosecki spodziewa się ciekawego meczu.
9: No zdecydowanym faworytem jest Francja, ale w grze obronnej no nie najlepiej wyglądają. I tutaj może Szwecja, grająca twardo, zdecydowanie upatrywać, a też ma dobrych napastników, może upatrywać swoją szansę, więc to będzie bardzo ciekawe spotkanie. Z przewagą oczywiście dla Francuzów, jeżeli chodzi o wynik. Też mogą być karne i się może wszystko wydarzyć.

0: Początek meczu Francja-Szwecja o 23:00.
1: Pogoda. Na wschodzie i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałych regionach coraz więcej chmur. W województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim i jeszcze dolnośląskim w tym momencie grzmi. W pozostałych będzie grzmieć w najbliższych godzinach albo w nocy. Na termometrach cały czas wysokie wartości. 20-24 stopnie nad samym morzem. Na przeważającym obszarze 27-30. Najcieplej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie aż 33. Ciśnienie powoli spada, na barometrach w Warszawie 1007 hektopaskali.
2: Klimat.
1: W Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku jakość powietrza jest zła. Na Śląsku, Dolnym Śląsku i Wschodzie Mazowsza dostateczna, na pozostałym obszarze dobra lub umiarkowana. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 37% energii elektrycznej. Jeszcze do 21:00 warto prąd oszczędzać, bo trwają tak zwane czerwone godziny.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
13: Największe gwiazdy.
14: A wśród nich
13: Justyna Steczkowska. Staszek Karpiel-Bułecka.
14: Bratanki.
13: Reni Jusis. Afromental.
14: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
13: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
14: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
13: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
14: Zapraszamy.
2: Autop.

Dua Lipa i Paweł Sztompka, witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. Jest 16 minut po godzinie 18, muzyczna jedynka trwa. A teraz jedno nagranie z cyklu Zaśpiewać ze starszym panem, Kiki Dee i Elton John.

0: Elton John i Kiki D to był jedyny duet w dzisiejszej muzycznej jedynce.
1: Płyta tygodnia.
0: Ta płyta jest z nami od poniedziałku. Sargis to jest ten gentleman, który w tym roku wygrał Opole premierami. On już wcześniej w Opolu pojawiał się wielokrotnie, między innymi w debiutach 50. To było kilka lat temu, kiedy właśnie otrzymał główną nagrodę w debiutach opolskich, a na tym tegorocznym 63. festiwalu otrzymał nagrodę w koncercie premier. Sargis jest Ormianinem, jego mieszka w Jaworznie, przynajmniej tam się urodził i z tego miejsca rozpoczęła się jego kariera. Studiuje w szkole w Katowicach i przygotował album zatytułowany po prostu Sargis, na którym znalazło się 9 utworów i myśmy wybrali tę płytę jako płytę tygodnia. Codziennie prezentujemy jedno nagranie z tego właśnie albumu, a dziś wybrałem utwór zatytułowany Na Potem. Na Potem i Sargis.
2: Wracam do domu.

0: To śpiewał Sargis, a jest to jedna z piosenek, która brzmi w jego płycie zatytułowanej Sargis. Płyta ta jest płytą tygodnia programu pierwszego. Codziennie prezentujemy jedno nagranie i mamy egzemplarze tego albumu dla Państwa. Gwiazdy tegorocznego Opola 71-151, a ten utwór był zatytułowany po prostu Na potem.
1: Polskie Radio. Jedynka.

No to nie na potem, a na teraz, bas na raz. Tak zresztą zatytułowany jest nowy utwór, dzisiejsza premiera w pierwszym programie Polskiego Radia, zespół No Limits. Maciej Łyszkiewicz opowiadał o tym albumie, nagrywa go u nas w studiach muzycznych Polskiego Radia i dzięki temu prezentujemy dosłownie świeże nagrania z tego właśnie nowego albumu zespołu No Limits. Bas na raz i Maciej Łyszkiewicz i jego No Limits.

0: Tak, można powiedzieć, wielki powrót zespołu No Limits. Nagrywają tę nową płytę u nas w polskim radiu i prezentujemy powoli tę twórczość, która nawiązuje zresztą do pierwszego No Limits i naprawdę świetnie brzmi. Pierwszy program Polskiego Radia już jest 29 minut po godzinie 18 i nasz specjalny gość Leszek Komosa, który również nagrywa u nas w naszych studiach Polskiego Radia i również podobnie jak No Limits jest to pewien powrót do wcześniejszego muzykowania, do wcześniejszego grania. Mam przed sobą płytę zatytułowaną Ogrody Życia i muszę powiedzieć, że ona jest bardzo przyjemna. Kiedy pierwszy raz prezentowałem ją w Muzycznej Jedynce, zwróciłem uwagę na to, że to jest trochę takie granie, komponowanie w starym stylu. Tak, żeby była i melodia, i tekst, i żeby ten utwór się tak rozwijał, i żeby miał taką dramaturgię. Nie musi być super krótki, nie musi być super przebojowy, ale musi być atrakcyjny, żebyśmy go słuchali i polubili.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i rzeczywiście...
0: To nam jest miło, że mamy taką płytę.
1: A, bardzo, bardzo się cieszę. Rzeczywiście tak jest, że ja tą muzykę robię od serca i robię ją, komponuję tak, żeby była pewna forma i forma muzyczna i żeby to była jakaś opowieść, bo każdy utwór w tej płycie ma tekst znanych poetów i to są moje młodzieńcze teksty i wydaje mi się, że każda piosenka jest rzeczywiście o czymś. Szeroko zaaranżowana na wielkie instrumentarium, na płycie gra ponad 50 muzyków. Rzeczywiście nagraliśmy to w studiach Polskiego Radia tutaj w Warszawie z Orkiestrą Polskiego Radia, z chórem Sienna Gospel, czworo wokalistów, wspaniali jazzmeni.
0: Można powiedzieć, że na bogato.
1: Tak mi się wydaje, że muzyka, żeby brzmiała dobrze, inaczej, żeby brzmiała pełnie i żeby oddawała emocje, które akurat we mnie gdzieś tam drzemią, no to musiała być tak zagrana. Oczywiście planuję jakieś granie w bardziej takim kameralnym składzie, w mniejszych salach, ale jednak to pełne symfoniczne brzmienie mogę uzyskać, wykorzystując rzeczywiście takie grono zacnych muzyków.
0: Nie, to musimy teraz już posłuchać. Przerywam tobie tę wypowiedź, dlatego że sięgam po pierwszy utwór. Będziemy mieli jeszcze możliwość zaprezentowania drugiej piosenki, to ją wybierzesz, ale ja z całej tej płyty wybieram utwór zatytułowany Mój Świat. To są twoje słowa, twoja muzyka, a śpiewa Staszek Plewniak. Co powinniśmy wiedzieć o Staszku Plewniaku?
1: Staszek Plewniak jest bardzo dobrym jazzowym muzykiem. Miał swoje projekty. Oprócz tego, że śpiewa, gra na saksofonie. Staszek Plewniak trafił do mnie na płytę, ponieważ szukałem różnych głosów wokalnych. Płyta nazywa się Ogrody Życia. Ona miała być kolorowa i te głosy miały być różne.
0: No, jest kolorowa.
1: Tak, to jest głos jazzowy, jest głos bardziej soulowy Łukasza Reksa, jest Julka Wasielewska, musicalowy głos, Daria Kobierecka, jazzowy głos. I właśnie zależało mi na tym, żeby to było tak kolorowe jak w ogrodzie, tak jak nasze życie jest takie jak ogród. Zmienia się, rozwija. Raz jest kolorowe, raz jest szare. I gdzieś tam właśnie na tej płycie są zawarte te wszystkie emocje. Stąd też tytuł Ogrody Życia.
0: No i ten Mój Świat, czyli ten głos leciutko jazzujący, Staszek Plewniak i twoja piosenka Mój Świat.

0: Tak, ten utwór zatytułowany jest Mój Świat i znajduje się na płycie Leszka Komosy Ogrody Życia. 10 bardzo różnych piosenek, ale prawie wszystkie są właśnie z taką szeroką kantyleną, z koncertującymi instrumentami solowymi, a z drugiej strony również z brzmieniem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej. Dziś byśmy powiedzieli na bogato.
1: No tak, tak, tak.
0: A to przyszło ci do głowy, że to właśnie ma być takie duże, bogate, dlatego że przez wiele lat zajmowałeś się chyba zupełnie czymś innym i te kompozycje miałeś w głowie, ale to nie było tak, że z wtorku na środę i później wszedłeś do studia, tylko czekałeś na to studia kilkadziesiąt lat.
1: To prawda, ja chyba właściwie od urodzenia, kiedy usłyszałem pierwsze dźwięki muzyczne, to było mi blisko do muzyki i bardzo wcześnie zacząłem uczyć się grać najpierw na małym akordeonie, potem na pianinie, później na gitarze trochę grałem, no ale po studiach ta muzyka poszła gdzieś tam na bok, zająłem się zupełnie czymś innym, no ale ona dreptała tam za mną powolutku i pukała do drzwi mojego serca. I kiedy osiągnąłem wiek taki średni, powiedziałbym, stwierdziłem, że to chyba już pora, żeby wrócić do muzyki, bo czas płynie szybko, pędzimy w codzienności, gonimy tak za różnymi sprawami i ciągle odkładamy nasze marzenia i nasze pasje na bok, bez uważniejsze rzeczy.
0: Ja, można zapytać się,

0: czym się zajmujesz? Co?
1: Ja akurat jestem blisko sceny, blisko muzyki i teatru, ponieważ firma, którą prowadzę, zajmuje się mechaniką sceniczną. Wyposażamy sale koncertowe, teatralne.
0: To macie teraz dużo roboty, bo dużo pięknych, wielkich sal, łącznie z naszą kongresową, na którą czekamy.
1: No już chyba niedługo będzie. Już niedługo chyba będzie. No, stary budynek, dużo problemów po drodze. Natomiast rzeczywiście moja firma tam ma też dosyć duży udział, bo będziemy właśnie dostarczać całą mechanikę sceny. Także taka wisienka na torcie w mojej karierze zawodowej. No ale tak jak powiedziałem, to był już taki moment, kiedy chciałem wrócić, bo trochę zmęczenie też prowadzeniem dużego biznesu. No bo nie jest łatwo, jak wszyscy, którzy prowadzą swoje firmy, wiedzą. No i wróciłem do muzyki. Miała to być płyta taka do szuflady trochę dla znajomych, dla przyjaciół. No ale los chciał, że trafiłem do Tadeusza Mieczkowskiego, wybitnego reżysera. Jakoś to popłynęło.
0: No mało, że popłynęło, dlatego że myślę, że to byłoby nam żal, gdyby ta płyta, te nagrania pojawiły się tylko u ciebie w domu i były w tej szufladzie. Teraz ta płyta jest w szufladzie Polskiego Radia, pierwszego programu, za 21 minut godzina 19 i w ten sposób mamy tylko szansę zaprezentować jeszcze jeden utwór. Wydawało mi się, że najlepsze będą Ogrody Życia, która jest tytułową piosenką, ale tak pomyśleliśmy, że może jednak coś jeszcze większego. Nie ma nas. Czy zgadzasz się na taki finał? Czy możesz powiedzieć parę zdań o tej właśnie piosence?
1: Jak najbardziej. To jest finałowa piosenka na płycie. Nie ma nas. Napisana też w latach młodości przeze mnie, bo generalnie 9 piosenek było napisanych w okresie między 15
0: a... przez te kilkadziesiąt lat one
1: przeleżały w mojej głowie. Dokładnie tak.
0: Natomiast... Może dlatego one są takie trochę old fashion w takim myśleniu muzycznym. One nie są takie super nowoczesne.
1: No bo ja idę trochę pod prąd, natomiast zatrudniłem wielu młodych muzyków i wokalistów, żeby nie brzmiała tak bardzo archaicznie ta płyta. Wychowałem się na klasyce polskiej muzyki, Zbyszek Wodecki, Andrzej Zaucha,
0: tak, to słychać,
1: Festiwal Opolski i tak dalej. No i w tym utworze myślę, że dużo właśnie takich korzeni moich muzycznych słychać. Akurat w tym utworze też śpiewa chór Sienna Gospel, Łukasz Rex, który był w finale The Voice of Poland w ubiegłym roku. Przepiękny wokal, oczywiście orkiestra. Posłuchajcie państwo, myślę, że jest również ciekawy.
0: Leszek Komosa, Ogrody Życia i finałowy utwór z tej właśnie płyty Nie ma nas. Chciałem bardzo podziękować za płytę i za to, że w Polskim Radiu nagrałeś ten album, dlatego, że on jest rzeczywiście trochę inny od innych. Czuć i nostalgię, ale i taką trochę pewność ręki i pewnych realizacji.
1: Ja może zdradzę, dlaczego ta płyta tak brzmi według mnie, ponieważ ja tę płytę stworzyłem z pasji, z serca. To nie jest mój zawód, wykonywanie muzyki. Ja po prostu nie szedłem na żadne kompromisy, żeby zrobić coś szybko. Szukałem ludzi bardzo długo, którzy zagrają, a też może dzięki temu, że nie miałem takiego ciśnienia, trafiałem w danym momencie na odpowiednie osoby. I tak to się potoczyło.
0: Leszek Komosa i Ogrody Życia i finał Nie ma nas.

taki właśnie jest finał tej płyty, płyty zatytułowanej Ogrody Życia, autorski pomysł Leszka Komosy, który zaprosił do udziału naszą orkiestrę, ale również radiową, ale również wielu solistów i w ten sposób powstała ta płyta, a finał zatytułowany był Nie ma nas. Ale my jesteśmy w pierwszym programie Polskiego Radia. Za 14 minut, godzina 19. Mówiłem, że będą zaproszenia. Mamy jeszcze zaproszenia na jubileusz Mieczysława Foga i Polskiego Radia. Tak, obchodzimy razem 4 lipca o 18:00 park przy Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. Stanie się właśnie tego dnia o tej porze tłem muzycznej opowieści o historii Polskiego Radia i roli, jaką odegrał w niej Mieczysław Fok. Usłyszymy m.in. Matyldę Damięcką, Melę Kotelek z Kubasa, Justynę Święs, Piotra Ziołę. Ten koncert jest

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przypomnę o koncercie Radio Fok, jubileusz Mieczysława Foga i Polskiego Radia. To wszystko 4 lipca w parku przy Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. Wstęp wolny, Malakotoluk będzie jedną z gwiazd. 100 lat również, gdyby żył, to by miał dziś Miles Davis. I pamiętając o tej dacie, zapraszam na projekt We Want Miles. To jest specjalny projekt przygotowany przez Markusa Millera, który zaprezentuje wielki koncert. To będzie dzień wcześniej, 3 lipca o 20:00, Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury w Parku Sowińskiego. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten wieczór wspomnień o Milesie. Proszę wysyłać SMS-y 71-151, koniecznie Państwa imię i nazwisko plus adres mailowy i będziemy Państwa dalej informowali o tym, jak otrzymać zaproszenie na projekt We Want Miles. Pani Janina z Krakowa otrzymuje naszą płytę, płytę tygodnia zespół Sargis. Paweł Sztompkę dziękuję za wspólnie spędzony czas, a w tle jeszcze Basia Wild i piosenka z jej najnowszej płyty Gdybym ja ciebie nie zobaczył. I kukaracza.
2: Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu, spodziewać gdzie się zwykło ich. Myślałem, niczym nie zaskoczył.

drzwi są, znajdę kluczyk. A jeśli sejf, to złamie szyf. W ciszy, czy gdy wiatr huczy, o każdej porze tuczy. Tam aż z pian morskich wyszłaś ty, o tajemnico ty wszechświata. Nieodgadnione piękno ty.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Lato z radiem ma już 55 lat. Już jutro. Nie do uwierzenia. Tyle pokoleń, tyle spotkań, a ile wspomnień. Czekamy na nie na naszym Facebooku. Na opowieści i zdjęcia. I czekają super nagrody. A w studiu Lata z radiem goście. Marcin z Lasu, autor kanału o dzikich zwierzętach i przyrodzie. Dominik Dudek, który wystąpi na najbliższym koncercie Lata z radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Oraz Ewa Domańska, ekspert z NASK do spraw ochrony dzieci przed zagrożeniami w sieci.
2: Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka. Brzoskwinie aż 58% taniej. 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 1 lipca. Cena przed obniżką 16,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera...

0: 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
4: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
5: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A2, odcinek węzeł Skierniewice, węzeł Grodzisk Mazowiecki, w pobliżu węzła Wiskitki. Na 420 km auto osobowe uderzyło w bariery, przez co ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko lewym pasem. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. W pobliżu 135 km, to jest rejon Kątów Wrocławskich, doszło do zdarzenia 4 aut osobowych. W tym wypadku 2 osoby zostały ranne. Droga w kierunku stolicy Dolnego Śląska została zablokowana. Ruch w kierunku Zgorzelca jest możliwy, odbywa się tylko prawym pasem ruchu. S7, odcinek Białobrzegi-Radom, w pobliżu miejscowości Stare Żdżary, na 453 km doszło do pożaru ciężarówki. Ruch był w pierwszym momencie zablokowany przez akcję gaśniczą. Teraz ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa nr 22, odcinek Strzelce Krajeńskie, dobiegnie w pobliżu miejscowości Długie, na 96 km. Doszło tam do zdarzenia ciężarówki z busem. 2 osoby ranne, droga została zablokowana w obu kierunkach i wprowadzono objazd przez Stare Kurowo. Droga krajowa nr 92, odcinek Sochaczew, Warszawa, w pobliżu miejscowości Korzuszki Parcena, na 427 km, zdarzenia autoosobowego i motocykla. Jedna osoba, słabszy uczestnik ruchu drogowego, jest ranna. Droga w obu kierunkach została zablokowana.
2: Minęła 19, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Priorytety pełnomocniczki rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej. Bułgarskie lotnictwo ekskortowało pasażerski samolot Warszawa-Tel Awiw. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlamowego Wimbledonu. Budowa autonomicznej ściany dronowej, unowocześnienie systemów rakietowych oraz rozwój nowoczesnego zintegrowanego systemu obrony powietrznej SAN to kluczowe priorytety militarne, które mają stać się kołem zamachowym dla krajowej gospodarki. Nowo powołana pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa, zarazem wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, zapowiada twarde rozmowy z zagranicznymi partnerami. Rząd chce, by strategiczne technologie antydronowe i bezzałogowe były produkowane bezpośrednio w kraju. Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka podkreśla, że rekordowe nakłady na armię muszą przełożyć się na rozwój polskiej bazy produkcyjnej.
6: Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, tak żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii. Jeżeli wydajemy najwięcej na obronność w regionie, największy procent PKB, to powinniśmy mieć też najsilniejszy przemysł zbrojeniowy.
2: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która od tygodnia pełni również funkcję wiceszefowej resortu obrony, przypomina, że jej codzienna praca w ministerstwie to przede wszystkim bezpośredni nadzór nad technicznym doposażeniem armii. Dodatkowo ma pilnować terminów i rozliczać krajowe zakłady zbrojeniowe z każdej podpisanej umowy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie broni decyzji o umorzeniu śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież. Śledczy przekonują, że zgromadzony materiał dowodowy nie pozwalał na postawienie zarzutów.
7: Rzecznik prokuratury Piotr Skiba poinformował, że analiza dotyczyła zarówno wątku rzekomego oszustwa na szkodę Geralda Birkfellnera, jak i sprawy przekazania 50 tysięcy złotych łapówki.
8: Zdaniem prokuratora

0: żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
1: Jak podkreślono, w śledztwie przesłuchano 38 świadków, a ostatnią czynnością było przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
0: Myślę, że przeprowadziliśmy bardzo kompleksowo postępowanie. Nie widzę możliwości przeprowadzenia jeszcze jakichkolwiek innych dowodów.
1: Decyzja o umorzeniu nie jest prawomocna. Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiadają złożenie zażalenia, a o dalszym losie śledztwa zadecyduje sąd. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: Bułgarskie lotnictwo przechwyciło i eskortowało pasażerski samolot lecący z Warszawy do Tel Awiwu po zgłoszeniu możliwego porwania maszyny. Myśliwce misji NATO Air Policing towarzyszyły samolotowi do czasu wyjaśnienia sytuacji.
3: Bułgarskie władze wojskowe informują, że była to standardowa reakcja na sygnał alarmowy kod 7500 z pokładu cywilnego samolotu Airbus A320. W takich momentach lotnictwo wojskowe musi szybko ustalić, czy zagrożenie jest realne i dotyczy próby przejęcia maszyny, problemu technicznego, utraty łączności czy fałszywego alarmu. Samolot bułgarskich linii leciał z Warszawy do Tel Awiwu. Przycisk alarmowy pilot miał nacisnąć przez przypadek. Bułgarskie lotnictwo eskortowało samolot do granicy z Turcją. Maszyna wróciła jednak na lotnisko w Burgas, bo władze Izraela nie zgodziły się na lądowanie. Piotr Piętka, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
2: Od jutra każda przesyłka z zakupami spoza Unii Europejskiej będzie podlegała obowiązkowej opłacie celnej. To koniec ze zwalnianiem z tych opłat przesyłek o wartości do 150 euro, mówi profesor Arkadiusz Kawa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
5: W przypadku towarów o bardzo niskiej wartości, a my ich kupujemy w milionach, bo w zeszłym roku to było ponad 100 milionów takich towarów przyjechało do Polski, no to jest olbrzymie wyzwanie, więc na końcu zapłaci klient, no ale Polska słynie z kreatywności, więc już tutaj są pewne pomysły, jak na przykład to, że będą się ludzie mawiali i będą wspólnie zamawiali te towary po to, żeby cło było mniejsze.
2: Zgodnie z nowymi regulacjami najtańsze przesyłki będą podlegały ryczałtowemu cłu w wysokości 3 euro za każdą pozycję w zgłoszeniu. Chińskie platformy, aby ominąć nową opłatę, przenoszą towary do magazynów w Europie, skąd mogą wysyłać je do klientów bez dodatkowych opłat. Cła mają służyć ochronie europejskiego rynku. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy Wimbledonu. Pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Na trybunach nie brakowało biało-czerwonych flag, okrzyków po polsku i owacji dla broniącej tytułu polskiej tenisistki.
6: Były długie gemy, przełamania i momenty, w których publiczność wstrzymywała oddech. Po ostatniej wymianie Świątek odetchnęła, a publiczność nagrodziła ją głośnymi brawami. Świątek podziękowała publiczności za wsparcie, a kort centralny nagrodził ją owacją. To nie był bezproblemowy początek turnieju, ale właśnie takie zwycięstwa często są najcenniejsze, podkreślają brytyjskie media. W Londynie wrócił też sympatyczny wątek związany z Igą, turniejowe ręczniki. Świątek żartowała przed startem, że te z ubiegłego roku szybko rozeszły się wśród bliskich, i na cele charytatywne zapowiedziała, że w tym roku chce mieć większą kolekcję ręczników z Wimbledonu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: W nocy na południu, zachodzie i w centrum kraju burze. Temperatura od 13 stopni na północy, około 18 w centrum, na zachodzie i w rejonach podgórskich, do 23 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz porywisty.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.

0: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
7: Reklama. Autopromocja.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
9: Papież napisał list do lefebrystów, prosi ich, by nie dokonywali schizmy. W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. Kolejna kobieta została prefektem jednej z watykańskich dykasterii. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV napisał list do przełożonego generalnego Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w związku z zaplanowanymi na jutro święceniami biskupimi bez mandatu papieskiego. Skutkują one schizmą, a Ojciec Święty prosi o ich zaniechanie i porównuje Kościół do tuniki Chrystusa wykonanej bez szwów, której rozdzieranie jest niezwykle ciężkim grzechem.
10: Kościół jest gotów podjąć drogę dialogu i porozumienia, którą Duch Święty może uczynić możliwą i owocną, pisze papież, zapewniając o swojej modlitwie i ojcowskiej miłości. Mocą władzy otrzymanej od Chrystusa, z sercem przepełnionym bólem, ale wciąż pełnym nadziei, czuję się zobowiązany prosić was, abyście odstąpili od swojego zamiaru i powierzam tę intencję niepokalanemu sercu Maryi, Matki Dobrej Rady. Podkreśla, że Kościół docenia przywiązanie do życia liturgicznego, gorliwość apostolską i pragnienie wierności tradycji. Prosi też, by mając na względzie duchowe dobro wiernych, odstąpili od aktu, który pozbawi ich godziwego, a niekiedy też ważnego przystępowania do sakramentu.
9: W ogrodach watykańskich odsłonięto mozaikę Matki Bożej Gierszfałckiej. To drugi oprócz figury Matki Bożej z Częstochowy wizerunek maryjny związany z Polską, który na stałe umieszczono w papieskich ogrodach. Jego odsłonięcie wiąże się z przygotowaniami do przyszłorocznych obchodów 150-lecia objawień w Gierszfałdzie, a w uroczystości wzięli udział m.in. watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Adam Kwiatkowski oraz polscy biskupi metropolita warmiński Józef Górzyński i arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący episkopatu.
11: To jest ogromne, ważne to wydarzenie, to co się stało, inauguracja tej mozaiki Matki Bożej Gierszfałdzkiej w ogrodach watykańskich, bo w ten sposób pokazujemy też piękno życia duchowego i kultu maryjnego, który bardzo mocny jest w Polsce. I dlatego cieszymy się, że Matka Boża Gierszfałdzka dotarła do Watykanu, że tu będzie błogosławić i roztaczać swoją opiekę i nad papieżem Leonem, i nad kolejnymi papieżami w przyszłości, nad całym Watykanem i też nad Rzymem, no bo Watykan jest w Rzymie. Więc...
9: Leon XIV mianował salezjankę siostrę Alessandra Smerilli prefektem dykasterii do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka.

0: Dotychczasowa sekretarz zastąpi na tym stanowisku kardynała Michaela Czernego, który osiągnął wiek emerytalny i będzie czwartą kobietą na jednym z najwyższych kierowniczych stanowisk w watykańskich instytucjach. W Wenezueli, gdzie niedawne trzęsienie ziemi pochłonęło co najmniej 1400 ofiar, doszło do wtórnego wstrząsu sejsmicznego. Biskupi i kapłani apelują o modlitwę i pomoc poszkodowanym, spośród których wielu straciło wszelkie środki do życia.
1: Ksiądz Luis Garcia z parafii świętego Józefa w Caracas mówi o cudzie, ponieważ w dniu trzęsienia ziemi odprawił dla wiernych mszę świętą rano, a nie wieczorem, i dzięki temu nie zginęli pod zawalonym dachem świątyni. Dziś msze święte odprawiane są pod gołym niebem, bo wielu świątyniom grozi zawalenie. Pomimo tragedii i tego, że poszkodowanym brakuje wszystkiego, łącznie z wodą pitną i jedzeniem, ludzie gromadzą się na modlitwach uwielbienia, dziękując Bogu za ocalenie życia.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: audycja popularno-naukowa.
1: Dziś jak zawsze, proszę Państwa, będą trzy tematy. Odwiedzimy Żyrardów, aby przypomnieć, jak w pierwszej połowie XIX wieku wykorzystywano len. Pochylimy się nad pracą pszczół i ich organizacją rodową, a dzięki tym zapylaczom, przypomnę, mamy 75% plonów. No już za chwilę opowiem o cudach na balkonie, które możemy mieć dzięki wiedzy przyrodniczej. Artur Wolski, proszę posłuchać, bo naprawdę warto.
0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pan Damian Makowski, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, doktor nauk przyrodniczych i ze specjalnością
2: ogrodnictwo.
1: Chcemy, aby w naszym mieszkaniu, w naszym domu zaistniały rośliny, które naprawdę będą nam kwitły, a są dosyć łatwe w pielęgnacji. To jakie rośliny by nam pan polecił?
2: Na rynku ogrodniczym dużo jest takich roślin. Wszystko zależy od naszych upodobań. Niektórzy uwielbiają rośliny same zielone, czyli ozdobne z liści. Niektórzy będą preferować rośliny doniczkowe, które będą kwitły tylko i wyłącznie. A jeszcze inni będą lubić sukulenty, kaktusy. Więc powiedzmy sobie szczerze, że wszystko zależy od upodobań. Ale jeżeli miałbym tutaj polecić grupę roślin, to raczej wybierajmy te rośliny, które bardzo dobrze będą znosić nasze warunki domowe, prawda, kiedy jest suche powietrze. I wtedy mamy nad nimi kontrolę.
1: A jeżeli to miałyby być rośliny zielone, paprocie są piękne, czy to jest roślina łatwa w pielęgnowaniu i w hodowli?
2: Wbrew pozorom paprocie nie są łatwe, jeżeli chodzi o warunki domowe. Natomiast jest grupa roślin, na przykład cisusy, które dosyć bardzo są wdzięcznymi roślinami.
1: Jak wyglądają?
2: Cisusy jest to typowe takie małe pnącze i są odmiany o ząbkowanych liściach albo takie liście, które są takie karbowane, nazwijmy to tak.
1: To takie bluszczowate?
2: Można to nazwać, że to jest podobne do bluszczu, aczkolwiek no, zupełnie inna rodzina.
1: I co, wsadzamy do doniczki? I to już samorośnie, czego ta roślina oczekuje od nas, jako od osób, które będą się opiekowały.
2: Oczywiście wsadzamy do doniczki, do jak najlepszego podłoża. Warto również dodać do takiego podłoża jakiegoś nawozu. Ja tutaj polecam nawóz właśnie długodziałający. Jest bezpieczniejszy dla roślin. No i przede wszystkim w zależności, jaki mamy gatunek rośliny, taki wybieramy dla nich stanowisko. Cisus będzie preferował stanowisko półcieniste. Możemy go postawić na przykład w odległości 2 metrów od okna i będzie bardzo dobrze nam rósł. Również na oknie północnym. Jest grupa roślin, które na przykład będą preferować tylko i wyłącznie stanowiska słoneczne. To oczywiście sukulenty. Są rośliny, które będą preferować półcieniste i tutaj jest naprawdę gama roślin,

0: które możemy wybrać?
1: Wszędzie w biurach jest jeden gatunek rośliny, która nawet przy sztucznym świetle rośnie bardzo dobrze. Ma takie spore listki, takie dosyć tłuste, ładnie świecące.
0: Zamiokulkas.
1: I rzeczywiście ona jest mało wymagająca.
0: Mało jest wymagająca, jeżeli chodzi o podlewanie, jeżeli chodzi o nawożenie i jeżeli chodzi o stanowisko. Spokojnie ta roślina może właśnie rosnąć w bardzo rozproszonym świetle. Poza tym roślina posiada bulwę, która magazynuje składniki odżywcze i również wodę. I dlatego tutaj podlewanie, jak i nawożenie nie musi być tak intensywne jak w przypadku innych roślin.
1: A jeżeli zaczyna usychać, co może się zdarzyć, to znaczy, że zrobiliśmy jakieś błędy.
0: Oczywiście, najprawdopodobniej jest to przelanie, które jest bardzo częstym powodem tego, że rośliny nam obumierają. I pamiętajmy zawsze, że lepiej troszkę roślinę przesuszyć, nie zasuszyć, bo to jest różnica, niż przelać. Wówczas roślina przelana jest bardzo trudna do odratowania, natomiast przesuszona bardzo łatwa wróci do życia.
1: A drzewko szczęścia?
0: Grubosz jest bardzo odporny na warunki, również nie wymaga tutaj podlewania bardzo częstego. Możemy przez kilka tygodni, no nie przesadzajmy również, zaprzestać podlewania. Natomiast grubosz lubi słońce, a więc jasne stanowiska.
1: Ale jakieś nawożenie specjalne?
0: Tutaj raczej ja bym się wstrzymał z takim też intensywnym nawożeniem, ponieważ wszelkie sukulenty, rośliny o grubych liściach, rośliny, które posiadają bulwy, zgrubiałe pędy bądź podstawy, nie wymagając tak dużego podlewania, intensywnego nawożenia. Tutaj wystarczy raz na 2 tygodnie mniejszą dawką podlewać. Podobnie robimy ze storczykami. Tutaj storczyki, między innymi fanelopsisy, bardzo popularne na naszych parapetach, nie wymagają bardzo intensywnego nawożenia i wybieramy dla nich albo nawóz dostosowany do tej grupy roślin, albo nawóz płynny, o zmniejszonej dawce, czyli nawet do 1/4 dawki. I najlepszym sposobem nawożenia storczyków to jest poprzez opryskiwanie liści.
1: Specjalnymi preparatami, które pewnie możemy kupić w sklepach ogrodniczych.
0: Oczywiście, dostosowanymi do tej grupy roślin, czyli storczyków. Nawet jednokrotne przelanie powoduje to, że rozwija się choroba grzybowa i może ona doprowadzić do tego, że ona będzie się ta choroba rozwijała i zaatakuje naszą roślinę od korzenia w górę. Wówczas jedynym ratunkiem dla takiej rośliny to jak najszybciej uszczyknąć sadzonkę i sobie ukorzenić.
1: A teraz rośliny, które mogą mieć kwiaty.
0: Ja tutaj na przykład bym polecił fiołka afrykańskiego, St. Paulie. Jest to dosyć wdzięczna roślina, jeżeli chodzi o przede wszystkim długość kwitnienia, jak również i odporność względem uprawy. Pokrótce, San Paulie, czyli te fiołki afrykańskie, posiadają grube liście, mięsiste, a więc uwaga, nie podlewamy zbyt często. Warto tutaj wspomnieć, że San Paulie można podlewać do podstawki. I tutaj wówczas mamy na uwadze to, że nie podlejemy zbyt dużo. Czyli roślina pobierze tyle wody z podstawki, ile będzie mogła. Resztę oczywiście wylejemy. Jeżeli chodzi o kwitnienie, jest to roślina, która dość długo kwitnie. Jeżeli chodzi o pielęgnację, nawożenie, tutaj wystarczyłoby raz na tydzień nawożenie i roślina bardzo dobrze na stanowisku takim rozproszonym jak najbardziej będzie kwitła. Z kwitnących jeszcze mogę polecić anturium. Bardzo nietypowa roślina. Myślę, że niektórzy tutaj zapomnieli o tej roślinie, ale jest to roślina, która przede wszystkim bardzo, bardzo długo kwitnie, nawet do miesiąca. Kwiatostany utrzymują się, a poza tym liście nie będą schnąć. Ona jest gęsta, zarówno zdobna z liści, jak i kwiatów.
1: A tutaj do studia przyniosłem też roślinkę, która jest chyba też dosyć popularna i w miarę wdzięczna do hodowli. A to jest...
0: To jest kalanchoe i jak najbardziej bardzo długo również kwitnie. Tutaj widzimy, że liście są dosyć grube, a więc nie podlewamy zbyt mocno, ponieważ bardzo łatwo roślina ta nam może zgnić. Natomiast roślina ta ma dosyć specyficzną cechę, a mianowicie taką, że kwiaty pojawiają się zawsze przy krótkim dniu.
1: A jeżeli ktoś jest na przykład takim zapalonym naukowcem, czy pomysł na to, aby kupić sobie i zacząć hodować rosiczkę, to dobry pomysł?
0: Kupić roślinę, na przykład rosiczkę, jest zawsze dobrym pomysłem. Ja tutaj jak najbardziej polecam. Zdarza się tak, że

0: Rośliny owadożerne, w tym rosiczki, są trudne w uprawie. Musimy im zapewnić przede wszystkim wilgotne podłoże, jasne stanowisko. Jeżeli zapewnimy im takie warunki, jak najbardziej uprawa skończy się powodzeniem i ta rosiczka będzie się rozwijać, może nawet zakwitnąć. Natomiast jeżeli przede wszystkim zasuszymy, to niestety roślina tutaj nam obumrze. Co ważne, rośliny owadożerne nie nawozimy, a więc one powinny być posadzone do podłoża, które jest bardzo ubogie w składniki mineralne, ponieważ rosiczka żywi się owadami. A więc tutaj ten pokarm, składniki mineralne są pozyskiwane z trawionego ciała owada.
1: A o tym dzisiaj opowiadał pan dr Damian Makowski, który związany jest ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego. Bardzo dziękujemy za wizytę i za te cenne rady i wskazówki.
0: Dziękuję również.

0: a już za chwilę opowieść o pszczołach.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: W studiu jest pan dr Grzegorz Pruszyński z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Witam pana.
2: Dzień dobry, witam.
0: Jak długo żyje pszczoła?
2: To bardzo szerokie zagadnienie. Jeżeli będziemy mówić o pszczole miodnej, musimy tu w gnieździe pszczoły wyodrębnić trzy postacie. Królową, która może żyć nawet 5 lat. Trutnie, a więc samce, które żyją zwykle do 3 miesięcy. Oraz robotnice. I w zależności od tego, kiedy robotnice pojawią się w ulu, ich długość życia może być różna. Te, które pojawiają się na początku wiosny i bardzo intensywnie pracują na rzecz całej rodziny pszczelej, dożywają około 40 dni. Natomiast te, które pojawiają się jesienią, a ich zadanie to podtrzymanie życia rodziny aż do wiosny, te mogą żyć nawet 6 lub 9 miesięcy.
0: Jak to jest w ulu? Kto to kontroluje? Kto rozdaje? Kto wydaje polecenia, aby to wszystko przebiegało tak jak po sznurku?
2: To bardzo długi okres ewolucji pszczół również usystematyzował bardzo szczegółowo pracę małych.

0: tych pszczół, ale pamiętajmy, że w ulu możliwością komunikacji jest wykorzystanie sygnałów chemicznych. I tutaj najwięcej zwykle ma do powiedzenia królowa, której to właśnie substancje chemiczne wydzielane do rodziny pszczelej powodują określone zachowania się pszczół robotnic, ale także i trutni. I tutaj, szanowni państwo, ta precyzja jest tak dalece posunięta, że trudno jest mówić o najmniejszych pomyłkach. W każdym momencie cała rodzina jest sterowana za pośrednictwem chemii. Odpowiednie sygnały chemiczne mogą również w przypadku zagrożenia wydzielać i w ten sposób informować innych członków rodziny. Strażniczki, które przy wylotku ula pilnują całą rodzinę przed różnymi zagrożeniami zewnętrznymi, chociażby takimi, jak mogącymi zaatakować gniazdo pszczół szerszeniami.
1: A panie doktorze, czy to prawda, że aż 70% roślin uprawianych przez człowieka wydaje plon dzięki właśnie pszczołom?
0: Tak, to prawda. Ponad nawet 75% roślin uprawianych przez człowieka potrzebuje dla prawidłowego zawiązywania nasion i budowania plonu właśnie obecności pszczół, obecności zapylaczy. Warto też pamiętać o tym, że samo zapylanie przez pszczoły może bardzo pozytywnie wpływać na jakość uzyskanego plonu.
1: Statystyki pszczele mówią, że na świecie żyje teraz ponad 83 miliony rodzin pszczelich. Może warto by było wiedzieć, co pszczoły jedzą, żeby miały siłę do pracy.
0: Pszczoły to jedyne owady na świecie, które w toku ewolucji uzależniły cały swój rozwój, a więc nie tylko jako owady dorosłe, ale także jako larwy. Tylko i wyłącznie od pokarmu kwiatowego, a więc od pyłku i nektaru. Pszczoły odwiedzają kwiaty. Kwiaty, które są barwne i pięknie pachną, zapraszają pszczoły, nęcą, kuszą ich słodkim, bogatym w cukry nektarem. Po to, ażeby odwiedzająca kwiat pszczoła, zbierająca oprócz nektaru również pyłek, pomogła kwiatom w zapylaniu, a więc w przeniesieniu pyłku, co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju i później wytworzenia nasion czy owoców, oczywiście u roślin kwiatowych. A więc gatunki pszczół, wszystkie jakie istnieją, są w 100% uzależnione właśnie od pokarmu kwiatowego, pyłku i nektaru.
1: A panie doktorze, dlaczego pszczelarze, hodowcy zadają pszczołom cukier?
0: No, jeżeli podbieramy i zabieramy pszczołom pokarm, który zgromadziły na ciężkie czasy, na zimę, musimy w jakiś sposób im to zrekompensować. Pszczoły produkują miód z bardzo słodkiego nektaru. W miodzie nawet 80% to są właśnie cukry. A żeby zrekompensować im to, co zabieramy, produkujemy z cukru słodki syrop, którym podkarmiamy pszczoły, a z którego później mogą korzystać w okresie zimy.
1: Jak to w ogóle działa w tej hierarchii rodzin pszczelich, że rodzi się matka, któraś pszczoła ma szczęście, jest większa i ma taką funkcję właśnie królowej matki? Czy też jakoś to natura sama mądrze tak wymyśliła, że to się tak dzieje, też w sposób mądry, przemyślany i zaprogramowany?
0: Całą społeczność jednej rodziny pszczelej utrzymuje razem i identyfikuje substancja chemiczna wydzielana przez matkę. Jeżeli tej substancji zabraknie, a więc z jakiegoś powodu matki zabraknie w rodzinie pszczelej, wtedy robotnice budują z wosku komórki nieco większe niż te standardowe komórki na plastrach, w których rozwijają się larwy przyszłych robotnic i trutni. W tych większych komórkach są hodowane czy opiekują się robotnice larwami w troszeczkę inny sposób niż pozostałymi. Mianowicie wszystkie larwy w rodzinie pszczelej do trzeciego dnia życia są karmione mleczkiem pszczelim, wydzieliną, które w odpowiednim wieku robotnice produkują i nim karmią larwy. Ale tylko larwy, z których rozwiną się przyszłe królowe, są w całym swoim rozwoju larwalnym karmione mleczkiem pszczelim. I to właśnie determinuje rozwój królowych. Bardzo ciekawym jest również, że zwykle w jednej rodzinie pszczelej pojawia się kilka komórek matecznych, tak zwanych mateczników, w których wychowywane są przyszłe królowe. Zazwyczaj jest tak, że ta pierwsza, która wygryzie się najsilniejsza, wyjdzie z zasklepionej komórki, najczęściej albo walczy, albo po prostu zażądla pozostałe, okazując swoją siłę i przejmując rodzinę. innym przypadkiem, w którym pszczoły próbują czy starają się wychować kolejną matkę, to przypadek bardzo dużej siły oraz bogactwa pokarmu danej rodziny, która chcąc się podzielić, musi wyhodować w

0: wyprodukować matkę, która zabierze część robotnic i wyleci z ula, szukając sobie nowego miejsca do życia.
1: Panie doktorze, to powiedzmy jeszcze, jak pszczoła w ogóle wytwarza miód.
0: To bardzo ciekawe. Pszczoły zbierają nektar, a więc tą substancję bogatą w cukry, bo trzeba pamiętać, że pyłek zabezpiecza dostęp do pokarmu białkowego. Ale produkcja miodu jest wieloetapowa. Pszczoły zbierają nektar z kwiatów, przenoszą go w wolu, a więc w takiej rozchylonej, powiększonej gardzieli, przenoszą go do ula, przekazują kolejnym pszczołom i w tym procesie do miodu dostają się na przykład enzymy. Później miód jest składany w komórkach na plastrach i odparowywany. Przez pewien okres pszczoły odparowują miód, powodują odparowanie wody i zagęszczenie substancji znajdujących się w nektarze, a następnie, gdy już prawidłowo odparowany miód może zostać składowany przez dłuższy okres, zamykają takie komórki z wierzchu woskiem, ażeby zabezpieczyć pokarm na dłuższy okres czasu.

0: przed nami jeszcze wyprawa do Żyrardowa, do Muzeum Liniarstwa.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Jakiś jest wózeczek, na którym są dziwne przedmioty.
3: Tak jest, to są cierlnice i międlnice, są to urządzenia, które służyły do ręcznej obróbki lnu. Len moczono, następnie wkładano między

0: właśnie ten taki drewniany muteczek uderzano i w ten sposób łodyga rozkładała się na nitki i niteczki, które były na grzebieniu czesane, wyczesaliśmy do nitki, która później na kołowrotku zamieniła się w przędzę lnianą, właśnie w tą nitkę lnianą.
1: Naszym przewodnikiem jest pan dyrektor tego muzeum, Muzeum Lniarstwa, pan
0: Jacek Czubak.
1: Jesteśmy w wielkiej hali, pogłos ogromny, bo przecież te hale mają kilka dobrych metrów wysokości i tych hal jest ogromnie dużo, bo to wielka budowla.
0: Tak, wielka budowla, jest to 5000 metrów kwadratowych industrialnej przestrzeni.
1: To tak jakby wielka galeria handlowa.
0: Wielka galeria handlowa. W tym miejscu na początku żyrardowskich zakładów lniarskich była drukarnia. Nadrukowano obraz na wytkanym materiale lnianym.
1: Bo okazuje się, że piękne obrazy i piękne dzieła sztuki mogły powstawać właśnie na materiale na lnie.
0: Tak jest, ale to koniec procesu technologicznego, natomiast zacznijmy od początku.
1: A no właśnie, czy to jest len?
0: Tak.
1: Ach, taki suchy, piękny bukiet, to takie cieniutkie łodyżki i na tym piękne kuleczki. I wszystko jest w takim kolorze jasno-beżowym.
0: Tak jest, jasny kolor beżowy, przesuszony, włóknisty len. Trzeba powiedzieć, że w Polsce mamy dwa gatunki lnu. Len włóknisty i len oleisty.
1: A i tu mamy też próbki. I tu jest koszyczek z ziarenkami. On jest taki ciemny i to jest to siemię takie lniane, które się kupuje pewnie w aptece, takie podobne ciemne.
0: Tak, siemię lniane, które służy jako lekarstwo na wiele, wiele różnych dolegliwości. Natomiast z lnu oleistego powstaje olej lniany, który
1: jest bardzo zdrowy.
0: Tak, bardzo zdrowy, źródło witamin.
1: Tutaj w koszyczku obok właśnie stoi też pojemniczek z innym gatunkiem tego lnu oleistego i on jest jaśniejszy. Jeden jest ciemny, drugi jest jaśniejszy. No, a tu jest butelka z olejem lnianym, postawiona na takiej ładnej szpulce drewnianej. No i oczywiście te pojemniczki, gdzie jest ten len, ubrane są w takie lniane woreczki, bo jakżeby inaczej.
0: Staramy się, aby wszystko w naszym Muzeum Lniarstwa było właśnie naturalne i prawdziwe.
1: Domyślam się, że tu niektóre osoby musiały tak cały dzień to tłuc, bo przecież jak to szło na skalę przemysłową, to tego materiału wyjściowego było nam trzeba i trzeba dużo.
0: To jest przykład ręcznej obróbki lnu, której pani gospodyni gospodarstwa domowego mogła sobie w domu na własne potrzeby realizować taką produkcję mini domową.
1: I z łodyżki właściwie powstają takie kłębki, czasami się czesze zwierzę, kota, psa, taką szczotką, no i wychodzą takie kłęby futerka. No i ten len tak wygląda.
0: Tak jest, ten len dokładnie tak wygląda. Czasami jeszcze hydraulicy używają do uszczelniania rur.
1: To się chyba nazywa pakuły.
0: Pakuły lniane, tak, dokładnie. Dokładnie właśnie to jest to.
1: No ja tak buszuję tutaj ręką w tych pakułach. To cała skrzynka tych pakuł. I co dalej?
0: Następnie powstawała na nawijarce przędza lniana, nawinięta na szpulkę i mamy gotowy produkt przędzy lniany.
1: No, czyli taka nitka na dużej szpulce.
0: Tak, dokładnie, nitka na dużej szpulce. I teraz w naszym Muzeum Lniarstwa zajmowano się połową procesu technologicznego, czyli pierwszy etap to był gotowa przędza lniana, która była zakupiona, która wędrowała na snowadło. Snowadło jest to taka duża rama, na której nałożone są setki szpulek. Szpulki ważyły około 1 kg, czyli były dość znaczne. Z każdej szpulki nitka musiała wyjść na zewnątrz i takim torem być rozciągnięta gdzieś mniej więcej 10-12 metrów i wszystkie nitki spotykały się na jednym wale. Wał nawijał tą przędzę lnianą, która to przędza lniana nie nazywała się już przędzą lnianą, ale osnową.
1: Tu się czas zatrzymał i naprawdę warto to zobaczyć.
0: Mamy nawiniętą przędzę na wał, jest to wał osnowowy. Przędza jest przywieziona do takiego urządzenia, które nazywa się klejarką. Jest to taka duża maszyna, która się składa z kilku wielkich cylindrycznych walcy. Tak naprawdę to są takie duże walce, w które to była wpompowana para wodna. Walce obracały się, między nimi

0: przędza lniana, która to na dole była namaczana w krochmalu. I tak na koniec tego przejścia między tymi walcami przędza lniana była sztywna, mocna. Ten proces pozwalał na to, aby przędza lniana nie zrywała się w kolejnym najważniejszym etapie, czyli na krośnie tkackim. Idziemy teraz do kolejnego miejsca, bardzo ważnego. To jest hala z krosnami, na których będziemy tkali przędzę lnianą. Mamy na terenie naszego muzeum około 15 krosien. Są to urządzenia wielkości powiedzmy 3 metrów, szerokości 1,5 metra. Dość znaczne. Takie jedno krosno potrafi ważyć około 2 ton. Natomiast tych krosien w zakładach lniarskich było kilka tysięcy.
1: Wszystkie te krosna są z blachy, z żelaza. No, domyślam się, że praca tu była ciężka i pewnie hałas i huk był ogromny.
0: Tak, hałas i huk ogromny. Pracownicy musieli zakładać takie słuchawki.
1: Na uszy.
0: Na uszy, tak, dokładnie.
1: Żeby ochronić słuch.
0: To są krosna, które są takie półautomatyczne, mają około 40 lat. Na jednym krośnie pani tkaczka, która obsługiwała to krośno, w ciągu jednej zmiany, czyli 8 godzin, mogła utkać około 60 metrów długości materiałów. Krosno się wyłączało dopiero wtedy, jak była skończona przędza lniana. A teraz spróbujemy uruchomić to krosno. Chciałbym powiedzieć, że to krosno jest dla nas bardzo szczególne, z tego względu, że kilka lat temu został utkany najdłuższy obrus na świecie, który został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Spróbujemy uruchomić. Pierwszy element, na razie uruchomiliśmy silnik, a teraz uruchamiamy krosno. Tutaj przychodzi takie niewidoczne czułenko, które nazywa się chwytakiem i ten chwytak przeskakuje w lewo, prawo, także oko ludzkie tego nie widzi, ale dzięki temu właśnie ta produkcja jest automatyczna i bardzo szybka.
1: No i faktycznie jest olbrzymi hałas.
0: Tak, jest hałas. Ale produkcja działa, widać, że ten materiał jest przesuwany, posuwa się dalej. Wychodzi tak mniej więcej jakiś około centymetra na 10 sekund jest tkane. Ten materiał, który ma 1,60 m szerokości, żeby powstał, trzeba załadować na wał osnowowy około 1800 nitek.
1: Czyli niesamowite.
0: 1800 nitek i wtedy możemy sobie tkać tkaninę. Tyle, ile osnowy na wale osnowowy, tyle musi być wątku. I tak to działa.
1: Wyłączamy. A zapraszam do Muzeum Lniarskiego.
0: Jacek Czubak.
2: I to już wszystko w Eurece. Artur Wolski, bardzo dziękuję za uwagę. A jutro nasza audycja popularno-naukowa o stałej porze w radiowej jedynce. Zapraszam.
3: Jedynka. Polskie Radio.

Jedynka. Polskie Radio.

0: Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
1: Była u nas dziewczynka, która pierwszego dnia, taka siedmiolatka, bardzo się bała zwierząt. I pierwszego dnia stała przed fundacją z mamą. Drugiego dnia przyszła, stała w przedsionku pół godziny. Następnego dnia minęła przedsionek.

0: Jonek weszła do środka, no tak za 7 dni już bawiła się ze zwierzętami.
1: Magdalena Piros, prowadząca Fundację Koty.
0: Minął całkowicie lęk, trauma, bo miała traumę z dzieciństwa, kiedy jakieś tam zwierzę ją zaatakowało, już nie pamiętam konkretnie co to było, ale to był naprawdę taki przykład wyciskający łzy z oczu, bo widać było na żywo, jak to dziecko się przełamuje i jak ogromną potem przyjemność czerpie z przebywania z tym zwierzęciem. Mamy też bardzo często osoby starsze, którym na przykład zwierząt się już nie daje, na zasadzie takie, że są po prostu już osobami, które mogą zostawić to zwierzę na świecie samo. I też osoby starsze do nas bardzo często przychodzą. Przychodzą na zasadzie wolontariatu, żeby posprzątać, pomóc, nakarmić, opatrzyć. Także przeróżne funkcje u nas te osoby pełnią też. Od 2 lat współpracujemy z Fundacją Młodzi Modem. Na rewelacyjnych zasadach mamy ogromne wsparcie, jeśli chodzi o promocję, ogromne wsparcie techniczne także.
1: Dzięki partnerstwu z Fundacją Studencką Młodzi Młodym inne organizacje otrzymują bezpłatne wsparcie i materiały, program do rozliczeń PIT, możliwość pozyskania darowizny, udział w konkursach i kampaniach.
2: Jeżeli ktoś dzisiaj zapyta mnie, co daje mi największą satysfakcję, to mogę powiedzieć, że przez te prawie blisko 20 lat współtworzenia działania fundacji, to właśnie chęć tworzenia tego szczęścia i dawanie tego szczęścia.
1: Sebastian Biernacki, prezes Fundacji Studenckiej Młodzi Młodym.
2: Czasem nawet niewielka wpłata od wielu osób potrafi całkowicie zmienić czyjąś sytuację. Kupują sprzęt rehabilitacyjny, organizują zajęcia dla dzieci, rozwijają różne lokalne inicjatywy, czy realizują marzenia, które wcześniej wydawały się niemożliwe.
1: Fundacja Studencka Młodzi Młodym jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie fsmm.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Lato z radiem ma już 55 lat. Już jutro. Nie do uwierzenia. Tyle pokoleń, tyle spotkań, a ile wspomnień. Czekamy na nie na naszym Facebooku. Na opowieści i zdjęcia. I czekają super nagrody. A w studiu Lata z radiem goście. Marcin z Lasu, autor kanału o dzikich zwierzętach i przyrodzie. Dominik Dudek, który wystąpi na najbliższym koncercie Lata z radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Oraz Ewa Domańska, ekspert z NASK do spraw ochrony dzieci przed zagrożeniami w sieci.
5: Lato z Radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
11: Halo, halo, czy nas słyszycie?
10: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
12: Abemus Papa.
10: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
13: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
14: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj i wpłacaj na zrzutka.pl.
3: Reklama.

0: Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Skończyły się kłopoty na autostradzie A2 na odcinku węzeł Skierniewice, Grodzisk Mazowiecki w pobliżu węzła Wiskitki na 420 km, gdzie auto osobowe uderzyło w bariery, a ruch w kierunku Warszawy możliwy był tylko lewym pasem. Teraz ruch w kierunku stolicy A2 przez jej 420 km jest bez ograniczeń. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 135 km, zderzenie czterech aut osobowych. Niestety dwie osoby są ranne w tym wypadku, a droga w kierunku Wrocławia została zablokowana. Ruch w kierunku Zgorzelca odbywa się prawym pasem ruchu. Droga ekspresowa S7, odcinek Białobrzegi-Radom w pobliżu miejscowości Stare Żdżary na 453 km. Zapaliła się ciężarówka. Najpierw ruch w stronę Krakowa był zablokowany, teraz jedzie się jednym pasem. Krajowa 16, obwodnica Mrągowa. Na 53 km doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. W tym wypadku jedna osoba została ranna i zablokowany jest jeden z pasów ruchu w kierunku Giżycka. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 22 na odcinku Strzelce Krajeńskie Dobiegnie w pobliżu miejscowości Długie na 96 km. Tam doszło do zderzenia ciężarówki z busem, dwie osoby były ranne. Droga była zablokowana w obu kierunkach i trzeba było korzystać z objazdu przez Stare Kurowo. Droga krajowa nr 92, Sochaczew-Warszawa w pobliżu Korzuszki-Parcele na 427 km. Zdarzenie auto osobowego i motocykla.
2: Minęła 20, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Premier rozmawiał z władzami NFZ-u i przedstawicielami rządu o finansowaniu Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest kolejny wątek śledztwa w sprawie nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Chodzi m.in. o fałszowanie kart zgonu.
3: Nikt nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów.
2: Nowe przepisy nie wcześniej niż jesienią. Urzędowe posiedzenie nad projektem zmian regulujących najem krótkoterminowy po raz kolejny przełożone. Finansowanie Narodowego Funduszu Zdrowia było jednym z tematów spotkania premiera Donalda Tuska z szefostwem NFZ. W rozmowach uczestniczyli też minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda i minister finansów Andrzej Domański.
4: Rzecznik rządu Adam Szłapka, pytany przez dziennikarzy o spotkanie premiera z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiedział dość lakonicznie.
5: Spotkanie dotyczy finansowania NFZ-u.
4: Premier Donald Tusk zapowiedział tydzień temu poważną rozmowę z szefostwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Szef rządu mówił, że po aferze z ogromnymi zarobkami lekarza ze Szpitala Południowego liczy na bardzo szybkie działanie w tej sprawie. Dr Maria Libura z Polskiej Sieci Ekonomii uważa, że bez kompleksowej reformy systemu ochrony zdrowia nie uda się uzdrowić finansów funduszu.
6: Trzeba będzie po prostu dołożyć pieniędzy z budżetu państwa.
4: Tylko w tym roku w budżecie NFZ na leczenie brakuje 16 miliardów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
2: Nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego w Warszawie pod lupą śledczych. Chodzi o fałszowanie kart zgonu oraz zainstalowany w jednym z pomieszczeń podsłuch. Trwa zabezpieczanie 20 kart zgonu znajdujących się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
3: To postępowanie pozostaje w toku, nikt nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów. Drugie postępowanie dotyczyło umieszczenia podsłuchu na terenie prosektorium. Chodzi tu dokładnie nie o sale sekcyjne, ale o pomieszczenie biurowe, w którym odbywały się rozmowy z rodzinami odbierającymi dokumenty oraz zwłoki.
2: Dotychczasowe postępowanie nie doprowadziło do ustalenia, by doszło do nagrań jakichkolwiek rozmów.
3: Biorąc pod uwagę, iż nie zostało stwierdzone, iż mamy do czynienia z działaniem w celu nagrania i powzięcia informacji, która jest zastrzeżona dla kogokolwiek, to postępowanie zostało w tym miesiącu umorzone.
2: Piotr Skiba dodał, że dwie pracujące w prosektorium osoby były ze sobą w stanie konfliktu. Prokuratura nie ujawnia, czy w tej sprawie będzie prowadzone dodatkowe postępowanie. Opracowanie wspólnego stanowiska na szczyt NATO będzie celem.

0: Celem jutrzejszej rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. To element przygotowań przed szczytem w Ankarze, który odbędzie się 7 i 8 lipca.
1: Wiceminister Obrony Narodowej podkreśliła, że zarówno prezydent, jak i szef MON od dłuższego czasu odbywają konsultacje ze swoimi odpowiednikami w sprawie szczytu NATO. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dodała, że istotne jest, by zarówno rząd, jak i prezydent w Ankarze mówili jednym głosem.
2: Myślę, że najważniejsze, żeby podczas jutrzejszego spotkania pojawiło się wspólne stanowisko, bo we wszystkich sprawach międzynarodowych dobrze, kiedy mówimy jednym głosem.
1: Na szczyt w Ankarze udadzą się m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ma ono dotyczyć obronności i jednocześnie ma pokazać jedność sojuszu w obliczu kremlowskich prowokacji. Dagmara Kęcior, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
0: Najwcześniej jesienią zaczną obowiązywać przepisy regulujące najem krótkoterminowy. Rząd po raz kolejny przełożył obrady nad projektem zmian w przepisach. Swoje propozycje przedstawiła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Maciej Fijak z ruchu miejskiego Akcja dla Krakowa mówił, że inną wersję zmian legislacyjnych zaprezentował wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
4: Projekt poselski pani Pełczyńskiej-Nałęcz, no to jest jakby osobne prawo dedykowane do tego, żeby ucywilizować najem krótkoterminowy. Można powiedzieć, że to jest takie lex Airbnb. To, co proponuje pan wiceminister Raś, to jest tak naprawdę dopisanie kilku rzeczy i zmiana kilku rzeczy w ustawie o hotelarstwie.
0: Zmiany w ustawie o najmie krótkoterminowym zgodnie z unijnym rozporządzeniem miały wejść w życie już pod koniec maja. Termin został przedłużony do połowy października. Na koniec Węgry i nowy rekord najwyższej temperatury na północy kraju. Termometry pokazały 42 stopnie w cieniu. Ekstremalne upały na Węgrzech powodują problemy z dostawami energii elektrycznej.
5: W wielu miejscach na Węgrzech temperatury przekroczyły 40 stopni. Nowy rekord padł w miejscowości Széchenyi, niedaleko granicy ze Słowacją. Wysokie temperatury sprawiają, że rośnie zużycie prądu. Węgrzy masowo uruchamiają klimatyzację i urządzenia chłodzące. W efekcie jest więcej awarii i lokalnych przerw w dostawach energii. Dobowe letnie zużycie prądu osiągnęło poziom niemal 7,5 tysiąca megawatów. Węgry mierzą się też z innymi skutkami upałów, suszą, ograniczeniami zużycia wody i wzrostem zagrożenia pożarowego. Władze, w tym premier Péter Modior, apelują do mieszkańców o rozsądne korzystanie z wody i z prądu, szczególnie w godzinach największego obciążenia sieci. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. To nie był łatwy mecz, ale najważniejsze, że wygrany. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Na inaugurację pokonała Amerykankę Taylor Townsend. Więcej na ten temat nasz wysłannik do Londynu, Cezary Gurie. Witaj, Czarku.
7: Rzeczywiście nie było łatwo. Wygrana w trzech setach 6-1, 2-6 i 6-3. Rywalka była bardzo wymagająca. To jednak kort centralny, obrona tytułu, to przywilej, ale takie sytuacje nie są łatwe. Wróżek królewski i ojciec Tomasz, także siostra Agata, ale najważniejsze, że Iga Świątek sobie dzisiaj ze wszystkim poradziła.
8: No, na pewno cieszę się, że w pewnym sensie pokonałam te rzeczy, które mi nie wychodziły i w drugim secie równie dobrze mogłam sobie nie poradzić z tą sytuacją, że mój poziom spadł i zaczęłam robić więcej błędów, więc przede wszystkim najbardziej dumna jestem po prostu z tego, jaką pracę wykonałam. No, cała otoczka związana na pewno z otwieraniem kortu jako defending champion nie jest czymś takim naturalnym, ale z drugiej strony jest to ekscytujące i chciałam też zapamiętać ten mecz i zapamiętać ten dzień, bo na pewno jest wyjątkowy i może nie zdarzy się często.
7: Kolejną rywalką będzie Czeszka Karolina Pliszkowa, a więc finalistka sprzed 5 lat, ale Iga ma korzystny bilans 3-0. Dobra postawa Kamila Majkrzaka, wygrał z Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5, a kolejnym rywalem będzie Amerykanin Zachary Swajda. Z kolei jutro w meczu drugiej rundy Hubert Hurkacz, półfinalista sprzed 5 lat, spotka się z Austriakiem Sebastianem Hofnerem.
6: Cezary Guriew, dziękuję za tę relację. A teraz piłkarski mundial, trwa mecz 1/16 finału Wybrzeże Kości Słoniowej kontra Norwegia. Filip Jastrzębski opowie nam teraz, co się dzieje w tym spotkaniu. Dobry wieczór, Filipie.
9: Dobry wieczór. To mecz dwóch drużyn, które pragną awansu i nie chcą pożegnać się z tymi mundialowymi marzeniami. Widać to po pewnej ostrożności w grze obu zespołów. Zarówno Norwegowie, jak i Iworyjczycy stworzyli sytuację, ale szczęściu dopomogli tylko piłkarze

0: ze Skandynawii, a konkretnie Antonio Nusa, zawodnik RB Lipsk w 39 minucie otrzymał piłkę od Martina Odegaarda i przymierzył przepięknie prawą nogą, w ten sposób dając prowadzenie Norwegom. W drużynie Wybrzeża Kości Słoniowej wyróżnia się oczywiście Jan Diomande, ale utalentowany zawodnik na razie przegrywa rywalizację ze świetnie zorganizowaną norweską defensywą. Piłkarze z Afryki muszą podjąć więcej ryzyka, a Norwegowie albo bronić wyniku, albo pójść za ciosem. 49 minuta meczu w Dallas. Norwegia prowadzi 1-0.
1: Filip Jastrzębski, dziękuję za relację. Teraz to wszystko, a więcej o sporcie w Kronice. Do usłyszenia o 22.40.
2: Pogoda. Na południu, zachodzie i w centrum kraju w nocy zagrzmi, miejscami przelotne opady deszczu, także z gradem. Ostrzeżenia przed burzami wieczorem i w nocy w pasie od Lubuskiego przez Wielkopolskę, Śląsk, Dolny Śląsk oraz fragmenty kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Temperatura minimalna od 13 stopni na północy, około 18 w centrum, do 21 stopni na południowym wschodzie. A teraz czas na morską prognozę pogody. Na Bałtyk południowy i południowo-wschodni jest ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna. Obszar podwyższonego ciśnienia zalega nad Morzem Północnym, Danią i Bałtykiem. Bałtyk południowy i południowo-wschodni. Wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 19 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska i Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków wschodnich 3 do 4, okresami 5 w skali Beauforta. Stan morza 2. Widzialność dobra. Później przelotny deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, także wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. I to była morska prognoza pogody.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Reklama. Autopromocja.
10: Największe gwiazdy,
11: a wśród nich
10: Justyna Steczkowska.
12: My jesteśmy tu za kar.
10: Staszek Karpiel-Bułecka.
13: Tam, gdzie góry dotykają nieba.
11: Bratanki.
14: Czerwone korale, czerwone niczym
10: biją. Reni Jusis. Instrumental.
11: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
10: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
11: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
10: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
11: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Tu jest muzyka.

Leslie Gore miała zaledwie 16 lat, gdy zaśpiewała tę piosenkę po raz pierwszy. Dobrze musiała rozumieć jej tekst, bowiem to historia zrozpaczonej nastolatki, która na własnych urodzinach przeżywa miłosny zawód. Była wiosna 1963 roku i utwór ten niemal natychmiast stał się hitem numer jeden na amerykańskich listach przebojów. Co więcej, zyskał status hymnu amerykańskich nastolatków. Za brzmienie tej kompozycji odpowiadał legendarny Quincy Jones, który po wielu, wielu latach nagrał tę piosenkę w towarzystwie słyszanej przed chwilą Amy Winehouse. A dziś It's My Party mogłaby zaśpiewać Margaret, bowiem to dziś właśnie zdmuchuje świeczki na urodzinowym torcie. Jest wokalistką i kompozytorką, ale też uczyła się śpiewu i gry na saksofonie. W liceum prowadziła zespół muzyczny, brała udział w wielu festiwalach szukających młodych talentów, aż wreszcie w 2012 roku zaśpiewała Thank You Very Much i ta udana piosenka otworzyła jej drzwi do ogólnopolskiej kariery, a później między innymi zaprosił ją do nagrania jazzowej perełki Matt Dusk z Kanady. Anna Wil przed mikrofonem. Witam Państwa bardzo serdecznie.

Ty wszystko wiesz, wszystko znasz, musisz więc prawdę objawić, choćby światu wbrew. Więc mowy deszcz dla mnie masz, lecz wiedzy kęs. Ty umiesz zbawić mój zakuty łeb.

Wpadki twych słów, wybacz mnie raczej mdlą. Pomilczeć by, wypić łyk, chwilę trwać lub stworzyć koło choćby setny raz. No ale ty, słowa szyk, zdania gładź, mową wesołą uszczęśliwiasz nas.

Słuchają Państwo audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia, w którym przed chwilą swoje wokalne umiejętności zaprezentował Piotr Polk. Teraz zajrzymy do muzycznego kalendarium, żeby dowiedzieć się, że dokładnie 46 lat temu zespół Queen wydał swoją 9. płytę w karierze. Zatytułowana The Game okazała się jedynym albumem tej supergrupy, który dotarł na pierwsze miejsca na listach przebojów zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych. Znalazła się na tym wydawnictwie pewna rock'n'rollowa piosenka, którą na swoim muzycznym koncie ma także związany z nowojorskim kolektywem The Postmodern Jukebox Cassie Abrams.

Trwa audycja Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Przed chwilą na naszej playliście uplasowało się Pali Combo. Skoro, proszę Państwa, znaleźliśmy się nad Sekwaną, to pozostańmy jeszcze na jej brzegu. Stąd wywodzi się Avalon Jazz Band, paryski zespół pod wodzą uroczej Tatiany Ewy Marie.

Niewielu z nas wie, że to jest kompozycja o amerykańskich korzeniach. Nikt, tylko ty, to ni mniej, ni więcej polska wersja językowa utworu Just One More Chance z repertuaru Binga Crosby'ego z roku 1931. Muzykę skomponował Arthur Johnston, natomiast polskimi słowami opatrzył ją Marian Hemar. Śpiewała ją m.in. Zofia Ternet, ale także nagrał ją zakochany w piosence Międzywojnia słyszany przed chwilą zespół Makabunda. To jest program pierwszy polski.

To była dziewczyna z Ipanemy, a la Polonaise, wersja, którą zawdzięczamy Wandzie Warskiej. Słuchają Państwo audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Proszę Państwa, 30 dzień czerwca to ważna data także z punktu widzenia dyskografii Madonny. Wtedy bowiem, dokładnie 40 lat temu, na rynku amerykańskim ukazała się jej płyta zatytułowana True Blue. Był to jej trzeci krążek w karierze, który przyniósł takie światowe przeboje jak tytułowe True Blue, ale też Papa Don't Preach czy La Isla Bonita. Piosenki te są, wydaje mi się, odporne na upływ czasu, a zawdzięczają to m.in. nowym wersjom, które od czasu do czasu pojawiają się na przykład w sieci. Oto dowód. Śpiewa Martin Levac.

I tak zbliżamy się do końca audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Jeszcze tylko Kuba Badach wcieli się w Andrzeja Zauchę i będzie godzina 21. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will.

Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem.

wiatrem, śmiechem. Ostatnio w mieście mym tramwaje wokół nocy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Lato z radiem ma już 55 lat. Już jutro. Nie do uwierzenia. Tyle pokoleń, tyle spotkań, a ile wspomnień. Czekamy na nie na naszym Facebooku. Na opowieści i zdjęcia. I czekają super nagrody. A w studiu Lata z radiem goście. Marcin z Lasu, autor kanału o dzikich zwierzętach i przyrodzie. Dominik Dudek, który wystąpi na najbliższym koncercie Lata z radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Oraz Ewa Domańska, ekspert z NASK do spraw ochrony dzieci przed zagrożeniami w sieci.
2: Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl. Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
6: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. W pobliżu 135 km po zderzeniu czterech aut osobowych, zderzeniu, w którym dwie osoby zostały ranne, ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska nie jest już zablokowany, odbywa się prawym pasem. Ruch w kierunku Zgorzelca podobnie odbywa się prawym pasem. Sytuacja na tej samej autostradzie, ale na 279 kilometrze. Droga w kierunku Wrocławia została zablokowana. Wszystko to za sprawą grupy kierowców, która odebrała kluczyki pijanemu kierowcy, który chciał jechać dużą ciężarówką.

0: Trasy S6 i S7 od Gdańsk Południe w pobliżu Borkowa. Pierwszy kilometr trasy, doszło tam do pożaru auta osobowego. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Elbląga. S7, odcinek Białobrzegi Radom w pobliżu Starych Zdżar na 453 kilometrze. Pożar ciężarówki. Ruch możliwy jednym pasem, a droga w kierunku Krakowa był czas, że była zablokowana. Koniec kłopotów na S8 na odcinku Zambrów-Białystok w pobliżu Kobylina-Cieszymy na jezdni w kierunku Białego Stoku na 28 kilometrze. Tam ciężarówka uderzyła w bariery, blokowała lewy pas ruchu. Teraz jedzie się już bez jakichkolwiek utrudnień. Krajowa 16, obwodnica Mrągowa. 53 kilometr, zdarzenie dwóch aut osobowych, jedna osoba ranna, zablokowany został jeden pas ruchu w kierunku Giżycka.
1: Minęła 21, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Śledztwo w sprawie dwóch wież umorzone. Chodzi o niezrealizowane plany budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Polska z najlepszym w Europie wynikiem poprawy bezpieczeństwa na drogach. Ratownicy wodni apelują o zdrowy rozsądek podczas wakacyjnej zabawy nad wodą. Prokuratura umorzyła śledztwo w tzw. sprawie dwóch wież. Chodziło o niezrealizowane plany wybudowania dwóch wieżowców w centrum Warszawy na działce należącej do spółki Srebrna, powiązanej z Prawem i Sprawiedliwością. Politycy opozycji przyjęli tę decyzję z zadowoleniem. Przedstawiciele koalicji rządzącej uważają, że to dowód na upolitycznienie prokuratury. Dopiero decyzję sądu powstrzymującą orzeczenie będzie oznaczała koniec tej sprawy, mówił w Polskim Radiu 24 adwokat Tymoteusz Paprocki.
2: No spokojnie, trzeba poczekać na rozstrzygnięcie właściwych organów i byłbym bardzo daleki od tych komentarzy, które z jednej strony uważają, że to już jest koniec sprawy, jak i również do tych, które wskazują, że być może prokuratura nie jest niezależna. Trzymałbym się kodeksowych rozwiązań, ponieważ my nie znamy materiału dowodowego.
1: Prokuratura szczegółowe podstawy umorzenia ma podać po sporządzeniu tłumaczenia na język niemiecki. Przypomnijmy, austriacki biznesmen stwierdził, że prezes PiS oszukał go podczas przygotowywania tej inwestycji, ale prokuratura stwierdziła, że nie było znamion czynu zabronionego. Pełnomocnicy Austriaka zapowiedzieli odwołanie od decyzji prokuratury. Polska liderem poprawy bezpieczeństwa na drogach, informuje szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier pisał o tym w mediach społecznościowych. Jak czytamy w jego wpisie, najnowszy raport Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu potwierdza, że nasze działania przynoszą wymierne efekty. Polska osiągnęła najlepszy wynik spośród wszystkich analizowanych państw. Minister Obrony Narodowej podkreślił, że w ciągu ostatnich lat liczba ofiar śmiertelnych na polskich drogach spadła o ponad 40%, co stanowi najlepszy wynik w Europie. Tymczasem ogłoszono przetarg na wykonanie ostatniego odcinka największej w Polsce inwestycji kolejowej. Chodzi o realizowany w Małopolsce projekt Podłęże Piekiełko, dzięki któremu podróż pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza skróci się do godziny, a z Krakowa do Zakopanego do 90 minut. Prace mają się zakończyć najpóźniej w 2032 roku.
3: Na odcinku między Gdowem a Szczyżycem powstaną dwa tunele o łącznej długości ponad 2 km. Najwyższa estakada pobiegnie 27 metrów nad ziemią, a najdłuższa konstrukcja to ponad 850 metrów. Po wszystkich tych obiektach pociągi pasażerskie pojadą z prędkością 160 km na godzinę. Wybudowana zostanie także stacja Szczyżyc oraz dwa przystanki, Zręczyce i Gruszów. Równolegle polskie linie kolejowe zaprojektowały wiadukty i skrzyżowania bezkolizyjne dla kierowców, które usprawnią lokalną komunikację. Budowa 16-kilometrowej linii Gdów-Szczyżyc potrwa ponad 3 lata i będzie kosztować 2,5 miliarda złotych. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
4: To są aktualności jedynki.
1: A w nich, przypominamy, bezpieczne są tylko wyznaczone i czynne kąpieliska. O rozsądną i bezpieczną zabawę nad wodą apelują ratownicy wodni. Mimo upalnej pogody część gminy, także tych nadmorskich, rozpoczyna sezon kąpielowy jutro, czyli 1 lipca.
5: Szef WOPR Paweł Błasiak zauważa, że poza obszarem kąpieliska odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w danym miejscu jest właściciel terenu, a przede wszystkim każda osoba, która decyduje się tam wejść do wody.
6: Radzimy,

0: Kąpać się tam, gdzie są ratownicy, gdzie są kąpieliska. Owszem, jest ciasno. Tam odpowiedzialność za podjęcie działań i ratowanie osób podejmują ratownicy.
1: To gminy decydują, od kiedy na wyznaczonych kąpieliskach mają dyżurować ratownicy, a także ilu ma ich być i w jakich godzinach mają pracować. Jak wygląda to w praktyce, wyjaśnia Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji.
2: Wszystko wynika tak naprawdę z uchwały Rady Miasta, która wyznacza nam sezon kąpielowy w Poznaniu i ten sezon w tym roku rozpoczął się 20 czerwca.
1: Wiele gmin, także tych nadmorskich, dopiero jutro rozpocznie sezon kąpielowy i na wyznaczonych obszarach będą dyżurowali ratownicy. Maciej Szefer, Polskie Radio.
3: Od początku czerwca w Polsce utonęło już 61 osób. Gwałtowne burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu zbliżają się do naszego kraju. Dlatego leśnicy apelują o szczególną ostrożność i przypominają, że w związku z usuwaniem skutków poprzednich nawałnic do niektórych lasów wciąż nie można wchodzić. Prace mogą być niebezpieczne dla odwiedzających, dlatego trzeba bezwzględnie przestrzegać zakazów wstępu, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
4: Dotyczą one wybranych terenów m.in. na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Szczecinie, Łodzi i Zielonej Górze. Nasi leśnicy wspólnie z pracownikami zakładów usług leśnych od pierwszych godzin po przejściu żywiołu zabezpieczają niebezpieczne miejsca, udrażniają drogi i usuwają uszkodzone drzewa.
3: Leśnicy podkreślają, jeżeli prognozowane są nawałnice, lepiej zrezygnować z wizyty w lesie. Przed taką wycieczką warto też sprawdzić aktualny stan zagrożenia pożarowego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
3: W nocy w całym kraju możliwe burze, mogą im towarzyszyć ulewne opady deszczu i gradu, silne porywy wiatru, a nawet trąby powietrzne. Temperatura minimalna od 13 do 21 stopni. Jutro zagrzmi przede wszystkim na wschodzie, południu i w centrum Polski. Opady deszczu lokalnie z dużym gradem. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem i gdzieniegdzie na zachodzie około 30 w centrum i do 36 stopni na wschodzie kraju.
5: Klimat.
3: Susza hydrologiczna utrzymuje się niemal w całej Polsce. Jakość powietrza na zachodzie jest bardzo dobra, na północy i wschodzie dobra, umiarkowana, dostateczna i zła w centrum i na Górnym Śląsku. Większość prądu pochodzi teraz z węgla i gazu.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: A, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Był jeszcze taki młody, miał tyle marzeń.
14: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Money.
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money.
19: Cherry Money?
18: Nowy ekspres los.
19: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Reklama. Autopromocja.
20: Wimbledon, a więc legendarny turniej, gdzie tradycja towarzyszy

0: nowoczesności. Zielona trawa, truskawki i wielkie tenisowe emocje. Tytuł broni Iga Świątek.
1: Iga na forkant rywalki, Anisimowa atakuje Igę Świątek. Iga trafia, trafiła w linię. Iga Świątek, mistrzynią Wimbledonu.
0: Relacje z tenisowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Spotkania w jedynce. Motywy.
3: Tu program pierwszy Polskiego Radia 21.09 i tak się cieszę, że jestem tutaj z Państwem w Motywach. Agata Pasent, a ze mną...
4: Rafał Sławoń, Agata Pasent, lekka jak piórko, o czym mówię nie bez powodu, bo to właśnie pióro będzie dzisiaj naszym motywem przewodnim. I nie będziemy robili sobie koło pióra.
3: Miejmy nadzieję, tak. Wspaniali goście. Agata Romaniuk, pisarka. Przede mną najnowsza chyba powieść, tak myślę, Agaty. Dina. Jestem świeżo po lekturze. To jest powieść jak najbardziej, proszę Państwa, współczesna. Dzieje się właściwie teraz w miejscu i w czasach i w sprawach, które są nam bardzo bliskie. Będziemy jeszcze o niej chwilę mówili na pewno. Monika Gałka. Pani Monika jest związana z firmą Bazarnik. Dla słuchaczy spoza Warszawy to jest takie naprawdę bardzo ważne miejsce związane z piórami, ale nie ptasimi, tylko wiecznymi. I pani Monika od lat tam pracuje, kilkudziesięciu, nie będę mówiła ile. Dobry wieczór, pani Moniko.
4: Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: I łączy się z nami Marek Pióro, pierzasty ambasador, człowiek, który się zna na ptakach i na ptasich piórach. Dobry wieczór, panie Marku.
6: Dobry wieczór.
3: Czy uchwyciliśmy pana w locie?
6: Nie, mam w okolicy Obrzycka, w którym mieszkam, jest w tej chwili silny opad deszczu. Bałem się, że nie będę miał połączenia, ale już jest wszystko okej. Okay.
4: Pan nam zrobił, zbriefował nas, jeśli mogę użyć tego słowa, którego nie lubię, i cudownie zrobił nam listę sprzętów, rzeczy, do których pióra służą. I to jest bardzo długa lista, nie będę jej czytał, ale chyba kilkanaście różnych zastosowań pióra mają, prawda? Czy kilkadziesiąt tak, nawet.
6: Może być nawet ponad 20.
3: No. Ja dodam tylko, że pan Marek może być znany naszym słuchaczom, bo prowadził przez lata taki blog Plamka Mazurka i jest autorem książki Kalendarz Ptaków.
4: Którą bardzo lubię.
6: I Plamka Mazurka też.
3: Tak.
6: Bardzo mi miło, bardzo się cieszę.
4: A gdyby pan o tych zastosowaniach pióra mógł nam powiedzieć krótko, tych swoich takich ulubionych, jeśli tak można.
6: Zacznę od tego, którego może nie lubię. Myśliwi strzelają do pióra. To ma być niby żart, znaczy to, że idą polować na ptaki. Polowania na ptaki pewnie są mniej popularne, no stąd może ten przekręt, że nie strzelają do ptaków, tylko do pióra.
3: Aha, o, nie znam tego sformułowania.
6: A które najbardziej lubię? Nie wiem, no w zasadzie, drodzy Państwo, my chyba byśmy chcieli też mieć takie ptaki pióra. Bo to jest fantastyczna sprawa. Ptaki nie lecą zimą do ciepłych krajów, bo im zimno w Polsce nie jest, tylko lecą, bo tam mają jedzenie. Na mrozy one są odporne. Tak samo na upały. Te pióra przy odpowiednim nastroszeniu, ułożeniu schładzają ciało ptakom. A więc byśmy mieli trochę ten, w tej chwili trochę troszeczkę chłodniej.
4: Czyli ptakom nie jest teraz gorąco dzięki piórom?
6: Pewnie gorąco jest, ale ileś te pióra schładzają.
4: A te pióra ptasie różnią się od siebie zależnie od ptasiego gatunku? Czy to zawsze jest mniej więcej taki sam schemat budowy i
6: To jest raczej ten, podobny. No, w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o, te pióra, no to w zasadzie najbardziej znamy lotki. To są długie i piękne pióra, jak też sterówki w wagonie. Dzięki lotkom no, ten ptak leci sobie, a dzięki sterówkom w wagonie może nadawać swojemu lotowi kierunek.
4: Tak jak w samolocie trochę skrzydła.
3: Oczywiście.
6: Tak, coś tak.

0: Takiego.
1: A co steruje piórem Agaty Romaniuk i czy Agato, taka analogowa w ogóle forma pisania, to jeszcze coś, co robisz, czy tylko
2: czy umiałaby
1: komputer,
2: pani jeszcze coś napisać piórem?
1: Albo dyktafon?
3: Co więcej, piszę piórem i mam kilka piór i wiele notesów. I zazwyczaj pomysł zapisuję najpierw piórem w notesie. I zresztą z tą nową powieścią dokładnie tak było. Ja siedziałam sobie w Bolonii na Piazza Maggiore kilkanaście dni po wybuchu wojny w Ukrainie. I miałam w torebce pióro, miałam w torebce notes i podsłuchałam, to może nieładnie, ale tak było, rozmowę młodej Ukrainki ze swoim włoskim chłopakiem. I ta rozmowa stała się takim motywem otwarcia tej powieści. I zanotowałam tę rozmowę dokładnie piórem. I bardzo pamiętam wyraźnie, jak ona brzmiała. On jej mówił, zostań w Bolonii, tu jest nasze życie, wszystko miało być na zawsze. No, ona powiedziała, niż to nie wiszne, nic nie jest na zawsze. I ja wtedy, ponieważ pomyślałam sobie, że na pewno to zapomnę, to zanotowałam to zdanie w piórem.
1: I ono się pojawia w powieści, tak dosłownie, dosłownie, jak teraz zacytowałeś, tak. A dziewczyna nazywa się Dina.
2: A to
1: tak
2: intrygujące, że kilka piór ma pani w torebce. Po co?
3: Tak, nie zawsze, bo ja po prostu gubię różne rzeczy, więc staram się mieć jeszcze podwójnie. Zawsze mam 4 szminki, przynajmniej 2 pióra i po prostu jestem wtedy zabezpieczona.
1: Rozumiem to. Pozdrawiam słuchaczkę, która już przed audycją pisała do nas, mówiąc, że na każdą okazję ma, że ma 4 pióra i w różnych momentach używa różnych atramentów, różnych pióra. Czy tacy klienci docierają do sklepu, do pani? Czy w ogóle już powoli zwijacie interes, bo już nikt nie pisze piórem, już tylko po prostu
2: nie,
1: tablety
2: właśnie,
1: i
2: może
1: tak dalej?
2: Nie tyle nie piszę, tylko jeszcze tu dodam swoje 3 grosze, jak mogę. Tylko czy pióra się kupuje komuś po to, żeby ten ktoś pisał tym piórem, czy jest to po prostu dobry prezent, bo efektowny i z klasą?
1: O Jezu, 10 pytań na raz zadaliśmy, jak Agata piór w torebce.
4: Pióro się kupuje po to, żeby ktoś pisał, oczywiście, ale też jest to dobry prezent. Także mamy tak naprawdę różne grupy klientów, czyli tacy, którzy chcą zarazić pisaniem piórem swoich dzieci, chłopaka, kogoś bliskiego. I takie osoby, które kupują już kolejne pióro, czyli wiedzą, że to jest wielbiciel piór wiecznych i to będzie doskonały prezent, rozszerzenie kolekcji.
2: Czy są kolekcjonerzy piór?
4: Jak najbardziej. Jak najbardziej są kolekcjonerzy piór i oni kupują przede wszystkim limitowane edycje.
1: To co to są?
4: Są to edycje dużo droższe niż te pióra, którymi najczęściej mamy w torebkach. Są to krótkie serie. One są dedykowane różnym postaciom, wydarzeniom, szczególnym jubileuszom. I są dużo, dużo droższe od tych piór, które są masowo produkowane.
1: Czyli są klienci, bo ja się bałam, że to jest trochę jak fotografia, słuchajcie, na odbitki fotograficznej, że ja już jestem takim...
2: Nie bój się, Agata.
1: Dinozaurem, który miał pióra, prawda, panie Marku? Ja ale są, tak, klienci?
4: Są klienci i są coraz młodsi klienci. Przychodzą do nas naprawdę małe dzieci, którym się oczki świecą do lady z naszymi piórami. Często one nawet nie sięgają oczami. Są tak to małe dzieci, że trzeba je podsadzać, żeby zobaczyły jakieś pióro.
2: Bo mi się oczy zaświeciły, jak pani powiedziała o tych drogich piórach. Jak za ile, jeżeli to nie jest tajemnica handlowa, najdroższe pióro sprzedaliście?
4: Ja sprzedałam, myślę, że kilkadziesiąt bardzo drogich piór i nie było mało takich w okolicach 100 tysięcy.
3: Och, to na to będzie
4: mówię
3: ciężko
4: o jednym
3: zrobić.
2: Takie ma pani 4 w torebce?
3: To właśnie jednak nie. Tak, jeszcze nie.
4: Tak, natomiast za pióra za kilka tysięcy złotych, takie w okolicach 5 tysięcy złotych, to jest sprzedaż bardzo, bardzo duża.
2: Agata się zasępiła.
1: Nie, ja sobie próbuję wyobrazić uczucie, gdybym zgubiła takie pióro. Więc,
2: na łańcuchu chyba trzeba nosić.
1: Właśnie, ale oprócz, bo chciałam jeszcze do tych ptaków wrócić, słuchajcie. Czy z piór ptasich do dzisiaj robi się różne rzeczy, czy ten proceder dość okropny już zniknął, słuchajcie, no bo kiedyś pisaliśmy piórami i no kolekcjonowano pióra, tak?

0: pisało.
1: Ale czy to się, właśnie, jakimi piórami i czy już odchodzimy od tego, panie Marku? Raczej. Jak to wygląda? No właśnie pan mówił, że poluje się dalej na ptaki, więc no to nie jest takie oczywiste.
2: A to znaczy, jeżeli chodzi o ten użytki z piór, ja tutaj sobie uszykowałem tą ściągawkę. Najbardziej znam polowania na ptaki pod kątem piór. To były polowania na czaple białe.
1: Dlaczego akurat te ptaki?
2: Czaple mają kilka długich piór, które w XIX wieku była moda. Ładnie wyglądały na damskich kapeluszach.
1: Ojej.
2: A więc dla tych paru piór ceny tych piór rzeczywiście były bardzo wysokie, ale na te polowania po prostu, na tych polowaniach bardzo dużo ginęło czaple i no były w zasadzie na kraju wyginięcia, na skraju wyginięcia. Podobna sprawa była, jeżeli chodzi o pióra, podobna sytuacja była z zimorodkami. Nie wiem, czy państwo znają, jeżeli nie, no to proponuję poszukać w internecie, jak ten ptak wygląda. Jest cudowny, moim zdaniem najpiękniejszy w Polsce. W Chinach była moda na piórka zimorodków. Łapano te ptaki, wyrywano nawet na żywca często 16 najważniejszych piór, po czym ptaka jako taką bezużyteczną rzecz wyrzucano. To trwało od V wieku przed naszą erą. Ostatecznie zaprzestano w 1933 roku.
1: Okej, dziękujemy bardzo.
0: Musimy
1: to mówił
0: potem,
1: Marek
0: to
1: Pióro.
0: Dramatyczne.
1: I za chwilkę wracamy do rozmowy o motywie, jakim jest pióro.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: 21.23. Motywy. Agata Pasen, Rafał Słaboń. Rozmawiamy dzisiaj o piórach.
2: Naszymi gośćmi są Agata Romaniuk, Monika Gałka i Marek Pióro. Właśnie pióro jest naszym motywem i mówiliśmy przed przerwą,

0: przed, tych gęsich piórek nieszczęsnych.
1: O tych, nie, o czaplach. I Agata Romaniuk miała taką ciekawą obserwację, że moda na te, nieszczęsna moda na wyrywanie czaplą piór minęła w pewnym momencie.
2: Tak, skończyła się w bardzo konkretnym historycznym momencie wraz z bitwą o Anglię i kiedy Brytyjki ruszyły do pracy, no patriotycznej i opiekuńczych różnych zadań i tak dalej, przestały nosić strojone czaplimi piórami kapelusze. Zawieszono wtedy wyścigi w Ascot i w ogóle różne inne okoliczności, kiedy te kapelusze mogłyby się przydać. I to doprowadziło do upadku w ogóle kilku takich kompanii handlujących, bo to był naprawdę masowy precedens. Ale nie będziemy za nimi tęsknić. Trzymamy kciuki za czaple.
1: Oczywiście. A proszę powiedzieć, panie Marku, czy piórem, albo może właśnie pani Monika to będzie wiedziała, jakie pióra się nadawały do pisania piórem, kiedy jeszcze takim piórem rzeczywiście pisano?
0: Ja zgaduję, że gęsie, czy nie?
3: No gęsie pióra były odpowiednio ścięte, miały lotki. Jeśli się dobrze wyrażam, bo tutaj pan Marek Pióro pewnie wie więcej o takich piórach niż ja, ale trzymałam w ręku takie pióro i próbowałam też nakreślić nim kilka słów. No nie był to efekt najpiękniejszy, no bo ciągle trzeba było moczyć go w atramencie i ta stalówka prowizorycznie zrobiona nie sprawdzała się tak cudownie, więc można było się poczuć tak jak dawniej królowie.
0: Ale to niesamowite, że tymi piórami, którymi dzisiaj w ogóle nie potrafimy nic napisać, pisano wielkie księgi.
3: Dokładnie.
0: Kilkusetstronicowe.
1: Tak. Jak to możliwe? Panie Marku, czy pan widział takie pióra jako specjalista od ptaków? Czy nie?
4: Nie. Widziałem jedynie w Potopie, jak Kmicic napisał
5: krwią.
4: Rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, to były przede wszystkim gęsie pióra. To jak tak przysłuchiwałem się rozmowie, no to przypomniało mi się miasteczko Mirosławiec. To w zasadzie tam już był przemysł gęsich piór. Chowano duże ilości gęsi. I w zasadzie najważniejszą rzeczą u tych gęsi to były te pióra, które po prostu później szły do tego, na zbyt do Berlina, do no, wielu miast. Ile w takim wypadku tych gęsi musiało zginąć, żeby to mogło prosperować? No, trudno pomyśleć o tym.
0: A dlaczego wieczne pióra są wieczne?
3: Dlatego, że tak naprawdę przeżywają nas. Pióro wieczne, jeżeli nie uszkodzimy go mechanicznie, to ono nigdy się nie niszczy. Ta stalówka jest naprawdę do pisania cały czas. Przeżyje większość długopisów, przeżyje ludzkie życie.
0: A nie jest tak,
3: i
0: że...
3: jest trwalsze niż... Dlatego ono jest naprawdę wieczne. Jeśli nic mu nie zrobimy, to ono się po prostu nie zużywa. Ta stalówka, niektórzy mówią, że się ściera, ale one są jednak wykończone kulkami rydowymi. Gdzieś tam jest utrwalona w ten sposób właśnie. Ja osobiście piszę piórami, jednym piórem. Pierwsze, które zakupiłam sobie właśnie u nas w firmie, to było... Ona ma ponad 30 lat. I ono ciągle doskonale pisze.
0: A to prawda, że wiecznych piór nie można pożyczać? Że one się,
3: tak,
0: myślę, stalówka
3: prawda.
0: Się układa?
3: Stalówka się układa do naszego charakteru pisma, do naszej dłoni, do naszego sposobu pisania i trzymania. Każdy z nas pisze inaczej. Mhm. Nie pochyło.
0: Także nie proś mnie, Agata.
1: Ja mam pytanie do Agaty Romaniuk. Czy twój charakter pisma widzisz, jak się zmienia z czasem? Od czego to zależy? Czy w ogóle wracasz do swoich dawnych zapisków?
2: Tak, i kiedyś pisałam zdecydowanie bardziej starannie, ale też więcej pisałam piórem, a teraz jednak piszę piórem od wielkiego dzwonu. I właściwie to bardzo by mi się marzyło, mój mąż ma taki cały zestaw do pisania, do takiej kaligrafii starodawnej z kałamarzem i pisze przepięknie rzeczywiście, chociaż nie robi tego na co dzień.
0: Ale co pisze kaligrafując?
2: No to już jest nasza prywatna sprawa, co on do mnie pisze w ten sposób.
0: A, to
2: tak,
0: pani pisze.
2: Piękne rzeczy pisze. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia wyrobienia ręki i tego, jeśli nie robimy tego na stałe i ciągle, to podam taki przykład. W Santiago de Compostela, tam gdzie się wydaje certyfikaty dla pielgrzymów, są takie stanowiska z kałamarzami i siedzą po prostu skrybowie, którzy wypisują te certyfikaty ręcznie, takim piórem maczałym w kałamarzu, żeby cała ta Compostela, to się nazywa, cały ten dokument, wyglądał tak średniowiecznie, jakby był napisany.

0: minuskułą karolińską. No i myślę, że jak ktoś wypisze takich certyfikatów, nie wiem, 100 dziennie, a tam przechodzi 500 tysięcy ludzi rocznie przez to centrum, to na pewno, wiesz, bardzo ma, nie ma problemu z rozczytaniem.
1: Podobno to jest bardzo ważne, słuchajcie, znaczy nawet nie podobno, tylko czytałam takie badania, że pisanie ręcznie jest po prostu dobre dla naszego no mózgu.
2: Ale jest też tak, że jak się ręcznie pisze, jak pani pisze ręcznie, to jednak jest to jakoś, nie wiem jak to nazwać, takie bardziej osobiste niż pisanie, wystukiwanie na...
0: Absolutnie. Szczególnie jeśli piszemy do kogoś i zostawiamy mu gdzieś tą karteczkę ukrytą albo czytujemy ją po latach. To myślę jest bardzo ważne.
1: Ja wiem, życzę, żeby jak najdłużej twoje pisanie trwało i tak dalej, ale myślę sobie o tych autorach, którzy żyli tylko w epoce analogowej. Jak ciekawe są ich zapiski, jak ciekawe są właśnie często piórem, a oczywiście Bobkowski przychodzi na myśl natychmiast, szkice piórkiem. Formatywna zupełnie lektura dla mnie, ale formacyjna. Natomiast jak będą wyglądały archiwa wasze współczesnych pisarek, które właśnie nie piszą piórem, to w ogóle czy ty myślisz już teraz o swoim archiwum, czy archiwizujesz swoje notatki? Agata Romaniuk też jest autorką dla dzieci, Kociej Szajki, przypominam, jeśli są jacyś młodzi słuchacze wśród nas. Czy bierzesz to pod uwagę?
0: Właśnie biorę, ale ze smutkiem nic z tego nie wynika. To znaczy nie powstają przecież pierwsze wersje, no bo my w edytorach tekstu komputerowych zmieniamy już na wersję docelową i tylko najczęściej ona się zachowuje, w związku z czym nie ma tego i takiej, nie będzie tej ekscytacji, że ktoś kiedyś, tak jak ostatnio widziałam, jak Fran Lebowitz w Nowym Jorku, dostała do ręki rękopis Oscara Wilda, który oczywiście pisał piórem i widać, gdzie są skreślenia, to będzie on pisał prawie bez skreśleń. No, czego ja nie mogę powiedzieć o sobie. Po mnie i po nas pewnie nic takiego nie zostanie. Oprócz wspomnianej już tutaj w przerwie Zośki Papużanki, która pisze swoje powieści piórem. Jej notesy z tym zielonym atramentem, mam nadzieję, się zachowają.
2: To fenomenalne. A kiedy powstały pióra w takiej postaci, jakiej znamy dzisiaj?
3: Ja bym powiedziała, że to ten przełom pomiędzy tymi takimi najprostszymi piórami, mam na myśli takie i gęsie, i wszelkie próby, to był taki 1884 i 88 rok. 84 należał bodajże do firmy Waterman, 88 do Parker. I to wtedy nastąpił przełom, rewolucja nawet taka prawdziwa, bo te pióra zaczęły być doskonałe już jak na tamten czas. I tutaj mieliśmy już powstawanie no naprawdę dzieł sztuki i takich pióra, które znamy, coraz piękniejsze, takie biżuterie właściwie piszące.
2: No właśnie, chciałem zapytać o to, czy ktoś projektuje pióra, tak jak się projektuje samochody i biżuterie, tak, na przykład? Są specjalni projektanci piór?
3: Absolutnie, absolutnie tak. Zwłaszcza piór limitowanych, ale nie tylko, bo te edycje, które są popularne i masowo produkowane, są też naprawdę bardzo piękne.
1: Mamy jakichś polskich projektantów piór?
3: Nie, nie mamy, ale są pióra stworzone specjalnie na rynek polski i poświęcone polskim postaciom czy wydarzeniom, jak najbardziej tak. Natomiast firma Kawuska, bodajże, która przed wojną była, no niestety nie przetrwała nam różnych dziejów.
1: Firma.
3: Tak, tak. Ona chyba była
0: wspaniałe
3: z Częstochowy.
0: Jakby ktoś ją wskrzesił, nie? Ktoś by wskrzesił tę firmę.
1: Także tutaj... że to w Częstochowie.
0: Prawda,
1: prawda.
0: Jasne pióra.
2: A
0: tak,
2: jakim wydarzeniom poświęca się pióra? Bitwa pod Grunwaldem?
3: Tak, jest takie pióro, Bitwa pod Grunwaldem, no, poświęcone jak najbardziej. Mamy wielkim postaciom, mamy Jan Paweł II. No naprawdę jest Maria Skłodowska-Curie, Fryderyk Chopin, także...
0: Ale tak trzeba uważać, nie? By na przykład napisać erotyk piórem poświęconym Janowi Pawłowi II, to trzeba uważać. To trzeba dostosować jakoś.
3: Tak,
2: ale
3: na pewno.
2: Też możemy pracować nad tym, żeby mieć własne pióra na przykład. Nie chciałabyś, Agata, mieć dedykowanego sobie pióra?
0: Mogłabyś gubić wtedy dowolnie.
1: Tak. Bym się martwiła.
2: Agata ma czas do namysłu, a tak, państwo posłuchają piosenki.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tu gotujemy się już aż od tych różnych rodzajów piór i zastosowań piór, tak. Piórzych.
2: Wspaniałe pióro jest w naszym studiu, Agata Romaniuk. Pisarka Monika Gałka, specjalistka odwiecznych piór. I pan Marek Pióro łączy się z nami. A pan Marek oczywiście pisze o ptakach i zna się bardzo dobrze na ptakach. Ja mam takie pytanie, mam nadzieję, że słuchacze nie wyśmieją mnie, a jak mnie wyśmiejecie,
1: żeby to... Żeby pan Marek cię nie wyśmiał.
2: Tak, żeby pan Marek mnie nie wysłał. Wyśmiałbym takie pytanie, gdy niedawno kąpałam się w stawie, bo było tak gorąco, że już musiałam się zanurzyć tutaj pod Warszawą. Nie, to był taki można... I pływały wokół mnie kaczki i mam takie pytanie. Czy zdarza się, że ptakom te pióra przemokną? Czy to jest niemożliwe, żeby przemokły ptaki?
3: Przemakają. Takim najbardziej chyba takim znanym przykładem dla nas będzie kormoran. Znakomity łowca ryb, kiedy kończy swoje polowania, musi suszyć pióra. Dzieje się na jakiejś pustej plaży czy na gałęzi drzewa. Bardzo często tak rozkłada te skrzydła, żeby mu jak najszybciej przemokły. Ale to pewnie jest spowodowane tym, że on w tej wodzie jest długi czas, bardzo długi, bo natomiast jeżeli weźmiemy zimorodka, no to ten ptaszek zanurza się na chwilkę w wodzie, polując na rybę i zaraz z tej wody wyskakuje, a więc on nie zdąży cały przemoknąć.
1: A ja też mam pytanie z tej samej serii trochę. Człowiek siwieje, zwierzęta siwieją, a czy ptaki też, czy pióra też siwieją?
3: Momencik. O tym nie słyszałem. Rzeczywiście. Moja taka koleżanka kiedyś wspomniała, że pies, łoś i facet starzeją się tak samo. Na pytanie dlaczego, no to ja powiedziała, bo wszyscy się wieją od pyska. Nie wiem, czy chociaż według legend, no

0: Rzeczywiście, kruki miały...
1: Siwe były, prawda?
0: Tak. Chociaż jeżeli chodzi o mitologię, no to kruki były najpierw białe. Ale że tam załóżmy, czy Apollowi znosiły wieści, a jak ktoś przynosi komuś wieści, to zazwyczaj one są złe, niedobre, no to z czasem one zaczęły odwrotnie, na odwrót. Z białych stawać się coraz ciemniejsze, aż w końcu mamy je takie, jakie mamy, czarne.
1: A tu Agnieszka Ciesielska, nasza wydawczyni, podpowiada wrony siwe. Są rzeczywiście siwe?
0: Momencik. Nie, one są czarno, a ten siwy to chyba mi się wydaje, że bardziej pasuje wyraz popielate. Ale jeżeli chodzi o wyraz siwy, no to mamy też nazwę pliszkę siwą. I jest jeszcze...
2: Czapla siwa.
0: Czapla siwa, tak?
3: Tak, ale to chyba tylko ubarwienie, a nie, że one takie zestresowane są, że posiwiały ze stresu lub ze starości.
2: Tak. Ale z drugiej strony mówi się, że jak zmokła kura ktoś wygląda, nie? To się tak mówi, nie wiem, czy kury mokną też. No może mokną, mokną. Wyjdą z kurnika.
0: No pewnie tak, jak najbardziej. Ale no to już wiadomo, to jest spowodowane tym warunkami atmosferycznymi.
3: Jak mówiliście o tym, skąd bierze się nazwa Wieczne Pióro, to kompletnie zorientowałam się, że ja miałam inne skojarzenia. Cały byłam w błędzie, jak mawiał nasz tutaj polityk, w mylnym błędzie byłam, bo... Wydawało mi się, że Wieczne Pióro jest dlatego, że pisarze piszą rzeczy, które zostają potem na wieki. I do Agaty mam takie pytanie. Gdy tworzyłaś swoją bohaterkę, przypomniała mi się twoja Dinę tutaj, to czy co się łączy z swoją poprzednią bohaterką, bo obie mają takie artystyczne dusze. Dina jest artystką, maluje akwarele. To też w sumie blisko pióra, a wcześniej miałaś dziewczynę, która jest muzykiem,
2: tak, skrzypaczką.
3: To są takie postaci, które lubisz zapisywać, lubisz jakoś blisko
2: ci... Ja lubię sztukę, a jestem zupełnie nieutalentowana. I to jest jedyny sposób, żeby z nią obcować. I no, powołując do życia ilustratorkę, właściwie akwarelistkę, no mogłam się czegoś więcej o akwarelach dowiedzieć. Zresztą akwarele też wymagają specjalnego rodzaju pędzli, które nie mają oczywiście stalówek, ale najlepsze są pędzle z sobolego włosia, bo one są szczególnie miękkie. Akwarela nie znosi twardego pędzla, no bo sama jest taką farbą, no, która jest bardzo delikatna. To jest wodna farba na specjalnym papierze i tak dalej. W związku z czym sztuka pędzla, jestem teraz, nie wiem, czy nie bardziej wkręcona w pędzle niż w pióra. Jeszcze jak zacznę nosić pióra w torebce, to już proszę mnie...
1: Pędzle.
2: Freudowska pomyłka. Pędzle w torebce, to już chyba trzeba będzie się dyscyplinować.
3: A czyje są te rysunki, które są... Jest kilka rysunków w twojej powieści.
2: Tak, one są szkicowane ołówkiem, specjalnie miękkim ołówkiem, przez bardzo młodą graficzkę Juliannę Kubanek. Ja bardzo chciałam, że... I to udajemy w tej powieści, że to szkicuje bohaterka, jadąc, wracając do Charkowa, zamienia te barwne farby wodne na szkice, bo akwarela nie znosi podróży. No, nie sposób jest w marszrutce, czy w pociągu, czy w szpitalu malować akwarelą i dlatego ona rysuje ołówkiem. I chciałam, żeby to wykonała te szkice dziewczyna, która jest w podobnym wieku, żeby one były trochę jeszcze takie dziecięce i dziewczęce i mam nadzieję, że to się udało.
1: Czy ważne akty państwowe podpisuje się piórami, prawda? Wszystkie to, co by później konstytucje, ustawy i tak dalej, wszystko...
3: Lub wetuje, rozumiem.
1: Lub wetuje jakieś akta międzypaństwowe, podpisuje się wszystko to piórami.
4: No akta państwowe, najważniejsze dokumenty naszego życia również, tak? Przecież no, kiedy umieramy... podpisują nam akty piórem wiecznym. Kiedy wychodzimy za mąż, podpisujemy to piórem wiecznym.
1: Przy rozwodach akty, już chyba nie, nie?
4: A przy rozwodach to nie wiem, czy tam się w ogóle... Pewnie też piórem wiecznym. Najważniejsze dokumenty życia i nieżycia, jak wymieniłam zresztą właściwie od końca, podpisujemy piórami wiecznymi, dlatego, że jest to eleganckie i dostojne chwile.
2: I wieczne.
4: Zazwyczaj. I wieczne.
1: Właśnie, czy to jest tak. Ten atrament zapisany piórem wiecznym długo się utrzymuje?
4: Są atramenty permanentne, które jak najbardziej utrzymują się bardzo długo. Są takie atramenty, które płowieją nam też. Widać, że blakną z upływem czasu.
2: A myślę, że

0: to ja się trochę nie zgodzę, bo na przykład moja prababka zawsze mawiała, że mąż to rzecz epizodyczna. I ja myślę, że te ślubne akta to można też atramentem sympatycznym czasem podpisać.
1: To też było pomocne pewnie czasami. Uprościłoby.
2: Są specjalne pióra do atramentu sympatycznego?
1: Takiego nie znam. Ja znałam bardziej takie długopisy tylko, ale to w czasach szkolnych. Natomiast teraz atramenty mamy... Ja bym powiedziała, że one są w jakiś sposób sympatyczne, bo na przykład pachną różnymi miłymi rzeczami.
3: No i jest wybór kolorów niesamowity.
1: Wybór kolorów, błyszczą, są z brokatami.
2: I tak najfajniejszy jest granatowy. A jaki kraj jest największą piórzą potęgą? Niemcy? Czy?
1: A Włochy?
2: Czy Włochy?
1: Włochy też bym doceniła. Niemcy, Włochy. Włochy mają polot w tej produkcji piór wiecznych.
2: W każdej produkcji.
1: O, tak, tak. Tam
3: tak
1: to są dzieła,
3: lubią.
1: Dzieła sztuki. Jest Tutanchamon, który leży w sarkofagu. Kiedy go odkręcimy, gdzieś tam mu głowę, to wychodzi właśnie stalówka. Gladiatorzy.
3: Czuję, że Agata Romaniuk myśli o tym, że...
1: Bardzo. Pióro, które ma ręce, nogi, głowę, miecz, zbroje, tak? Naprawdę tam są pomysły nieograniczone i naprawdę nam się świecą, nam sprzedawcom się tak świecą oczy.
2: Czy jest na świecie, albo w Europie, albo w Polsce takie miejsce, gdzie możemy obejrzeć pióra? Są wystawy, muzea piór?
1: Są wystawy, są spotkania miłośników i kolekcjonerów piór, są dni pióra. Tutaj mamy jesień bardziej bogatą w takie spotkania.
3: A panie Marku, a czy jest takie powiedzenie, że ktoś stroszy piórka? Czy to jest jakoś umocowane w naturze, czy ptaki są świadome, w cudzysłowie oczywiście, piękna swoich piór, lubią je pokazywać, czy to nie jest atut dla nich,
2: no
3: który wykorzystują?
2: Paw chyba lubi.
4: Tu między innymi straszą właśnie, żeby przewentylować skórę, żeby pióra nastraszone po prostu przepuszczają powietrze, schładzają.
3: A teraz natomiast... jak były te straszne upały, to jak sobie ptaki radziły? Bo w Warszawie widzieliśmy tutaj drastyczne sceny. Nie wytrzymywały niektóre gatunki, no sroki padały niektóre.
4: No niestety ciężko jest. Właśnie, ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo może od piór odejdziemy troszeczkę, ale ptaki, no w końcu to jest temat bardzo bliski. U mnie na ogródku jest zawsze miska z zimną wodą. Tą miskę zawsze codziennie zmieniam i w zasadzie tam ptaki do niej przychodzą, no przede wszystkim napić się, czy ewentualnie tam trochę się wykąpać. Myślę, że to jest warto takie coś robić, warto tym zwierzętom pomóc. Ja natomiast tak jak słyszałem o kolekcjach piór, no pióra też są kolekcjonowane przez miłośników ptaków. No, najczęściej one są zbierane z martwych ptaków. No, z różnych powodów ptaki giną, chociażby kolizje ze szklanymi oknami budynki, no to ptaki troszeczkę inaczej ten świat widzą niż my i nie dostrzegają tutaj niebezpieczeństwa. A więc jest kolekcja taka. I jak mogę jeszcze, no bo to w zasadzie tego bym nie chciał przegapić. No proszę Państwa, no tak sobie wyobrazić, wrócę znowu do potopu, tą naszą husarię bez ptasich piór, tak. No to... Podobnoż Jerzy Hoffman miał płacić za 10 zł od pióra, jak była zbierana husaria na ogniem i mieczem.
2: My teraz będziemy musieli płacić 10 zł od sekundy przekroczonego czasu, także tak. Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Rozmawialiśmy dzisiaj o piórach z naszymi wspaniałymi gośćmi.
3: Agatą Romaniuk, Moniką Gałką i Markiem Pióro.
2: Agata Pasent i Rafał Sławoń, zapraszamy za tydzień.

0: przesadnie emocjonujące, ale na wysokim poziomie. W pierwszej połowie postawę obu zespołów można było uznać za bojaźliwą albo po prostu ostrożną. Stawka ogromna, bo żadna z tych drużyn jeszcze nigdy nie wygrała meczu w fazie pucharowej mundialu. Norwegowie musieli mieć się na baczności, bo Jan Diomandy był niezwykle aktywny i stwarzał zagrożenie pod bramką. Najlepsze sytuacje zmarnowali Gislain Konan i Nicolas Pepe. Bardziej konkretni Norwegowie, a przede wszystkim Antonio Nusa, który w 39 minucie otrzymał piłkę od Martina Odegaarda i przymierzył przepięknie prawą nogą. W ten sposób dał Norwegii prowadzenie do przerwy. W drugiej połowie piłkarze obu zespołów kontynuowali ostrożną grę. Czasami wenezuelski sędzia Jesus Valenzuela musiał ich pośpieszać. W końcu w 67 minucie postraszyli Norwegowie. Piłka trafiła w pole karne. Dopadł do niej Torbjörn Lisakerhegem, a jego strzał z linii bramkowej wybił jeden z iworyjskich obrońców. I drużyna ze Skandynawii boleśnie przekonała się o tym, że niewykorzystane sytuacje lubią się mścić. W 74 minucie piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej rozmontowali norweską defensywę. W polu karnym zaczarował rezerwowy Amad Diallo, który wbił piłkę do bramki. Norwegowie potrzebowali 12 minut na odpowiedź. Składną akcję wykończył Erling Braut Haaland, dla którego to już piąte trafienie na tym mundialu. Iworyjczycy już się nie podnieśli, a Norwegowie cieszą się z pierwszego w historii zwycięstwa w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Postawę podopiecznych Stole Solbakkena ocenia komentator tego meczu, były piłkarz Adam Marciniak.
1: Niezły mecz, reprezentacja Wybrzeża Kości Słoniowej podobała mi się z piłką. Duża jakość w budowaniu akcji, w ataku pozycyjnym. Co do Norwegii, wiadomo, że wszyscy wskazywali tę reprezentację jako jednego z czarnych koni turnieju, drużynę, która może zajść bardzo daleko. Było to przekonujące zwycięstwo, ale ten mundial trochę to nam pokazuje, że nie jest łatwo nikomu. Te spotkania są trudne, więc myślę, że po prostu Norwegia zrobiła to, co do niej należało i przeszła do kolejnej rundy.
0: Norwegowie chcą napisać wspaniałą historię, bo nadzieje są ogromne. W 1/8 finału 5 lipca w New Jersey zmierzą się z Brazylijczykami.
2: Ale znacznie wcześniej, bo już za kilkanaście minut Francja zagra ze Szwecją, a o 3 w nocy czasu polskiego Meksyk zmierzy się z Ekwadorem. Jutro w Seattle Senegal zagra z Belgią i właśnie tym tropem do stolicy stanu Waszyngton ruszył wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk.
3: Gdy wsiadałem do samolotu z Los Angeles do Seattle, kapitan przepraszał, że lot tą trasą potrwa 6 minut dłużej niż zwykle. To ze względu na tworzące się w powietrzu korki. Od początku mundialu do Seattle przyleciało ponad 1 200 000 ludzi. Lotnisko przeżyło 3 najbardziej oblegane dni w swojej historii. Także komunikacja miejska bije historyczne rekordy, a elektryczne hulajnogi wypożyczano już 675 tysięcy razy. Z ust burmistrz Seattle Kate Wilson raz za razem pada słowo rekord. Nie da się być bardziej dumną z faktu bycia burmistrzem tego pięknego miasta. Te liczby pokazują, jak Seattle zjednoczyło się i wykorzystało swoją chwilę. Chcieliśmy pokazać światu to, co w Seattle najlepsze, ale dziś jestem pewien, że to świat przysyła nam to, co ma najlepszego do zaoferowania. A to jeszcze nie koniec. Trzymajmy kciuki, żeby w środę nasza drużyna awansowała do najlepszej szesnastki. Wtedy Seattle chyba eksploduje. Bo ewentualny mecz o ćwierćfinał Amerykanie ku uciesze Petera Tomozały, szefa lokalnego komitetu organizacyjnego, graliby właśnie w Seattle. Wszystko będzie jasne jutro. Mecz USA z Bośnią rozpocznie się zaraz po zakończeniu tutejszego starcia Belgii z Senegalem. W Seattle mają też tradycję typowania wyników przez zwierzęta z lokalnego schroniska. Suczka Molly bez zawahania wybrała miseczkę z napisem Senegal. Kacper Merk, Polskie Radio, Seattle.
4: Polskie Radio. Jedynka.
2: Równie dużo emocji co mundial u Amerykanów, u polskich kibiców wywołuje kwestia transferu Roberta Lewandowskiego. Gdzie? Oczywiście do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Chicago, skąd zgłasza się Jan Pachlowski.
5: Chicagowska Polonia w dużym napięciu oczekiwała na oficjalne potwierdzenie przenosin Polaka do wiecznego miasta. To jedno z ważniejszych wydarzeń miejscowych Polaków w ostatnich latach. Tomasz Drążek w Chicago zajmuje się wyszukiwaniem talentów o polskich korzeniach dla PZPN. W rozmowie Drążek podkreśla społeczne znaczenie tego transferu.
6: Wielkie wydarzenie dla Polonii, cieszymy się bardzo. Zobaczymy, jak Polonia odpowie frekwencją na jego meczach. Na pierwszych meczach nie będzie z tym problemu. Kwestia, jak bardzo mu drużyna pomoże w zdobywaniu bramek, bo w tym jest ekspertem. Robert na pewno jest przyzwyczajony do najlepszego serwisu, bo taki miał w Borussii Dortmund, w Bayernie i w Barcelonie. Tu się o to obawiam, bo to nie są zawodnicy tego pokroju, którzy mu zapewnią tam ilość dośrodkowań, prowadzenia w pole karne, czy stałych fragmentów gry.
5: Nieoficjalnie mówi się, że Chicago Fire miałoby pozyskać inną gwiazdę, Niemca Leona Goreckę, który zna się z Robertem Lewandowskim ze wspólnych występów Bayern

0: Monachium. W szerokim składzie Fajer jest już Polak. To wychowany w Wiecznym Mieście, mający ze sobą epizody w Ekstraklasie w Stali Mielec, Dawid Poręba.
1: Ta drużyna jest na bardzo wysokim poziomie teraz. Wiadomo, że dużo pieniędzy zainwestowane też, jako chodzi o ośrodek treningowy i stadion. No po prostu no, wielka zmiana i uważam, że ludzie teraz rozmawiają o Chicago Fire na cały świat. Klub jest na wysokim poziomie.
0: Gdy oficjalnie Fire ogłosiło podpisanie kontraktu, bilety na domowe mecze zespołu skoczyły z 50 na $200. Z Chicago dla Kroniki Sportowej Jan Pachlowski.
2: Okazuje się więc, że mecze decydującej fazy Mistrzostw Świata Robert Lewandowski będzie oglądał bez obawy o dolegliwości związane z różnicą czasu.
3: Studio Mundial w Jedynce.
2: Jutro rozpoczną się Akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu. Najlepszych studentów w tej dyscyplinie sportu gościć będą Warszawa i Pruszków. Obie reprezentacje, zarówno żeńska, jak i męska, wymienione są w gronie kandydatów do medali. Jutro o 16:00 Polki zmierzą się z Portugalkami, a 3 godziny później Polacy z Cypryjczykami. Gdynia, VBW Gdynia, jeden z najbardziej utytułowanych klubów, nie przystąpi do rozgrywek ekstraklasy koszykarek. Wycofane zostały także młodzieżowe drużyny GTK Gdynia. To pokłosie się problemów finansowo-organizacyjnych gdyńskiej koszykówki. Prezydium Parlamentu Danii opowiedziało się za startem sportowców z Grenlandii i Wysp Owczych na Igrzyskach Olimpijskich pod własnymi flagami. Pismo w tej sprawie wysłano do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. I w dzisiejszej kronice to już wszystko. Ponownie o sporcie jutro o poranku.
4: Kronika sportowa.
3: Polskie Radio. Jedynka. Reklama. Radio Kierowców.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Reklama.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na S6C, S7 na odcinku węzeł Gdańsk Południe w pobliżu Borkowa. Tam po pożarze autoosobowego zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Elbląga. Nie ma już także utrudnień na S7 na odcinku Białobrzegi-Radom w pobliżu Starych Żar na 453 kilometrze. Krewa 11, odcinek Pleszew-Ostrów Wielkopolski w pobliżu miejscowości Szczury na 392 kilometrze. Zapaliło się auto osobowe, droga jest zablokowana w obu kierunkach. Krajowa 16, odcinek Obwodnica Mrągowa w pobliżu 53 kilometra. Tam doszło do zdarzenia dwóch aut, jedna osoba jest ranna, zablokowany został jeden z pasów ruchu w kierunku Giżycka. Koniec kłopotów na trasie S52 między Cieszynem a Bielskiem Białą w pobliżu Jasienicy na 25 kilometrze. I nie ma już także utrudnień na drodze krajowej nr 92 między Sochaczewem a Warszawą w pobliżu miejscowości Kożuszki Parcele na 427 kilometrze. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy na północy i zachodzie zachmurzenie przeważnie całkowite, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Przelotnie popada deszcz, na południu, zachodzie i w centrum pojawią się burze. Suma wody, która spadnie, od 15 do 30 mm w zachodniej połowie kraju, miejscami na północy deszcze mogą być intensywne. I tam suma tego, co spadnie, suma wody to 40 mm. Temperatura minimalna od 13 stopni na północy, 18 w centrum, po 23 stopnie na południowym wschodzie.

0: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ponad 2200 razy interweniowali dziś strażacy w związku z burzami w całej Polsce. Przez Wielkopolskę przechodzi gwałtowna nawałnica, która powoduje liczne zniszczenia. Do godziny 21 w całym województwie odnotowano ponad 70 zgłoszeń związanych z przechodzącym frontem burzowym. Najwięcej zdarzeń miało miejsce w powiatach leszczyńskim i kościańskim, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik wielkopolskich strażaków Marcin Halasz.
1: W powiecie leszczyńskim w miejscowości Wilkowice został uszkodzony dach na kościele. Walka strażaków z kościana ze skutkami burz. W miejscowości Jerka został uszkodzony dach budynku mieszkalnego. W miejscowości Jerka drzewo spadło na dwa samochody osobowe. Na szczęście w żadnym z tych przypadków nie odnotowano osób poszkodowanych.
0: Burze mogą występować w całej Polsce, także w nocy. Brygadier Karol Krocie z Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej radzi, by śledzić prognozy pogody oraz alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Niestety wczoraj i dzisiaj te statystyki były dość wysokie. Mam informację o dwóch osobach poszkodowanych. Tutaj na razie ta liczba nie wzrosła.
0: Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami i silnym deszczem obowiązują w większości regionów. Służby przypominają tymczasem, że Czad jest niebezpieczny także latem. Wciąż pojawiają się nowe przypadki zatrucia tlenkiem węgla. To niespotykana dotychczas skala, mówi dr Małgorzata Piasecka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.
3: Te tak zwane nieszczęsne piecyki łazienkowe, gdzie pacjenci się schładzają w wodzie, żeby łatwiej znieść ten okres podwyższonej temperatury przy zamkniętych oknach. Zjawisko, które kiedyś było niezmierną rzadkością.
0: Objawy zatrucia tlenkiem węgla to pulsujący ból głowy, ogólne osłabienie oraz zawroty głowy. Ochronić przed zagrożeniem może czujnik tlenku węgla. Należy go umieścić na ścianie, w pomieszczeniu z urządzeniem grzewczym albo w sypialni. A w aktualnościach teraz o kłopotach finansowych szpitala w Płońsku. Placówka na Mazowszu od jutra nie będzie wykonywała planowych zabiegów urologicznych i neurochirurgicznych. Innej placówki będzie musiało poszukać około 250 pacjentów, mówi dyrektor szpitala w Płońsku Robert Makówka.
4: Jako, że były to zabiegi głównie planowe, więc zrezygnowaliśmy z zabiegów z zakresu urologii, które były wykonywane w ramach chirurgii. Rezygnujemy z zabiegów neurochirurgicznych, które były wykonywane w zakresie ortopedii.
0: Dyrekcja szpitala bierze też pod uwagę, że chirurgia, ortopedia, interna i ginekologia od września będą pracowały w trybie ostrodyżurowym. To znaczy, że będą przyjmowały tylko pacjentów w nagłych przypadkach wymagających natychmiastowej interwencji.
5: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz informacje z zagranicy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu odwiedził izraelskich żołnierzy okupujących południe Libanu. Po raz kolejny powiedział, że jego armia nigdzie się stamtąd nie wybiera.
6: Premier Izraela i minister obrony Izrael Katz spotkali się z wojskowymi, którzy stacjonują w ustanowionej przez Izrael tak zwanej strefie buforowej. Szef izraelskiego rządu kazał żołnierzom niszczyć wszystko na ziemi i pod ziemią. Podkreślił, że siły Izraela zostaną na południu Libanu tak długo, jak długo będzie istniało zagrożenie ze strony Hezbollahu. Wizyta odbywa się kilka dni po podpisaniu porozumienia między Izraelem a Libanem. Jednym z głównych założeń dokumentu jest stopniowe wycofywanie izraelskiej armii z południa kraju, ale tylko pod warunkiem rozbrojenia Hezbollahu przez libańską armię. Wojsko w tym kraju jest jednak słabo uzbrojone, a Hezbollah jest także organizacją polityczną, której przedstawiciele zasiadają w parlamencie i w rządzie. Władze organizacji stanowczo potępiają podpisane przez władze porozumienie z Izraelem, nazywając je upokorzeniem. Hezbollah deklaruje, że nie będzie się stosować do zapisów umowy. Na razie jednak nie łamie znacząco zawieszenia broni. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: To ma być całonocne wielkie świętowanie. Meksykańska stolica przygotowuje się do mundialowej rozgrywki Meksyk-Ekwador. Mecz 1/16 finału zostanie rozegrany na legendarnym stadionie Azteca.
7: W stolicy pracownicy administracji publicznej oraz szkoły mają wolne, gdyż miasto przygotowuje się na napływ tłumów i utrudnienia w ruchu drogowym w związku z kluczowym meczem fazy pucharowej 1/16 finału. Zajęcia w szkołach publicznych i prywatnych zostały zawieszone, a w kluczowych dzielnicach wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu, aby ograniczyć ryzyko przemocy w miejskich strefach kibica przed meczem i po jego zakończeniu. Nasz rodak Tomasz Zalewski, który od ponad 20 lat mieszka w meksykańskiej stolicy, przybliża słuchaczom Polskiego Radia atmosferę, jaka teraz jest w mieście.
8: Atmosfera robi się coraz bardziej bardziej gorąca z każdą godziną. Jeśli wygra Meksyk, można się spodziewać prawdziwej eksplozji radości.

0: wieści na ulicach. Trzymam wszyscy kciuki za Meksyk i viva Mexico!
1: Mówi ze stolicy meksykańskiej Tomasz Zalewski. Z Chicago dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
2: Mecz Meksyk-Ekwador rozpocznie się o 3:00 czasu polskiego, a teraz trwa starcie Francji ze Szwecją. W 6:00 minucie tego meczu mamy bezbramkowy remis. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W nocy w całej Polsce możliwe burze i towarzyszące im ulewy, miejscami z gradem. Temperatura minimalna od 13 do 21 stopni. Jutro także popada i zagrzmi w wielu regionach, przede wszystkim na wschodzie, południu i w centrum kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni nad morzem, około 30 w centrum i do 36 stopni we wschodniej części Polski.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy! To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Reklama. Autopromocja.
9: Mało jest dziś wydarzeń, które skupiają uwagę całego świata. Ale właśnie tym jest piłkarski mundial. Kto wygra? Kto będzie dalej walczył o złoty puchar? To kluczowe pytania na początek lata. A mnie ciekawi, jak Ameryka organizuje największe mistrzostwa świata w historii. Czy może wciąż wolą baseball? Czy da się w ogóle dojść na stadion? Jak drogie są bilety? Podobno bardzo. I wszystko inne na miejscu. Zapraszam na piłkarski mundial od kulis. Moje relacje z ulic, plaż i najważniejszych miejsc Ameryki na antenie radiowej Jedynki. Kacper Mek.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
10: 8 minut po 23.
3: Wieczór z reportażem.
10: Dobry wieczór, wita Państwa Maciej Jastrzębski. Przemysław Paczkowski od kilku miesięcy prowadzi w Elblągu tak zwane męskie kręgi. To jest grupa, która działa pod patronatem Fundacji Maskulinum z Warszawy. Zrzesza mężczyzn, którzy spotykają się raz w miesiącu, aby szczerze porozmawiać o swoim życiu. Mówienie o własnych potrzebach i emocjach nadal jest dla wielu współczesnych mężczyzn sporym wyzwaniem. Wielu z nich bagatelizuje problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym. Zgłaszają się po pomoc do lekarza dopiero, kiedy dopada ich kryzys. Podobnie było u Przemysława Paczkowskiego, moderatora elbląskich kręgów. Nałożenie się kilku problemów doprowadziło go na skraj wyczerpania. Kilka miesięcy temu Przemysław podjął leczenie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego. Tam znajdą Państwo prawie wszystkie odpowiedzi na nurtujące nas w tej sprawie pytania. Reportaż zatytułowany jest Męska sprawa.
11: Sam fakt, że przyszedłem tutaj, pokonałem te 300 kilometrów, żeby się z tobą spotkać i mówię to do ciebie, do tego mikrofonu włochatego. To usłyszą moje dzieci, to usłyszą moi rodzice, to usłyszy moja była partnerka i moja obecna partnerka, to usłyszą moi współpracownicy. Przerobiłem to i potrafię mówić o tym otwarcie. Po prostu wziąć rękę, prawą, lewą, poklepać się po ramieniu i powiedzieć: dobra robota, Przemek, fajnie, że tu jesteś.
12: Przemysława Paczkowskiego poznaję na dworcu centralnym w Warszawie. Przemek ma 45 lat, mieszka w Elblągu, prowadzi własną firmę projektową. Co miesiąc przyjeżdża do stolicy, aby wziąć udział w męskich kręgach.
11: Przyjechałem tutaj do pana z Elblągu.

0: Longa, za namową, a raczej za jakimś takim popchnięciem klocka domino przez tą społeczność maskuliną. Zapytali się mnie, czy ja bym był skłonny się podzielić swoją historią. Może ktoś, kto jest w takim kryzysie, w którym ja byłem, może ta historia gdzieś mu pomoże. Może robię to też bardziej dla siebie, jeżeli się pozna tego demona i się go troszeczkę tak obłaskawi, no to on już nie jest taki straszny, prawda? Więc chyba o to chodzi właśnie w męskich kręgach, żeby być autentycznym. Nie zakładać masek, tylko po prostu na takich spotkaniach je zdejmować, nie?
1: Jesteśmy z Edlonga, no to może przyjdziemy na ty.
0: Okej, dobrze.
1: Antek.
0: Przemek. Cześć. Ja siebie zawsze postrzegałem jako mały dorosły. Cóż, jako chłopiec na siebie za dużo rzeczy przejmowałem z problemów domowych.
1: Czym się zajmowali twoi rodzice?
0: Oni są z wykształcenia rzeźnikami, więc pracowali w zakładach mięsnych. Nie uczyłem się chyba za dobrze, ale zawsze gdzieś tam sobie dawałem radę. Chyba takim trochę bardziej outsiderem byłem, ale to dopiero z wiekiem dorosłym zrozumiałem, dlaczego. Jeżeli były małe dzieci, no to ja lubiłem się nimi zajmować. Chciałem w ogóle założyć rodzinę i mieć dzieci. Dla mnie nie było to istotne, czy to będzie córka, czy to będzie syn, po prostu, żeby mieć dzieci, nie? To było dla mnie największe spełnienie. I gdy to się wszystko rozpadło, to... No to mi się świat zawalił, nie? No.
1: Mówisz o rozwodzie, tak?
0: Tak. No, mówię o rozwodzie. Byłem człowiekiem, którego no może sam bym chyba nie chciał nawet poznać. Często słyszałem, że jestem przepełniony smutkiem, nie? Że mam dużo smutnych historii i tak dalej, że się bardzo skupiam na tych smutnych rzeczach.
2: Przemek od kilku miesięcy jest moderatorem męskich kręgów. Prowadzi dwie grupy w Elblągu i Olsztynie. Mężczyźni w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami, spotykają się raz na 3 tygodnie, by szczerze porozmawiać o swojej codzienności.
1: Idę.
2: Przyjechałem do Elbląga, żeby poznać ten świat. Jestem ciekawy, z jakimi problemami mężczyźni zgłaszają się do Przemka. Schodzę do podziemi jednego z budynków w centrum miasta. Znajduje się tutaj niewielka pracownia artystyczna. I to w tym miejscu, w środowe wieczory, mężczyźni zasiadają w kręgu i rozmawiają przez 3 godziny.
0: To jest Antoni. Antoni jest z Elbląga.
3: Dzień dobry,
0: nawet
3: cześć.
0: Nawet tutaj z okolic. Cześć. Antoni pracuje w radiu. Albo w
2: niestety,
0: radio.
2: Przemek nie pozwala mi zostać na spotkaniu. Twierdzi, że musi dbać o komfort i bezpieczeństwo grupy, a obecność dziennikarza temu nie sprzyja. Na nagrania przychodzę więc tuż po zakończonym kręgu. Rozmawiam z Pawłem, Jarkiem, Krystianem i Mateuszem.
4: Te spotkania powodują, że... Mam ochotę wyjść z domu, z czym wcześniej też z powodu choroby miałem problem.
1: Jak się czuliście, kiedy szliście na pierwsze spotkanie?
5: Chyba stres i niepokój, bo na co dzień nie ma okazji otwierać się z jakimiś swoimi przemyśleniami.
1: Co w internecie przeczytałeś o męskich kręgach?
3: Żadnych takich negatywnych rzeczy nie widziałem, a wiem, że różne krążą takie. No, że na przykład, nie wiem, my tam planujemy, jak unicestwić kobiety, czy coś takiego, że obgadujemy kobiety, a tak naprawdę to chyba mało tam mówimy o kobietach. Bardziej o sobie, o swoich emocjach, o problemach. Wiadomo, że one są też czasami z partnerkami. I też może ta nazwa męski krąg jakoś się tak dziwnie ludziom kojarzy, że to jakaś sekta, coś takiego, że coś podejrzanego właśnie, nie?
4: Często pojawia się płacz na przykład, łzy. To też jest oczyszczające w pewnym sensie.
6: Ja akurat mam z tym problem. Ja bym chciał płakać, ale nie potrafię. Mam nadzieję, że kiedyś odblokuję ten achievement.
1: Jakim moderatorem jest Przemek?
3: Myślę, że uważnym na każdego z uczestników i wydaje mi się, że się nadaje do tej roli.
6: Ja mam wrażenie, że tak jakby on po prostu jest jednym z nas tutaj po prostu, nie?
0: Moja relacja się skończyła i prawie się u mnie zakończyło to tragicznie, nie?
2: Pytam Przemka o to, jak odnalazł się w roli męża. Niechętnie o tym opowiada.
1: Słyszę spokój w twoim głosie, ale powiedziałeś w autobusie, że kiedyś taki nie byłeś.
7: no to

0: Teraz muszę trochę schować wstyd do kieszeni. Byłem bardzo nerwowy. Byłem smutny. Byłem zły. Głównie chyba na siebie. A później też na innych. Bardzo szybko wpadałem w złość. To też dlatego, że nie miałem tego kontaktu z emocjami. Wiem też, że na siebie brałem bardzo dużo trudów, bardzo dużo obowiązków. Nie potrafiłem odmawiać, tak? Bo to się łączyło z tym, żebym musiał się zmierzyć z ewentualnym poczuciem odrzucenia. Ja czułem się jak taki podwykonawca czyichś potrzeb, nie? Starałem się to zrobić szybciej, lepiej i więcej, nie? Na męskie kręgi trafiłem przypadkiem. Moja terapeutka podsunęła mi książkę Czasem czuły, czasem barbarzyńca. Zacząłem w głowie się zastanawiać, czy on pisząc to nie miał gdzieś, nie wiem, podsłuchu kamery u mnie w mieszkaniu, bo on pisał o mnie, tak? W dużej mierze.
1: Przemek opowiada mi o tym, że przez wiele lat nakładał maski i wchodził w życiowe role jak wytrawny aktor.
2: Halo, dzień dobry. Z tej strony Antoni Rokicki z Polskiego Radia.
1: Być może dlatego jego rodzice nie wiedzieli, że choruje on na depresję.
2: No ja do państwa dzisiaj.
3: Tak?
4: To nie z Przemkiem.
2: Chyba nie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Małgorzata Paczkowska.
2: Dzień dobry.
3: Bolesław Paczkowski.
4: Ktoś jak na przykład zapukał, bo kiedyś w tamtych czasach pukali, czy chleba nie mają, czy coś. On zaraz łezki mu leciały. Był bardzo, bardzo wrażliwym dzieckiem. No, był na taki na przykład na podbudliwym może, ale nie sprawiał żadnych problemów.
2: Raczej samotnik?
4: Nie. Nie był samotnikiem, bo miał kolegów dużo. Koleżanki przychodziły, ale w piłkę chodził grać.
0: W tym wszystkim ja też nie czułem wsparcia, tak? Nie czułem realnego wsparcia, że mogę odpuścić, że ktoś ewentualnie na chwilę chociaż przejmie tą pałeczkę w sztafecie i pobiegnie za mnie, nie?
4: Dom budowali jeszcze, nie? Dom. Przemek nie był sobą, ale nigdy się nie pytałam. Bo powiedziałam, że się nie będę wtrącać i się nie wtrącałam, ale ja czułam to, że coś się dzieje. Ale mówię, nie pytałam się.
2: Żałuje pani?
4: Bardzo.
1: W wieku 45 lat Przemek usłyszał od swojego lekarza diagnozę ADHD. To współwystępowanie ADHD i spektrum. Ten moment był dla niego przełomowy.
0: Mając lat 45, jak dostajesz dopiero instrukcję obsługi swojej osoby, no to jest takie przytłaczające. Bo dopiero wtedy zaczynasz łączyć te rozrzucone kropki i dopiero ci jakaś konstelacja samego siebie się pojawia. No smutne to było. Dopiero zrozumiałem, że ta samotność, że jakieś takie inne rzeczy, taki hiperfokus, który mi się pojawiał, albo roztargnienie. Dlaczego tak się działo i dlaczego ja miałem takie silne potrzeby właśnie, czy bycia ojcem, czy zaimponowania komuś, budową domu, czy pracą.
5: Powinienem podładować sobie samochód.
0: I chyba już czas powoli się z nim pożegnać.
2: Ile ma lat? Jaki przebieg?
0: O Jezu, nawet co powiedzieć. Przebieg ponad 300, a lat ma, w tym roku ma 20. To mam pytanie do ciebie. Kiedy ostatnio badałeś testosteron?
2: Nie badałem.
0: Dziękuję. A kiedy ostatnio badałeś kortyzol?
2: Badałem.
0: Aha, okej, okay. Ale jakiś czas temu. No właśnie. To również ma wpływ, jeżeli chodzi o strefę męską, tak? I ta gospodarka hormonalna ma wpływ na nas. Czyli badamy środek.
4: Ciężko mi nawet mówić, bo straciłabym dzieciaka. Swojego syna bym straciła, bo chciał odebrać co życie. I wtedy już naprawdę, że sam widział i chciał bardzo iść do szpitala.
0: Pierwszy raz miałem czarno w głowie. Jedyna myśl, która mi przyszła do głowy, to żebym chciał to skończyć. Żadnych perspektyw, nic. Po prostu nic. Poranek niedzielny, który

0: który później zakończył się wizytą karetki, leżeniem na sorze, płukaniem, na szczęście nie płukali mi żołądka, przepłukiwaniem organizmu, bo wtedy podjąłem po prostu próbę. Tam nie było racjonalności. Tam był po prostu odruch. Trafiłem wtedy na SOR. Doznałem dużego poczucia wstydu, nie? Opowiadanie o tym, dlaczego ta osoba leży na forum, tak? Każdemu, kto przyjdzie na salę SOR-u, ja leżę z takim poczuciem wstydu i najchętniej bym stamtąd po prostu uciekł, delikatnie mówiąc, chociaż bym chciał użyć innego słowa, no to nie było okej.
1: Ja byłam w pracy i właśnie Przemek zadzwonił, że nie chce mu się żyć i bardzo płakał właśnie. No i zadzwonił właśnie wtedy do męża, tato przyjedź, i ja też się zwolniłam z pracy, właśnie mąż był pierwszy.
2: I zaczął płakać, nie? I już zaraz będę. Wziąłem tego samochód i pojechałem od razu. No, strach, strach. Wziąłem tego środki antydepresyjne, podałem mu i tego. Zasnął po prostu. Wiktoria koło taty tam przytulała go, Lucia też. No i po prostu tego, wspólnie się lepiej poszło.
1: Tyle było dobrego, że właśnie wziął ten telefon i wykonał. To było całe szczęście właśnie.
0: Po tym stwierdziłem, że nie, skoro to nie wyszło, to tak miało być i trzeba się zgłosić o pomoc i specjalistyczną i się zgłosiłem na oddział. Musiałem oddać pasek. Chyba w tym momencie mocno się poczułem chory. No ale tam zaczęła się też moja farmakoterapia, która uważam, że z perspektywy czasu była bardzo potrzebna. Po prostu schowałem wstyd do kieszeni i sobie przypomniałem, że mam dwie córki. Że małżeństwa nie uratuję. Zapewne. A na dzień dzisiejszy mam dwie córki i mam też rodziców, dla których jestem jedynym dzieckiem. Ale głównie myślałem o moich dwóch wspaniałych córkach i się sam zgłosiłem. Się sam zgłosiłem na oddział.
1: Trzymały go dziewczynki. Dziewczynki, że wiedział, że dla tych dzieci musi być chyba.
3: Powiedział mi, że również dla państwa.
2: O Boże, kochany. No Bóg zapłać. Kurczę. No.
1: Ja bym nie przeżyła tego właśnie. Bardzo nam miło właśnie, że tak powiedział, bo ja bym nie przeżyła tego na pewno.
3: Dawniej nie rozmawiał z państwem o emocjach, a teraz jest moderatorem męskich kręgów.
1: Otworzył się, umie rozmawiać. Jestem bardzo zadowolona i dumna ze syna. Jestem bardzo dumna ze syna. Dumna jestem, że jest moim synem. Tak go kochamy.
3: Przemek zabiera mnie do Barzatarni. To w tym parku najchętniej spaceruję w przerwach od pracy. Stara się dbać o regularny wypoczynek.
4: Fajne miejsce do spędzania czasu, do spacerów, do jazdy na rowerze, bo mamy właśnie tą Wysoczyznę Elbląską, gdzie są rowerowe odcinki górskie. I dalej jest tak, że załóżmy mamy jakiś tam kiepski dzień. Dzisiaj na przykład z rana tak było. Poczucie lęku. To jest ta praca, uważam, że gdzieś tam nad sobą, którą ja wykonałem, że się w tym nie zatapiam, nie? Że mam takie swoje punkty, mam swoje takie stałe punkty, do których mogę sobie wrócić myślami i na nich się koncentruję, nie?
3: Chciałbym porozmawiać z twoimi bliskimi. Czy mógłbym spotkać się z twoimi córkami?
4: Nie, z córkami bym nie chciał, bo one mają swoje życie. Tym bardziej, że temat jest przewodni, jest dosyć ciężki.
3: A co powiedziały o reportażu?
4: Przyjęły do wiadomości. W sumie nie skupiałem się na tym, co tam powiedzą za bardzo, bo to było ich. Więc chyba powiedział, że okej, tyle, to wszystko.
5: Chyba taka świadomość, że z tymi problemami się nie jest samemu, a się człowiek mierzył sam do tej pory.
3: Czego się dowiedziałeś o sobie?

0: Licznie nie powiem. Dowiedziałem się dużo o sobie. Następny zestaw pytań.
1: Moim takim największym jakimś challenge'em to jest jakoś właśnie samemu ze sobą się dogadać, nie? Jakby samego siebie zrozumieć, czemu jestem smutny, czemu jestem jakiś taki zdołowany, czemu jestem radosny czasami, że tak jakby na rozum to w sumie jestem fajnym gościem, umiem to, umiem tamto, jestem pozytywny i tak dalej, ale te emocje mnie przynajmniej się nie słuchają, nie? Mojego rozumu.
2: Właśnie dużo facetów ma takiego wewnętrznego krytyka, jedzie po sobie, a tak naprawdę są wartościowymi ludźmi. Na pewno robią bardzo dobrą robotę i robią to tak, jak potrafią. Coś musimy mieć, co lubimy w życiu i nie wszystko da się robić na przykład z partnerką, z rodziną. Można mieć jakieś takie elementy osobne. Tak uważam, że trzeba mieć taką swoją watachę, gdzie jak się coś posypie, jest do kogo przyjść, do kogo się zwrócić. I właśnie, żeby to nie byli koledzy od wódki, tylko takie głębsze relacje.
3: Przede wszystkim o pomoc prosić, tak? Żeby nie być w tym całkowicie samemu. Pomoc. Jak nie przyjaciela, to lekarza. To jest właśnie najlepsze wyjście.
4: Kiedy dowiedzieli się Państwo, że Przemek zacznie w Elblągu organizować męskie kręgi, to co pomyśleliście o tym pomyśle?
5: Nic nie myślałem, bo ja po prostu nie wiem właściwie co tam. Mężczyźni się spotykają i tak jak kobiety w kółku rolniczym rozmawiają chyba, ja nie wiem. Bo ja nigdy nie chodziłem na takie coś. Jakieś pozytywnie wpływają na to, to dlaczego nie? Do kościoła ludzie chodzą, po co? No tak samo jak i na te kręgi, nie?
3: Zmieniło się w ogóle u Przemka garderoba.
4: Chodzi do barbera?
3: Oczywiście, ma swojego. Ma, na robotniczej. No jak? Chodzi.
5: Chłopak zaradny jest.
3: Od razu mi się przystojniejszy mój syn zrobił. I, no, jest radosny.
5: I przywita się z tatusiem, przytuli. To jest ważne. To, że rączkę poda, to tak zwykle, no ale i tego i uściska, jak no, mężczyzna z mężczyzną.
4: Na misia.
5: Na misia, dokładnie. No.
4: A kiedyś tego nie było?
5: Nie.
4: W nowym życiu Przemek buduje nowe zwyczaje. Razem z rodzicami i nastoletnimi córkami jeżdżą razem na wakacje. W tym roku wybierają się w góry. Jesteśmy na Starym Mieście. To tak zwana Nówka Starówka.
6: Tak, bardzo fajne miejsce, żeby nawet zobaczyć, jak można świetnie odnowić coś, co zostało totalnie zniszczone. I to w sumie taka trochę metafora może być, że nawet jeżeli coś zostało zniszczone aż do fundamentów, to zawsze można odnowić. I chyba o to chodzi, nie? Żeby gdzieś nie żyć aż tak bardzo przeszłością, dać upust temu, co tu i teraz i z poszanowaniem tej przeszłości, ale patrzeć do przodu.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Wysłuchali Państwo reportażu Antoniego Rokickiego Męska rozmowa. A w studiu ze mną Aneta Pawłowska-Krać, dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej i socjolożka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, a także autorka książki Milion
1: myśli na raz.
2: Milion myśli na raz, dokładnie, o dorosłych z ADHD. Jeszcze ciepłe, niedawno wyszła z drukarni. No właśnie, o dorosłych z ADHD.
1: I do tego tematu wrócimy za moment, bo Państwo, którzy uważnie wysłuchali reportażu, zwrócili uwagę na problemy bohatera, pana Przemysława. Ale ja bym chciał zacząć od czegoś, co pewnie nurtuje każdego mężczyznę, który wysłuchał tego reportażu. Taki stereotyp polskiego mężczyzny od razu mam w głowie. Poradzę sobie sama, jeśli nie sam, to zaraz pójdę z kolegami, obejrzę mecz, nie wiem, pogram w piłkę albo pojadę na ryby. Tylko tyle, że z tymi kolegami to nie zawsze jest taka bezpieczna rozmowa, bo przy nich raczej nie będziemy odkrywali swoich słabości, bo chcemy uchodzić za prawdziwego mężczyznę i tu się zaczynają problemy, bo zgłaszamy się po pomoc dopiero wtedy, kiedy naprawdę przeżywamy potężny kryzys.
2: Albo nie zgłaszamy się wcale, znaczy mężczyźni się nie zgłaszają
1: i żyjemy
2: wcale
1: z tym kryzysem pewnie krócej niż moglibyśmy bez niego żyć.
2: Co warto

0: tutaj zaznaczyć, mężczyźni częściej popełniają skuteczne, mają skuteczne próby samobójcze, tak? To znaczy, że nie sięgają po pomoc na czas. Znaczy, że nie rozmawiają o emocjach. To wybrzmiało w tym reportażu, tak? Ten element rozpoznawania swoich emocji, rozmawiania o nich, mówienia. Rodzice też wskazywali na to, rodzice tego pana Przemka, że on teraz komunikuje o tych emocjach. Umie też z innymi mężczyznami o tym rozmawiać. Myślę, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś nie wie, co czuje, to jak ma coś z tym zrobić, tak? A dotarcie do swoich emocji w naszej kulturze, myślę, że nie tylko u mężczyzn, w ogóle w Polsce jest trudne, bo chyba my jesteśmy takim pokoleniem, które było uczone takiego odcinania się od siebie.
1: Pseudosamodzielności.
0: Tak.
1: Poradzę sobie sam. No może nie na zasadzie Zosia Samosia, ale jestem twardy. Jako mężczyzna ja się powinienem zaopiekować innymi.
0: Co mnie nie złamie,
1: innymi,
0: to mnie wzmocni. Tak. Dokładnie.
1: I patrząc na moje doświadczenia chociażby z pracy w krajach słowiańskich na wschodzie. Białoruś, Ukraina, Rosja. I w Polsce jest to samo. Kobiety najpierw szukają pomocy u przyjaciółek i rzeczywiście wypłakują się najbliższym koleżankom ze wszystkich możliwych problemów. Potem jednak drepczą i pukają do drzwi specjalisty, jeżeli uznają, a odnoszę wrażenie, że jednak częściej niż mężczyźni mają taką autorefleksję, że no, nie poradzą po przyjaciółki, nie poradzę sobie sama, nie poradzi mama, więc trzeba poprosić kogoś o radę.
0: Tak, teraz już coraz bardziej dostępne i popularne jest korzystanie z pomocy psychologów czy psychoterapeutów, ale chciałabym tu jeszcze nawiązać do roli stada, to co powiedziałeś o...
1: Watacha.
0: Tak, o przyjaciółkach, do których kobiety się zwracają, ale też do męskiego grona kolegów, znajomych, być może też przyjaciół. Było takie badanie nad długowiecznością. Bo są takie społeczności, które żyją 100 lat i też więcej. Okazuje się, że tam były trzy bardzo ważne czynniki. Były, są. Bo to są istniejące społeczności. Oczywiście czyste jedzenie, czyste środowisko, ale co było, okazało się, że najważniejszym czynnikiem były silne więzi społeczne. Czyli to, że ludzie znają się ze swoim otoczeniem, mają z tym otoczeniem gęste relacje.
1: Nie, myśmy kiedyś taki
0: dzień dobry sąsiedzi i na tym koniec.
1: Mieli, natomiast z czasem w takich aglomeracjach jak Warszawa, Trójmiasto, nie wiem, Łódź, Poznań, to wszystko zanika i nawet nie znamy sąsiadów z tego samego piętra.
0: Tak, następuje bardzo silna atomizacja społeczeństwa. Mocno nam to nie służy. To okazuje się, że to też wpływa właśnie na, nie dość, że na jakość życia, ale także na jego długość.
1: Ale poruszyłaś bardzo ważną kwestię właśnie tego życia w stadzie, dlatego że jeżeli spojrzymy na tradycję i pewnie ci ludzie nawet nie do końca z tego zdają w tej chwili sprawę, bo to jest z dziada, pradziada przenoszone. Mówię o mieszkańcach południa Europy. Grecja, Hiszpania, Włochy, Francja. Tam życie zaczyna się, jak wszyscy wrócą z pracy i mało kto w tych małych miejscowościach stara się jeść kolację sam w domu, oglądając telewizję, bo fajniej jest wyjść przed dom. Tam jest jakaś restauracyjka albo nawet tylko stoją drewniane stoliki pod parasolem. Jeden sąsiad przyniesie pizzę, drugi jakiś ser, trzeci wino. Usiądziemy, zjemy kolację, pogadamy, jesteśmy razem.
0: I wszyscy wiedzą, co jest u innych.
1: Tak jest. I spróbujemy sobie poradzić z problemami, a jeszcze daj Boże, żeby tak było w każdym takim kręgu, jest jakiś starszy człowiek, czy to kobieta, czy mężczyzna, który potrafi powiedzieć: Jasiu, a ty to ja widzę, masz problemy, może nam powiesz i spróbujemy jakoś temu zaradzić. No niestety w tej kulturze północnej, gdzie jak mówią Anglicy, zamykamy się w swoich domach jak w twierdzach, trudniej nam jest o to.
0: Jest takie biblijne powiedzenie, gdzie wielu doradców, tam mądrość. Więc myślę, że to jest też takie nawiązanie trochę do tego reportażu, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. Męskie kręgi. Mhm. No, w związku z tym, że nie mamy tego niestety naturalnego środowiska zbudowanego, w którym możemy poczuć się swobodnie i powiedzieć o swoich problemach, to takie stworzone specjalnie w tym celu kręgi, gdzie spotykamy, no ja nie spotykam, bo nie jestem facetem, ale mężczyźni spotykają innych podobnych sobie, też na jakimś zakręcie albo po zakręcie życiowym, gdzie mogą poczuć się swobodnie, wiedzą, że nie będą ocenieni, to jest bardzo ważne. To poczucie, że nie ma oceny, nie ma taksowania wzrokiem nawet. to buduje

0: właśnie ten komfort, żeby swobodniej spotkać się ze sobą, a tym samym z innymi. Ten pan Przemek też o tym mówi, że to rozpoznawanie emocji stało się dla niego bardzo ważne. A jak ma... Gdzieś tu padło takie zdanie, chyba nawet je zanotowałam. Chyba nie zanotowałam jednak, ale było takie zdanie o tym, że... No, żeby się ze sobą skomunikować, to najpierw musi siebie usłyszeć.
1: Czy nie jest tak? Bo to fajnie brzmi. Nawet dla mężczyzny, który krępuje się mówić o swoich trudnych sprawach, męski krąg to dumnie brzmi, tak?
0: Dumnie brzmi.
1: Prawda? A czy nie powinno być tak, że ten krąg to powinien zaczynać się w rodzinie, że pierwsze rozmowy o problemach powinny być między ojcem a synem, czy opiekunem a młodym człowiekiem, czy dziadkiem, a młodym człowiekiem? No, w książkach tak jest. W filmach tak jest. W życiu niestety nie.
0: Wiele rzeczy być powinno. Nie powinno być zła na świecie. Ale jest. Także, no oczywiście, że tak.
1: Że to też jest taki mały, męski krąg, kiedy rozmawia dorosły z dzieciakiem i uczy go od początku, od tych pierwszych kroków stawianych w życiu, że nie należy się wstydzić swoich problemów, że trzeba o nich mówić. Oczywiście nie krzyczeć na środku ulicy, że mam jakiś problem, ale mieć jedną, dwie zaufane osoby. No, przyjmijmy, że to są najczęściej rodzice albo dziadkowie, ale to także mogą być nauczyciele, to także może być psycholog w szkole.
0: Może tak być. Może tak być.
1: Moim zdaniem nawet powinno tak być. Usłyszeliśmy też w tym reportażu, że bohater zdiagnozował ADHD u siebie.
0: Tak, i spektrum autyzmu jednocześnie.
1: I ja mam też taką refleksję, że najczęściej o autyzmie czy spektrum autyzmu, przepraszam, ADHD czy spektrum autyzmu mówimy w odniesieniu do dzieci. A rzadko już się zastanawiamy, jak ktoś tam przeżył 30, 40 czy 50 lat, czy w ogóle go diagnozować.
0: Myślę, że wtedy trzeba siebie diagnozować, prawda? To było ciekawe, 45 lat, nie? Czyli facet przeżył 45 lat.
1: Ale to też była jego
0: wiedzy.
1: Autorefleksja na początku, tak? Miał dokładnie pewną świadomość, no nie to, że ktoś palcem mu pokazał, idź pan do lekarza. Mhm. Więc to także chyba w naszym życiu brakuje... Jeśli nie lektur, to chociaż jakiś spotkań raz na kiedyś z kimś, kto by nas ukierunkował, jak powinniśmy zadbać o swoje zdrowie.
0: No właśnie,
1: wy
0: bo
1: jako kobiety macie, tak? Nie wiem, badanie piersi, czy jakiekolwiek inne badania związane z waszym zdrowiem fizycznym, czy też zdrowiem psychicznym, przygotowanie do bycia mamą i jeszcze mnóstwo innych. Mężczyźni w Polsce trochę są w deficycie, jeśli chodzi o tego typu pogadanki, spotkania, akcje. No, są szeroko zakrojone akcje związane już bezpośrednio z chorobami fizycznymi. Natomiast jeśli chodzi o psychikę mężczyzny, raczej ja nie przypominam sobie, żeby były jakieś takie szeroko zakrojone akcje.
0: No ja też sobie nie przypominam, ale też pytanie, na ile panowie chcieliby w tym uczestniczyć?
1: Może z czasem nauczyliby się, tak jak panie się nauczyły, że jednak warto skorzystać z tego typu czyjejś wiedzy, kogoś, kto się tym zajmuje na co dzień i kto jest nie po to, żeby nam wbijać jakieś puste frazesy do głowy, ale żeby rzeczywiście skłonić nas do zadbania o własne zdrowie.
0: Tak, zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne i pozwólmy sobie, my ludzie, nie tylko kobiety, nie tylko mężczyźni, patrzeć na siebie całościowo. Na swoje potrzeby, pragnienia, swoje granice. Jeżeli nie znam swoich granic, to pozwalam, żeby inni wchodzili mi na głowę i zabierali moją przestrzeń. Ale najpierw muszę wiedzieć, gdzie ta granica przebiega.
1: To odwołajmy się teraz do twojej książki, Milion myśli naraz. Jak to jest z tym?
0: Z tymi dorosłymi?
1: ADHD i z tymi dorosłymi.
0: No to jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że to, co powiedziałeś, u dzieci tak, a u dorosłych, no to jak to w końcu jest? Wcześniej długo uważano, że z ADHD się wyrasta, ale się okazało, że jednak się nie wyrasta i że dzieci z ADHD stają się dorosłymi z ADHD.
1: Ja na pewno mówię wolniej niż jeszcze 40 lat temu. Więc się uspokoiłem.
0: Tu PESEL też wchodzi w rachubę. Tak. Z badań wynika, że w społeczeństwie jest około 3-5% dorosłych z ADHD. W Polsce recepty w 2020, bo nie wiem ile, nie udało mi się ustalić, nie wiem czy w ogóle można ustalić, ile osób jest zdiagnozowanych. Czyli to jest 920 tysięcy osób średnio. Tak?
1: Powiedzmy jeszcze, ja

0: Od tego powinienem zacząć. Co to jest to ADHD? Bo bardzo często kojarzone jest to z tym, że dzieciak nie potrafi się skoncentrować. A w ogóle przez długi czas opowiadano, że czegoś takiego nie ma. Nie ma takiej jednostki chorobowej w ogóle i to diagnozowane.
1: Pasem w tyłek i załatwione. Tak. I się uspokoi, tak? Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. To jest cała nazwa. W tym się kryje rzeczywiście ta nadpobudliwość. W tym się kryje kłopoty z koncentracją. To nie oznacza, że osoba z ADHD nie może się skoncentrować.
0: Zaczynamy coś tworzyć, robić, budować.
1: Coś nas rozprasza i już gdzie indziej.
0: Tak. Tak. Najlepiej weźmy inne zabawki.
1: Ale jeśli osobę z ADHD coś bardzo zainteresuje, coś jest takim jej oczkiem, języczkiem uwagi, jak to się mówi, to potrafi w bardzo dużym skupieniu godzinami nad tym spędzać czas, włącznie z ignorowaniem potrzeb fizjologicznych. Także z tą uwagą to nie jest takie, że nie może się skupić. Raz może, raz nie może, w zależności od tego, jakie zadanie.
0: No, ale jeżeli się skupi, tak jak powiedziałaś, w sposób ekstremalny, to też jest to dla jego własnego zdrowia niebezpieczne.
1: Oczywiście, że tak. Dlatego osoby z ADHD żyją krócej, średnio około 10 lat.
0: A da się jakoś pomóc tym osobom?
1: Oczywiście, tak. Da się pomóc. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie. Kolejnym krokiem wdrożenie terapii szeroko pojętej. To może być farmakoterapia, to może być psychoterapia, ale też psychoedukacja jest bardzo ważna, czyli samo zrozumienie, o co tu chodzi. Co jest z moim, jak działa mój umysł? Bohater powiedział, instrukcja obsługi swojej osoby. Tak określił ten moment, w którym dowiedział się, że ma spektrum autyzmu i ADHD.
0: Niezwykle czyli trafne.
1: Prawda? Takie
0: umieć rozebrać się na części i potem w bardzo szybkim czasie złożyć, dobrze naoliwiając. Odniosę to do męskich spraw, czyli męskich rozmów o broni na przykład.
1: Z tymi neuroróżnorodnościami też jest tak, bo to są zaburzenia zaburzenia, które są od urodzenia. Zarówno spektrum autyzmu, jak i ADHD. Już mylę się tak samo jak ty. I to jest coś, z czym człowiek się rodzi, z tym rośnie, ale w związku z tym, że widzimy, jak, co społeczeństwo akceptuje, a czego nie, jakie zachowania są dobrze widziane, a jakich lepiej unikać, to osoby neuroróżnorodne, czyli na przykład z ADHD czy w spektrum autyzmu, uczą się ukrywać te rzeczy, które są takie nieprzystające.
0: Mieszkają w kilku różnych pokojach i w zależności od tego, co jest akceptowalne, zamykają te drzwi albo otwierają.
1: I tu na przykład pojawia się temat nadruchliwości. Nadruchliwość u dorosłych to nie jest bieganie jak u dzieciaka po klasie. To jest nadruchliwość mała. Dorosły nauczył się to tłumić. Zamykać ją w sobie. I ona się z czasem zamienia na takie drobne ruchy.
0: No, kumulowanie emocji nigdy nie jest zdrowe.
1: Tak. Bawienie się długopisem, rysowanie na kartce, kręcenie włosów.
0: Ja się właśnie bawię.
1: No właśnie. Właśnie tak. Ale też wyhamowywanie tej nadruchliwości powoduje wewnętrzne napięcie i rosnący lęk. I potem do gabinetu psychiatry trafia człowiek, który ma zaburzenia lękowe. Psychiatra leczy zaburzenia lękowe. Albo ma depresję. Psychiatra leczy depresję. A się okazuje, że one wyrosły na nierozpoznanym ADHD. Podobnie jest z uzależnieniami. Niestety osoby z ADHD częściej, chyba 20-krotnie częściej. Ja oczywiście do liczb nie mam za bardzo głowy. Mam wszystko w książce. Książka leży obok.
0: No to są książki, żeby do nich
1: sięgać. Tak, żeby do nich sięgać. Znacznie częściej wpadają w uzależnienia, podejmują ryzykowne działania, częściej mają wypadki, urazy. Niestety też część osób w więzieniach ma ADHD.
0: A z tym takim przysłowiowym...
1: Niezdiagnozowane jeszcze zaznaczę. Niezdiagnozowane.
0: Idź do lasu i się wykrzycz. Ja oczywiście w wielkim skrócie to mówię, bo to tak naprawdę chodzi o to, że wyrzuć z siebie te problemy, powiedz komuś to, czy ADHD też się sprawdza, czy nie bardzo? Czy tu się nie da opowiedzieć o swoich emocjach, o tym, co mnie ogranicza, co mnie zamyka, co mnie denerwuje? No chyba, że ktoś ma też do tego jakieś objawy fizyczne, na przykład drażni go dźwięk, światło albo nadruchliwość innych osób wokół niego. To też tak może być.
1: Tak, nadwrażliwość sensoryczna jest w pakiecie. Tak, tak, oczywiście. Da się o tym opowiedzieć, oczywiście, tylko najpierw trzeba to spotkać. Czyli spotkać siebie samego, zobaczyć, jakim jestem. Co nie jest wcale takie łatwe, dlatego że przez te dekady, załóżmy, że osoba dorosła dopiero trafia na pomysł, że trzeba iść w tym kierunku, albo ktoś mu

0: podpowiada, nie wiem, psycholog czy ktoś z otoczenia, że to może być trop, no to trzeba pozdejmować trochę tych masek wyuczonych przez dekady zachowań. Są całe systemy obudowane, bo są osoby, które na przykład odnoszą spore sukcesy w życiu, ale żeby się te rzeczy, które robią, mogły udawać, no to mają właśnie cały tak kalendarz, różne rodzaje kalendarza, karteczki, różne sposoby przypominania.
1: Ołóweczki.
0: Przypominania, jakby kontrolowania siebie. To jest mega wyczerpujące, to jest bardzo wyczerpujące i potem taka osoba wraca do domu po południu czy wieczorem i pada bez sił. I dlatego mówię o tym odkrywaniu, co jest pod spodem. To nie jest takie proste. A jeżeli jest w dodatku spektrum autyzmu i ADHD, to sytuacja się komplikuje, dlatego że są w obu tych zaburzeniach są objawy z jednej strony pokrywające się, ale są też przeciwstawne.
1: Czyli co by nie powiedzieć o bohaterze reportażu Antoniego Rokickiego, Męska rozmowa, to jest to człowiek, który musiał mieć odwagę spotkać samego siebie, próbować przynajmniej zrozumieć, z czym się boryka, no i jeszcze większą odwagę poprosić obcego o pomoc.
0: Tak. I miał tę odwagę i zrobił to dla swoich dzieci. Jeżeli nie dla siebie, to przynajmniej miał taką zewnętrzną motywację.
1: To na koniec, jeśli pozwolisz, porozmawiajmy o psychoterapii, o psychoterapeutach. Bo jak oglądamy amerykańskie filmy, to tam trawa krzywo rośnie, idziemy do psychoterapeuty. Pokłócimy się w małżeństwie, idziemy do psychoterapeuty. Mamy jakieś problemy z sąsiadem, też idziemy obydwaj do psychoterapeuty. Jestem dziewczynką czy chłopcem i chcę rozpocząć współżycie seksualne, idę poradzić się lekarza albo psychoterapeuty. W Polsce tego nie ma.
0: Może dobrze. Bo
1: to
0: tak
1: dobrze,
0: naprawdę z większością tych rzeczy... Nie tak dawno temu pracowałam w Polskim Radiu w programie pierwszym i nagrywałam rozmowę z psychologiem właśnie o trudnych zdarzeniach, o zdarzeniach traumatycznych i co wtedy, jak się zachowywać, gdzie szukać pomocy, po czym poznać, że zdarzenie było traumatyczne. I co ciekawe, ja wtedy usłyszałam od tego psychologa, który jest jednocześnie psychoterapeutą, że w wielu sytuacjach wcale nie jest zalecane korzystanie z psychoterapii, bo najważniejsza jest właśnie sieć wsparcia. Czyli ważniejsze jest to, żeby zadbać o to, żeby mieć przyjaciół, z którymi mogę rozmawiać, czy rodzinę, z którą jestem w dobrym kontakcie, a jak nie jestem, to naprawić to, niż wydawanie setek złotych na każdą sesję w gabinecie psychoterapeuty czy psychologa.
1: Ale z drugiej strony nie wiedza, że psychoterapeuta może jednak nam pomóc, bo to nie jest pójście, położenie się na kozetce, jak widzimy na filmach i opowiadanie niestworzonych historii, jak ktoś siedzi, notuje i słucha, tylko jednak ten człowiek jest przygotowany do tego, żeby w sposób delikatny ukierunkować na sposób myślenia, na odkrywanie swoich własnych problemów, też nie jest zdrowe. Bo ciągle będziemy traktowali psychoterapeutę na równi z wróżką.
0: Nie no, myślę, że dobry, mądry psychoterapeuta nie postawi się w tej roli. Przede wszystkim psychoterapeuta nie udziela
1: rad. Ja mówię o nas, jako przyszłych szukających
0: klientach,
1: pomocy.
0: Pacjentach, tak. No rzeczywiście ważne jest to rozróżnienie, z czym już udać się po pomoc, a co można spokojnie obgadać z koleżankami czy z przyjaciółkami, prawda?
1: Na codzienność, to nawet reportażową, naszą obsługiwaną, że tak powiem, na co dzień. Alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie.
0: No to
1: jeszcze
0: są zdecydowanie
1: parę
0: rzeczy dla specjalistów.
1: Tak, które moglibyśmy wskazać. Natomiast już na przykład jakaś nadpobudliwość przeradzająca się, nawet wtłumiony, ale gniew w domu, czy nieumiejętność znalezienia sobie odpowiedniego miejsca w pracy, w szerokim tego słowa rozumieniu. Także przydałaby się rozmowa z kimś, kto by nam powiedział: panie, masz pan taki problem.
0: No przydałby się trening panowania nad złością.
1: Mm-hmm.
0: Albo kanalizowania tej złości, komunikowania jej w sposób niekrzywdzący innych i siebie. Tak, zdecydowanie to jest do pracy ze specjalistą. Wcześniej tak mówiłam.

0: 15 lat i nagle przychodzi jakiś kryzys w jego życiu, nie może sobie poradzić z tą pracą i to nie jest wcale depresja od razu, jak niektórzy by chcieli sądzić, tylko być może swego rodzaju, nie wiem, załamanie nerwowe, jakaś męska sprawa w tym momencie, no bo mówimy dzisiaj o mężczyznach, panowie i panie także. Więc tutaj porada fachowca by się przydała. Nie musimy od razu iść na cykl spotkań, które trwać będą przez rok, dwa lata czy trzy lata, ale chociażby spotkanie i krótka rozmowa, żeby usłyszeć, wie pan, może to jest tak, a może tak, a może tak. I już wracając do domu mamy coś w głowie pozytywnego.
1: Myślę, że tak. I tutaj wracam do tego aspektu psychoedukacji, o którym mówiłam. Psychoedukacja to jest taki zdobywanie podstawowej wiedzy o tym, jak funkcjonuje nasz umysł, przy czym umysł osób neuroatypowych, czyli na przykład ADHD, funkcjonuje trochę inaczej. Dlatego dobrze jest pójść do specjalisty i pogadać o tym.
0: Można panowie
1: dlaczego iść? Ja tak reaguję? Na przykład w ADHD jest bardzo krótki ląd. Od momentu impulsu do wybuchu złości to jest po prostu mikrosekundy. No to byłoby dosyć istotne, żeby nauczyć się, jak wydłużać ten czas od bodźca do reakcji dla dobra swojego i swoich najbliższych. Szczególnie mam na myśli, żona czy też mąż jakoś się obroni, bo jest
0: albo
1: dorosłym człowiekiem.
0: Eksplozję.
1: A dzieci niestety są poranione takimi sytuacjami. Więc no, jest szereg sytuacji, w których faktycznie należy zgłosić się, poszukać pomocy mądrego specjalisty.
0: A jak prowadziłaś badania, to częściej mężczyźni, w ogóle dorośli, sami byli swoimi diagnostami, zanim zwrócili się po fachową pomoc, czy ktoś ich im wskazał palcem?
1: A to jest bardzo...
0: Pani, macie problem.
1: Wielopłaszczyznowo, bo to wiele razy było tak, że ktoś już chodził na terapię, bo ma problem na przykład właśnie z wybuchami złości i wcale to nie był facet, zaznaczę. I dlatego ta kobieta zgłosiła się na psychoterapię i dopiero chyba w drugim roku psychoterapii sama wpadła na to, że chyba tutaj jest ADHD u podłoża. Ktoś inny oglądał filmiki na TikToku, jeszcze ktoś inny... zasugerowali mu przyjaciele. Także no, tych dróg trafienia na tę ścieżkę jest wiele, tak jak wiele jest osób.
0: No to spróbujmy podsumować tak. Męskie kręgi, rzecz niezwykle istotna, na razie dość mało spopularyzowana w Polsce, ale moim zdaniem niezwykle przydatna, bo patrząc na te wszystkie spotkania związane chociażby z nałogami, to rozwiązywanie w większym gronie, przy spotkaniu z osobami, które borykają się również z problemami, pomaga nam się otworzyć. Więc to jest jeden sposób radzenia sobie.
1: Każde kręgi dobre uważam. Męskie i szydełkowania dobre i śpiewaczek. Chodzi o to, żeby mieć grupę.
0: Drugie, psychoterapeuta, psycholog, w ostateczności psychiatra.
1: Czasami najpierw psychiatra, a potem różnie w życiu bywa.
0: Od skrajności do skrajności. Ale psychoterapeuty dzisiaj będziemy, że tak powiem, może nie reklamować, ale namawiać, żeby jednak częściej odwiedzać takiego specjalistę, żeby sobie z nim porozmawiać, czyli odkrywamy w sobie problem. No i wreszcie edukacja. Edukacja od rodziny poprzez szkołę. I ja bym sobie
1: ale też
0: życzył,
1: samemu
0: żeby
1: można
0: też,
1: czytać, tak, oglądać,
0: żebyśmy
1: dowiadywać
0: dużo czytali,
1: się.
0: Oglądali, ale żebyśmy od czasu do czasu byli bombardowani jakąś kampanią radiowo-telewizyjną. Dobrze.
1: Na temat zdrowia
0: kropkę.
1: Psychicznego.
0: Aneta Pawłowska-Krać, dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, socjolożka, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kłaniamy się, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Polskie Radio. Jedynka. Lektury Jedynki.
3: Detektywi przesłuchali szkolnych przyjaciół zamordowanego deputowanego Garfielda Rice'a. Posłuchajmy 16 fragmentu kryminału Ellie Griffiths Square, Krwawiącego Serca. Czyta Bartosz Głowacki.
4: Anna Vance, Chris Foster, Isabel

0: Istar, Henry Steep, Sonoma Davis, wylicza Harbinder. Co o nich wiemy? W szkole mówili o sobie grupa, odzywa się Jake. Spotykali się na poddaszu w domu Garfielda Rice'a. Nazywali to miejsce bocianim gniazdem. Harbinder przypominają się słowa Archiego Flowersa. Rocznik 98 był dość wyjątkowy. Henry Steep był jedyną osobą spośród podejrzanych, która tamtego wieczoru robiła zdjęcia. Cassie zostawiła telefon w torebce. Isabel twierdziła niezbyt przekonująco, że nie może patrzeć na swoje zdjęcia. Wiekowy telefon Anny był oczywiście nieprzydatny. Na zdjęciach Henry'ego Steepa Cassie trzyma pod rękę Garfielda Rice'a. Ona uśmiecha się szeroko, on ma lekko rozkojarzoną minę, jakby ktoś poza kadrem zadał mu jakieś pytanie. Anna Vance i Chris Foster stoją obok siebie. Żadna się nie uśmiecha, trzymają przed sobą kieliszki jak tarcze. Isabel tańczy, włosy fruwają jej wokół głowy. Garfield pokazuje coś palcem na fotografii, która wisi na ścianie w bibliotece. Chris przygląda mu się z nieprzeniknioną miną. Co jeszcze powiedział Henry o Garfieldzie? Pyta Harbinder. Odniosłem wrażenie, że Garfield doprowadzał go do pasji. Henry nie może znieść, że on tak bardzo się zmienił. Twierdzi, że w szkole był prawdziwym lewicowcem, a stał się kapitalistyczną świnią. Cytuję. Cassie wyraziła się podobnie, zauważa Harbinder, bez obraźliwych słów. Ojciec Garfielda był laburzystowskim deputowanym, dodaje Jake, prawdopodobnie zamożnym, skoro miał duży dom w Chelsea. Sir Fulton Rice, wtrąca Kim, umarł zanim się urodziłeś, ale ja go pamiętam. Dorobił się chyba na górnictwie węglowym. Kawiorowy socjalista, jakich wielu, powiedziałbyś. Fulton, Garfield... Tory marszczy brwi. Skąd te cudaczne imiona? Ktoś na pewno nie wytrzyma i to skomentuje. Dziwi się kobieta o imieniu Tory, odzywa się Jake. To skrót od Victoria. Tory wydyma lekko usta. A Torysem Garfield się stał, mówi Harbinder. Czy Henry powiedział jeszcze coś ciekawego? Że Izzy chodziła kiedyś z Garfieldem, a Chrisowi podobała się Anna. W grupie panowały kazirodcze stosunki, tak się wyraził.
1: Bartosz Głowacki przeczytał 16 fragment kryminału Eli Griffiths Square Krwawiącego Serca w tłumaczeniu Marii Olejniczak-Skarsgård. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Albatros. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Lato z radiem ma już 55 lat. Już jutro. Nie do uwierzenia. Tyle pokoleń, tyle spotkań, a ile wspomnień. Czekamy na nie na naszym Facebooku. Na opowieści i zdjęcia. I czekają super nagrody. A w studiu Lata z radiem goście. Marcin z Lasu, autor kanału o dzikich zwierzętach i przyrodzie. Dominik Dudek, który wystąpi na najbliższym koncercie Lata z radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Oraz Ewa Domańska, ekspert z NASK do spraw ochrony dzieci przed zagrożeniami w sieci.
4: Lato z radiem w jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki, a na początek ostrzegamy. W nocy w całym kraju możliwe burze, wraz z nimi silne porywy wiatru, trąby powietrzne, ulewne opady deszczu i grad.
1: Najsilniejsze burze prognozowane są dla pasa od południowego zachodu aż po północny wschód Polski. W pierwszej części nocy na zachodzie oraz w centrum kraju największym zagrożeniem będzie silny wiatr.
2: Porywy mogą osiągać do 80, a punktowo na zachodzie kraju możliwe są także porywy do 100 km na godzinę.
1: Mówi synoptyk z IMGW Przemysław Makarewicz. Co zrobić, gdy burza zaskoczy nas w lesie?
3: Nie wolno zatrzymywać się pod drzewami ani w pobliżu uszkodzonych fragmentów lasu. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego opuszczenia lasu, należy oddalić się od wysokich drzew, przykucnąć i przeczekać burzę w możliwie najbezpieczniejszym miejscu.
1: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Alerty w sprawie burz wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Opracowanie wspólnego stanowiska na szczyt NATO będzie

0: Celem dzisiejszej rozmowy prezydenta Karola Nawrockiego i wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza to element przygotowań przed szczytem w Ankarze, który odbędzie się 7 i 8 lipca.
1: Na szczyt w Ankarze udadzą się m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremierzy, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ma ono dotyczyć obronności i jednocześnie ma pokazać jedność sojuszu w obliczu kremlowskich prowokacji. Dagmara Kęcior, Polskie Radio.
0: Unowocześnienie systemów rakietowych, budowa autonomicznej ściany dronowej, rozwój zintegrowanego systemu obrony powietrznej SAN. Takie priorytety militarne wymienia nowo powołana rzeczniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa i wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Zapowiada też rozmowy z zagranicznymi partnerami. Zdaniem wiceminister Sobkowiak-Czarneckiej rekordowe nakłady na armię muszą przełożyć się na rozwój polskiej bazy produkcyjnej.
2: Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi, tak żebyśmy ulokowali w Polsce produkcję tych zdolności zbrojeniowych, które są nam potrzebne do wzmacniania naszej armii. Jeżeli wydajemy najwięcej na obronność w regionie, największy procent PKB, to powinniśmy mieć też najsilniejszy przemysł zbrojeniowy.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka tłumaczy, że jej praca w resorcie obrony to przede wszystkim bezpośredni nadzór nad technicznym doposażeniem armii. Ma też pilnować terminów i rozliczać się krajowe zakłady zbrojeniowe z każdej podpisanej umowy.
3: To są aktualności jedynki.
0: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież zostało umorzone. Swojej decyzji broni prokuratura okręgowa w Warszawie. Zdaniem śledczych zgromadzony materiał dowodowy nie pozwalał na postawienie zarzutów.
4: Rzecznik prokuratury Piotr Skiba poinformował, że analiza dotyczyła zarówno wątku rzekomego oszustwa na szkodę Geralda Birkfellnera, jak i sprawy przekazania 50 tysięcy złotych łapówki.
5: Zdaniem prokuratora żadne z tych znamion nie zostało stwierdzone.
4: Jak podkreślono, w śledztwie przesłuchano 38 świadków, a ostatnią czynnością było przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.
5: Myślę, że przeprowadziliśmy bardzo kompleksowo postępowanie. Nie widzę możliwości przeprowadzenia jeszcze jakichkolwiek innych dowodów.
4: Decyzja o umorzeniu nie jest prawomocna. Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiadają złożenie zażalenia, a o dalszym losie śledztwa zadecyduje sąd. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Norwegia zameldowała się w 1/8 finału mundialu po pokonaniu w Dallas 2-1 Wybrzeża Kości Słoniowej. Komentator tego meczu, były piłkarz Adam Marciniak, przyznał, że spodziewał się nieco więcej od obu zespołów.
6: Jeśli chodzi o sam mecz, stał na dobrym poziomie. Natomiast ja liczyłem na spotkanie na najwyższym poziomie, bo te statystyki jednej, jak i drugiej drużyny kazały nam oczekiwać meczu obfitującego w bardzo wiele sytuacji. Ale był to mimo wszystko niezły mecz.
0: Przed Norwegami w 1/8 finału trudne zadanie, zmierzył się z Brazylijczykami. Tymczasem trwa mecz Francji ze Szwecją. W 49 minucie spotkania Francja prowadzi 1-0. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Burze i ulewy możliwe w nocy w większości regionów. Taka pogoda utrzyma się też w ciągu dnia.
7: Jeszcze początkowo na wschodzie i tak w centrum temperatura może sięgać 30-35 lokalnie stopni nawet. Natomiast wieczorem i po południu zaczną się tworzyć burze i one mogą być gwałtowne. Na wschodzie, w centrum i na południowym zachodzie Polski.
0: Mówił Tomasz Machowski z Polskich Łowców Burz. Na ochłodzenie w Polsce poczekamy do czwartku, wtedy maksymalna temperatura w całym kraju spadnie do 20 kilku stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy, dziś środa, 1 lipca i 180 dzień roku. Wschód słońca o 4:17, zachód o 21:00. Krótka kartka z kalendarza. 370 lat temu podczas potopu szwedzkiego polskie wojska koronne oraz masy chłopskie odebrały Warszawę Szwedom. 105 lat temu zaczęły obowiązywać zmiany w prawie cywilnym. Uchylony został zapis nakazujący żonie posłuszeństwo mężowi. Zniesiono też przepis uzależniający wykonywanie wszelkich działań prawnych mężatki od zgody jej męża. 55 lat temu Polskie Radio rozpoczęło nadawanie audycji Lato z Radiem. 35 lat temu w Pradze podpisany został protokół o likwidacji Układu Warszawskiego. 30 lat temu utworzono Narwiański Park Narodowy.

0: Narodowy i Park Narodowy Bory Tucholskie. 25 lat temu utworzono Park Narodowy Ujście Warty. Imieniny obchodzą Bogusław, Halina, Julian, Karolina, Marcin, Marian, Oliwier, Otto i Szymon. Wszystkiego najlepszego od Radiowej Jedynki.
1: Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Dzień dobry Państwu. Pojęcia nie mam, kto wpisuje się w piosenkę Mamy po 20 lat. To w sumie, gdyby przyjąć, że 29, to też mamy po 20 lat, to jeszcze jakoś by pasowało. A dlaczego ta piosenka? A zaraz wszystko

się wyjaśni. Dzień dobry, już powiedziałem. Kajetan Tłokowski i Marcin Sobestu po raz 248. Bawimy się w Biuro Piosenek Znalezionych. W jedynce w Polskim Radiu. Nie, nie, to nie jest 248 usłyszenie w jedynce w Polskim Radiu. Tą numerację też mam, tylko nie wiem, czy państwo są zainteresowani. Jeśli tak, to możemy od przyszłego tygodnia się wakacyjnie i jakoś tam temu przyjrzeć. Jak się państwo mają? 1 lipca, proszę państwa, to dziś imieniny Haliny, początek openera, no i lato i generalnie już naprawdę wszystko jest tak, jak państwo sobie wymarzyli, czekając 10 długich miesięcy, chociaż czerwiec to już też prawie było lato i chodzenie do szkoły było fikcją, wiele rzeczy było fikcją. A no właśnie. Międzynarodowy Dzień Owoców dzisiaj, właśnie, a nie Dzień Haliny. Ale Halina. Jutro będzie Międzynarodowy Dzień UFO, Dzień Cioci i Wujka w piątek. W sobotę hot dogi będą świętowały 4, a Amerykanie wiadomo. W piątek, uwaga, Światowy Dzień Bikini, chyba się ubiorę. Dzień pocałunku będzie w poniedziałek 6 i 7 Światowy Dzień Czekolady. Świetne mamy te wydarzenia, jeśli chodzi o nadchodzący tydzień. I jeszcze opener. To jeszcze pozwolę sobie o tych konceptach powiedzieć. Halina Benedyk, mamy po 20 lat. Podjąłem próbę poszukania piosenek pani Haliny, takich, które jeszcze mogłyby jakoś zapaść w pamięć i być pokusą do świętowania 1 lipca. I wyszło mi, że tak solo to właściwie to mamy po 20 lat, gdzie ona tam Miss Obiektywu, zdaje się, została na festiwalu i w ogóle tam szaleństwo trwało krótko. No a potem, no właśnie, Marco Antonelli z Haliną, jedna płyta, druga płyta. Kto to pamięta? Frontierę to chyba państwo pamiętają.

0: Frontiera. Jakież to uniesienia. Więc dwa razy Halina na rozpoczęcie dzisiejszego usłyszenia. marcin.sobesto@polskieradio.pl. Już mówię, co mamy w planie. Proszę Państwa, od końca to mamy cztery tematy. I w godzinie ostatniej chciałbym dzisiaj się tymi tematami zająć, ponieważ w wakacje trochę będzie mniej gadania, a więcej grania i też takich rzeczy, na które jakoś tak albo się nie składało, albo czasu brakowało, albo pokusa była inna. W związku z tym dzisiaj będą trzy tryptyki i to w godzinie drugiej i w trzeciej rozegramy te tryptyki. Godzina pierwsza będzie cała po polsku. Kilka spojrzeń na śpiewanie plenerowe, to też Państwu obiecywałem. Co my tu jeszcze będziemy mieli? O pewnym serialu z tego serialowego profilu bardzo popularnego porozmawiamy i o pewnym artyście. Obejrzałem i znowu się zasmuciłem. A poza tym to tak tradycyjnie w jedynce czas nam upłynie z tą świadomością, że Daniel Wydrych już zaczął odliczanie, ale w dół. To znaczy, że dnia ubywa, nocy przebywa. Na razie to są oczywiście takie aptekarskie, czyli żadne tam różnice, ale jednak one są. Także dobrze to już, proszę Państwa, było. Opole 2026, proszę Państwa, Andrzej Rybiński pojawił się na antresoli. Nie wiem, czy Państwo zwrócili na to uwagę. Dlaczego część artystów była na antresoli, albo Janusz Radek tam się turlał na takim tym podeściku? No bo oni musieli zmieniać tam na tej scenie różne rzeczy i żeby to dobrze w obrazku wyglądało, ale to nie wyglądało za dobrze w obrazku, mi się nie podobało. Natomiast pan Andrzej Rybiński, czas relaksu i pojawiły się takie głosy, że dlaczego pan Andrzej nie zaśpiewał z panią Elizą, skoro pani Eliza żyje. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale ten czas relaksu myślę, że to jest takie dobre drugie dno naszych usłyszeń wakacyjnych. Chociaż ostatnio spotkałem sąsiadów, z którymi nie za często rozmawiam, ale jakoś tak się złożyło, że wymieniliśmy się tam grzecznościowo różnymi przemyśleniami, więc co u was słychać? To się szybko dowiedziałem. Tam Arek z Justyną mi zaprezentowali, co u nich słychać i że nie jadą na wakacje. Bo babcia chora to raz, a dwa, że trochę kasa się nie zgadza. A co słychać u ciebie? I ja też tutaj dość szybko, a i o kredycie, i o życiu, i o marzeniach. I się rozeszliśmy, konstatując, że truskawki w tym roku takie jakieś średnio słodkie.
1: Kiedy świat wielki pałasem mnie nuży, a w barze ulica ten sam nudny tłum, mój pakard mnie niecie do celu podróży, u boku dziewczyna mych snów.

w sobie we tchu. Wtedy pomyślę, że świat choć tak duży, najbardziej smakuje mi tu. Wniosę bagaże i zaraz po chwili w fotelu bujanym upadnę bez

Teraz z Opola 2026 zabiorę Państwa do Sopotu 2025, do Opery Leśnej, na to wydarzenie, które rozpoczyna ten sezon, czyli na Sopot Hit Festival, czyli tam końcówka maja, wiadomo. No i w ubiegłym roku taki swój 25-minutowy, nie wiem dlaczego, tylko taki krótki jubileusz miała Alicja Majewska. No to pięknie wykonała. A, no i jeszcze, bo kiedyś już też mnie ktoś o to zapytał. Nie, ten pan, który z Alicją Majewską, Włodzimierz Korcz, tyle lat razem, to oni nie są małżeństwem. Każde z nich ma swoje tam małżeńskie historie, a są sobie wierni muzycznie. I tyle lat i świetnie się prezentują. Jak pani Alicja wyjdzie na scenę, no to chowajcie się wszyscy, bo jest po prostu nie do podrobienia i tutaj nic się nie zmieniło, ciągle jest świetnie. No to niech się Żagiel z oklaskami teraz rozpostrze.

jeszcze się tam żagier bił chłopców, którzy odpłynęli. Nadzieja wciąż w serca pęka.

tu muzyka nocą, tu Biuro Piosenek Znalezionych, jedynka, Polskie Radio. Proszę Państwa, 1983 rok. Ja już tą piosenkę grywałem nieraz. I opowiadałem historię, że właśnie jak ten czas tej płyty nastał i się zachwycaliśmy tym panem w kimonie, to ja myślałem, że piosenka Tankowanie nocą to jest piosenka no, o tym, co było wtedy największym problemem, czyli zakup paliwa, bo to na kartki było i to trzeba było mieć znajomego benzyniarza albo kogoś, kto tych kartek nam załatwił nie wiadomo ile. I ja myślałem, że to właśnie o to chodzi. Po latach się zreflektowałem, że to w ogóle o co innego chodzi. A skąd ten Franek Kimono mi przyszedł do głowy dziś? A bo jedna z telewizji, wiadomo, że to już wakacyjny sezon, więc powtórki różnych rzeczy. Niektóre z przyjemnością się ogląda. 07 zawsze na przykład, a propos tankowania. Ale też taki film Konsul, pamiętają Państwo? Tamten Franek Kimono, który się nazywał Wiśniak, tak, Czesław naprawdę. Ale nie, on jest Jacek, jest tym dyplomatą z Austrii. A potem jak sędzia go przycisnął, to powiedział, że to chyba dla większości to lepiej, żeby on jednak był... I wszyscy, żeby wierzyli, że on ma na imię Jacek i że jest konsulem austriackim, bo jak się jednak tym Wiśniakiem będzie, to niektórzy będą się bardzo wstydzili. No, to Państwo pamiętają pewnie. I tak połączymy tego Franka Kimono z Marylą Rodowicz, która zaśpiewa piosenkę Franek. Państwo piosenkę Franek Maryli Rodowicz pamiętają? No właśnie, jest taka płyta Maryli Rodowicz, która... ma tyle fajnych piosenek, bo tam jest właśnie i ten Franek, ale tam jest przecież i Dobranoc Panowie i Niech Żyje Bal. I w ogóle taka niewiarygodna historia, a ta piosenka, ten Franek i tego nie zrobił Andrzej Korzyński. A to brzmi tak, jakby chłopaki od Franka Kimono zrobili, mimo że to jest 2 lata później, to tak sobie najpierw można by pomyśleć, że Maryla pozazdrościła i chciała takim być Frankiem w spódnicy. Nie wiem właściwie. No w każdym razie piosenka Franek. Dla wszystkich Franków, fajnych chłopaków, zdrowia i w ogóle. No to tankowanie, a potem Franek.

szankiem. Witaj, bracie, agregacie, jest możliwe, że go znacie, tego zwierza straszliwego nietoperza. W tej tanzbudzie robi na etacie sępa. Tyle jego, co wymęczy i wystęka. A za frankiem cztery panki z okolicznej budowlanki pierzej.

piszczących małolatek mistrz karate, napędzany prądotwórczym agregatem. Kiedy zacznie ćwiczyć pady, to do śmiechu mam zajady, a przy rzutach to już można umrzeć w butach. On taekwondo uczył się od Jamesa Bonda, coś przypadkiem w TKF-ie raz podglądał. Finezyjne ciosy klosa małym palcem w dziurę.

Maryla Dodowicz, wcześniej pan Piotr Franceski, czyli Franek Kimonosz. Tych historii o kulisach powstawania tego projektu na Wawrzyszewie w Warszawie było co niemiara. Pierwsza niebawem zarysuje się nam na radiowym horyzoncie. W związku z tym, proszę Państwa, teraz taka wakacyjna piosenka Kazika Upał. To nie jest piosenka z płyty tej, co tam 14,5 tysiąca widziałem ostatnio w portalu aukcyjnym. Już jest to wydanie Arstonu, zaspalam się. To nie jest z tej płyty piosenka Upał. Bardzo ją lubię. I jeszcze dla ochłody fontanna, no i będzie pierwsza, a po pierwszej rozpoczniemy drugą godzinę naszego usłyszenia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Lato z radiem ma już 55 lat. Już dziś. Nie do uwierzenia. Tyle pokoleń, tyle spotkań, a ile wspomnień. Czekamy na nie na naszym Facebooku. Na opowieści i zdjęcia. I czekają super nagrody. A w studiu Lata z radiem goście. Marcin z Lasu, autor kanału o dzikich zwierzętach i przyrodzie. Dominik Dudek, który wystąpi na najbliższym koncercie Lata z radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Oraz Ewa Domańska, ekspert z NASK do spraw ochrony dzieci przed zagrożeniami w sieci.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzajewska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnym wiatrem i burzami z intensywnymi opadami deszczu w nocy. Alert obejmuje województwa dolnośląskie, lubuskie i część zachodniopomorskiego. RCB informuje również, że możliwe są przerwy w dostawie prądu. Burze przeszły już przez Wielkopolskę. Jak informuje rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków Martin Halasz, do 21:00 odnotowano ponad 70 zgłoszeń związanych z przechodzącym frontem burzowym. Najwięcej interwencji, blisko 30. Do tych interwencji doszło w powiecie leszczyńskim. Najpoważniejsza sytuacja wystąpiła w gminach Osieczna i Lipna.

0: No, gdzie silny wiatr powalał drzewa, na szczęście nie ma poszkodowanych. Silne porywy wiatru i bardzo prawdopodobne opady gradu prognozuje na dziś Tomasz Machowski z Polskich Łowców Burz. Na antenie Polskiego Radia 24 mówił, że po jutrzejszych, dzisiejszych właściwie nawałnicach, czwartek będzie spokojniejszy pod względem pogodowym i może być chłodniej.
1: Jutro jeszcze początkowo na wschodzie i tak w centrum temperatura może sięgać 30-35 lokalnie stopni nawet. Natomiast wieczorem i po południu zaczną się tworzyć burze i one mogą być gwałtowne na wschodzie, w centrum i na południowym zachodzie Polski. W czwartek już na terenie całego kraju będzie przyjemnie.
0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenia przed upałem dla znacznego obszaru kraju. Dla Polski południowo-wschodniej wydano ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia, a dla pozostałego obszaru alerty drugiego stopnia. 30-40 groszy drożej na litrze. Zdaniem ekspertów takiej podwyżki na stacjach benzynowych można spodziewać się już dziś, czyli po zakończeniu pakietu osłonowego ceny paliw niżej. Wczoraj oto był ostatni dzień regulowanych przez rząd maksymalnych cen. Ekspert do spraw energetyki Daniel Czyżewski mówił w Polskim Radiu 24, że teraz obecnie ropa jest już dużo tańsza niż w czasie kulminacji wojny na Bliskim Wschodzie.
2: Ceny ropy na międzynarodowych rynkach, jak i ceny samych paliw wróciły do mniej więcej poziomów sprzed kryzysu. W porównaniu do zeszłego roku czy do pierwszego kwartału tego roku, to te ceny są podobne i nie są wysokie.
0: W ostatnim dniu programu CPN, czyli ceny paliwa niżej, wczoraj za benzynę bezołowiową na stacjach płaciliśmy maksymalnie 6 zł, za benzynę 98-oktanową 6,68 zł. Olej napędowy kosztował na stacjach maksymalnie 6,19 zł za litr. Jeśli chodzi o to, co nowego w rządzie, to polski rząd ma nową pełnomocniczkę do spraw wspierania odporności i bezpieczeństwa kraju. Jeśli chodzi właśnie o to, co pełnomocniczka mówi, to na pewno zapowiada, że ma kilka zadań do wykonania.
3: Po pierwsze, dopilnowanie tego, żeby wszystkie projekty, które zostały zamówione, umowy, które zostały podpisane w ramach mechanizmu SAFE, zostały na czas wykonane przez polski przemysł zbrojeniowy. Po drugie, to jest kwestia negocjacji z partnerami zagranicznymi w ramach wspólnych zakupów. Kolejne zadanie to jest współpraca międzynarodowa, chociażby z firmami amerykańskimi.
0: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka jest pełnomocniczką rządu do spraw wspierania obronności państwa. Wcześniej była pełnomocniczką do spraw programu SAFE. Jest też od niedawna wiceministrą obrony narodowej. Teraz przechodzimy do polsko-ukraińskich stosunków międzynarodowych. O to, by te stosunki były lepsze, apelują także przedstawiciele ukraińskiego kościoła.
4: Wystosowany apel o pojednanie na konsystorzu w Rzymie to odpowiedź na rosnące napięcia polityczno-historyczne między tymi narodami. Biskupi piszą w nim o potrzebie rozbrojenia języka po obu stronach, podkreślając, że chodzi nie tylko o słowa, ale też o gesty i symbole. Kardynałowie odwołali się też do nauczania papieży. Powołali się na list Jana Pawła II, napisany w 60. rocznicę tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Papież wzywał w nim, aby obywatele obu krajów patrzyli na siebie wzrokiem pojednania. Hierarchowie podkreślają również, że pamięć historyczna nie może prowadzić do wzajemnej nienawiści i zachęcają do budowania uczciwego dialogu. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
5: To są aktualności jedynki.
0: Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire. To już oficjalne informacje potwierdzone przez amerykański klub piłkarski Major League Soccer. Prawdopodobnie Lewy będzie grał, tak jak i w Barcelonie z numerem 9. W podcaście Appen & Adams Show trener Chicago Greg Berhalter oficjalnie potwierdził zakontraktowanie Polaka i mówił o możliwej rychłej dacie debiutu Lewego w barwach strażaków. Potwierdzam jednoznacznie, że Robert Lewandowski został piłkarzem Chicago Fire. To niesamowite. Chcemy budować organizację światowej klasy, a do tego potrzeba światowej klasy zawodników. Mamy nadzieję, że debiut nastąpi 16 lipca, już tak wcześnie. Do roboty. Kontrakt polskiego napastnika z Chicago Fire obowiązuje do 2028 roku. Noc jest burzowa, zwłaszcza na zachodzie kraju. Wyładowania są możliwe jednak w całej Polsce, miejscami z gradem. Na termometrach od 13 do 21 stopni średnio, bo na przykład w Krośnie w tej chwili prawie 26 stopni.

0: Zaciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1005 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Obszar podwyższonego ciśnienia zalega nad Morzem Północnym, Danią i Bałtykiem. Ostrzeżeń o wiatrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza około 19 stopni, widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zmienny 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2. Temperatura powietrza około 20 stopni, widzialność dobra, później miejscami przelotny deszcz. Zatoka Pomorska, wiatr wschodni skręcający na północne 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe, wiatr wschodni skręcający na północne 2 do 4 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr wschodni skręcający na północne 2 do 4 w porywach 5 w skali Beauforta, stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej, później przelotny deszcz i możliwa burza. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr północny 2 do 4, skręcający na północno-zachodniej 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-wschodni skręcający na północno-zachodniej 3 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Największe gwiazdy,
3: a wśród nich
2: Justyna Steczkowska.
4: My jesteśmy tu za kres.
2: Staszek Karpiel-Bułecka.
5: Pójdę tam, gdzie góry dotykają nieba.
3: Bratanki.
6: Czerwone korale, czerwone niczym biją.
2: Reni Jusis. Afromental.
3: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
3: Sobota, 4 lipca, Zakopane.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
3: Zapraszamy.
1: Autopromocja.

Muzyka nocą. Kolejne wiadomości w jedynce za godzinę, o drugiej. Bardzo dziękujemy, a my zapraszamy na drugą godzinę Biura Piosenek Znalezionych. My, czyli Kajetan Tłokowski i Marcin Sobesto. Czy to wszystko ma sens?

Baba Kulka, czy to wszystko ma sens? Z pięknej Filharmonii Szczecińskiej. Bardzo fajny projekt z fajnymi piosenkami. Godzina druga, proszę Państwa, marcin.sobestu@polskiradio.pl. To będzie w znacznej części tryptykowo z Wielkiej Brytanii, ale to za moment. Koncert jubileuszowy grupy Perfect, jeszcze z Grzegorzem Markowskim. I to takie moje nawiązanie do tego, co działo się tam niespełna miesiąc temu w Opolu, gdzie piosenki Bogdana Olewicza były wykonywane przez różnych artystów. Myślałem, że się Grzegorz Markowski da namówić na zaśpiewanie autobiografii. Albo że zrobi to Patrycja Markowska. Nie zrobiła. Nie chcę stygmatyzować tych, którzy tą spuściznę Perfektu kontynuują, bo wiem, że Grzegorz dał na to przyzwolenie. I można by powiedzieć, może ta historia powinna się zatrzymać tam, gdzie Grzegorz powiedział stop. Nie mnie to oceniać, proszę Państwa, ale ja no właśnie chciałbym dzisiaj z tego 2006 roku, z tego koncertu jubileuszowego z Opery Leśnej Grzegorza Markowskiego z Patrycją Markowską. Kołysankę dla nieznajomej, to jest unikat. Z wadą od razu uprzedzam, nie że się płyta zacięła, to się coś zepsuło na poziomie zapisu. I nie ma innej wersji. To jest wszystko, co ma Wiesław. Wiesław Pieregorulka. Śmiewam się z tego, co Wiesław wypisuje na Facebooku. Tam już niektórzy mówią, Wiesiu, już przestań. Napisałem do Wiesława, że ja mam tylko to i Wiesiek mi, pamięć ma chłopina dobrą, bo mi odpisał, ej, przecież to dostałeś ode mnie, nie ma innej. No to jak nie ma, to nie ma. To kołysanka taka, jaka jest dla nieznajomej. 2006 rok, Opera Leśna w Sopocie.

No piękny wykon, piękne głosy. Patrycja Matkowska, Grzegorz Matkowski. Kołysanka dla nieznajomej. Do tryptyków się zbliżamy. Do tematów jeszcze godzinka, ale wcześniej włoska kawa. Proszę Państwa, oczywiście jest piosenka, którą przed laty zaśpiewała Mina, Lo Faresti. I wiele lat temu, w czasach innej galaktyki, w pewnym włoskim miasteczku z Witkiem Karolakiem wstąpiliśmy na kawę. Było jeszcze przed południem, czyli to może być kawa z mlekiem. Bo po 12, to jak my we Włoszech w takich miejscach tradycyjnych poprosimy o kawę z białym, to mieć się można krucho. Ale do południa jak najbardziej. No więc to jeszcze było do południa. I tam była taka dziewczyna. I ona sobie śpiewała pod nosem, co nie jest niczym specjalnie dziwnym, ale śpiewała pięknie. No i wyrwałem się jak Filip z konopi i z tego wyrwania okazało się, że ona to śpiewa w zespole i że oni mają nawet parę nagrań. Witek, który w Magnetic Records wtedy tam wydawał różne rzeczy, powiedział: wydajemy. Jak Maciek Ulewicz, pamiętam, dostał to nagranie w wykonaniu Augusty, bo tak się ten projekt nazywa, to Lo Faresti, Ko-ko-ka-ka-ho, to zrobiliśmy z tego wielki przebój. Ciekawe, czy ktoś z Państwa pamięta. Pewnie Marcysia.

Lo Foresti, Augusta. Ależ to piękne są wspomnienia. Dzisiaj, proszę Państwa, bez truskawek, bez laskaczy. No tak jakoś wyszło. Niektórzy to uwielbiają, to laskanie, ale ja sobie podaruję. Proszę Państwa, pierwszy z tryptyków, Brytole. Historia rozpoczyna się w 79 roku w Liverpoolu. I tą historię uruchamia z zawodu fryzjer, który nazywa się Mike Score. Powstaje zespół, który został potem po czasie uznany za jedną z najbardziej wpływowych grup lat 80. Nie nadużywałbym chyba takich zwrotów, ale na pewno w kategoriach muzyki noworomantycznej odcisnęli piętno na tej muzyce i ułożyli też ten chodniczek dla współczesnej muzyki elektronicznej, może dla nawet dance'u i popu. Zaczęli eklektycznie, ale im było dalej, tym bardziej przebojowo i tak bardziej, że zostało to w głowie. To pewnie Paul Reynolds zrobił tą robotę. To był gitarzysta tego zespołu. On miał takie bardzo specyficzne riffy i to Państwo od razu wychwycą. Do tego ten syntezator, który prawie w każdej piosence brzmiał bardzo, bardzo podobnie. Zaczęło się bez sukcesu. Dopiero 82 rok to jest przełom. W 83 powstaje pierwsza płyta. No i jakoś tak poszło. A Flock of Seagulls w tryptyku. Dzisiaj razy trzy, wiadomo.

Space Age Love Songs. No nie taka oczywista piosenka, ale po tych klawiszach to chyba wiadomo od razu, że to Floki. The More You Leave, The More You Love oraz Wishing i w hi-hat F Photograph. To w naszej muzycznej układance, żeby tego gadania tak Państwu nie za dużo na głowę wkładać. I od razu przejdźmy do kolejnego tryptyku, też brytyjskiego. Zespół, który chyba największe sukcesy, i tak to chyba zostało, jednak ma wpisane w dwa pierwsze albumy, czyli płytę z 85 roku pod nazwą zespołu, i trzy lata później wychodzi album The Living Years, 88 rok. No to już chyba wiadomo, że chodzi o Mike and the Mechanics. Tam się trochę w tych składach zmieniało. Najpierw był Paul Young, ale zmarł. No i potem pojawił się Paul Carrack. Tak już zostało. Zespół w 2000 roku zawiesił swoją działalność, ale gdyby przejrzeć, proszę Państwa, dyskografię Mike and the Mechanics, to tamtych fajnych płyt jest całkiem sporo i w latach 90. też jednak tych przebojów było. I ja sobie zadałem tę pracę i powiem Państwu, że na godzinę bym mógł tych piosenek Mike and the Mechanics Państwu chyba powybierać. No ale tryptyk to tryptyk, więc jedno z takich ważniejszych dla mnie nagrań w miarę współczesnych to będzie Let Me Fly, Another Cup of Coffee. To jednak ten dowód, że oni w latach 90. też dawali radę. No i The Living Years, tu się wahałem. Czy może jednak zagrać Nobody's Perfect albo Take It In z pierwszej płyty? No ale to dzisiaj bez pierwszej płyty. W tryptyku drugim, w godzinie drugiej. Mike and the Mechanics.